Słuchają Państwo Polskiego Radia PIK. Minęła trzecia. Do szóstej w Polskim Radiu PIK. Nuty i minuty.

Słuchają Państwo Polskiego Radia PIK. Minęła czwarta. Polskie Radio PIK. Do szóstej w Polskim Radiu PIK. Nuty i minuty.

sobotę w Polskim Radiu PIK. Po 10 w programie Wsłuchaj się w region propozycji majówkowych wypadów nie zabraknie. Rowerem po Pałukach, a może jednak wypoczynek w swoim mieście, w którym też się sporo dzieje, opowiemy, zaprosimy i odwiedzimy. Majowy weekend w ogrodzie to idealny czas na połączenie relaksu z lekkimi pracami, takimi jak sadzenie kwiatów, aksamitki, begonie, siew warzyw, buraki, koper, rukola czy koszenie trawnika. To także czas na przygotowanie grilla, mebli ogrodowych i aranżację przestrzeni do wypoczynku. Po 12 u nas jak zwykle poradnik Raz na zielono. O tym dziś w Polskim Radiu PIK.

Słuchają Państwo Polskiego Radia PIK. Minęła piąta. Tu Polskie Radio PIK. Do szóstej. Nuty i minuty.

W sobotę w Polskim Radiu PIK. Po 17 radiowy klub rodzica. W audycji rozmowa o muzyce w życiu dzieci. Powiemy o zajęciach gordonowskich. Czym są, jak działają i czy przynoszą skutki. Wrócimy do obecności dzieci w mediach społecznościowych. Mówić będziemy też o akcji Fundacji Dzieci Niczyje, o stosowaniu kar cielesnych. Po 19 w Salonie Klasycznym. Relacja z inauguracji 32. Bydgoskiego Festiwalu Operowego i premiery Flisaka na Operowym Forum Młodych. Nasza lista przebojów dziś od 20. Pierwszego miejsca broni Bruno Mars i I Just Might. O tym dziś w Polskim Radiu PIK.

0: Czytamy dla Ciebie.
1: Kulisy transferów, sekrety szatni, historia rodziny, nieznane fakty z życia kapitana polskiej reprezentacji, od początków kariery aż po szczyty światowego futbolu. Szczery, wnikliwy, burzący mity obraz słynnego piłkarza. Lewandowski, prawdziwy, Sebastiana Staszewskiego. Czytają Bartosz Głogowski i sam autor.
2: Tym razem zaczął w rezerwie. O tym, że usiądzie na ławce, Guardiola poinformował go w dniu meczu. Gdy to usłyszał, zaklął pod nosem. Oczywiście po polsku. Nie był przyzwyczajony do oglądania meczów z takiej perspektywy, chociaż miał świadomość, że wrócił do treningów ledwie dwa dni wcześniej, a skręcony w spotkaniu Ligi Mistrzów staw skokowy nie ułatwia sprawy. Jeszcze bardziej zirytował się kilka godzin później, obserwując niemoc kolegów w spotkaniu z Wolfsburgiem. Rozgoryczenie czuł także Pep, więc w przerwie powiedział: potrzebuję cię. Lewandowski był już wtedy jednym z jego ulubieńców. Chociaż szkoleniowiec długo szukał w Bayernie grającej jako fałszywy napastnik kopii Messiego, w końcu zmienił zdanie i postanowił dać Polakowi szansę. A ten natychmiast zaczął się mu odwdzięczać. W pierwszych czterech kolejkach sezonu 2015-2016 zanotował 3 gole i zaliczył asystę. W piątej nie grał przez uraz kostki, w szóstej właśnie miał dostać szansę. Gdy pojawił się na boisku, chwilę wcześniej dostał od doktora zastrzyk, który miał uśmierzyć ból w kostce, jego mina mówiła, że czas wziąć się do roboty. Swój drugi największy występ w karierze rozpoczął przy stanie 1-0 dla Wolfsburga. 50 minuta i 40 sekunda. To był dopiero jego trzeci kontakt z piłką. Skorzystał z interwencji obrońcy Wolfsburga, który wybił futbolówkę spod nóg Millera w taki sposób, że ta trafiła do Roberta. A on, mając przed sobą całą bramkę, wykonał wyrok lekkim uderzeniem wewnętrzną częścią lewej stopy. Po golu pomyślał: musimy strzelić kolejnego. 51 minuta i 40 sekunda. Douglas Costa zagrał do lewego, a ten przebiegł kilka metrów i uderzył sprzed pola karnego w kierunku dalszego słupka tak precyzyjnie, jakby tor lotu piłki wymierzył ekierką. Tym razem pomyślał: jeszcze jeden i będzie dobrze. 54 minuta i 1 sekunda. Błyskawiczny cios wyprowadził tercet Miller, Götze, Lewandowski. Do zdobycia gola lewy potrzebował jednak aż 3 podejść. Najpierw trafił w słupek, później skutecznie interweniował bramkarz. I dopiero przy kolejnej próbie piłka prześlizgnęła się między rozpaczliwie broniącymi bramki rywalami. Na skompletowanie hat-tricka potrzebował 3 minut i 22 sekund. Po tym trafieniu już nie myślał, po prostu działał dalej. Każdy kolejny gol kończył się zbliżeniem realizatora transmisji na piłkarza, który w kierunku środka boiska zmierzał jakby w indiańskim transie. Psychologowie nazywają taki stan widzeniem tunelowym. 56 minuta i 22 sekunda. Indywidualna akcja Kosty i dośrodkowanie na wysokości kolan. Rozpędzony as Bayernu uderzył wolejem. I chociaż strzał nie był zbyt precyzyjny, a piłka poleciała w środek bramki, to pędząca jak kula armatnia futbolówka okazała się dla bramkarza zbyt szybka.
1: Był to fragment książki Sebastiana Staszewskiego Lewandowski. Prawdziwy. Książkę i audiobook wydawnictwa SQM poleca Polskie Radio Białystok.
3: Premiera kolejnego odcinka w Polskim Radiu PIK w poniedziałek o 11.40.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki już 16 maja w Bydgoszczy. Teatr Adria przy ulicy Toruńskiej 30. Bilety do nabycia w kasie teatru oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
0: Reklama.

0: Jest szósta. Dwóch mężczyzn zatrzymano pod Grudziądzem. Są podejrzewani o usiłowanie zabójstwa. Włocławski aeroklub otworzył sezon. Był piknik na lotnisku, pokazy spadochronowe i widokowe loty. Pod hasłem dość zakazu strajków, czas na silne związki zawodowe, pod Sejmem protestowali członkowie inicjatywy pracowniczej. Sobota, 2 maja, wiadomości w Polskim Radiu PIK, Marcin Kupczyk. Do usiłowania zabójstwa mogło dojść w jednej z miejscowości pod Grudziądzem. Kobieta przebywa w poważnym stanie w szpitalu. Zatrzymaliśmy dwóch mężczyzn, wyjaśnia aspirant Łukasz Kowalczyk, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu.
1: W czwartek 30 kwietnia około godziny 22.30 do naszej jednostki wpłynęło zgłoszenie o 64-letniej kobiecie, która w miejscowości Nowa Wieś doznała obrażeń ciała, w następstwie czego została zabrana do szpitala, gdzie do dzisiaj trwają czynności ratujące jej życie. Policjanci pracujący na miejscu zdarzenia zatrzymali do wyjaśnienia dwóch mężczyzn, 51-latka i 19-latka.
0: Trwają czynności mające na celu wyjaśnienie okoliczności tego zdarzenia. Włocławski aeroklub otworzył nowy sezon lotniczy. Był piknik na lotnisku, pokazy spadochronowe, a także loty widokowe nad okolicą. Data święta włocławskich pilotów, 1 maja, to dzień urodzin patrona aeroklubu, pułkownika Stanisława Skarżyńskiego. Jest to pierwszy Polak, który przeleciał nad Atlantykiem. Bohaterski pilot wojskowy poległ śmiercią lotnika w czasie II wojny światowej. Skarżyński jest związany z naszym regionem. We Włocławku pisał maturę. Służba wojskową odbywał w Toruniu i w Bydgoszczy. Aeroklub jego imienia słynie z organizacji najważniejszych imprez lotniczych i modelarskich. Podobnie będzie także i w tym sezonie, zapewnia dyrektor aeroklubu Andrzej Spychalski.
2: 12 czerwca mamy zawody o Puchar Polski modeli na uwięzi. 13 i 14 Mistrzostwa Polski modeli F2. W lipcu organizujemy fiestę balonową i takie dawne włocławskie zawody balonowe. Ale taką perełką rzeczywiście Mistrzostwa Europy modeli kosmicznych dla seniorów i juniorów, które odbędą się od 15 do 20 sierpnia. Około 400 zawodników z Europy, ale zapowiedziały też ekipy ze Stanów Zjednoczonych.
0: Jeszcze ciekawiej, zapowiada się kolejny sezon lotniczy. W przyszłym roku we Włocławku odbędą się Mistrzostwa Świata modeli statków kosmicznych. To dyscyplina, w której w niebo wznoszą się modele statków napędzane silnikami rakietowymi.
3: To są wiadomości Polskiego Radia PIK.
0: Dość zakazu strajków, czas na silne związki zawodowe. Pod takim hasłem przed Sejmem protestowali członkowie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza. Dominik Hrabski z Koła Młodych Inicjatywy mówił, że trzeba zmienić myślenie o prawie do strajków. Strajkować mogą wszyscy, jednak prawo do organizowania strajku przysługuje tylko związkom zawodowym. I to zdaniem młodego działacza musi się zmienić.
4: To musi być związek zawodowy, który jest formalnie zarejestrowany. Przynajmniej 10 osób zatrudnionych na umowie o pracę, bądź przez 6 miesięcy na umowie cywilnoprawnej. Patrząc na strukturę zatrudnienia na przykład w lokalach gastronomicznych, w których bardzo dużo młodych pracuje, no to 10 baristów na umowie o pracę w jednej kawiarni się nie znajdzie. Na pewno nie takich, którzy będą gotowi zastrajkować.
0: Dominik Hrabski powiedział, że większość pracowników nie ma prawa do strajku.
4: W tym momencie mamy monopol związkowy, tylko związki zawodowe mogą organizować strajki. Sami pracownicy niezrzeszeni, żadne oddolne komitety nie mogą zastrajkować, co w warunkach dzisiejszej gospodarki, przy daleko posuniętej segmentacji rynku pracy, przy umowach śmieciowych, tak naprawdę większość z nas, młodych, takiego prawa do strajku realnie nie ma.
0: Inicjatywa pracownicza wskazuje, że jest alternatywą dla sprofesjonalizowanych związków zawodowych. Wspiera organizacje walczące o równość, walczy o bardziej przyjazne budżety miejskie oraz o rozwój usług publicznych. To wszystko teraz. Kolejne wiadomości u nas o 7.
3: Pogoda.
0: Dzisiaj na kujawsko-pomorskim niebie prawie bez chmur i słoneczna pogoda. Po południu temperatura po chłodnym poranku wzrośnie do 24-25 stopni Celsjusza. Zachodni wiatr przez większość dnia będzie słaby, o prędkości do 20 km na godzinę. Dopiero wieczorem powieje z umiarkowaną prędkością. Ciśnienie będzie spadać. Wieczorem wyniesie 1012 hektopaskali.
3: Reklama.
5: Bo miłość jest piękna.
6: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki już 16 maja w Bydgoszczy. Teatr Adria przy ulicy Toruńskiej 30. Bilety do nabycia w kasie teatru oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
3: Reklama. Polskie Radio.

Witam Państwa o poranku, Magda Jasińska i zapraszam. Dzisiaj mówić będziemy o pałukach, a szczególnie o twórczości ludowej pałuk. Przed nami wielki finał, gala 64. konkursu sztuki ludowej pałuk imienia Wandy Szkulmowskiej. Gala za tydzień, w sobotę, w Szubińskim Domu Kultury. Natomiast zanim wyłożymy wszystkie karty, opowiemy Państwu, kto wygrał, no nie dzisiaj oczywiście, to będziemy mówić o twórcach ludowych z pałuk, a o nich wie niemal wszystko. Etnografka pani Kinga Turska-Skowronek, niezwykły anioł twórców ludowych z całego regionu.

0: Kinga Turska-Skowronek, etnografka, dobry anioł wszystkich twórców ludowych, ale my dzisiaj się pałukami zajmiemy. Dzień dobry, pani Kingo.
1: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie.
0: Już przed nami wielka gala 64.
1: Tak, 4.
0: Konkursu Sztuki Ludowej Pałuk imienia Wandy Szkulmowskiej. I oczywiście nie powiemy dzisiaj podczas naszej rozmowy, kto otrzymał jakie nagrody, tak. Ale możemy ogólnie powiedzieć o konkursie, tak. Czy on się nadal cieszy wielką popularnością wśród twórców.
1: Więc ja bym chciała na początku powiedzieć, że dla nas, jurorów, jest wielką radością to, że z roku na rok ten konkurs zyskuje coraz więcej osób, które chcą brać udział w tym konkursie. Ja może wymienię komisję, bo jednak tutaj no, moja Kinga Turska-Skowronek, Bożena Olszewska, doktor Justyna Słomska-Nowak i doktor Anna Kornelia Jędrzejewska. Pani Ania jest dyrektorem, jak państwo wiecie, Muzeum Kręgowego w Bydgoszczy. I no, nam się bardzo dobrze pracuje i trzeba powiedzieć, że ten 64. konkurs sztuki ludowej zaskoczył nas przede wszystkim ilością osób, które wzięły w tym roku. Bo jeżeli ja porównuję protokoły, to proszę państwa, w zeszłym roku wzięło udział 87 autorów, w tym roku 108 autorów. Jeżeli w zeszłym roku prac było 347, teraz mamy 434.
0: Wow.
1: W dziedzinie haftu jest aż 91 prac. W zeszłym roku było 61, to jest 30 prac więcej. W zdobnictwie mamy nie 200 prac jak w zeszłym roku, a 253. I 87 prac z zakresu rzeźby, płaskorzeźby i zabawek, to też jest więcej, bo w zeszłym roku było 83. 3 prace z plecionkarstwa i w tym roku i w zeszłym roku. No i bardzo cieszy to, że no, mamy 58 osób dorosłych, prawda, które biorą udział. I w tym liczba dzieci też, a 50 osób to są dzieci i młodzież. Także świetnie, że te cyfry też rosną, bo grupa, w zeszłym roku było 31 osób, które przygotowały, właśnie dzieci i młodzież przygotowała pracę. Więc cieszy to, że twórczość ludowa, pałuk w tych trzech dziedzinach, bo oni występują oczywiście w dziedzinie rzeźby, płaskorzeźby, zabawki, plecionkarstwa, zdobnictwa, haftu. No i to są takie podstawowe kategorie, w których można wziąć udział. To jest zasługą bardzo dobrej organizacji tych instytucji, które działają na terenie pałuk. Więc ja tutaj bym wymieniła oczywiście Szubiński Dom Kultury, który co roku zadaje sobie trud, żeby zorganizować ten wspaniały konkurs, ale później przygotować. I 9 maja o godzinie 11 zapraszamy państwa na podsumowanie i na wspaniały wernisaż tej wystawy właśnie Sztuka Ludowa Pałuk. Jeśli chodzi o konkurs w poszczególnych kategoriach, to zacznę może od tej swojej dziedziny, czyli haftu. Bardzo się cieszę, bo trzeba przyznać, że twórcy coraz lepiej rozumieją haft pałucki. To znaczy umiejętność przekazania tych motywów, wzorów, przeniesienia ich na poszczególne części stroju, a więc mówimy tu o czepcjach tulowych, płóciennych, kryzach, koszulach, halkach białych i czerwonych, fartuchach, to jest określona umiejętność. Oni już nie widzą tych strojów, gdzie idzie starsza pani do kościoła. One muszą albo zapoznać się w muzeum, albo w jakimś wzorniku, albo też mają świetnych instruktorów. I ja tu chciałam podkreślić wielką rolę Muzeum Regionalnego w Wągrowcu, które w 2013 roku stworzyło zespół hafciarski. Jest to zasługa pani Małgorzaty Kranz-Rybczyńskiej, pani etnograf, pani dyrektor i etnograf, pani Wiesławy Gruchały. I tak w 2013 roku zaczęła jeździć pani Krystyna Ługiewicz z Bożejewiczek i początkowo też jeździła pani Lidia Kierejewska z Kcyni, ale później przejęła tą grupę pani Krystyna Ługiewicz. I proszę Państwa, w 2013 roku, jak zaczęło się to prowadzone, te warsztaty hafciarskie, a w zasadzie taka grupa ustatkowała się w 2014, zaczęło się od 24 osób. W tej chwili ten zespół przy Muzeum Regionalnym w Wągrowcu liczy prawie 40 osób, w tym dwóch mężczyzn. Gdyby nie to, że powstała taka grupa, gdyby nie to, że mieli świetną instruktorkę, pani Krystyna Ługiewicz jest po prostu wybitnym dydaktykiem haftu pałuckiego, jeżeli tak mogę powiedzieć. Umie nauczyć. To proszę Państwa, ilość hafciarek na pałukach by była diametralnie niższa. To w ogóle nie można by było porównywać, jak tu mówimy, że prawda, 91 prac zostało z dziedziny haftu przysłanych, prawda? I to jest naprawdę bardzo, bardzo ważna rzecz, bo najczęściej identyfikujemy region poprzez to, co widzimy, prawda? Widzimy przede wszystkim dobry strój ludowy w zespole, czy jeżeli to jest twórca ludowy. Później oczywiście dawniej to była gwara, w tej chwili już gwarą nikt nie mówi. Później takim symptomem tego było budownictwo. Ale w tej chwili naprawdę dobrze zrobione hafty są bardzo, bardzo ważnym elementem kultywowania tej sztuki ludowej pałuk. I co jury preferowało? Mianowicie poprawnie wykonane czepce pałuckie. Czyli jeżeli ktoś wykonał świetnie czepiec pałucki, to wiadomo było, że zasługuje na nagrodę.
0: To jest wielka sztuka, prawda?
1: Wielka sztuka. Zaczyna się od kompozycji, od trudnego, na płótnie trzeba wykonać dziesiątki dziurek, no ale na tiulu też, panie radzą sobie już z tiulem, bo to też nie jest łatwa rzecz. Tutaj myślę, że wiele pracy i wiele takiej włożyła też pani Lidia Kierejewska, bo trzeba tu przyznać, że ona jest mistrzynią, jeśli chodzi o hafty na tiulu, jest uczennicą pani Klary Prylowej, ale absolutnie wielki wysiłek włożyła też właśnie pani Krystyna Ługiewicz, która ma jakąś taką umiejętność, bo ja przeprowadzałam wywiady z hafciarkami, które działają w jej grupie i ona ma jakąś niesamowitą umiejętność zmobilizowania, powiedzenia czegoś, coś należy poprawić, ale tak, że ta osoba nie czuje się deprecjonowana, tylko ta osoba czuje, że dostaje skrzydełek i należy to poprawić, to będzie super dobra. I to jest efekt. No jeżeli 40 osób ma ochotę raz w miesiącu przyjeżdżać na te spotkania, no to jest dowód na to, że dobrze się tam czują. Zresztą one mówiły, że dla nich to jest eliksir życia, dla nich to jest najważniejszy dzień. One wszystko robią, żeby tego dnia pojawić się w muzeum. A muzeum zabezpiecza właśnie przestrzenie i nie tylko, bo jest jakaś kawa, jest jakieś, prawda, coś słodkiego. Także myślę, że te elementy stroju pałuckiego, które one wykonują, a konkurs cały czas trzyma odpowiedni poziom tego, bo na wernisażu mogą do nas podejść, no może konkretnie do mnie, i ja naprawdę jestem w stanie powiedzieć, co było źle, co było dobrze, jakie było nasze spojrzenie na ten haft. Bo nam nie zależy na tym, żeby kogoś, żeby dać gorszą nagrodę. Nie, nam zależy na tym, żeby na następnym roku zdobyła specjalną nagrodę, bo takie nagrody przecież w tym roku były. Także myślę, że tutaj konkurs spełnia ważną rolę taką dla wszystkich twórców, nie tylko mówię o hafcie, ale myślę o rzeźbie, o zdobnictwie, że oni muszą trzymać poziom.
0: Czy ten haft też się z biegiem lat trochę uwspółcześnia?
1: Tak.
0: Czy pilnujecie z kolei tego, żeby jednak za bardzo nie uwspółcześniać tego?
1: My tutaj mamy taką zasadę, że jeśli chodzi o konkurs Sztuka Ludowa Pałuk imienia Wandy Szkulmowskiej, i to jest imienia Wandy Szkulmowskiej, która przez cały czas pilnowała, żeby tradycyjne haft pałucki był tradycyjny, czyli można było przenieść po 45, po 50, latach 50. motywy haftu pałuckiego na serwety, bieżniki, obrusy, pościel, ale można było przenieść tylko i wyłącznie na płótno białe, len szary, kremowy i żadne inne podłoże nie było brane pod uwagę. Myśmy troszeczkę wpuścili w tej chwili powietrza, bo jest również czerwony, tak jak halki piekielnice z czarnym haftem, ale tępimy, i to muszę powiedzieć, że tępimy, dziurki. Jeżeli ktoś robi dziurki w tym czerwonym materiale, dlatego że w halkach pałuckich nigdy dziurek nie było. Zawsze dziurki były to zastępowane takimi kropkami większymi i to bardzo podkreśla zawsze pani Krystyna Ługiewicz w swoich opowieściach o hafcie. Także tutaj mówimy dobrze, niech to będzie ten czerwony obrus, czerwona serwetka, ale niekoniecznie właśnie ma to być taki haft, który nawiązuje do jakichś zupełnie współczesnych rzeczy. Pojawiły się dwie rzeczy, które nie zostały przez nas zaakceptowane, mianowicie chustka z czerwonego materiału z czarnym haftem na jednym rogu. Nie istniała, nie robimy tu etnodesignu. I też był problem właśnie z takimi dziurkami w jakimś czerwonym tkaninie. Nie pamiętam, czy to był bieżnik, czy obrus. I też, można powiedzieć, z tym walczymy. Problem też był z szyciem, muszę powiedzieć, niepoprawny krój, rozmiar fartuchów, ale to jest drobiazg, panie sobie z tym doskonale poradzą. I dlaczego tutaj nie? Tu jest tradycyjna sztuka ludowa pałuk. Za to konkurs, który organizują na przykład Muzeum Regionalne w Wągrowcu, może sobie pozwolić na ten etnodesign. Oni się zresztą z tym zajmują, też mają hafciarki, które w sposób rewelacyjny przenoszą motywy pałuckie na broszki, na pierścionki, na różnego rodzaju bransoletki, na torebki do ziół, na igielniki. Także jest to bardzo ciekawa, powiedziałabym, promocja tego haftu do współczesnej grupy, prawda? Ale tutaj pilnujemy takiej tradycji.
0: I trzeba pamiętać, że ten haft został wpisany na listę niematerialnego dziedzictwa, a to zobowiązuje.
1: To zobowiązuje i ja to zawsze podkreślam, bo został wpisany właśnie jednak niedawno, jak wiemy, bo został wpisany 14 marca 2025, hafciarstwo pałuckie. Tak, i to jest bardzo ważne, żeby ono cały czas, przez 5 lat my jesteśmy monitorowani, musimy monitorować jakby wszelkie działania dotyczące haftu i on nie może wychodzić poza pewne reguły. No i tego się będziemy tutaj bardzo, bardzo trzymać. Ale jeśli chodzi o inne dziedziny, to muszę powiedzieć, że ja może tu zacytuję fragmenty tego protokołu, który akurat opisywała pani Bożena Olszewska, dlatego, że nie ma sensu, żebym to czytała tak bez autora. I Bożena napisała, że rzeźby prezentują wysoki lub dobry poziom warsztatowy i artystyczny, biorąc pod uwagę ich walory plastyczne, kompozycję i kolorystykę. Artyści w dużej mierze sięgają do dziedzictwa kulturowego pałuk, zarówno jeśli chodzi o tematykę religijną, jak i świecką. Tematy związane z kultami religijnymi, świętymi, czczonymi w regionie, chętnie też ilustrują wątki biblijne, jednocześnie w swoich rzeźbach utrwalają dawną kulturę regionu, przywoływki, stroje ludowe, folklor muzyczny, przysłowia, sceny z życia. No i tutaj powiedziała, że widać dużą oryginalność i kreatywność artystyczną. To jest jej właśnie widać było, że ten konkurs też zyskuje na poziomie. No nie możemy zdradzić, kto zdobył specjalną nagrodę,
0: ale możemy powiedzieć o nazwiskach, które pojawiają się na tym konkursie, prawda?
1: Tak. Ja zaraz mogę wymienić dlatego, że jest największa grupa hafciarek, bo już zaczęłam mówić o hafciarkach. Mhm. Największa grupa hafciarek to jest jednak hafciarki właśnie z Wągrowca, ale jeśli chodzi o tutaj ten region nasz toruński, bo Wągrowiec to, jak państwo wiedzą, Wielkopolska, ale są dalej pałki. To jest pani Krystyna Ługiewicz, pani Małgorzata Bałka brała, tutaj Halina Kaszewska, bo pani Małgorzata Bałka Szubin, Halina Kaszewska też Szubin, Lidia Kierejewska Kcynia. Bardzo nas cieszy, że pani Lidia weteran tak konkursu bierze udział. No a poza tym pani z Wągrowca, pani Iwona Nowak, właśnie pani Krystyna Różańska, Maria Tomczak, Wiesława Kotarba, Irena Nogalska, Wanda Szewczyk, to są wszystko Wągrowiec, Barbara Kalka, Mirosława Sas-Nowak, Maria Gruchała, Renata To Adamczyk, Krystyna Bylicka, Łukasz Makulec, proszę pamiętać, pan, Maria Ślęzak, Genowefa Leśna, Iwona Bojko.
0: Naszym gościem jest, przypomnę, pani Kinga Turska-Skowronek, która jest przewodniczącą jury 64. konkursu sztuki ludowej Pałuk imienia Wandy Szkulmowskiej. Za moment powrócimy do naszej rozmowy.

0: Polskie Radio. PIK.
1: Dzisiaj opowiadamy o sztuce ludowej pałuk razem z Kingą Turską-Skowronek, która jest od kilku lat przewodniczącą jury konkursu sztuki ludowej pałuk.
2: Bardzo się cieszymy, bo jedną z nagród, jeśli chodzi o haft, dostała Maja Jaszczak-Cynia. To będzie nagroda rzeczowa, to już mogę zdradzić, ale która jest uczennicą pani właśnie Lidii Kierejewskiej. Jeśli chodzi o rzeźbę, no to oczywiście pan Piotr Woliński brał udział i jego dwaj uczniowie, co bardzo nas cieszy, jeden i drugi już jest w Stowarzyszeniu Twórców Ludowych, Ariel Czechowski, Eryk Tubiszewski, cała trójka z Kcyni. Ale mamy właśnie Piotra Marciniuka z Wągrowca, mamy Tomasza Strauba z Rogowa, mamy Krzysztofa Jabłońskiego ze Żnina, Marek Szpychciński ze Żnina, Mariusz Woźniak z Gąsawy. No i tutaj jeszcze jest Agata Zielińska, Podlesie Kościelne. Także rzeźby tu nie, rzeźby dzieci i młodzieży, no to może nie będę czytała, bo będę chciała przede wszystkim zdobnictwo powiedzieć. No i mamy tutaj weterankę, osobę, która nauczyła tego zdobnictwa, nie tylko zdobnictwa, ale również haftu, panią Jadwigę Bołkę, która wykształciła swoje córki, Małgosia Bołka, Małgorzata Bołka brała udział, ale też jej druga córka Wiesława Palczewska. Z Szubina też Joanna Lewandowska wzięła udział, z Szubina Katarzyna Pietroń-Gbur, a z Kcyni Marlena Bałka i z Szubina też Dominika Komorowska-Pietroń, Maria Tomczak, to już są Żylice, Urszula Szpechcińska-Żnin, Agata Maludzińska-Szubin, no i później z Szubina mamy Jagoda Kogucik, Urszula Kubiak. I bardzo cieszy nas pani Maria Kwiatkowska z Kcynik. To jest osoba, która od początku, czyli 64 mamy edycję konkursu, pani Maria Ochał-Kwiatkowska bierze udział w konkursach szubińskich, jest najstarszą osobą i jedyną, która przez cały czas bierze udział. Była wybitną hafciarką, też uczennicą pani Klary Prylowej, ale no, z wiekiem wiadomo, że nie to oko, ta igła troszeczkę inaczej pracuje i pani Maria zrobiła bardzo piękną woltę, mianowicie zajęła się zdobnictwem. No i jak widać, ma również sukcesy w tej części właśnie sztuki ludowej pałuk i cieszymy się bardzo.
1: Zresztą powiedzmy, że pani Małgosia Bołka też w dwóch kategoriach występuje.
2: Tak, Małgorzata Bołka jest, proszę państwa, w tej chwili przyjęta do Stowarzyszenia Twórców Ludowych właśnie z racji zdobnictwa. Ale w związku z tym, że można być w dwóch kategoriach w stowarzyszeniu, nawet w trzech, to Małgosia zdecydowała się, że w tym roku będzie startowała do Stowarzyszenia Twórców Ludowych również z kategorii haftu, bo wykonuje rewelacyjnie hafty. Ma niesamowite oko i to jest właśnie to, co ja zawsze podkreślam, że obycie, umiejętność spojrzenia na te hafty w taki tradycyjny sposób i przetwarzania tego, bo to nie jest tylko są kopie, ale są przetwarzane te hafty, ale ciągle ten duch pałucki w haftach Małgorzaty Bołki jest. Myślę, że tutaj bardzo duża zasługa też pani Jadwigi Bołki mamy. I co chcę podkreślić, tak jak guru dla hafciarek w tej chwili jest pani Krystyna Ługiewicz z Pożejewiczek, tak bez wątpienia pani Małgorzata Bołka jest osobą, dzięki której to zdobnictwo na pałukach trwa. Robi bardzo dużo spotkań, warsztatów, promuje to oczywiście u siebie w Domu Kultury w Szubinie i jest osobą, która teraz ma jako jedyna takie umiejętności, bo my to widzimy po różnych takich, prawda, elementach, które tam są wykonywane, jako część kwiatka albo część inny, która robi to bardzo poprawnie. I ja zawsze proszę wszystkie osoby, które mają możliwość zaproszenia na warsztaty, osobę, która zna się na tym. Zaproście kogoś, kto jednak jest w Stowarzyszeniu Twórców Ludowych. On jest już zweryfikowany, ma określony poziom i na pewno nauczy tak, jak powinno się robić te ozdoby. I co najważniejsze, ta osoba, która zostanie poprawnie nauczona, w przyszłości zdobywa nagrody, bo tam się to wszystko później sprawdza. Także bardzo, bardzo do tego namawiam, żeby jednak brać, no tak jak pani Krystyna Ługiewicz, top, prawda, hafciarek i nauczyła hafciarki. Zresztą ja to bym chciała się zatrzymać na chwilę, nim przejdę do zdobnictwa. Mianowicie, jak państwo na pewno wiedzą, pani Krystyna Ługiewicz 9 lutego w Dniu Etnografa, Etnologa i Antropologa Kultury w Muzeum Okręgowym w Bydgoszczy całą uroczystość zorganizowała pani Anna Kornelia Jędrzejewska. Także bardzo dziękujemy, bo naprawdę uroczystość była wspaniała. No i tutaj z PAUK medal brązowy zasłużony kulturze Gloria Arti.

0: Kinga Turska-Skowronek. W każdym razie bardzo miła uroczystość, bardzo pięknie zostało zorganizowane. Proszę Państwa, dla twórcy jest to bardzo ważne, że jego praca jest doceniona nie tylko przez nas, fachowców, ale że również trochę wyżej ktoś spojrzał na nich i docenił olbrzymią pracę. Bo proszę wierzyć, że ja czytałam te uzasadnienia, bo oto my wystąpiliśmy jako oddział, ale ostatecznie występuje to Stowarzyszenie Twórców Ludowych, Zarząd Główny w Lublinie. Ja czytałam te opinie, to naprawdę, proszę, to jest niesamowita ilość prac, które wykonują na rzecz kultury, no, Kujaw, Pałuk, Borów Tucholskich, twórcy, i należy to docenić. Ja jedną rzecz podkreślałam, nie, zaraz wrócę do tego zdobnictwa, jedną rzecz podkreślałam na tym spotkaniu właśnie w Bydgoszczy. Proszę Państwa, wszystkie te osoby, które działają na rzecz kultury, które ściągają młodzież, bo mamy ludzi młodych, którzy też rzeźbią właśnie, mamy osoby, które są, no, działają, jeśli chodzi o wykonywanie zdobnictwa, to jest wartość dodana, że te młode pokolenie jest odciągane od tabletów, od telefonów. Ale co najciekawsze, to jest informacja od osoby, która ma córkę właśnie na warsztatach u pani Małgosi Bołki. Te dzieci chcą tam przyjść. Cieszą się. Mają wielką radość stworzenia. Czyli my stwarzamy, to jest też ważna rzecz, stwarzamy alternatywę i stwarzamy tak fajne środowisko, że ci młodzi sześciolatkowie, proszę pamiętać, że mamy sześciolatków w zdobnictwie, którzy robią różnego rodzaju ozdoby, biorą udział i mają właśnie później radość, no bo dostają jakieś nagrody, zostają wyróżnienia, prawda, nagrody rzeczowe są z reguły, ale w takim razie dobre będzie przejście do tej części ostatniej, czyli to, o czym pisała pani doktor Justyna Słomska-Nowak, że zdobnictwo pałuckie należy do najbardziej kreatywnych dziedzin konkursu szubińskiego. I tutaj jest absolutnie zgoda. To najbardziej barwna i różnorodna kategoria konkursowa, należą do niej, tu mogę wymienić, właśnie pająki, rózgi, ramki do obrazów, bukiety kwiatowe, polotki żniwne, kropidła. I była, warto właśnie podkreślić, ona tu podkreśla, że w obu grupach wiekowych i tej dorosłych i młodzieży reprezentują wysoki i dobry poziom warsztatowy. I wyżej była oceniana twórczość artystów, którzy do konkursu zgłosili pełen zestaw ozdób. No i były różne błędy kompozycyjne w pająkach, rózgach czy kropidłach oraz warsztatowe, to sposoby robienia kwiatków, tam nieprawidłowe ułożenie wstążek w pająkach, ale my to wszystko wyłapujemy i później, jeżeli ktoś się dowie właśnie na wernisażu, co było nie tak, to w przyszłym roku już tego nie będzie popełniał. A jeżeli przyjdzie na warsztaty do Małgorzaty Bołki, to też będzie wiedział, też co zrobił, no, dał już na konkurs, ale w przyszłym roku może to być bardzo prawidłowo wykonany, prawda, element tego zdobnictwa. Także myślę, że konkurs, to co podkreślam jeszcze raz, konkurs daje tą możliwość podciągania ciągle, prawda, czyli to co bardzo podkreślała pani Wanda Szkulmowska. My tutaj cały czas kultywujemy dziedzictwo pani Wandy Szkulmowskiej, która mówiła bardzo ważne zdania. Kształćcie nas. To było jedno z takich jej, zawsze to zdanie padało na różnych podsumowaniach, a poza tym mówiła właśnie to, że nie wychodźcie poza pewien poziom. Naprawdę róbcie, jesteście twórcami ludowymi, jesteście przyjęci do Stowarzyszenia Twórców Ludowych. To zobowiązuje. To zarówno zobowiązuje to, co się wykonuje na konkurs, jak później to, co się wykonuje na różnego rodzaju kiermasze. Ale na tych kiermaszach mogą być różne rzeczy, ale przede wszystkim muszą być wasze prace na bardzo dobrym poziomie. I faktycznie przyznaję, że ta sztuka ludowa Pałuk cały czas ma taki dobry poziom i coraz wyższy.
1: Do rozmowy z panią Kingą Turską-Skowronek powrócimy po

0: Polskie Radio PIK.
1: W Polskim Radiu PIK raz na ludowo. A w naszym magazynie dziś rozmowa z Kingą Turską-Skowronek, etnografką, niezwykłym aniołem twórców ludowych, nagrodzoną brązową Glorią Artis przed kilkoma miesiącami. Pani Kinga Turska-Skowronek również jest przewodniczącą jury najstarszego konkursu twórczości ludowej w Polsce, konkursu sztuki ludowej PAŁK w Szubinie.
2: Chciałam powiedzieć, że 21 kwietnia na zaproszenie pani Ewy Kopacz, wiceprzewodniczącej Parlamentu Europejskiego, w gmachu Europarlamentu w Brukseli była organizowana wystawa i organizatorem wystawy była pani Ewa Kopacz i Muzeum Regionalne Wągrowców przy wsparciu miasta Wągrowiec i gminy Węgrowiec. Kuratorkami tej wystawy była dyrektor muzeum pani Małgorzata Kranz-Rybczyńska i etnograf Wiesława Gruchała. Pałuki, mały region, wielkie dziedzictwo. Light, taki był tytuł wystawy. Leitmotywem był czepiec pałucki, który był świetnie zaprezentowany w różnych formach. Były wspaniałe zdjęcia. Wystawa była od 21 do piątku, czyli tak umówmy się, nie była bardzo długo, ale odbiła się szerokim echem i trzeba przyznać, że no, trzeba się cieszyć, że to pałuckie dziedzictwo właśnie jest prezentowane dalej, bo no, ja to zawsze powtarzam, jesteśmy na krajowej liście. Ale przed nami lista UNESCO. To nie jest rzecz, którą należy dalej sięgać po takie właśnie wspaniałe listy. I tutaj chciałam powiedzieć, że wielka zasługa właśnie, ja to podkreślam zawsze, Muzeum Regionalne w Wągrowcu ma olbrzymie wsparcie właśnie i w gminie Wągrowiec, i w mieście Wągrowiec. I dzięki temu pani, bo też był burmistrz miasta Wągrowiec, pani Alicja Tryt, wójt gminy Wągrowiec, pani doktor Małgorzata Chmielarz, która sama haftuje. To mnie zawsze rozkminia, jeżeli można tak powiedzieć, bo pani, która właśnie tutaj działa, pani mnie haftuje. To koło hafciarskie, bo to jest, proszę państwa, naprawdę ewenement na skalę krajową, że taki w tym czasie, czyli 2013-14, powstaje koło hafciarskie, które działa do dnia dzisiejszego, do którego coraz więcej osób się zapisuje, ale któremu stworzono odpowiednie warunki. I tu zasługa Muzeum Regionalnego w Wągrowcu i pani dyrektor Małgorzacie Kranz-Rybczyńskiej zawsze składam podziękowania, bo i pani Wiesławie Gruchale. Ja mogę przyznać się tylko do tego, że sprawuję opiekę merytoryczną, żeby wszystkie osoby robiły to na określonych takich poziomach, ale też bardzo się cieszymy, bo już 6 osób z tego koła dostało się do Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Także to też jest dowód na to, że robią coraz lepiej te hafty i następne osoby będą mogły się dostać. I jeżeli państwo będą chcieli, to można to na stronach właśnie i Wągrowca, ale też chyba Parlamentu dostać się i zobaczyć właśnie tą wystawę pięknie wykonaną, pięknie pokazaną, bo jak mówiłam, stare zdjęcia, współczesne zdjęcia, były dwie hafciarki. I to też jest bardzo ważna rzecz, dlatego że te hafciarki, pani Maria Tomczak, to jest wybitna hafciarka, pani Barbara Bąkowska, też świetna hafciarka. Oczywiście pokazywały, jak się haftuje po pałucku, ale miały na sobie stroje pałuckie. No, też w stroje jest ubrana pani dyrektor i pani etnograf, także bardzo się cieszymy, bo to też jest ważna promocja stroju. Tak jak mówiłam, zawsze strój pałucki rządzi. Ale proszę państwa, ja się cieszę z jednego, że region Pałuki, który jest takim regionem, troszeczkę był zapomnianym. Owszem, miał swój konkurs, najstarszy w Polsce, prawda? Bo mamy 64. edycję, w przyszłym roku będzie jubileusz, 65. Ale jest to faktycznie region, który tak wypromował się, który dzięki olbrzymiej, tak od dołu, dzięki olbrzymiej pracy różnych osób, które działają w terenie, ten region zaistniał. I myślę, że docenienie i instytucji, i tych ludzi, którzy tam właśnie promują ten region, no jest bardzo, bardzo ważne. My tutaj występujemy o różne nagrody, ale tutaj też jest czasami taka kwestia, żeby pomóc tak w sensie organizacyjnym, już może mniej, bo oni są wszyscy świetni, ale finansowym, bo na to wszystko jednak trzeba mieć jakieś określone finanse, prawda?
1: A ja mam pytanie, czy zdobnictwo ma szansę, pałuckie zdobnictwo,
2: tak,
1: być znaleźć się na liście?
2: Jest w tej chwili wniosek, w czerwcu będzie rozpatrywany wniosek, dlatego, że jest bardzo dużo wniosków o wpis na tą Krajową Listę Dziedzictwa Niematerialnego, ale myślę, że tak. Wniosek był pisany przez Szubiński Dom Kultury. Osobą, która była tam depozytariuszem i odpowiedzialną, no to była, wiadomo, Małgosia Bołka. I myślę, że wtedy będzie jednym z nielicznych regionów, a tak mówiąc szczerze, jedynym w naszym województwie, który miałby dwa wpisy. No tutaj koleżanki z muzeum we Włocławku obiecują mi, że no skupią się na hafcie, tak, kujawskim, bo
1: tak,
2: naprawdę to jest wspaniały też haft i myślę, że byłoby dobrze, żeby on również jakoś zaistniał, ale no to są różne wpływy, różne rzeczy, które się robi gdzieś obok. Nie jest to łatwa sprawa. Ja przygotowując wniosek, pisałam to pół roku, bo to jest jednak, to znaczy, no nie pisałam tylko ten wniosek, miałam inne prace, ale o co chodzi? Chodzi o to, że on musi być precyzyjnie napisany według pewnych tez, które tam są stawiane. I to jest bardzo tak trudno, żeby no krótko, zwięźle, prawda, napisać na temat określony, ale myślę, że to bardzo... Problem jest jaki? To nie daje żadnych zysków finansowych. My o tym wiemy. Ale z kolei, jeżeli się występuje o różnego rodzaju, to właśnie na pewno wiem, projektach, o projekty pisze się i jest się właśnie tutaj, informacja pada, że jest wpis, to na pewno ten projekt ma większą ilość punktów.
1: Przypominam, gala i wręczenie nagród w Szubińskim Domu Kultury 9 maja od godziny 11. Zapraszam tam Państwa. My tam również będziemy, a zdamy Państwu relację za 2 tygodnie.

0: sobotę w Polskim Radiu PIK. Wsłuchaj się w region.
1: Jak zwykle w sobotnie przedpołudnie, ale tym razem w samym środku długiego weekendu będziemy zachęcać naszych słuchaczy do wyjścia z domu i wykorzystania wolnego czasu aktywnie. Propozycji majówkowych wypadów nie zabraknie. Rowerem po pałukach, a może jednak wypoczynek w swoim mieście, w którym też sporo się dzieje? Opowiemy, zaprosimy, odwiedzimy, a poza tym dorzucimy dużo gorącej muzyki na majowy weekend.
0: Wsłuchaj się w region. W każdą sobotę od 10 do 12 w Polskim Radiu PIK. Zaprasza Dariusz Gross. Polskie Radio.

0: Jest siódma. Sezon motocyklowy oficjalnie otwarty w Bydgoszczy.
1: Pogoda dopisała, sezon rozpoczęty, także będziemy jeździć.
0: Toruński Fort Jakuba w rękach społeczników. Szczegóły za chwilę. Bardzo sucho w lasach. Leśnicy ostrzegają przed pożarami.
2: Mamy w regionie do czynienia z pogodą pożarową. Brak opadów i to taki długotrwały. Niska wilgotność ściółki.
0: Sobota 2 maja, wiadomości w Polskim Radiu PIK, Marcin Kupczyk. Sezon motocyklowy oficjalnie otwarty. Przez Bydgoszcz przejechały setki motocykli. Miłośnicy stalowych rumaków spotkali się w Myślęcinku.
3: Ja jestem junakiem M10, 63 rok. To jest mój 27 zlot.
1: Pogoda dopisała, sezon rozpoczęty, także będziemy jeździć. Będziemy starać się ostrożnie, żeby zawsze był powrót do domu.
4: Staram się jeździć od wiosny do września, kiedy jest ładna pogoda. Na zimę jest pod kocem.
3: Spotykamy się i rozmawiamy, jakie każdy ma problemy, jakie nowe motocykle nabywamy, jakie restaurujemy.
4: Trzeba wypieścić, wypolatować, oleje sprawdzić, żeby służył bezawaryjnie.
3: Ja mam 16 motorów. WS-ki, dwa junaki, MZ-a Tropik. Komarki, a tu jest moja rodzina, ta córka jeździ, tu syn jeździ tym.
5: Wszyscy zarażeni motocyklową pasją?
6: Tak, jak najbardziej. Też na co dzień z narzeczonym jeździmy. Oprócz zlotów też czasami dłuższe wycieczki. Także zakażona już na stałe.
7: Do czego życzyć w takim razie?
4: Ładnej pogody, żeby nie było żadnych zdarzeń i wypadków. No i żeby można było dużo jeździć i żeby benzyna była tania.
0: Otwarcie sezonu motocyklowego zorganizowano po raz 27. Motocykliści najpierw przejechali ulicami Bydgoszczy do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku. Tam ich właścicieli oraz ich maszyny poświęcił duszpasterz motocyklistów ksiądz Janusz Konysz. Władze Torunia przekazały Fundacji Kosmos w dwuletnie użyczenie toruński Fort Świętego Jakuba. Fundacja będzie opiekować się Belwederem i odpowiadać za jego społeczne zagospodarowanie, wyjaśnia prezydent Torunia Paweł Gulewski.
8: Przede wszystkim obiekt trzeba posprzątać, udostępnić, no i dobrze by było, żeby wszyscy mieszkańcy już za kilka miesięcy widzieli, że tu można przyjść i coś fajnego porobić. Dajemy sobie 2 lata czasu na to, żeby spróbować zaprojektować w tym miejscu fajne, bezpieczne przestrzenie dla realizacji projektów historycznych, kulturalnych, społecznych. Nie wiem, który klucz jest do czego, ale...
9: Też nie wiem, ale się ukaże.
8: Ale mam nadzieję, że będą pasować.
9: W pierwszej kolejności będziemy sprzątać. Myślę, że we wrześniu zrobimy taką konferencję, na którą zjadą się ludzie, specjaliści z całej Polski, ale też jakby taka strona społeczna i będziemy bardzo intensywnie myśleć nad możliwościami zaadoptowania tego obiektu tak konkretnie. Na pewno na dzień dobry otwieramy tutaj ścieżkę przewodnicką i też 2 takie muzea.
0: Mówiła Anna Lamers z Fundacji Kosmos. Pierwsze oprowadzanie po forcie zaplanowano w czasie święta twierdzy Toruń 6 i 7 czerwca. Wczoraj w święto pracy odbyło się wielkie sprzątanie obiektu. XIX-wieczny fort Świętego Jakuba przez lata pełnił funkcje militarne i mieszkalne. Był także plan, aby utworzyć w nim Muzeum Generał Zawadzki. Rozważano także jego sprzedaż.
10: To są wiadomości Polskiego Radia PIK.
0: 2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dzień Polonii i Polaków za granicą. Święto ustanowione przez Sejm w 2004 roku ma na celu popularyzację wiedzy o polskiej tożsamości, o barwach narodowych oraz symbolach, a także wyrażenie szacunku do flagi państwowej. W dniu flagi do szkół mundurowych trafi pierwsze 16 flag państwowych, które powiewały na Pałacu Prezydenckim. Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker poinformował, że odbędzie się to w południe podczas uroczystości nominacji generalskich. Zgodnie z ustawą każdy może legalnie wywieszać flagę narodową, nie tylko z okazji świąt państwowych, ale także z okazji uroczystości i wydarzeń z życia prywatnego. Towarzyszy temu jeden warunek. Flaga ma być otoczona należną czcią i szacunkiem. Długi majowy weekend i pogoda zachęcają do wypraw do lasu, a służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności. W lasach notowany jest najwyższy 3 stopień zagrożenia pożarowego. Bądźmy uważni, bo to człowiek przynosi ogień do lasu, przypomina Małgorzata Jarocka-Krzemkowska, rzeczniczka kujawsko-pomorskich strażaków.
2: To człowiek rozpala ognisko, człowiek rzuca niedogaszone papierosy, no i to człowiek wjeżdża, no muszę to powiedzieć, nieuważnie do lasu pojazdem i to rozgrzane podwozie samochodu, no niejednokrotnie właśnie inicjuje pożar. Śmiało mogę powiedzieć, że mamy w regionie do czynienia z pogodą pożarową. Brak opadów i to taki długotrwały. Niska wilgotność ściółki, silny wiatr, który nie opuszczał nas przez ostatnie dni i to są właśnie te czynniki, które powodują, że pożar z łatwością w lasach powstaje i też łatwo i bardzo szybko się rozprzestrzenia.
0: Od początku roku w nadleśnictwach naszego regionu mieliśmy 70 pożarów o łącznej powierzchni ponad 13 hektarów lasów. To wszystko teraz. Kolejne wiadomości u nas o 8.
11: Pogoda.
0: Dzisiaj niebo na ogół będzie bezchmurne. Po południu temperatura powietrza wzrośnie do 24-25 stopni. Zachodni wiatr przez większość dnia będzie słaby o prędkości do 20 km na godzinę. Wieczorem powieje z umiarkowaną prędkością. Ciśnienie będzie spadać. Dziś wyniesie 1012 hektopaskali.
10: Autopromocja. Dziennikarze Polskiego Radia PIK każdego dnia są blisko spraw regionu i jego mieszkańców. Na naszej antenie są rozmowy, reportaże i programy publicystyczne. Mówimy o wydarzeniach w regionie, o gospodarce i rolnictwie, zdrowiu, kulturze i codziennym życiu mieszkańców Kujaw i Pomorza. Rozmawiamy z ekspertami, pytamy o sprawy ważne dla ludzi i sprawdzamy fakty. Tu najważniejsza jest odpowiedzialność za słowo. Polskie Radio PIK. Rzetelne i wiarygodne dziennikarstwo. Mówimy to publicznie. Autopromocja. Polskie Radio PIK. Bądź zdrów. Program dla wszystkich ceniących zdrowie i kondycję.
11: Na majówkę zabieram Państwa do lasu. Zostawiamy w domu negatywne emocje, pod stopami czujemy miękki mech, a w powietrzu unosi się kojący zapach natury. Brzmi jak luksusowe spa. Nic z tych rzeczy. Dziś w audycji Bądź Zdrów wejdziemy między drzewa, by spróbować kąpieli leśnej. Sprawdzimy, co kryje się pod tym pojęciem i japońską tradycją. Czy to tylko modne hasło, czy coś znacznie głębszego. Dowiemy się też, czy las powinien być przepisywany na receptę. Tatiana Adonis, zapraszam. Zanim wraz z moim gościem, dr Martą Sikorą, socjolożką i trenerką lasoterapii z Bydgoszczy, wejdziemy głębiej między drzewa, musimy zacząć od podstaw, by na hasło kąpiel leśna nikt nie pomyślał, że będziemy dziś namawiać do wchodzenia do wody czy pływania w jeziorze w ubraniu lub bez. Zatem co dokładnie oznacza to japońskie pojęcie shinrin Yoku, dobrze wymawiam?
12: Tak, dobrze. A właściwie Shinrin Yoku. Jestem świeżo po konferencji z profesorem Chinki, więc po prostu sama się nauczyłam, przyznaję, dobrze wymawiać. Shinrin Yoku.
11: Shinrin Yoku.
12: To jest pojęcie przede wszystkim z Japonii. My w Polsce tłumaczymy Shinrin Yoku jako kąpiel leśna. No i właśnie, ta kąpiel leśna. Czasami się śmieję, że jest trochę nieszczęsne sformułowanie albo nieszczęsne określenie, niefortunne, bo czasami ludziom się uruchamiają różne takie wyobrażenia, co to może być. Czy to jest kąpiel w lesie dosłowna? No absolutnie nie. To jest metafora kąpieli, właściwie zanurzenia się w las wszystkimi zmysłami. I od tego tak myślę, że tak naprawdę o to chodzi. Czyli nie kąpiemy się, a zanurzamy się. No, w kąpieli zanurzamy, w takiej tradycyjnej kąpieli zanurzamy się powiedzmy w wannie, w wodzie, a tutaj zanurzamy się w lesie poprzez zmysły.
11: Czyli nie jak świtezianka czy goplana, tylko zanurzamy się w olejkach eterycznych, do których jeszcze dziś wrócimy, ale najpierw powiedzmy sobie, skąd pochodzi ta praktyka.
12: Praktyka pochodzi z Japonii. Właściwie pojawiła się tam w latach 80. XX wieku. Ona ewoluowała i jakby zaczęło się to w Japonii, natomiast ta koncepcja kąpieli leśnych, później terapii leśnej rozpowszechniła się na całym świecie, ale wywodzi się z Japonii.
11: Czyli praktyka już trochę funkcjonuje w przestrzeni.
12: Tak, to już dawno. Nie to, że to jest jakaś prahistoria oczywiście, bo kiedyś słyszałam pytanie, a Shinrin Yoku to pewnie ma 1000 lat. Nie. To są lata 80., ale to nie są 2-3 lata. Mówię o tych latach 80., bo tak naprawdę właściwie już od wtedy zaczęto badać te kąpiele leśne, czyli nie tylko kwestia intuicji, jakieś takie przeczucie Japończyków, że ten las, ta natura dobrze robi na skołatane nerwy przepracowanych Japończyków.
11: No właśnie, bo to była podobna odpowiedź Japończyków na stres cywilizacyjny.
12: Tak, no wiemy, że w Japonii, byłam zresztą w Japonii i faktycznie miałam się spotkać ze znajomym Japończykiem, to czekałam do 23, aż skończę pracę. Więc oni bardzo dużo pracują i no w latach 80. powstał ten program w Japonii. Był to program jakby wspierania zdrowia, samopoczucia, obniżania stresu, napięcia, ale poprzez naturę, czyli kontakt z naturą. Chodziło też o to, żeby ludzie trochę wrócili do tego kontaktu z naturą, bo widząc, że tyle pracują, oddalili się, a w Japonii tej natury jest aż nie chcę być za dużo, ale na pewno bardzo dużo i ta Japonia słynie z pięknych lasów, więc wykorzystano to i w latach 80. powstał rządowy program, który miał wspierać po prostu zdrowie Japończyków poprzez kontakt z lasem i powstała koncepcja kąpieli leśnych, później terapii leśnej, a później medycyny leśnej w Japonii.
11: To jaka jest różnica między zwykłym spacerem a kąpielą leśną?
12: To jest w ogóle bardzo dobre pytanie, bo mam wrażenie, że takie pierwsze skojarzenie, kiedy czasami mówię o kąpielach leśnych, jest, a to taki spacer w lesie. I ja wtedy tak zastanawiam się, co odpowiedzieć, bo naprawdę nie jest to zwykły spacer, bo kiedy idziemy do lasu na spacer, to mamy konkretny cel. Najczęściej jest jakiś dystans, może chcemy zrobić kroki, może chcemy zrobić te mityczne 10 tysięcy kroków, może chcemy porozmawiać z kimś przez telefon, z kimś, kto idzie obok. No w każdym razie często mamy jakiś konkretny cel. Ten spacer do lasu, no w takim gdzieś naszym przekonaniu musi mieć cel. Ja nie mówię, że to jest coś złego. Wspaniale, że chodzimy do lasu, spacerujemy po tym lesie, czy biegamy po lesie, bo to też dobrze, bardzo dobrze nam robi. Natomiast nie jest to kąpiel leśna. Kąpiel leśna z zasady ma inne tempo. Bo kiedy spacerujemy w lesie, ten spacer jest często, no jednak trochę szybszy. Rzadko jest tak, że idziemy na spacer do lasu i to jest bardzo powolne tempo. Myślę, że w ogóle to jest trochę nasz problem, że my chcemy wszystko szybko. Nawet spacer w lesie musi być szybki. A przy kąpieli leśnej ten spacer, który jest tak naprawdę tłem tej kąpieli leśnej, spacer jest powolny. Czasami nawet bardzo powolne. Ja na moich ostatnich warsztatach zaprosiłam osoby uczestniczące do takiej, żebyśmy przeszli fragment w lesie tak bardzo powoli. Oczywiście tam był początek, bo prosiłam też do takiego świadomego oddychania tym leśnym powietrzem. I szliśmy, ja byłam z przodu i szliśmy bardzo powoli, pewien fragment. I na końcu jedna z uczestniczek powiedziała, że to było dla niej bardzo, bardzo trudne, bo ona normalnie biegnie. A tu nagle ktoś mówi, idź bardzo wolno. I ona na początku bardzo się męczyła. Ale o to chodzi też w tej kąpieli leśnej, żeby zwolnić, no nie chcę też się zatrzymać oczywiście, ale tu jest inne, czyli mamy inne tempo. Jeśli chodzi o kąpiel leśną, jest inna uwaga. Jesteśmy podczas kąpieli leśnej uważni na to, co nas otacza, na różne elementy natury. Ta uwaga idzie gdzie indziej, nie na rozmowę, nie na muzykę w słuchawkach, nie na milion myśli w głowie. Do tego zanurzamy się w naturze, w lesie zmysłami. Bo to jest osoba, która prowadzi te kąpiele leśne, żeby zapraszała nas do różnych aktywności, które pobudzą każdy z pięciu zmysłów. I to jest na pewno różnica, czyli nie tylko ruch ciała, który jest tu i tu w pewnym sensie, ale mamy inaczej ukierunkowaną uwagę i przede wszystkim zaczynamy otwierać w kąpieli leśnej zmysły, czego często przy zwykłym spacerze nie robimy po prostu.
11: Za chwilę powiemy więcej o tym, jak powinna wyglądać kąpiel leśna, ale zanim do tego przejdziemy, to chciałabym jeszcze zapytać, czy to nie jest tylko taka marketingowa nazwa dla zwykłego wyjścia do lasu, takie instagramowe hasło, aby przyciągnąć uwagę?
12: Tak, a to jest, widziałam gdzieś u kogoś ostatnio takie hasło, że to jest po prostu taki dobrze sprzedany produkt, w który się trochę podśmiechuję, bo to jest dla mnie zabawne, dlatego że wtedy mam taką myśl, że proszę przyjść na dobrze poprowadzoną kąpiel leśną, to naprawdę się zdziwicie, że to nie ma za wiele wspólnego ze spacerem. To trochę pojawiła się taka gdzieś ogólna myśl, że to jest po prostu zwykły spacer i że to jest taka ładnie brzmiąca nazwa, ale pamiętajmy, że ten spacer jest w tle. Tu się dzieją różne rzeczy, dużo się dzieje w kontekście zmysłów, naszej uwagi. To jest konkretny proces. Osoba prowadząca kąpiel leśną prowadzi nas przez dobrze skonstruowany proces i my powoli wchodzimy, choć może też stąd ta nazwa kąpieli leśnej, czyli kąpieli. My wchodzimy w jakby ten proces wyciszania się, obniża się nam napięcie. Naprawdę to jest na tyle dobrze skonstruowane i po to jest scenariusz tych kąpieli leśnych, żebyśmy powoli po prostu wchodzili w to wyciszenie, poczucie uczucie zachwytu, radości też i energii, bo to różne emocje i różne uczucia się pojawiają. Często jednak przy zwykłym spacerze nie pamiętam sama, żebym miała tyle zachwytu i tyle emocji, porównując to do kąpieli leśnej.
11: Wszystko pięknie brzmi, ale jakie są dowody na zdrowotne właściwości lasu? Przejdźmy zatem do nauki, bo dla tych, którzy mocno stąpają po ziemi, potrzebne są badania i dowody. Jakie są dowody na to, że kąpiele leśne rzeczywiście działają?
12: Jasne, ja tu podkreślam, sama jestem doktorką, też badam i pracuję naukowo. I gdyby tu nie było dowodów naukowych, ja w ogóle bym w to nie weszła. Najpierw sprawdziłam to, długo sprawdzałam, byłam na różnych konferencjach, zastanawiałam się, czy to właśnie nie jest trochę dobrze brzmiąca ściema. Aczkolwiek intuicyjnie jest to ciekawe, ale dobra, ale czy są badania naukowe? No i okazało się, że są. Tych badań naukowych jest naprawdę już teraz całkiem sporo. Właściwie myślę, że od początku tego wieku, czyli 2000 chyba trzeci rok, drugi rok, to są taki moment, kiedy tych badań zaczęło przybywać. Szczególnie w Japonii, bo tam było dużo zespołów badawczych, przynajmniej kilka zespołów badawczych, które się tematem oddziaływania środowiska leśnego, czy środowiska naturalnego na organizm, na zdrowie człowieka, zaczęli się tym zajmować. I jednym z takich badaczych pionierów był profesor teraz Chinkli z Japonii. Zresztą w marcu byłam na jego warsztatach, także jest bardzo, bardzo ciekawym człowiekiem, bardzo wciągniętym w temat w ogóle tego wpływu na zdrowie i też na życie człowieka w kontekście lasu i w ogóle natury. On między innymi w latach 80. zaczął badać ze swoim, znaczy przepraszam, to nie były lata 80., to było później, teraz już nie pamiętam, czy to był 2000 któryś rok, ale ze swoim zespołem zaczął badać, jak środowisko leśne wpływa na przykład na naszą odporność, albo konkretnie na komórki natural killers, NK, czyli te komórki związane z wirusami, z nowotworami. I okazało się, tutaj jedno z takich badań, które prowadził, które trwało kilka dni, osoby, które były badane przez kilka dni, były, że tak powiem, wystawione na to środowisko leśne. Nie cały czas w lesie, to były konkretne wycinki czasowe w ciągu dnia. I po kilku dniach zbadano poziom tych komórek natural killers. Okazało się, że one znacząco wzrosły. I w ten sposób stwierdzono, że poprawia to jakby ta obecność, ta uważna obecność w środowisku leśnym, poprawia i naszą odporność, ale mają na to wpływ fitoncydy, o których chętnie opowiem, fitoncydy, jak i to, że środowisko leśne, i to jest dobrze sprawdzone, obniża nasz poziom stresu.
11: Fitoncydy, taka trudna nazwa, więc przybliżmy właśnie ten termin.
12: Dobrze, fitoncydy. Fitoncydy są to związki, organiczne związki lotne, które są wytwarzane przez drzewa i rośliny.
11: Takie olejki eteryczne.
12: Też, bo fitoncydy to między innymi składnikiem fitoncydów są terpeny, monoterpeny, więc fitoncydy to też zapach powietrza w lesie. Ale właśnie, fitoncydy są to te lotne związki, które są w powietrzu. Drzewa je wydzielają po to, żeby się chronić przed różnymi patogenami, wirusami. Ale co jest ważne, kiedy my przebywamy w lesie, automatycznie oddychając, też wdychamy do płuc, później przechodzi to do krwiobiegu, wdychamy te fitoncydy. No i między innymi ten zespół pod przewodnictwem profesora Chinkli sprawdził, że takie długotrwała obecność w środowisku leśnym powoduje właśnie, że ta odporność nam wzrasta. Podkreślam, bo on też badał pod kątem nowotworów. Tutaj absolutnie to nie jest tak, że będziemy teraz kąpać się w lesie i nie musimy teraz korzystać z zachodniej medycyny, nie musimy korzystać z farmakologii, czy z konkretnych procedur, które proponują lekarze. Absolutnie nie. No ten las może nam bardzo pomóc, znaczy wspomóc to zdrowienie, czy leczenie, chociażby podczas onkologii, ale nie zastąpi farmakologii, czy konkretnego leczenia.
11: To podkreślmy, żeby to wybrzmiało. Właściwe leczenie to podstawa. Kąpiele leśne nie wyleczą raka, czy innych chorób. To wartościowa forma wspomagania organizmu, ale nie może zastąpić profesjonalnej terapii onkologicznej czy innej formy leczenia. A pozostając przy lesie, to czytam, że przebywanie wśród drzew, kąpiele leśne, mogą obniżyć poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu i ciśnienie krwi.
12: Tak, to prawda. W lesie w ogóle dużo elementów działa na nas. Nie tylko olejki eteryczne obniżają, nie wiem, napięcie na przykład, bo tu mogłabym długo wymieniać, ale Ale co jest ważne w tej kąpieli leśnej, przez to, że ona jest konkretna, ma konkretną strukturę, tu działają różne elementy. To, że my jesteśmy uważni, czyli przenosimy tą uwagę, nie wiem, z naszych miliona myśli w głowie, kiedy wchodzimy do lasu, przenosimy tę uwagę na zupełnie co innego, na przykład na leśne elementy, powiedzmy, tak bardzo ogólnie. Oprócz tych leśnych elementów, nie wiem, mamy techniki oddechowe, przede wszystkim rozbudzamy zmysły i jakby to wszystko, ten cały proces prowadzi do tego, że my się wyciszamy, regulujemy układ nerwowy, no i przede wszystkim obniżamy poziom kortyzolu, więc tu nie powiedziałabym, że działa jeden element, chociaż jeśli zerknęlibyśmy do różnych badań, no to różne badania pokazują oczywiście różne elementy, czy to, co się dzieje w lesie na różne nasze, powiedzmy, funkcje organizmu, ale jak najbardziej powiedziała pani o ciśnieniu i ten stres fizjologiczny jest dość dobrym obszarem takim dobrze przebadanym i faktycznie czytałam kilka badań, które mówiły, że ciśnienie w lesie nam się reguluje i to nawet podobno dość szybko, podobnie jak obniża się dość szybko poziom kortyzolu.
11: Wpływ na układ oddechowy i nerwowy też jest zbadany?
12: Tak, właściwie zastanawiam się, znaczy nie stwierdzić, że wszystko zostało zbadane, bo absolutnie nie. I to też często podkreślam, że badania są głównie jakościowe, a nie ilościowe, więc nie mamy takich dużych prób ilościowych, a one są często traktowane jako takie, powiedzmy, poważniejsze. Jeśli chodzi o układ oddechowy, no chociażby to, że idziemy do lasu, idąc do lasu, myśląc tutaj o takim spokojnym byciu w lesie, nie wtedy, kiedy biegniemy, chociaż pewnie też w jakimś sensie, ale kiedy ten oddech się uspokaja, on jest głębszy, wtedy łatwiej to powietrze leśne, między innymi te fitoncydy, te olejki eteryczne, terpeny, które pojawiają się w leśnym powietrzu, dostają się do płuc, później do naszego krwioobiegu i zaczynają na nas tak prozdrowotnie działać. Układ nerwowy również, były różne badania pokazujące, jak działa na nas nie tylko leśne powietrze, ale wszystko, co jest w lesie. I kolor zielony, i odcienie zielonego, i to, że przyłączamy tę uwagę w różny sposób, to wszystko jakby wpływa na to, że regulujemy ten nasz układ nerwowy.
11: Teraz zapraszam na muzyczną przerwę, a po niej instrukcja obsługi, czyli jak kąpać się w lesie.

0: Bądź zdrów. Program dla wszystkich ceniących zdrowie i kondycję.
1: W audycji Bądź zdrów rozmawiamy dziś o kąpielach leśnych. Moim gościem jest dr Marta Sikora, socjolożka i trenerka lasoterapii z Bydgoszczy. Skoro wiemy już, że las działa jak najlepsza apteka, czas na konkretną instrukcję obsługi, bo okazuje się, że bycie w lesie to sztuka, której musimy się nauczyć. Jak wygląda kąpiel leśna w praktyce? Czy trzeba stać, siedzieć? Co zrobić z telefonem? Jednym zdaniem, jak powinna wyglądać idealna kąpiel leśna? Jakie są jej zasady?
2: Jasne. Na wstępie powiem, nie ma idealnych warunków, nie ma idealnej kąpieli leśnej. I warto o tym mówić, dlatego że czasami słyszę, chętnie bym poszła, czy chętnie bym poszedł do lasu, ale nie ma pogody idealnej. I myślę, że tej pogody idealnej nigdy nie będzie, no, chyba że ktoś ma jakieś wyobrażenie, nie wiem, 23 stopnie, nachylenie słońca i odpowiedni wiatr. Oczywiście może trafić w taką pogodę. Natomiast warto, po pierwsze, uczepiłam się troszeczkę tego pojęcia idealne, czyli warto odpuścić i po prostu wyjść do lasu, czy wyjść do parku w bardzo nieidealną pogodę. Po prostu, jak to mówią Skandynawowie, odpowiednio się ubrać. Nie ma złej pogody, jest tylko złe ubranie. I jak powinna wyglądać taka kąpiel leśna? Jeśli kąpiemy się sami, jeśli idziemy do lasu sami, ale chcemy być w uważności, rozbudzić zmysły, to odpadają te nasze słuchawki z muzyką. Mówię, że odpadają, bo sama często korzystam. Przyjechałam tu rowerem, również miałam w uszach słuchawki z muzyką. Więc chodzi o to, żeby być w ciszy, żeby skoncentrować się na tym, co jest dookoła nas. Spróbować, bo na początku może być trudno. Szczególnie jeśli to rzadko robimy, to mamy w głowie dużo myśli i jakby przełączanie tej uwagi może być na początku dość trudne. Ale postarajmy się słuchać ptaki. Teraz jest fantastyczny moment, żeby wsłuchiwać się w rozśpiewane ptaki. Co prawda w parku jest ich zdecydowanie więcej, więc jeśli ktoś ma ochotę poobserwować i posłuchać ptaków, to ja proponuję park w mieście. W lesie wbrew pozorom jest zdecydowanie trudniej jakby zobaczyć ptaki, może nawet nieco trudniej je usłyszeć. Więc po pierwsze, mówiąc o nieidealnej pogodzie, chciałam powiedzieć też, że to nie musi być idealny las. Może być jakikolwiek las, może być też park w mieście. Ja bardzo lubię chodzić po parku i właśnie wsłuchiwać się w ptaki. Może być to skwer, może być gdziekolwiek, gdzie jest natura. No bo jeśli jesteśmy w miejscu, gdzie jest wszystko wybetonowane, to może być trudno zażyć kąpieli leśnej, nie na tym ona polega. Jednak ta natura jest, to otoczenie naturą jest kluczowe. To, no myślę, że to, jeśli chcemy to sami zrobić, czyli spróbujmy być w ciszy, w uważności, spróbować rozbudzić zmysły. Możemy na przykład rozbudzić zmysł smaku. Nie polecam, jeśli nie znamy się na ziołach, jestem po kursie zielarskim, ale przed kursem zielarskim nie zjadłabym żadnego zioła z lasu, więc po prostu możemy sobie przygotować w termosie wcześniej jakieś zioła, po prostu napar z ziół, które kupimy w sklepie i tak pobudzimy na przykład zmysł smaku w lesie.
1: A co robić już, jak wkroczymy między drzewa? Chodzimy, siedzimy?
2: To nie ma znaczenia, bo przy samej, kiedy ja prowadzę na przykład taką kąpiel leśną, taką klasyczną, albo warsztaty oparte na kąpieli leśnej, to my oczywiście trochę chodzimy, ale też sporo zatrzymujemy się. I to jest bardzo ważne, żeby nie przejść ścieżki po to, żeby ją zaliczyć, bo powiedzmy, że to będzie zwykły spacer wtedy, tylko jednak celem jest zatrzymanie się i trochę wczucie się w ten las, to, co nas otacza. Dlatego warto czasami usiąść przy tym drzewie. Ja nie mówię, że trzeba je od razu obejmować i się przytulać. To też jest kolejny mit związany z kąpielami leśnymi. Można to zrobić, jeśli ktoś ma ochotę, proszę bardzo. Ale jak najbardziej możemy usiąść sobie na ściółce. To jest bardzo przyjemne latem, kiedy ona jest sucha. Zimą jest taki nieco mokry ten mech. Ja uwielbiam taki wilgotny, zielony, soczysty mech. I to jest może się okazać dla nas przyjemne, kiedy dotkniemy tej ściółki i się okaże, że jest to zaskakujące doznanie, dotykając po prostu, nie wiem, mchu latem albo mchu zimą.
1: O mitach, które dotyczą kąpieli leśnych, jeszcze pewnie powiemy, a teraz zapytam o czas. Jak długo powinniśmy w lesie przebywać?
2: To jest ciekawe, bo te pytania dość często pojawiają się, a szczególnie u mnie na warsztatach. Ostatnio też była sytuacja, że ktoś pytał, no dobrze, no ale na ile ja mam pójść do tego lasu? Standardowe kąpiele leśne trwają tak minimum 2 godziny, 2, 2,5 godziny, czasami 3 godziny. Dlaczego 2 godziny? Dlatego, że to jest, określa się, że badania też to pokazują, że to jest taki minimalny czas, żeby różne elementy lasu, od powietrza, po kolory, po faktury, żeby to wszystko zaczęło na nasz organizm działać, na naszą głowę i na nasze ciało. Dlatego te 2 godziny, jakby jest to tak stworzona koncepcja, wynikająca trochę z badań. Natomiast też dużo się teraz mówi o tym, że tak naprawdę na początek, albo nie na początek, możemy codziennie to robić, wyjść na 20-30 minut i zdecydowanie lepiej jest, kiedy wyjdziemy na 20-30 minut co drugi czy trzeci dzień, niż raz w miesiącu pójdziemy do lasu na te 2-3 godziny. Dla naszego zdrowia zdecydowanie lepiej jest, żebyśmy to robili nawet krócej, ale regularnie.
1: O telefonie i różnych przeszkadzaczach już pani mówiła, że lepiej je odłożyć, ale zapytam o przewodnika. Czy taka osoba jest potrzebna, czy możemy tę kąpiel leśną uskuteczniać sami?
2: Ja bym powiedziała i tak, i nie. Ale na wstępie powiem, że wiem to z własnego doświadczenia, jeszcze parę lat temu, że zdecydowanie lepiej jest pójść na jedną taką kąpiel leśną, dobrze poprowadzoną, bo moim zdaniem będziemy mocno zaskoczeni. Ja zresztą po swoich warsztatach i tych typowych kąpielach leśnych słyszę, że ludzie mówią, o Jany, byłam milion razy w lesie, albo byłem tyle razy w lesie, albo mieszkam w lesie, a pierwszy raz na przykład w ten sposób zobaczyłam las, albo zobaczyłam go zupełnie inaczej. Więc dlatego warto być na kąpieli leśnej, a to, co jest pierwszy raz, a to, co jest dla mnie też bardzo fajne, i to też słyszałam ostatnio po moich warsztatach, właśnie wczoraj dostałam wiadomość bardzo miłą. Jedna z uczestniczek napisała, że tak jej weszły te warsztaty, bazujące oczywiście na kąpieli leśnej, tak dobrze jej weszły, że poszła ze swoimi dziećmi i dziećmi koleżanki do lasu i robili to, co niektóre aktywności, które ja zaproponowałam, i dzieci były przeszczęśliwe. No i właśnie o to chodzi też, żeby później zarażać innych. I to jest w sumie najwspanialsza rzecz z tego wszystkiego. Czyli my sami zobaczymy ten las inaczej i chodzi o to, żeby zacząć pokazywać to innym, ale też po prostu zacząć do niego chodzić. To na pewno będzie bardzo dobre dla naszych bliskich, też dla naszych dzieci.
1: Być może ten przewodnik na początku będzie kimś, kto da nam te wskazówki, potem będziemy praktykować sami, a kto woli w grupie. No ale właśnie, dla kogo jest lasoterapia?
2: Tak naprawdę nie ma ograniczeń. Tutaj w Polskim Towarzystwie Kąpieli Leśnych i Terapii Leśnej ostatnio była nasza konferencja naukowa i ja sama byłam zaskoczona, jak różnych grup są prowadzone te kąpiele leśne, czy w ogóle temat lasoterapii. Ja głównie się koncentruję dla dorosłych. Natomiast kąpiele leśne troszeczkę inaczej prowadzone niż oczywiście dla dorosłych, bo dzieci mają inną uwagę, trochę inne potrzeby. Świetnie to się sprawdza dla dzieci, dla seniorów, dla osób z niepełnosprawnościami. Efekty są, no naprawdę myślę, że przy regularnym korzystaniu z takiego uważnego bycia, powiedzmy, w lesie, efekty takie nawet wspomagające leczenie są bardzo fajne. Także nie wiem, czy powiedziałabym, że to nie jest dla kogoś.
1: To jeszcze jak uczyć uważności osoby, które mają problem z wyłączeniem głowy?
2: To jest w ogóle ciekawe, bo wcale nie jest to trudne. Dlatego, że osoby, które przychodzą z takim, widzę czasami w grupach, że są osoby, które są przeciążone, że to mówią czasami. Ja w ogóle mówię na przykład wprost. Dzień dobry, ja tu się nie wyciszę, przyszedłem albo przyszłam, bo przyszedł cały zespół, albo przyszła cała grupa, ale nic z tego nie wyjdzie. Ja oczywiście przytakuję, w sensie mówię, no okej, jakby przyjmuję to, ale okazuje się, że te osoby jak najbardziej wchodzą w ten proces, dlatego że on jest odpowiednio prowadzony, ale też my nie wyłączamy uwagi. My tylko przekierowujemy tę uwagę na coś innego. To jest w ogóle, myślę, że ważne i warto zwrócić na to uwagę, że to nie jest tak, że my teraz wyciszamy głowę i tam nie ma już nic. To jest chyba nierealne. Albo powiedzmy w jakiejś głębokiej medytacji formalnej, oczywiście przy dłużej pracy jest to możliwe, ale chodzi o to, że my przełączamy tą uwagę na coś innego. Właśnie jest ta uważność na zmysły, na otwarcie zmysłów, coś, co daje nam przyjemność i sprawia, że my przełączamy uwagę na coś, co, nie wiem, poprawia nam nastrój, co daje nam radość, ktoś się zachwyca, ktoś inny wychodzi z jakąś w ogóle turboenergią z tej kąpieli leśnej, bo tak na niego zadziałała. Więc to jest, myślę, że kwestia przełączenia uwagi. Ja mówię o swoim doświadczeniu, nie miałam sytuacji, że ktoś by wyszedł tak samo zmęczony, jak przyszedł.
1: Teraz oddajemy się muzyce, robimy sobie krótką przerwę, a po niej sprawdzimy, jaki las jest najlepszy na kąpiel wśród drzew.

0: Wracamy po przerwie. Dziś moim gościem jest dr Marta Sikora, socjolożka i trenerka lasoterapii z Bydgoszczy. Rozmawiamy o kąpielach leśnych. Wiadomo, że każdy las jest inny, ale czy każdy ma nam coś do zaoferowania? Co robić, gdy za oknem szaruga? Jak czerpać z lasu o każdej porze roku? No i czy każdy las jest tak samo dobry na kąpiel leśną?
1: Tak, to jest ciekawe pytanie. I znaczy ciekawe i też dość skomplikowane, bo oczywiście jak myślę o badaniach, to badania różnie pokazują. W badaniach, kiedy bazowałabym na badaniach, bym powiedziała już, co jest, co lepiej działa, a co nie. Natomiast ja jestem zwolenniczką mówienia w ogóle tego, żeby wyjść do lasu. Bez myślenia, co mówią badania, czy lepiej, żeby to był obraz bardziej stepowy, bo my jesteśmy jakoś tak zaprogramowani od początku jako ludzie na ten krajobraz stepowy i się okazuje, że w krajobrazie stepowym, gdzie jest na przykład, nie ma takiego lasu w całości gęstego, jest lepiej. Ja myślę wtedy o tym, żeby porzucić te badania i po prostu pójść do lasu i zobaczyć, gdzie my się dobrze czujemy. Czy to jest las liściasty, czy po prostu akurat nam sprawia przyjemność pójście dokładnie tą, a nie inną dróżką. Czyli w lesie raczej bym się kierowała intuicją niż to, co ja teraz tutaj powiem, co mówią badania, bo myślę, że to wbrew pozorom jest ważniejsze. Mogę tylko powiedzieć, na przykład porównam las iglasty do lasu liściastego. W lesie iglastym jest więcej fitoncydów. Oczywiście też zależy od pory dnia, od słońca. To jakby to natężenie tych fitoncydów w powietrzu zależy od przynajmniej paru elementów. W lesie iglastym też częściej jest więcej olejków eterycznych w powietrzu, chociażby przez te fitoncydy. Czyli jest taki, możemy, tak myślę sobie, że te drzewa jednak wydzielają więcej charakterystycznego zapachu. Ale w lesie liściastym może być więcej wrażeń. I tutaj odwołam się do japońskiego pojęcia. Japończycy są niesamowici, bo stworzyli jedno pojęcie, które określa pewne zjawisko i pojęciem jest komorebi. Komorebi jest to, oni określają taki taniec słońca, promieni słonecznych z cieniem na liściach. Kiedy to słońce przebija liście, oni to zjawisko pięknie, poetycko nazwali komorebi. I to jest możliwe w lesie liściastym, a już w lesie iglastym raczej trudne do zobaczenia. No to taki przykład, właściwie tyle bym mogła powiedzieć. Bardziej bym powiedziała, idźmy do tego lasu i spróbujmy poczuć, co jest dla nas dobre.
0: O każdej porze roku?
1: Oj, o każdej porze roku, ale każda pora roku jest inna. I to jest też piękne, że nie tylko lato, nie tylko wiosna. Natomiast ja, co jest ciekawe, prowadząc swoje warsztaty w lesie, widzę, że jesienią jest bardzo dużo osób, ze względu pewnie na grzyby,

0: Ale te grzyby też przyciągają ludzi do lasu. Ja myślę, że to się tak... Mówimy czasami, że idziemy na grzyby. Oczywiście to się różne rzeczy pojawiają, bo tam dopamina nam skacze. Jak znajdziemy jakiegoś grzyba, to wybuch endorfin. Natomiast my jesteśmy cały czas w lesie. Nisko, przy glebie, tam też jest dużo dobrych bakterii. Więc ja myślę, że tak intuicyjnie idziemy na te grzyby, żeby sobie trochę pomóc i pobyć w tym lesie. Więc jesienią jest dużo ludzi w lasach, przynajmniej z mojego doświadczenia. Zimą mniej. A moim zdaniem zima jest naprawdę dobrym momentem, żeby pójść, dlatego że jest zielono, szczególnie w lasach iglastych, jest piękny mech, który ja uwielbiam zimą. Po prostu jak myślę o tym, to się po prostu rozpływam, jak patrzymy, nie wiem, na szare niebo, a na widzimy ściółkę, która jest przepięknie, soczyście zielona od tego mchu i porostów. A zimą, i to jest myślę, że istotne, my przebywamy dużo w pomieszczeniach. W samochodzie, jedziemy z pracy do pracy, nie wiem, zawoziliśmy dzieci do szkoły, jesteśmy w komunikacji miejskiej, robi się szybko ciemno, więc my mało przebywamy na zewnątrz, szczególnie w takim sprzyjającym nas środowisku, gdzie jest natura, czy to jest, nie, może być oczywiście też ogród, park, nie tylko las. Dlatego tym bardziej do tego lasu zimą zapraszam.
1: Na koniec rozprawmy się jeszcze ze złośliwościami, mitami, które narosły wokół tematu. Jeden z nich brzmi, że kąpiele leśne to ezoteryka, magia.
0: Tak, to prawda. To jest mit, który jest całkiem popularny i ma się dobrze. Tak, ezoteryka, może to się wzięło stąd, że właśnie to wyobrażenie, że to jest, że tam się kąpią ludzie w tym lesie, te rusałki tańczą. Więc myślę, że to nasze wyobrażenie, czyli mamy tą kąpiel, te rusałki, do tego to gdzieś tam mityczne przytulanie się do drzew. Oczywiście nie mówię, no jakby też to przytulanie się do drzew, czy dotykanie bardziej tych drzew rękami ma jakiś cel i jakby to też jest jakoś tam zbadane.
2: W lasoterapii czy w kąpieli leśnej to nie jest zabronione nie przytulanie jest, się do drzew.
0: Absolutnie, ale to podkreślmy, bo ja tak już trochę schodzę. Tak, jak najbardziej też wtedy pobudzamy zmysł dotyku i naprawdę ja widzę, że ten zmysł dotyku, taki nasz najbardziej pierwotny, przynajmniej z moich obserwacji, podczas moich warsztatów, widzę, że, i to też ludzie często mówią, że ten zmysł, oni są zaskoczeni, jak to drzewo, jak w ogóle, jakie fajne wrażenia są w tym lesie, dotykając, nie wiem, no, kory drzewa, szyszki, czy chociażby tej ściółki z moim ulubionym mchem. Więc możemy się z tego jakby śmiać tutaj, ale jak już jesteśmy w lesie, to nagle ci najtwarci, którzy mówili, a to jest takie przytulanie do drzew, nie ma mowy, nagle się okazuje, że patrzę, a ktoś po prostu gdzieś tam z tyłu przytula, czy tam dotyka to drzewo, bo jest, bo po prostu jest tak ciekawy. Więc jakby tych mitów jest sporo. Ja myślę sobie, że oczywiście badania pokazują, że to nie jest ezoteryka, że to jest coraz więcej takich dobrych badań na całym świecie przeprowadzonych w temacie środowiska leśnego. Więc one już pokazują, no nie za wiele ma to wspólnego z ezoteryką, po pierwsze, a po drugie, kiedy pójdziemy już na taką kąpiel leśną, albo kiedy po prostu sami pójdziemy do lasu i zaczniemy właśnie dotykać, nie wiem, wąchać, patrzeć inaczej niż zawsze, okaże się, że to po prostu jest dla nas przyjemne, że nam coś, ten zapach, bo zapach często prowadzi nas do różnych skojarzeń, nam coś dobrego przypomniał. Więc z ezoteryki przechodzimy właśnie do tej nauki, a tak naprawdę możemy przejść trochę do naszej intuicji, a ta intuicja nas prowadzi do takich dobrych skojarzeń, dobrych myśli, właśnie do tej poprawy samopoczucia, no obniżenia stresu, no bo też o to chodzi w tych kąpielach leśnych, że żebyśmy nie tylko rozbudzili zmysły, ale to rozbudzenie zmysłów, ta uwaga ma nas wyciszyć, no prowadzi do tych dobrych rzeczy, za którymi często w ciągu dnia tęsknimy po prostu.
1: To zapytam jeszcze, co pani czuje wchodząc do lasu?
0: Spokój. Myślę, że to jest spokój, ale też często czuję zachwyt i bardzo lubię to uczucie zachwytu, kiedy coś mnie zaskakuje, kiedy coś sprawia przyjemność. Lubię te momenty i naprawdę nie zamieniłabym ich na nic innego. I ten kontakt z naturą też, myślę, że jest, bo tu nie chodzi tylko o to, że my myślimy o kąpielach leśnych, czy o tym uważnym byciu w lesie, co ten las zrobi nam. Ale myślę, że to jest taki fajny moment, żeby wejść w relację z naturą, znaczy poczuć, że my jesteśmy częścią tej natury. I to jest, myślę, że takie dobre uczucie i to też prowadzi do takich, jednak jakoś pośrednio, do działań bardziej nastawionych na ochronę natury, ochronę planety, oczywiście już tutaj daleko idę, ale takich działań proekologicznych, bo mi się zdarzyło kiedyś kiedyś na warsztatach, kiedy nie posprzątałam przed warsztatami swojej trasy, raz mi się tak zdarzyło, że osoby uczestniczące zaczęły sprzątać. Zaczęły szukać po prostu śmieci i to jest, z innymi osobami rozmawiałam i faktycznie oni mają podobnie. Ludzie tak bardzo czują w tym lesie się, nie wiem, odpowiedzialne w pewnym momencie, że zaczynają po prostu, że chcą jakoś, nie wiem, pomóc, odwdzięczyć się, nie wiem jak to nazwać. Ja muszę się nad tym zastanowić, może to jakoś, nie wiem, badaniu warto poddać, co się dzieje z ludźmi, kiedy są w tym lesie, co czują też w tej relacji.
1: Zatem zachęcamy, by wejść między drzewa, bo jak słyszeliśmy, nasz organizm odbiera z lasu sygnał do regeneracji, a kąpiel leśna to nie luksus dla wybranych, tylko darmowe lekarstwo, które czeka w najbliższym zagajniku czy miejskim parku. Nie doszukujmy się ideologii, po prostu pozwólmy lasowi działać. Warto zadać sobie pytanie, kiedy ostatni raz staliśmy w lesie bez ruchu, przez pełne 5 minut, nie robiąc zdjęć, nie sprawdzając telefonu, tylko słuchając. Może majówka to dobry czas, by wypróbować leczniczą moc lasu. Do tego zachęcamy. Tatiana Adonis. Do usłyszenia.

w sobotę w Polskim Radiu PIK. Po 10 w programie Słuchaj się w region propozycji majówkowych wypadów nie zabraknie. Rowerem po Pałukach, a może jednak wypoczynek w swoim mieście, w którym też się sporo dzieje, opowiemy, zaprosimy i odwiedzimy. Majowy weekend w ogrodzie to idealny czas na połączenie relaksu z lekkimi pracami, takimi jak sadzenie kwiatów, aksamitki, begonie, siew warzyw, buraki, koper, rukola czy koszenie trawnika. To także czas na przygotowanie grilla, mebli ogrodowych i aranżację przestrzeni do wypoczynku. Po 12 u nas jak zwykle poradnik Raz na zielono. O tym dziś w Polskim Radiu PIK.

0: Jest ósma. Do usiłowania zabójstwa miało dojść w jednej z miejscowości pod Grudziądzem. Zatrzymano dwóch mężczyzn. Szereg ofert na dobre spędzenie majówki w naszym regionie. Szczegóły za chwilę. Dziś obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.
1: Bieli. Jest to oczywiście kolor czystości, niewinności. Czerwony to kolor pasji, krwi.
0: Sobota, 2 maja, wiadomości w Polskim Radiu PIK, Marcin Kupczyk. Do usiłowania zabójstwa miało dojść w jednej z miejscowości pod Grudziądzem. Ranna kobieta przebywa w poważnym stanie w szpitalu. Zatrzymaliśmy dwóch mężczyzn, relacjonuje aspirant Łukasz Kowalczyk, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu.
2: W czwartek 30 kwietnia około godziny 22.30 do naszej jednostki wpłynęło zgłoszenie o 64-letniej kobiecie, która w miejscowości Nowa Wieś doznała obrażeń ciała, w następstwie czego została zabrana do szpitala, gdzie do dzisiaj trwają czynności ratujące jej życie. Policjanci pracujący na miejscu zdarzenia zatrzymali do wyjaśnienia dwóch mężczyzn, 51-latka i 19-latka.
0: Trwają czynności mające na celu wyjaśnienie okoliczności tego zdarzenia. Uroczystości patriotyczne, koncerty, inscenizacje i wystawy. Wszystko to czeka na mieszkańców i turystów w długi majowy weekend. Gdzie i jak świętować, sprawdzała Monika Kaczyńska.
3: Mieszkańcy Bydgoszczy w majówkę mogą odwiedzić na przykład Muzeum Wojsk Lądowych. Tam do niedzieli między innymi prezentacje pojazdów wojskowych i inscenizacje. Nie zabraknie też oficjalnych obchodów Święta Flagi i Konstytucji 3 maja. Uroczystości odbędą się w oba dni o 12 na Starym Rynku. Do tego spacery z przewodnikiem i odkrywanie nieznanych zakątków miasta. Majówka w Toruniu to z kolei trwający do niedzieli festiwal Energa Teatry Uliczne, przejażdżki turystycznym retro tramwajem, a w Święto Flagi na Bulwarze Filadelfijskim od 12.30 prezentacja pojazdów służb mundurowych, zabytkowych i klasycznych. We Włocławku świętować można będzie na przykład w sobotę od 15.00 podczas wspólnego przemarszu ze 100-metrową flagą, a w niedzielę uroczystości patriotyczne, animacje i od 17.30 koncerty gwiazd na Starym Rynku. Dla wiadomości Monika Kaczyńska.
0: Są pojazdy, jest sprzęt wojskowy, wszystko to można zobaczyć z bliska, a nawet przejechać się. Oddział Muzeum Wojsk Lądowych na Osowej Górze w Bydgoszczy otworzył się na majówkę. Oglądać można czołgi i armaty, a także pokazy grup rekonstrukcyjnych.
4: Noś, kurwa!
5: Atrakcja super, nie? Atrakcja super.
6: Bardzo cieszymy się, że trafiliśmy na ten piknik militarny. Ta inscenizacja była dosyć ciekawa i oprócz tego cały sprzęt. No, synowi bardzo podobało się nadawanie alfabetem Morsa.
7: Co prawda kod Morsa już nie jest używany powszechnie, bo w tej chwili tylko wyłącznie wojsko jako zapasowy sposób łączności, ale krótkofalowcy, my jesteśmy krótkofalowcami. Szerzymy tą wiedzę, bo chcemy, żeby następne pokolenia też się bawiły.
8: Marek Zwiewka, dyrektor Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy. Czołg T-72 na stanie naszego muzeum. To są czołgi używane jeszcze dzisiaj, aktualnie sprawdzają się albo nie w wojnie na Ukrainie. Otwieramy okazjonalnie oddział, ponieważ on nie jest przystosowany ciągle jeszcze do zwiedzania ciągłego. Mamy nadzieję zakończyć tutaj remont części obiektów w tym roku i być może od nowego roku uda nam się otworzyć ten oddział tak jak każde muzeum, czyli z dostępem takim cotygodniowym.
0: A na razie, czyli w majówkę, oddział Muzeum Wojsk Lądowych na Osowej Górze w Bydgoszczy można odwiedzać do niedzieli między 10 a 16. Kto nie może dotrzeć sam, może skorzystać z przejazdu specjalnym autobusem, który odjeżdża sprzed głównej siedziby muzeum przy ulicy Czerkaskiej.
9: To są wiadomości Polskiego Radia PIK.
0: Dzisiaj obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Święto jako wyraz szacunku dla barw narodowych zostało ustanowione w roku 2004, a jego data została wybrana, by upamiętnić zawieszenie przez polskich żołnierzy biało-czerwonej flagi na kolumnie zwycięstwa w Berlinie, czyli 2 maja 1945 roku. Historyk Michał Bąk przypomina, że barwy biało-czerwone mają ważne odniesienia symboliczne.
1: Biel, jeśli idzie o heraldykę, zastępuje srebro. Jest to oczywiście kolor przede wszystkim czystości, niewinności i tak dalej. No, czerwony to kolor pasji, krwi, miłości, męstwa, poświęcenia. Więc ważne znaczenie te barwy miały w historii Polski, przede wszystkim w tych trudnych chwilach, w czasach powstań czy wojen i okupacji, kiedy te barwy były tym, co trzymało Polaków, niejako ich odrębność, ich niezależność, pozwalało im zachować swoją tożsamość.
0: Zgodnie z ustawą każdy może legalnie wywieszać flagę narodową nie tylko z okazji świąt państwowych, ale także z okazji uroczystości i wydarzeń z życia prywatnego. Towarzyszy temu jednak jeden warunek. Flaga ma być otoczona należną czcią i szacunkiem. Teraz to wszystko. Kolejne wiadomości u nas o 9:00.
10: Pogoda.
0: Dzisiaj w regionie królować będzie słoneczna aura. Po chłodnym poranku temperatura powietrza podskoczyć może dziś po południu nawet do 25 stopni. Zachodni wiatr przez większość dnia będzie słaby, o prędkości do 20 km na godzinę. Dopiero wieczorem powieje z umiarkowaną prędkością. Ciśnienie w ciągu dnia będzie spadać. Wieczorem wyniesie 1012 hektopaskali.

0: Wiadomości sportowe. Wiktor Sobociński. Zapraszam serdecznie. Polskie tenisistki stołowe awansowały do 1/16 finału rozgrywanych w Londynie drużynowych Mistrzostw Świata. W barażu biało-czerwone pokonały Tajlandię 3-2. W decydującej grze Zuzana Wielgos wygrała z Sutasini Savetaput 3-1. Wcześniej punkty zdobyły Natalia Bajor i Katarzyna Węgrzyn. Szkoleniowiec kobiecej kadry Marcin Kusiński pozytywnie ocenił grę swoich podopiecznych.
1: Myślę, że wszystkie zasłużyły na wielkie słowa pochwały, uznania. No, grały świetnie, robiły co mogły, czasem wyciągały poszczególne sety z bardzo trudnych sytuacji. Więc tym bardziej jesteśmy bardzo zadowoleni. Wszystko co złe to już za nami, bo no nie ukrywaliśmy, że wylosowanie Tajlandii no to było po prostu najgorsze losowanie. Pokonaliśmy Tajki, idziemy dalej. No mam nadzieję, że tym razem fortuna się troszeczkę do nas uśmiechnie.
0: Jutro Polki poznają rywalki w meczu o awans do czołowej szesnastki turnieju. Przypomnę, że męska kadra awansowała do 1/16 już w czwartek i również jutro pozna swoich rywali w tej fazie rozgrywek. Zmieniamy temat. Zawisza Bydgoszcz z niespodziewaną porażką w 29. kolejce piłkarskiej trzeciej ligi. Bydgoszczanie przegrali na własnym stadionie z Flotą Świnoujście 0-1. W pozostałych starciach naszych trzecioligowców Tłuchowia Tłuchowo zremisowała 3-3 z rezerwami Pogoni Szczecin, w Daświecie pokonała u siebie 3-2 Polonię Środa Wielkopolska, a Elana Toruń przegrała z Wiktorią Września 2-3. Zawisza nadal jest pierwszy, ale jego przewaga nad weekendem Luzino stopniała do zaledwie punktu. Grała wczoraj również piłkarska ekstraklasa. W starciu gigantów walczących o utrzymanie Legia Warszawa wygrała z Widzewem Łódź 1-0. We wcześniejszym meczu 31. kolejki Korona Kielce zremisowała z Piastem Gliwice 1-1. Kolejne wiadomości w naszym programie po godzinie 9. Więcej informacji na stronie radiopik.pl.
2: Reklama. Odkryj produkty z historią i odwiedź sklep Agencji Mienia Wojskowego. Bydgoszcz, ulica Trybowskiego 8.
3: Wojewoda kujawsko-pomorski zaprasza na audycję poświęconą Kujawsko-Pomorskiej Inicjatywie Senioralnej, cyklicznemu wydarzeniu wspierającemu aktywność i rozwój środowisk senioralnych w regionie. To przestrzeń spotkań, wymiany doświadczeń oraz realnego wsparcia dla osób działających na rzecz seniorów. Posłuchaj w Polskim Radiu PIK audycji Regionalny Punkt Widzenia w środę 6 maja od godziny 18 i dołącz do grona aktywnych oraz zaangażowanych. Kujawsko-Pomorska Inicjatywa Senioralna. Razem dla seniorów.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays. Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.

0: 5,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 22,99. A do środy Pepsi 1,5 litra, 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach Centry.
1: Reklama.
2: Uporządkujemy cały ogród. Trawnik, drzewa i krzewy. Zadbamy o grządki warzywne oraz rabaty kwiatowe. A jak to zrobić? Podpowiedzą nasi eksperci. Magazyn działkowców Raz na Zielono na antenie Radia PIK. Wspólne rozmowy ogrodników o tym, co jest zielone, powinno być zielone lub co zielone było. W każdą sobotę po wiadomościach o godzinie 12.
3: Sponsorem programu jest Ogrodnictwo i Kwiaciarnia Hirsch w Niemczu przy ulicy Bydgoskiej 100. Producent sadzonek, kwiatów, warzyw i ziół.
4: Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Pararara.
5: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są ta chanson.
4: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
5: na braczek rzucony na rynek,
4: na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej. I słowa, melodia i rytm. O.
6: Piosenki na życzenie, czyli pozdrowienia, dedykacje i życzenia. W Polskim Radiu PIK od 8 do 10. Zaprasza Krzysztof Wilczyński.
7: Dzień dobry, serdecznie Państwa witam w sobotni poranek w samym środku Wielkiej Majówki, a muzycznie dzisiejsze spotkanie otworzą Wojciech Korda i zespół Niebiesko-Czarni. Ich przebój zatytułowany Śpiąca Królewna wyślemy z gorącymi pozdrowieniami i najlepszymi życzeniami z okazji zbliżającej się 36. rocznicy ślubu Państwa Teresy i Tadeusza z Torunia. To prezent od Romana Jasińskiego z Ciechocinka. Mam także bukiet serdeczności imieninowych dla kochanego Stasia Kaźmierczaka z Grudziądza, któremu dużo zdrowia, radości i wszelkiej pomyślności życzy kochająca żona Aniela.

najdroższej mamie na świecie, pani Bożenie Wasilewskiej z Torunia, podziękowania za miłość, dobroć i nieustanne wsparcie oraz życzenia zdrowia, spokoju i dużo radości przesyłają kochające dzieci, córki Magda i Kasia oraz syn Jarek ze Świecia. Z kolei najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności i zadowolenia wysyłamy z okazji 55. urodzin do pana Andrzeja Kowalskiego z Węgrowa koło Grudziądza, od wnuka Wojtka, córek Natalii i Patrycji, żony Agnieszki oraz całej rodziny Stolp.

0: Piosenki na życzenie, czyli pozdrowienia, dedykacje i życzenia z Polskim Radiem PIK do godziny 10.
1: Kolejna dedykacja wędruje do pani Zofii Wojciechowskiej z Brodnicy, od córek Iwony i Ani z rodzinami, które z okazji 70. urodzin życzą kochanej mamie długich lat życia w zdrowiu i jej radości, zadowolenia z dzieci i wnuków oraz spełnienia marzeń i tego, aby zawsze była szczęśliwa. Mam też powinszowania z okazji 77. urodzin pani Jadwigi Pawełczak ze Świecia wraz z życzeniami zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności od siostry Zosi z rodziną z Chrystkowa.

Najserdeczniejsze życzenia urodzinowe, zdrowia, szczęścia i spełnienia marzeń wędrują do pana Krzysztofa Ławińskiego z Torunia, od kochającej żony oraz syna Łukasza z Dominiką i Wiktorkiem, a także rodzin z Kowalewa, Grudziądza i Pucka. Tymczasem w minioną środę, 45. urodziny, obchodził pan Maciej Tyburek. Przedłużamy zatem świętowanie, bo mam przed sobą kosz pełen serdeczności, harmonii, spokoju i szczęścia, a także dobrego zdrowia i niespożytej energii oraz realizacji skrytych marzeń od kochającej żony Karoliny.

0: Nam chodzi o odgłos paszczą.
1: Piosenki na życzenie, czyli pozdrowienia, dedykacje i życzenia z Polskim Radiem PIK do godziny 10.
2: Kilka dni temu 70. urodziny obchodził pan Tadeusz Szymański z Lipna, ale jeszcze dzisiaj przesyłamy moc życzeń zdrowia, pomyślności i wszystkiego co najlepsze od żony Wandy, córki Małgorzaty z Krzysztofem, synów Michała z Anią i Szymonem oraz Pawła z Lucyną i Mateuszem, a także kuzynki Ewy ze Zbyszkiem. I jeszcze podwójna dedykacja dla ukochanej wnuczki Wiktorii i najdroższej córki Katarzyny, którym wszystkiego co najpiękniejsze i najwspanialsze z okazji zbliżających się urodzin życzą dziadkowie i rodzice Helena i Bogdan Cieślakowie z Bydgoszczy.
3: Śpiewajcie Bogu, psalmem wysławiajcie Jego imię. Gotujcie drogę jadącemu przez pustkowia. Pan jest Jego imię. Weselcie się w Jego obliczu. Psalm 68.

Kochanej mamie, babci i prababci, pani Felicji Kowalczyk z Więcborka z okazji 84. urodzin, wielu kolejnych spokojnych lat w zdrowiu, szczęściu i spokoju życzą kochające dzieci Ewa, Krystyna i Zbyszek, a także wnuki Anna, Piotr, Sławek i Krzysiu oraz prawnuki Paulinka, Darusia, Milenka, Sebastian, Pawełek, Sylwek i Gracjan. Urodzinowe serdeczności przesyłamy również do pana Jana Dąbrowskiego z Laskowic, któremu zdrowia, szczęścia i spełnienia marzeń życzy siostra Helena z mężem.

Też najserdeczniejsze życzenia dla pani Anny Karaś z Wąbrzeźna, której z okazji 63. urodzin przesyłają córka Paulina z Piotrem, syn Damian oraz oczywiście kochający mąż Adam.

Następną artystką w dzisiejszym koncercie jest Irena Jarocka, której piosenka jest prezentem z okazji urodzin pana Jerzego Laskowskiego ze Świecia od kochającej żony Marii i córek Katarzyny i Agnieszki z rodzinami oraz od brata Mirka z Bożenką. Utwór zatytułowany Lato dzikich róż zabrzmi również dla pani Marzeny Wojtczak-Schojnic z urodzinowymi serdecznościami od męża Adama, córki Zuzanny z Łukaszem oraz wnucząt Wiktorii, Martyny i Maurycego.

0: piosenki na życzenie, czyli pozdrowienia, dedykacje i życzenia z Polskim Radiem PIK do godziny 10.
1: Z okazji 71. pierwszych urodzin pana Grzegorza Hoffmana życzenia zdrowia, pogody ducha, zadowolenia oraz spełnienia najskrytszych marzeń przesyłają dzieci, córka Marzena oraz syn Krzysztof z Dorotą i Szymonem. Mam też przed sobą dedykację z okazji 65. urodzin pana Andrzeja Boruckiego z Torunia, któremu moc najpiękniejszych życzeń przesyła żona Wioletta z dziećmi i wnukami.

Na zakończenie pierwszej godziny spotkania pojawi się prawdziwa muzyczna perełka dla miłośników polskiego bluesa, ponieważ już za moment usłyszymy legendarną grupę Jam w piosence Outsider. A ta będzie prezentem z okazji 55. urodzin pana Romana Makowskiego z najlepszymi życzeniami od Henia Bieńka. Z kolei z okazji imienin dużo zdrowia, spełnienia marzeń, radości i uśmiechu. Tego panu Jarosławowi Szczepańskiemu ze Żnina życzy kochająca żona Dagmara.

0: Reklama.
1: Odkryj produkty z historią i odwiedź sklep Agencji Mienia Wojskowego. Bydgoszcz, ulica Trybowskiego 8.
2: Jesteśmy stąd, z Nakła, i właśnie tak chcemy być postrzegani. Do tej pory znaliście nas jako Bank Spółdzielczy w Nakle nad Notecią, ale teraz mamy nową, krótszą nazwę – Bank Nakielski. Nasz nowy logotyp to konik, średniowieczna zabawka odkryta podczas wykopalisk na Placu Zamkowym. To znak naszej tożsamości, przywiązania do lokalnych tradycji, ale też symbol dynamiki i rozwoju. Bo choć czerpiemy z przeszłości, patrzymy w przyszłość. Bank Nakielski. Twój bank stąd. Zapraszamy do oddziałów banków w Bydgoszczy przy Abrahama 8, w Nakle przy Sądowej 10 i w Sadkach przy Strażackiej 1B.
3: Magin Wasks Grig. Trzy muzyczne światy, jedna poruszająca opowieść. W piątek 8 maja o 19 w Filharmonii Pomorskiej. Na estradzie orkiestra kameralna Capella Bydgoszczensis pod batutą Mykoli Diadury oraz wyjątkowy pianista Lukas Debarg. Usłysz rzadko wykonywany trzeci koncert fortepianowy Magina, kontemplacyjną muzykę Serena Wasksa oraz pełną wdzięku suite w dawnym stylu Griga. Zatrzymaj się i daj się przytulić muzyce.
4: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
0: Reklama. Polskie Radio PIK.
5: Jest 9:00. Patriotycznie, muzycznie i sportowo nasz region będzie obchodził uroczystości z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Pasjonaci z Inowrocławia chcą znaleźć ślady po średniowiecznym zamku. Kilkuset kierowców prowadziło wczoraj po spożyciu alkoholu, informuje policja i zapowiada.
6: Możemy spodziewać się wzmożonych kontroli prędkości, ale również kontroli trzeźwości.
5: Sobota 2 maja, wiadomości w Polskim Radiu PIK, Marcin Kupczyk. W całym kraju, także w naszym regionie, odbywają się uroczystości z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. W Bydgoszczy początek o 12 na Starym Rynku. Po oficjalnej części nastąpi rozpoczęcie rodzinnego rajdu rowerowego pod biało-czerwoną flagą w kierunku Starego Fordonu. Uroczystości w Toruniu, także w samo południe. W programie prezentacja tańców narodowych, meldunek wojskowy, odegranie hymnu oraz podniesienie flagi na maszt, przemówienia okolicznościowe i pieśń reprezentacyjna Wojska Polskiego. Natomiast o 12.30 na bulwarze filadelfijskim rozpocznie się prezentacja pojazdów służb mundurowych, zabytkowych oraz klasycznych. Uroczysty przejazd pomiędzy mostem drogowym imienia Józefa Piłsudskiego, a mostem kolejowym imienia Ernesta Malinowskiego. Natomiast we Włocławku tradycyjnie już odbędzie się przemarsz z biało-czerwoną flagą o długości 100 metrów. Początek o godzinie 15 na placu przy Zespole Szkół Chemicznych przy bulwarach. O 15.30 na Starym Rynku rozpocznie się przegląd orkiestr DEN. Kolejnym wydarzeniem jest wiosenny festiwal biegowo-duatlonowy. Impreza właśnie w tej chwili rozpoczyna się na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. W programie biegi dla dzieci, bieg główny na 5 km oraz duatlon, czyli bieganie i jazda na rowerze. Gdzie znajdują się ślady po średniowiecznym zamku w Inowrocławiu? Tego chciałby się dowiedzieć jeden z inowrocławskich radnych Koalicji Obywatelskiej, Łukasz Oliwkowski. Radny proponuje wykorzystanie najnowszych zdobyczy techniki. Chodzi o tak zwaną geomagnetykę.
7: Możemy odczytać pewne konstrukcje, które są pod ziemią. Są to działania nieinwazyjne, czyli nie wymaga to po prostu rozkopywania terenu. A przy otwartej przestrzeni, tak jak w przypadku parkingu czy terenu zielonego, bardzo łatwo cegła, która ewentualnie znajduje się pod spodem, da o sobie znać. No i potem dekodowanie tych sygnałów pozwoli na nawet stworzenie pewnej wizualizacji obrysu tego, co tam jest pod spodem. No właśnie pytanie, co jest?
5: A czy wiadomo, gdzie mniej więcej znajdował się średniowieczny zamek?
8: Miasto miało statut miasta królewskiego i w związku z tym również tutaj musiał znajdować się zamek. Urzędował starosta, urzędnik królewski i znamy ten zamek wyłącznie z opisów.
9: A czy mamy podejrzenia, aby twierdzić, że ten zamek znajdował się w konkretnym miejscu?
8: Tak, to wszystko wiemy, w jakim miejscu znajdował się inowrocławski zamek. W narożniku murów miejskich, bo był zamkiem miejskim. W miejscu, gdzie dzisiaj znajduje się poczta, tak najłatwiej to określić.
5: Mówił archeolog i dyrektor Muzeum imienia Jana Kasprowicza w Wrocławiu Marcin Woźniak. Zdaniem pomysłodawców szukania zamku, odnalezienie fundamentów mogłoby być nową atrakcją miasta.
10: To są wiadomości Polskiego Radia PIK.
5: Dzisiaj, czyli w Dniu Flagi Narodowej, do szkół mundurowych trafi pierwsze 16 flag państwowych, które powiewały na Pałacu Prezydenckim. Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker poinformował, że odbędzie się to w południe podczas uroczystości nominacji generalskich. Prezydent Karol Nawrocki mianował 12 oficerów Wojska Polskiego na stopnie generalskie. Akty mianowania zostaną im wręczone przez prezydenta w południe podczas uroczystości na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. 395 nietrzeźwych kierowców zatrzymała policja tylko w pierwszym dniu majówki. Wczoraj na polskich drogach doszło do 66 wypadków. Zginęło 5 osób, a 75 zostało rannych.
11: Na drogach w całym kraju można spodziewać się zwiększonej liczby patroli. To policyjna akcja Majówka 2026. Funkcjonariusze kontrolują kierowców i stan pojazdów, mówi komisarz Joanna Skręt z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.
6: Możemy spodziewać się wzmożonych kontroli prędkości, ale również kontroli trzeźwości, kontroli tego, czy kierowcy nie znajdują się pod wpływem narkotyków.
11: Słoneczna aura i wysokie temperatury oznaczają, że na drogach podczas majówki może pojawić się więcej rowerzystów i motocyklistów. Choćby dlatego kluczowe jest zachowanie bezpiecznej prędkości, mówi nadkomisarz Krzysztof Król z policji w Pile.
12: Zwracajmy na to mocno, szczególnie uwagę, bądźmy ostrożni.
11: Mundurowi kontrolują nie tylko prędkość i trzeźwość kierowców, ale także czy dzieci przewożone są we właściwy sposób. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
5: To wszystko teraz. Kolejne wiadomości w Polskim Radiu PIK o 10.
0: Pogoda.
5: Dzisiaj kujawsko-pomorskie niebo na ogół będzie bezchmurne. Po południu temperatura może wzrosnąć nawet do 25 stopni Celsjusza. Zachodni wiatr przez większość dnia nie będzie nam przeszkadzał. Wieczorem powieje z umiarkowaną prędkością. Ciśnienie w ciągu dnia będzie spadać. Wieczorem barometry pokażą 1012 hektopaskali.

0: Wiadomości sportowe. Wiktor Sobociński. Zapraszam serdecznie. Zawisza Bydgoszcz przegrał u siebie z Flotą Świnoujście 0-1 w meczu 29. kolejki piłkarskiej trzeciej ligi. Rozczarowany końcowym wynikiem był trener bydgoskiej ekipy Adrian Stawski.
1: No szkoda, bo było kilka sytuacji do tego, żeby strzelić bramkę. No widzieliśmy, że bramkarz tutaj Floty wyczyniał cuda, bo takie kluczowe sytuacje wybronił. Było ich kilka, no nie strzeliliśmy i oni strzeli jedną więcej, przegraliśmy mecz, tak się zdarza. Nie zagraliśmy jakiegoś kompletnie słabego spotkania, tylko po prostu brakowało bramki. To myślę, że zaważyło, żeśmy minimum tego meczu nie zremisowali czy nie wygrali.
0: Zawisza wciąż prowadzi w tabeli, ale ma już tylko punkt przewagi nad Weekendem Luzino. W pozostałych spotkaniach w Da Świecie pokonała Polonię Środa Wielkopolska 3-2, Tłuchowia Tłuchowo zremisowała 3-3 z rezerwami Pogoni Szczecin, a Elana Toruń przegrała z Wiktorią Września 2-3. Zmieniamy temat. Krzysztof Buczkowski i Szymon Woźniak, zabramczyk Polonii Bydgoszcz, awansowali do cyklu indywidualnych Mistrzostw Polski. W rozegranym w Świętochłowicach turnieju eliminacyjnym Buczkowski triumfował, a Woźniak zajął 5. miejsce. Przepustkę uzyskało 7 najlepszych zawodników zawodów. Do zmagań nie awansowali z kolei młodzieżowcy z naszego regionu, czyli Maksymilian Pawełczak z Polonii Bydgoszcz oraz Kevin Małkiewicz z GKM-u Grudziądz. W jedynym piątkowym spotkaniu żużlowej Ekstraligi Falubas Zielona Góra pokonał Włókniarza Częstochowa 56-34. Gospodarzy do zwycięstwa poprowadził Przemysław Pawlicki, zdobywca 15 punktów. Liderem tabeli jest Motor Lublin przed GKM-em Grudziądz i Presem Toruń. Starcie dwóch ekip z naszego województwa już jutro o godzinie 17. Relacji z tego pojedynku będą Państwo mogli wysłuchać w audycji Muzyka i Sport. Rywalizująca w kategorii do 52 kg judoczka Aleksandra Kaleta zajęła 2. miejsce w zawodach rangi Grand Slam w Duszambe w Tadżykistanie. Polka w finale przegrała z dwukrotną medalistką olimpijską Włoszką Odetę Giuffridą. Kolejne wiadomości w naszym programie po godzinie 10. Więcej informacji na stronie radiopik.pl.
2: Reklama. Znawca diamentów jubilerskich firmy Domino zaprasza do wyceny biżuterii z brylantami. Jubiler Domino. Bydgoszcz, Błonie, Broniewskiego 1.
3: Te kolczyki dostałam od rodziców na 18 urodziny. To mój pierścionek zaręczynowy. Ten wisiorek podarował mi mąż na rocznicę ślubu. Wszystko kupione w salonie jubilerskim Domino. W Domino zaprojektowaliśmy obrączki oraz wymieniliśmy starą biżuterię na nową. Dlatego prezentów dla moich bliskich szukam w Domino na Błoniu, Broniewskiego 1.
4: Jubiler Domino. Markę tworzą ludzie.
5: Odkryj produkty z historią i odwiedź sklep Agencji Mienia Wojskowego. Bydgoszcz, ulica Trybowskiego 8.
6: Wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki już 15 maja w Brześciu Kujawskim. Brzeskie Centrum Kultury Wahadło przy ulicy Kolejowej 44. Bilety do nabycia w kasie Centrum Kultury oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.

0: 29,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 22,99. A do środy Pepsi 1,5 litra, 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach Centrum.
1: Reklama.
2: Uporządkujemy cały ogród. Trawnik, drzewa i krzewy. Zadbamy o grządki warzywne oraz rabaty kwiatowe. A jak to zrobić? Podpowiedzą nasi eksperci. Magazyn działkowców Raz na Zielono na antenie Radia PIK. Wspólne rozmowy ogrodników o tym, co jest zielone, powinno być zielone lub co zielone było. W każdą sobotę po wiadomościach o godzinie 12.
3: Sponsorem programu jest Ogrodnictwo i Kwiaciarnia Hirsch w Niemczu przy ulicy Bydgoskiej 100. Producent sadzonek, kwiatów, warzyw i ziół.
4: Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Parararara. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są ta chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej. I słowa, melodia i rytm. O.
5: Piosenki na życzenie, czyli pozdrowienia, dedykacje i życzenia w Polskim Radiu PIK od 8 do 10. Zaprasza Krzysztof Wilczyński.
6: Moc cudownych serdeczności urodzinowych oraz z głębi serca płynące podziękowania za tak wiele wspólnych, pięknych lat wysyłamy do pana Kazimierza Głowackiego z Bydgoszczy z okazji zbliżającej się rocznicy ślubu od kochającej żony Katarzyny. Natomiast z okazji okrągłych urodzin pana Roberta Puchacza z Lubicza Górnego, Morza Miłości i Oceanu Radości oraz spełnienia wszystkich marzeń życzą żona Marta, rodzice oraz siostra Joasia z rodziną.

Moc najpiękniejszych życzeń imieninowych, przede wszystkim bezcennego zdrowia oraz spokoju ducha, radości i uśmiechu, płynie do pana Zygmunta Rejniaka ze Strzelna, od pani Danuty i Jolanty, koleżanek z Liceum Ogólnokształcącego w Strzelnie, matura 67. Z kolei imieninowo-urodzinowe serdeczności powędrują do pani Bogumiły Kaczkowskiej z Włocławka, której dużo szczęścia i słodyczy, dni pogodnych, pełnych wrażeń i spełnienia wszystkich marzeń życzy mąż Przemysław oraz córki Kasia i Karina z mężami.

0: piosenki na życzenie, czyli pozdrowienia, dedykacje i życzenia z Polskim Radiem PIK do godziny 10.
1: Najlepsze życzenia imieninowe przesyłamy teraz pani Monice Mazurkiewicz z Torunia, od rodziców Renaty i Sławka, siostry Emilii z Igorem oraz babci Ani. Mam również serdeczności urodzinowe, szczęścia, radości i miłości dla pani Katarzyny Szostak z Grudziądza, od kochającej córki Małgosi z Darkiem, Kacperkiem i Emilką.

Z okazji przypadających właśnie 52. urodzin wyślemy do pana Roberta Pawlickiego z Lubicza życzenia zdrowia, pogody ducha oraz samych radosnych i słonecznych chwil, a także dalszego, konsekwentnego realizowania życiowych planów. To życzenia od żony Marioli, rodziców Anny i Jana oraz siostry Joanny z Andrzejem, a także całej reszty wspaniałej rodzinki. Natomiast z okazji 37-lecia pożycia małżeńskiego państwa Barbary i Jana Wilczaków najszczersze z głębi serca płynące życzenia szczęścia, wszelkiej pomyślności, a nade wszystko zdrowia i błogosławieństwa Bożego na kolejne wspólne lata przesyła brat Andrzej z żoną Marią i dziećmi z rodzinami.

0: piosenki na życzenie, czyli pozdrowienia, dedykacje i życzenia z Polskim Radiem PIK do godziny 10.
1: Z okazji 50. rocznicy ślubu państwa Urszuli i Bogdana z Piców z Wętwia. Moc życzeń miłości, radości i szczęścia oraz spełnienia wszystkich marzeń i błogosławieństwa Bożego na dalsze lata, a także dużo zdrówka, życzy Dominika Partyka z rodziną z Jędrzejewa. Mam również serdeczne pozdrowienia dla ukochanego męża, pana Mariana Murawskiego z Kamienia Krajeńskiego, od kochającej żony Renaty.

Następne życzenia wraz z przebojem Demisa Roussosa wysyłamy do Inowrocławia, do pana Stanisława Wierzbowskiego, któremu moc serdeczności z okazji imienin przesyła kochająca żona Łucja z synami Jarosławem z Magdaleną i Jackiem z Małgorzatą oraz wnukami Karoliną, Maciejem i Jakubem. Piosenka pod tytułem Forever and Ever będzie również urodzinową niespodzianką dla pani Grażyny Dębek z życzeniami zdrowia, szczęścia i radości na nadchodzące dni od rodziców Gabrieli i Zdzisława.

0: piosenki na życzenie, czyli pozdrowienia, dedykacje i życzenia z Polskim Radiem PIK do godziny 10.
1: 65. urodziny obchodzi właśnie pani Krystyna Łomżeńska z Lipna. Z tej okazji dużo, dużo zdrowia oraz samych radosnych chwil życzą przyjaciele Alina i Robert Kalinowscy. Przedłużymy też świętowanie pani Teresy Krakowiak z Chełmży, która obchodziła urodzinę 30 kwietnia, ale jeszcze dzisiaj mamy dla niej kosz pełen serdeczności od kuzynki Haliny z Poznania.

Kolejne dzisiaj powinszowania urodzinowe wędrują tym razem do pana Henryka Kwiatkowskiego z Torunia, któremu zdrowia, wielu łask bożych i kolejnych pięknych lat spędzonych razem życzy kochająca żona Anna z dziećmi, wnukami i prawnuczkiem Stasiem. Z kolei gorące życzenia imieninowe, wszystkiego co w życiu najpiękniejsze, dużo radości i szczęścia przesyłamy panu Stanisławowi Stefaniakowi od siostry Zosi z Mariuszem.

0: piosenki na życzenie, czyli pozdrowienia, dedykacje i życzenia z Polskim Radiem PIK do godziny 10.
1: Na zakończenie dzisiejszego wydania programu mam dla Państwa rozmowę przez ocean Przebój Maryli Rodowicz, który będzie prezentem dla Pana Stanisława Pietrzaka z Chełmna z najlepszymi imieninowymi życzeniami zdrowia, szczęścia i pomyślności od kochającej żony Anny. I jeszcze imieninowa wiązanka najlepszych życzeń, radości, uśmiechu, zadowolenia i spełnienia oraz dużo, dużo zdrowia, którą wysyłamy do pana Zygmunta ze Złotnik Kujawskich od koleżanek z Gniewkówca. I tą dedykacją zamykamy dzisiejsze wydanie programu, zatem kłaniam się Państwu nisko i zapraszam już jutro, kilka minut po godzinie 8. A tymczasem życzę dobrej soboty.

Jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarowo. Wczoraj przyszedł od ciebie list, miłe słowo.

0: sobotę w Polskim Radiu PIK. Po 17:00 Radiowy Klub Rodzica. W audycji rozmowa o muzyce w życiu dzieci. Powiemy o zajęciach gordonowskich. Czym są, jak działają i czy przynoszą skutki. Wrócimy do obecności dzieci w mediach społecznościowych. Mówić będziemy też o akcji Fundacji Dzieci Niczyje, o stosowaniu kar cielesnych. Po 19:00 w Salonie Klasycznym. Relacja z inauguracji 32. Bydgoskiego Festiwalu Operowego i premiery Flisaka na Operowym Forum Młodych. Nasza lista przebojów dziś od 20:00. Pierwszego miejsca broni Bruno Mars i I Just Might. O tym dziś w Polskim Radiu PIK.
1: Autopromocja. Dziennikarze Polskiego Radia PIK każdego dnia są tam, gdzie rozgrywają się kluczowe sprawy regionu. Na ulicach dużych miast, w małych miejscowościach, blisko ludzi. Tam, gdzie zapadają ważne decyzje i tam, gdzie rodzą się trudne pytania. Docieramy do źródeł, oddzielamy fakty od opinii. Bo radio to nie tylko dźwięk, to odpowiedzialność za słowo. Polskie Radio PIK. Rzetelne i wiarygodne dziennikarstwo. Mówimy to publicznie. Autopromocja.
2: Reklama. Wojewoda kujawsko-pomorski zaprasza na audycję poświęconą kujawsko-pomorskiej inicjatywie senioralnej. Cyklicznemu wydarzeniu wspierającemu aktywność i rozwój środowisk senioralnych w regionie. To przestrzeń spotkań, wymiany doświadczeń oraz realnego wsparcia dla osób działających na rzecz seniorów. Posłuchaj w Polskim Radiu PIK audycji Regionalny Punkt Widzenia w środę 6 maja od godziny 18:00 i dołącz do grona aktywnych oraz zaangażowanych. Kujawsko-pomorska inicjatywa senioralna. Razem dla seniorów.
3: Reklama.

0: Jest 10. Patriotyczna majówka na Osowej Górze w Bydgoszczy.
1: Czołg T-72 na stanie naszego muzeum. To są czołgi używane jeszcze dzisiaj aktualnie.
0: Kto w ten weekend chce zanurzyć się w przyrodzie, może zajrzeć do uroczyska Prodnia. Wyjaśnimy, o co chodzi już za chwilę. Leśnicy apelują o wyjątkową ostrożność podczas majówkowego grillowania.
2: Ognisko czy grilla można rozpalić w lesie tylko w wyznaczonych miejscach.
0: Sobota, 2 maja, wiadomości w Polskim Radiu PIK, Marcin Kupczyk. Są pojazdy, jest wojskowy sprzęt, wszystko to można zobaczyć z bliska, a nawet się przejechać. Oddział Muzeum Wojsk Lądowych na Osowej Górze w Bydgoszczy otworzył się na majówkę. Oglądać można m.in. czołgi i armaty, a także pokazy grup rekonstrukcyjnych.
3: No szturmo!
4: Atrakcja super, nie? Atrakcja super.
5: Bardzo cieszymy się, że trafiliśmy na ten piknik militarny. Ta inscenizacja była dosyć ciekawa i oprócz tego cały sprzęt. No, synowi bardzo podobało się nadawanie kobietom morsa.
6: Co prawda kod morsa już nie jest używany powszechnie, bo w tej chwili tylko wyłącznie wojsko jako zapasowy sposób łączności, ale krótkofalowcy, my jesteśmy krótkofalowcami. Szerzymy tą wiedzę, bo chcemy, żeby następne pokolenia też się bawiły.
1: Marek Zwiewka, dyrektor Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy. Czołg T-72 na stanie naszego muzeum. To są czołgi używane jeszcze dzisiaj aktualnie. Sprawdzają się albo nie w wojnie na Ukrainie. Otwieramy okazjonalnie oddział, ponieważ on nie jest przystosowany ciągle jeszcze do zwiedzania ciągłego. Mamy nadzieję zakończyć tutaj remont części obiektów w tym roku i być może od nowego roku uda nam się otworzyć ten oddział tak jak każde muzeum, czyli z dostępem takim cotygodniowym.
0: A na razie, czyli w majówkę, oddział Muzeum Wojsk Lądowych na Osowej Górze można odwiedzać jeszcze dziś i jutro między 10 a 16. Kto nie może dotrzeć sam, będzie mógł skorzystać z przejazdu specjalnym autobusem, który odjeżdża sprzed głównej siedziby muzeum przy ulicy Czerkaskiej. Dzikie, nadrzeczne tereny. To kryje uroczysko Prodnia pod Bydgoszczą. Jest to miejsce idealne dla tych, którzy w majówkę chcą uciec od zgiełku miasta. To część znajdującego się na zboczu fordońskim parowu jaróżyńskiego. Wędrówka przez gęstwinę zieleni i źródliska doprowadza do wiaty widokowej, z której można podziwiać krajobraz Doliny Dolnej Wisły, o czym mówi Bartosz Masiełajcz, przewodnik terenowy po województwie kujawsko-pomorskim.
7: Mamy tutaj między innymi przepiękny wąwóz, który warto zobaczyć, tam płynie strumyk w parowie. Parów to nic innego jak brzeg doliny ścięty ciekiem wodnym.
8: To miejsce dość urokliwe, a do tego blisko miasta, dodaje Bartosz Masiełajcz.
7: Można sobie podejść do Jaróżyna, tutaj odbijamy w prawo koło świetlicy w Jaróżynie. Idziemy prostą drogą i dochodzimy do fajnego punktu widokowego. Tam jest taka fajna wiata, w której można sobie popiknikować i wtedy zejść do Strzelec Dolnych. Więc na pewno miejsce urokliwe, aczkolwiek też trzeba uważać, bo jeżeli będzie po deszczu, chociaż ten tydzień na razie na deszczowy się nie zapowiada, więc może ta aura właśnie długiego weekendu będzie jak najbardziej na to, żeby się tam po prostu udać. W ogóle ja polecam całą Dolinę Dolnej Wisły, także jest to rejon blisko, za naszym miastem, bardzo urokliwy.
8: Bydgoszcz, Tatiana Adonis.
9: To są wiadomości Polskiego Radia PIK.
0: Leśnicy apelują o wyjątkową ostrożność podczas majówkowego grillowania. W lasach jest bardzo sucho. Rozpalanie ognisk czy grillowanie nawet w wyznaczonych do tego miejscach niesie ze sobą ryzyko pożaru.
2: Ognisko czy grilla można rozpalić w lesie tylko w wyznaczonych miejscach, jak przypomina Jolanta Sojka z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Z ogniem trzeba być bardzo ostrożnym.
10: No bo zawsze może się tak zdarzyć, że niechcący zupełnie gdzieś tam nie dogasimy to ognisko, no i to może spowodować duże straty w środowisku leśnym, wśród jego mieszkańców.
2: W majowy weekend chętnych do grillowania jest zwykle więcej niż wyznaczonych przez leśników miejsc i ogień jest rozpalany często poza bezpiecznymi polanami. W lasach jest tymczasem susza, dodaje Jolanta Sojka.
10: Przy tak wysokich temperaturach, jednocześnie braku opadów, silnym wietrze, no mamy bardzo dużo pożarów.
2: Alarmujące są statystyki Komendy Głównej Straży Pożarnej. W całym kraju od początku roku odnotowano ponad 2000 pożarów lasów. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
0: W całej Polsce w lasach występuje zagrożenie pożarowe. Z danych Instytutu Badawczego Leśnictwa wynika, że w przeważającej części kraju jest ono duże, w niektórych miejscach natomiast zagrożenie jest średnie. W naszym regionie obowiązuje najwyższy, trzeci stopień zagrożenia w lasach. 395 nietrzeźwych kierowców zatrzymała policja w pierwszym dniu majówki. Tylko wczoraj na polskich drogach doszło do 66 wypadków. Zginęło 5 osób. 75 zostało rannych. W długi weekend kierowcy mogą się spodziewać większej liczby kontroli drogowych. Patrole sprawdzają trzeźwość kierowców. Przypomnijmy ku przestrodze, w ubiegłym roku w ciągu 5 dni majowego weekendu doszło do 307 wypadków. Zginęło w nich 19 osób, a 383 zostały ranne. To wszystko teraz. Kolejne wiadomości u nas o 11. Pogoda w naszym regionie idealna na majówkę. Dzisiaj cieplej niż wczoraj, a jutro będzie jeszcze cieplej niż dziś. Dziś po południu temperatura maksymalna nawet do 25 stopni Celsjusza. Wiatr nam nie będzie przeszkadzał, a ciśnienie lekko spadnie i wyniesie 1012 hektopaskali.

0: Wiadomości sportowe. Wiktor Sobociński. Zapraszam serdecznie. Polscy hokeiści rozpoczną dziś w Sosnowcu Mistrzostwa Świata Dywizji 1A. Na inaugurację biało-czerwoni zmierzą się z Ukrainą. Stawką całego turnieju są dwa miejsca premiujące awansem do hokejowej elity. Rywalami Polski będzie wspomniana Ukraina, Francja, Kazachstan, Japonia i Litwa. O oczekiwaniach przed turniejem mówi obrońca naszej kadry Kamil Górny.
1: Mam nadzieję, że jednak to lodowisko w Polsce, w Sosnowcu, będzie tym szczęśliwym lodowiskiem i będziemy faktycznie po ostatnim meczu cieszyć się z awansu do najlepszej szesnastki. Mam nadzieję, że faktycznie sprawimy tą, może niespodziankę nazwijmy to tak, bo wiadomo, nie jesteśmy drużyną na papierze najlepszą. Są drużyny z Kazachstanu, z Francji, które spadły rok temu z elity i one będą pewnie też walczyć, ile będą mieli mocy. Musimy uważać na każdy mecz od pierwszej minuty, wchodzić w ten mecz w 100% i być skupiony po prostu, bo nauczymy się na błędach, które popełniliśmy wtedy i mam nadzieję, że to jednak my będziemy tym czarnym koniem i to my będziemy cieszyć się z awansu.
0: Początek spotkania Polska-Ukraina o 19:30. Pierwsze sportowe emocje rozpoczną się dziś jednak dużo wcześniej. Na 12:30 zaplanowano drugi mecz o trzecie miejsce w siatkarskiej pierwszej lidze. Anioły Toruń zagrają na wyjeździe z Mickiewiczem Kluczbork. Przypomnę, że torunianie przegrali pierwsze spotkanie 0-3 i dziś muszą wygrać, by przedłużyć serię. Skoro już wspomniałem o porażce, Zawisza Bydgoszcz przegrał wczoraj z Flotą Świnoujście 0-1 w ramach rozgrywek piłkarskiej trzeciej ligi. Z przełamania po trzech meczach bez zwycięstwa cieszył się obrońca Floty Kacper Kasperowicz.
2: Liczyliśmy na to, że w końcu przerwiemy tą złą pasę, bo od dłuższego czasu jakoś te wyniki się nam nie układały i wiedzieliśmy, po co tu przyjeżdżamy, wiedzieliśmy, jakim zespołem jest też Zawisza, że ma bardzo jakościowych zawodników, ale my też mamy bardzo dobrą drużynę i wierzyliśmy w swoje umiejętności i wiedzieliśmy, że możemy tutaj urwać punkty liderowi. Kompakt w obronie był jakby kluczem do tego zwycięstwa.
0: W pozostałych starciach w Da Świecie pokonała Polonię Środa Wielkopolska 3-2, Tłuchowia Tłuchowo zremisowała 3-3 z rezerwami Pogoni Szczecin, a Elana Toruń przegrała z Wiktorią Września 2-3. Przenosimy się na parkiety koszykarskie. MKS Dąbrowa Górnicza przegrał z Legią Warszawa 85-90 w meczu 29. kolejki Orlen Basket Ligi. Dziś o 19:30 swoje ostatnie wyjazdowe spotkanie w sezonie rozegrają Twarde Pierniki Toruń. Ich rywalem będzie GTK Gliwice. O 18:00 natomiast pierwszy mecz półfinałowy koszykarskiej pierwszej ligi z udziałem Astorii Bydgoszcz. Drużyna Grzegorza Skibę podejmie SKS Starogard Gdański. Rywalizacja toczy się do trzech wygranych. A godzinę później rozpocznie się pierwszy turniej z cyklu Speedway Grand Prix. W niemieckim Landshut tytuł broni Bartosz Zmarzlik. Na sportowe podsumowanie soboty zapraszam Państwa po godzinie 21:00. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie radiopik.pl oraz w naszej radiowej aplikacji.
3: Reklama. Odkryj produkty z historią i odwiedź sklep Agencji Mienia Wojskowego. Bydgoszcz, ulica Trybowskiego 8.
4: Pewnie stoisz w korku. A czy wiesz, że posiadając od minimum 3 lat prawo jazdy kategorii B, możesz prowadzić motocykl o pojemności 125 cm sześciennych? Do tego sezon już się rozpoczął i to doskonała okazja do spełnienia swoich marzeń o nowym motocyklu Junak lub Zontes. Ogromny wybór motorowerów, skuterów i motocykli czeka na Ciebie w salonie motocyklowym Almot na Fordońskiej 2. Do tego akcesoria, odzież, proste raty albo leasing. Salon motocyklowy Almot, Fordońska 2. Bydgoszcz.
5: Bo miłość jest piękna.
6: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki już 16 maja w Bydgoszczy. Teatr Adria przy ulicy Toruńskiej 30. Bilety do nabycia w kasie teatru oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
7: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
3: Reklama.
8: sobotę w Polskim Radiu PIK. Wsłuchaj się w region.
9: Jak zwykle w sobotnie przedpołudnie, ale tym razem w samym środku długiego weekendu będziemy zachęcać naszych słuchaczy do wyjścia z domu i wykorzystania wolnego czasu aktywnie. Propozycji majówkowych wypadów nie zabraknie. Rowerem po Pałukach, a może jednak wypoczynek w swoim mieście, w którym też sporo się dzieje, opowiemy, zaprosimy, odwiedzimy, a poza tym dorzucimy dużo gorącej muzyki na majowy weekend.
8: Wsłuchaj się w region. W każdą sobotę od 10 do 12 w Polskim Radiu PIK zaprasza Dariusz Gross.

0: Wsłuchaj się w region z Polskim Radiem PIK.
1: Ależ pięknie się jechało rowerem teraz do radia o poranku. Fantastyczna sprawa, polecamy. Oczywiście polecam rower, polecam spacery, bieganie. No bo w końcu kiedy jak nie teraz, w środku długiego weekendu, jest prawie 15 minut po godzinie 10, a my jesteśmy od tego, żeby was zapraszać, podpowiadać, dokąd się wybrać. No taki jest ten program i oczywiście też proponować odwiedzenie fantastycznych, cudownych miejsc na Pomorzu i Kujawach, a tych naprawdę nie brakuje. Zawsze to podkreślam. Kamil Bzdzian, Dariusz Gross, dzień dobry, witamy. W pakiecie oczywiście, tak jak obiecaliśmy, mamy sporo gorącej, wiosennej, a nawet letniej muzyki.

0: wsłuchaj się w region, czyli Pomorze i Kujawy na weekend.
1: No jakby na to nie spojrzeć, w całym regionie coś się dzieje, a jeżeli nawet dzieje się mniej, to jest fantastyczna pogoda i samemu można albo z naszą pomocą sobie ten czas zorganizować. No my sporo propozycji podpowiemy, doradzimy, to wszystko godziny 12 w programie Wsłuchaj się w region. No co, zaczynamy od Bydgoszczy, jak zwykle Tatiana Adonis.
2: Pierwszy majowy weekend ma dla nas wiele interesujących propozycji. Dla zwiedzających otworzył się m.in. oddział Muzeum Wojsk Lądowych na Osowej Górze. Są pojazdy i sprzęt wojskowy. Wszystko można zobaczyć z bliska, a nawet się przejechać. Oglądać można m.in. czołgi i armaty. Prezentują się także grupy rekonstrukcyjne.
3: No szturmo!
4: Atrakcja super, nie? Atrakcja super.
5: Bardzo cieszymy się, że trafiliśmy na ten piknik militarny. Ta inscenizacja była dosyć ciekawa i oprócz tego cały sprzęt. No, synowi bardzo podobało się nadawanie kobietom morca.
2: W majówkę muzealny oddział na Osowej Górze można odwiedzać do jutra od 10 do 16. Kto nie może dotrzeć sam, może skorzystać z przejazdu specjalnym autobusem, który odjeżdża sprzed siedziby muzeum przy Czerkaskiej. W majówkę zapraszają także młyny Rotera. Dostępne są 3 wystawy stałe: Węzły, opowieść o mieście nad rzeką, młyn maszyna i strefa odkrywania wyobraźni i aktywności sowa. I jak zawsze, można też skorzystać z punktu widokowego. A jak 2 maja, to obchody święta flagi. Jeśli chcecie wspólnie celebrować biało-czerwoną, to uroczystości odbędą się dziś o 12 na Starym Rynku. A dla miłośników kwiatów, wiosenny kiermasz ogrodniczy.
6: Czego ja szukam? Kwiatów łatwych w utrzymaniu.
7: Ozdobnych i wysokich.
8: Szukam czegoś zimozielonego.
2: Dziś i jutro od 10 do 17 wystawcy będą proponować m.in. drzewka, kwiaty, krzewy, zioła do domów, ogrodów i na działki. Wydarzenie odbywa się przed Torbydem, a w niedzielę obchody Święta Konstytucji 3 maja. W programie m.in. koncert zespołu pieśni i tańca Płomienie, stoiska edukacyjne, spacery po mieście z przewodnikiem czy kącik małego patrioty. Organizatorzy zapraszają w samo południe na Stary Rynek. Trzeciomajowe obchody także w Muzeum Kanału Bydgoskiego. Placówka zaprasza na żywą lekcję historii. Będzie można przenieść się w XVIII wiek i spotkać ludzi z epoki.
9: Za pomocą rekonstruktorów, różnych scenek rodzajowych, pojedynków, obozowiska planujemy trochę przybliżyć samą konstytucję, też sytuację, w jakiej była Bydgoszcz jako nasze miasto, kiedy ta konstytucja powstawała.
2: Mówił Krzysztof Kozłowski ze Stowarzyszenia Sarmackie Dziedzictwo i zaprasza na historyczny piknik do Muzeum Kanału Bydgoskiego. Jutro od 12 do 14. Na trzeciomajowe świętowanie można wybrać się także do Ostromecka. Na tarasach za Pałacem Starym jutro specjalny koncert. Wybrzmią arcydzieła mistrzów polskiej muzyki. W programie utwory Noskowskiego, Moniuszki, Chopina czy Paderewskiego. Początek o 16:00. Wstęp wolny.

0: Wsłuchaj się w region, czyli Pomorze i Kujawy na weekend.
1: I to nawet dodajmy, nie bójmy się tego dodać, na długi weekend. Krótki w tym roku co prawda, ale jednak z nazwy to jest długi majowy weekend. My jesteśmy absolutnie totalnie w środku tego weekendu, no i jak zwykle mamy dużo propozycji dla słuchaczy. No jeżeli ktoś chce się wybrać ten weekend do Torunia, to na pewno nie będzie żałował. Iwona Muszytowska, Rzeszotek.
2: Największym majówkowym wydarzeniem jest w Toruniu oczywiście festiwal Energa Teatru Liczne. W repertuarze przedstawienia, warsztaty, miasteczko cyrkowe oraz parada z lampionami. Na ulicach miasta spotkać można także kataryniarza. To wszystko na bulwarze, rynku staromiejskim, nowomiejskim oraz ulicy Szerokiej. W Torunianka Cafe o 19:00 koncert Fogówka, czyli przychodzi Fog do Grosówny. W Teatrze Wila Machorzycy w repertuarze Kandyd, czyli Optymizm. Zapraszamy dziś i jutro na godzinę 18:00. W niedzielę o godzinie 10:00 spacer rodzinny z dziadkami przez świat. Zbiórka uczestników przy pomniku Piłsudskiego na Placu Rapackiego. Przewidziano przejście piesze szlakiem czarnym fortecznym do Fundacji Ducha. O 11:00 zwiedzanie Fortu Piątego, a o 11:30 projekt Moto Konstytucja 3 maja. Wydarzenie rozpocznie się paradą, która przejdzie ulicami miasta i zakończy na przystani AZS, gdzie będzie muzyka na żywo, smaczne jedzenie i masa różnych atrakcji. Kolejną akcję pod hasłem Wyprowadź psa organizuje Schronisko dla Zwierząt. Zapraszamy na godzinę 12:00. W Toruniu trwa także 33. Festiwal Muzyki Krajów Bałtyckich Probaltika. W niedzielę koncert w tramwaju w Jedynce na trasie Uniwersytet Olimpijska. Początek godzina 13:15. W Teatrze Muzycznym w niedzielę o 19:00 spektakl muzyczny Once. W sali koncertowej na Jordankach o 18:00. Koncert z cyklu Efekt Chopina. Muzyczne spotkanie odbędzie się z udziałem pianistki Julii Łuzowskiej. Bezpłatne wejściówki do odbioru w kasie Jordanek. Niedzielę spędzić można także w Szkole Leśnej na Barbarce, która zaprasza na godzinę 14:00 na spacer po lesie pod hasłem Tajemnice ukryte pośród liści.

W sobotę w Polskim Radiu PIK. Po 17:00 Radiowy Klub Rodzica. W audycji rozmowa o muzyce w życiu dzieci. Powiemy o zajęciach gordonowskich. Czym są, jak działają i czy przynoszą skutki. Wrócimy do obecności dzieci w mediach społecznościowych. Mówić będziemy też o akcji Fundacji Dzieci Niczyje, o stosowaniu kar cielesnych. Po 19:00 w Salonie Klasycznym. Relacja z inauguracji 32. Bydgoskiego Festiwalu Operowego i premiery Flisaka na Operowym Forum Młodych. Nasza lista przebojów dziś od 20:00. Pierwszego miejsca broni Bruno Mars i I Just Might. O tym dziś w Polskim Radiu PIK.

0: Wsłuchaj się w region. Propozycje dla aktywnych.
1: Taka mała samochwałka teraz, już zrobiłem 20 km o poranku, po programie zrobię następne kilometry, też 20, będzie bardzo przyjemnie i ciągle będzie mało. No a was oczywiście zachęcam do tego, abyście odpoczywali aktywnie, jeżeli nie rower, no to rzecz jasna, albo spacer, albo jakiś jogging, albo po prostu no wyjazd i cieszenie się tym właśnie weekendem. A tak a propos tego aktywnego wypoczynku, Małgorzata Burchardt ma propozycję, no będą biegi, będzie oczywiście jazda rowerem, no i uwaga, będzie można wypocząć na wodzie, ale teraz już o szczegółach Małgorzata Burchardt.
2: Trwa jedno z najważniejszych wydarzeń kolarskich w regionie Kujawy-Pomorze Tour, czyli 35. Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów o Puchar Prezydenta Grudziądza, będący jednocześnie 8. Memoriałem Eugeniusza Gryndy. Organizatorem wydarzenia jest kolarska sekcja Stal Grudziądz. W ciągu 4 dni zawodnicy pokonają blisko 400 km, rywalizując na trasach prowadzących przez Grudziądz, Grutę, Łasin, Kijewo-Królewskie i Świecie. Rywalizacja rozpoczęła się w czwartek etapem na trasie Gruta Łasin. Wczoraj kolarze pojawili się w Kijewie Królewskim, dziś natomiast w Świeciu, a finał zaplanowano na jutro w Grudziądzu i z tej okazji w godzinach od 8.30 do 10.30 na osiedlu lotnisko wystąpią czasowe utrudnienia w ruchu. Organizatorzy apelują zatem o ostrożność i uwzględnienie zmian w planowaniu przejazdów o tym czasie, a my oczywiście zachęcamy do kibicowania na trasie młodym kolarzom. Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny jest dziś areną zmagań biegowo-duatlonowych w programie wiosennego festiwalu biegu główny na 5 km, a także biegi dla dzieci oraz duatlon. Bydgoszczanom ceniącym spokój polecamy wyjątkową podróż w czasie z przewodnikiem po brdzie. Podczas półgodzinnego rejsu można obejrzeć miasto z zupełnie innej perspektywy, to jest tej od strony rzeki, poznać jego historię. Na małym klimatycznym statku wycieczkowym można poczuć atmosferę dawnych lat i zobaczyć, jak Bydgoszcz rozwijała się przez wieki wzdłuż wody. To przyjemna, lekka forma zwiedzania, idealna dla rodzin, par i każdego, kto chce spędzić czas w ciekawy i spokojny sposób. Podczas rejsu będą historie, ciekawostki i anegdoty związane z miastem, opowiadane przez renomowanego bydgoskiego historyka Patryka Mroza, który w przystępny i interesujący sposób przybliży dzieje Bydgoszczy oraz najważniejsze miejsca Grodu nad

poczujecie bryzę wielkiej rzeki, zanurzycie się w naturze i posłuchacie wiślanych opowieści. W trakcie rejsu będzie oczywiście piknik z kawą i domowym ciastem na wiślanym piasku. A opowiadać o Wiśle będzie Hanna Rzadkosz-Florkowska ze Starego Fordonu, zakochana w rzece. Pływa po Wiśle prawie od 10 lat, członkini Stowarzyszenia Miłośników Starego Fordonu, inicjatorka wielu wydarzeń wiślanych, m.in. wypraw ptasiarskich wzdłuż Wisły, rejsów po Wiśle, spotkań z flisakami czy forum wiślanego. Kiedy ów rejs? Otóż jutro o 15:30, a skąd? Z nabrzeża Fordon przy ulicy Frycza Modrzewskiego. Czas trwania rejsu około 1,5 godziny. Pamiętajcie, że na Wiśle wszystko jest intensywniejsze. Słońce świeci mocniej, wiatr wieje silniej, dlatego ubierzcie się odpowiednio. Życzę wszystkim miłego, aktywnego, majowego weekendu.

0: wsłuchaj się w region i wybierz coś dla siebie.
1: Jest czym wybierać. My też oczywiście zapraszamy w różne ciekawe miejsca regionu w tym właśnie programie, ale przypomnę, że przez cały tydzień przygotowywaliśmy naszych słuchaczy do tej majówki. Nasz temat tygodnia to właśnie taka majówka w Kujawsko-Pomorskim. Zaczęło się już od rozmowy dnia, później była masa propozycji przygotowanych przez naszych dziennikarzy. Naprawdę warto nas słuchać i warto oczywiście, żeby być na bieżąco, wejść na stronę radiopik.pl czy ściągnąć naszą radiową aplikację, no bo tam tych propozycji jest cała masa. W związku z tym zapraszamy serdecznie. No i cóż, a my w tym programie jeszcze kilka miejsc dla was odkryjemy. Wybierzemy się między innymi na wyprawę rowerową, sprawdzimy, co we Włocławku w okolicach, a tam zapowiada się naprawdę fantastyczny koncert. No ale o tym nieco później.

0: Wsłuchaj się w region. W każdą sobotę od 10 do 12 w Polskim Radiu PIK.
1: No oczywiście, słuchujemy się w region, informujemy o tym, co dzieje się w regionie, zapowiadamy różnego rodzaju imprezy i zabieramy naszych słuchaczy w miejsca oczywiste, znane, ale też takie mniej oczywiste. I proponujemy różnego rodzaju ścieżki rowerowe, wypady za miasto. No tego jest dużo, w każdą sobotę od 10 do 12. A przypomnę, po 11 między innymi mamy wyprawę rowerową po Pałukach. Dlaczego nie? No a o 11, czyli za 6 minut, za niespełno 6 minut mamy wiadomości dla naszych słuchaczy i przypomnę, dzisiaj w kalendarzu piękne święta, bo nie tylko Dzień Flagi Rzeczpospolitej, ale także kolejne święto związane z Polonią, Dzień Polonii Polaków za granicą. I do tych świąt nawiążemy, do różnego rodzaju uroczystości, z tymi świętami nawiążemy w wiadomościach. Wiadomości o 11, a my później dalej wsłuchujemy się w region, a do 11 jeszcze weekend, a nawet The Weekend.

0: Reklama.
1: Wojewoda kujawsko-pomorski zaprasza na audycję poświęconą kujawsko-pomorskiej inicjatywie senioralnej. Cyklicznemu wydarzeniu wspierającemu aktywność i rozwój środowisk senioralnych w regionie. To przestrzeń spotkań, wymiany doświadczeń oraz realnego wsparcia dla osób działających na rzecz seniorów. Posłuchaj w Polskim Radiu PIK audycji Regionalny Punkt Widzenia w środę 6 maja od godziny 18 i dołącz do grona aktywnych oraz zaangażowanych. Kujawsko-pomorska inicjatywa senioralna. Razem dla seniorów.
2: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.

0: cena przed obniżką 22,99. A do środy Pepsi 1,5 litra, 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach Centrum.
1: Reklama. Polskie Radio. PIK.
2: Jest 11. W całym kraju, także w naszym regionie, odbywają się uroczystości z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Prezydent wręczył odznaczenia przedstawicielom Polonii.
3: Polaków poza granicami kraju łączy jedno. Miłość do Polski.
2: Nowatorska metoda budowy pomnika Matki Boskiej pod Kikołem.
4: Figura jest wybudowana plasterkami, którą jeszcze nikt w Polsce i w Europie nie podjął się.
2: Sobota 2 maja, wiadomości w Polskim Radiu PIK, Marcin Kupczyk. 2 maja to dzień, w którym odbywają się uroczystości z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Bydgoszczy początek o 12 na Starym Rynku. Po oficjalnej części nastąpi rozpoczęcie rodzinnego rajdu rowerowego pod biało-czerwoną flagą w kierunku Starego Fordonu. Uroczystości w Toruniu także w samo południe. W programie meldunek wojskowy, odegranie hymnu oraz podniesienie flagi na maszt, okolicznościowe przemówienia, pieśń reprezentacyjna Wojska Polskiego oraz prezentacja narodowych tańców. Natomiast o 12.30 na bulwarze filadelfijskim rozpocznie się prezentacja pojazdów służb mundurowych, zabytkowych oraz klasycznych. Uroczysty przejazd pomiędzy mostem drogowym imienia Józefa Piłsudskiego, a mostem kolejowym imienia Ernesta Malinowskiego. Natomiast we Wrocławku tradycyjnie już odbędzie się przemarsz z biało-czerwoną flagą o długości 100 metrów. Początek o godzinie 15 na placu przy Zespole Szkół Chemicznych przy bulwarach. O godzinie 15.30 na Starym Rynku rozpocznie się przegląd orkiestr dętych. Prezydent wręczył odznaczenia przedstawicielom Polonii. W Dniu Polonii i Polaków za granicą Karol Nawrocki powiedział, że tych, którzy opuścili kraj, będzie zawsze łączyć miłość do ojczyzny.
3: Wszystkich państwa i wspaniałych, zasłużonych, odznaczonych i członków Rady do Spraw Polonii i Polaków poza granicami kraju łączy jedno. Miłość do Polski. Przywiązanie do naszych narodowych symboli. Polska jest po prostu głęboko w waszym sercu, niezależnie od tego, od ilu pokoleń pozostajecie za granicami Rzeczpospolitej.
2: 2 maja obchodzony jest Dzień Polonii i Polaków za granicą. To święto około 22 milionów osób mieszkających poza granicami kraju, a przyznających się do polskich korzeni. Święto to służy umacnianiu poczucia jedności rodaków i wsparciu ich w zachowaniu świadomości narodowej. Dzień Polonii i Polaków za granicą został uchwalony przez Sejm z inicjatywy Senatu w roku 2002. 2 maja, jak już wspominaliśmy, obchodzony jest także Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. To święto zostało ustanowione uchwałą Sejmu w 2004 roku po to, aby propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz o naszych symbolach narodowych.
1: Tu wiadomości Polskiego Radia PIK. Mówimy o tym, co ważne w regionie.
2: Nasz reporter był niedawno na placu budowy pomnika Matki Boskiej w miejscowości Konotopie pod Kikołem. Monument będzie mieć ponad 55 metrów wysokości. Figura powstaje metodą, której wcześniej nie stosowano w Polsce ani w Europie, powiedział Polskiemu Radiu PIK Cezary Kowalski, kierownik budowy z ramienia firmy Wysowa Mosty.
4: Figura jest wybudowana plasterkami, takimi odcinkami na 1,20 m wysokości. Każdy plasterek jest formułowany osobno, indywidualnie i wylewany na miejscu z betonu architektonicznego. I każdy przyrost 1,20 m następuje po kolei jeden na drugim.
5: Wyszliśmy teraz na zewnątrz z biura. Widzimy, jak żurawie cały czas tutaj przemieszczają elementy, podnoszą.
4: Kształt jest formułowany przez specjalne dociski, takie szalunki, które są wykonane w technologii 3D, wykrajane z twardego styropianu, pokrywane z zewnątrz specjalną żywicą, żeby utwardzić ten materiał styropianowy. Przyjeżdżają później w kawałkach i te kawałki są nakładane po kolei, tworząc zamknięty okrąg. W środku jest robione zbrojenie, a ostatnim na końcu, wieńczącym całe dzieło jest wykonanie i umiejscowienie w odpowiednim miejscu dłoni Matki Boskiej. I to nastąpi na samym końcu całego zadania.
2: Uroczyste poświęcenie pomnika zaplanowano na 15 sierpnia. Inicjatorem i fundatorem budowy są Grażyna i Roman Karkosikowie. Pomnik powstaje jako wotum wdzięczności. Ma przewyższyć on Chrystusa w Świebodzinie, a także pomnik Chrystusa Zbawiciela w Rio de Janeiro. Teraz to wszystko. Kolejne wiadomości u nas w samo południe.
1: Pogoda.
2: Dzisiaj królować będzie słoneczna pogoda i wysokie temperatury mogą podskoczyć w naszym regionie nawet do 25 stopni. Zachodni wiatr przez większość część dnia będzie niemal nieodczuwalny, potem powieje umiarkowanie z prędkością do 20 km na godzinę, a ciśnienie w ciągu dnia będzie powoli spadać. Wieczorem wyniesie 1012 hektopaskali.
6: Reklama. Odkryj produkty z historią i odwiedź sklep Agencji Mienia Wojskowego. Bydgoszcz, ulica Trybowskiego 8. Reklama.
7: Uporządkujemy cały ogród. Trawnik, drzewa i krzewy. Zadbamy o grządki warzywne oraz rabaty kwiatowe. A jak to zrobić? Podpowiedzą nasi eksperci. Magazyn działkowców Raz na Zielono na antenie Radia PIK. Wspólne rozmowy ogrodników o tym, co jest zielone, powinno być zielone lub co zielone było. W każdą sobotę po wiadomościach o godzinie 12.
6: Sponsorem programu jest Ogrodnictwo i Kwiaciarnia Hirsch w Niemczu przy ulicy Bydgoskiej 100. Producent sadzonek, kwiatów, warzyw i ziół.
1: Polskie Radio PIK. W sobotę w Polskim Radiu PIK. Wsłuchaj się w region.
8: Jak zwykle w sobotnie przedpołudnie, ale tym razem w samym środku długiego weekendu będziemy zachęcać naszych słuchaczy do wyjścia z domu i wykorzystania wolnego czasu aktywnie. Propozycji majówkowych wypadów nie zabraknie. Rowerem po Pałukach, a może jednak wypoczynek w swoim mieście, w którym też sporo się dzieje? Opowiemy, zaprosimy, odwiedzimy, a poza tym dorzucimy dużo gorącej muzyki na majowy weekend.
1: Wsłuchaj się w region. W każdą sobotę od 10 do 12 w Polskim Radiu PIK zaprasza Dariusz Gross.

0: Majari.
1: Wsłuchaj się w region z Polskim Radiem PIK.
2: Pamiętacie, zazwyczaj było tak, gdy zbliżał się długi weekend, czy jakikolwiek taki czas świętowania, no to przedtem była fantastyczna pogoda, przychodziło wolne i pogoda się psuła. W tym roku mamy totalnie na odwrót. Przepiękną pogodę w weekend, przez cały długi weekend. Po weekendzie jeszcze poniedziałek będzie znakomite załamanie pogody we wtorek, tak więc nic tylko się cieszyć, nic tylko się korzystać z tego właśnie, że mamy piękną pogodę, że można wyjść z domu, że można udać się do lasu, ale trzeba uważać, bo w lesie bardzo sucho, że można pojeździć rowerem, oczywiście pospacerować. Każdy niech odpoczywa tak, jak lubi. No a my będziemy podpowiadać, dokąd się wybrać. No, we Włocławku na przykład, ja już o tym wspominałem, szykuje się fantastyczny koncert majówkowy, ależ będą gwiazdy, ale o tym nieco później. Będzie też propozycja wyprawy rowerowej po Pałukach i nie tylko. I to wszystko u nas w programie Wsłuchaj się w region.

0: Wsłuchaj się w region, czyli Pomorze i Kujawy na weekend.
1: A ja naprawdę mówiłem serio, że tych weekendowych propozycji nie brakuje. Do tego dodajmy jeszcze fantastyczną pogodę i mamy przepiękny, majowy, długi weekend. No a teraz propozycje chociażby z Rypina, z Aleksandrowa Kujawskiego, z Ciechocinka i z Włocławka. No, we Włocławku naprawdę zapowiada się świetny koncert, ale taki majówkowy. Ale o szczegółach teraz już Agnieszka Marszał.
2: We Włocławku świętujemy Dzień Flagi i Festiwal 3 maja. Dziś od 12 na ulicy Zamczej strefa spotkań i smaku, a o 15 na bulwarach przemarsz ze 100-metrową flagą i parada orkiestr dętych. O 17 z kolei na Starym Rynku koncert Bum Bum Orkestar. Kawiarnia Obywatelska Śródmieście Cafe w samo południe zaprasza na koncert balkonowy i warsztaty kreatywne dla całej rodziny. Z balkonu kamienicy numer 18 zagrają Uliczniaki. Miejski duet uliczny w repertuarze podwórkowo-patriotycznym. W tym samym czasie tuż pod kamienicą warsztaty tworzenia kotylionów. Jutro na Starym Rynku wielki majówkowy koncert. Zagrają Poparzeni Kawą 3, Ira i ich troje. Będzie też wiele atrakcji z animacjami instytucji kultury, stoiskami organizacji pozarządowych, a także food truckami. Zapraszamy też na rejsy drewnianymi łodziami po Wiśle z przystani przy Piwnej i rejsy łodzią solarną po Zalewie Włocławskim. A co poza Włocławkiem? W Aleksandrowie Kujawskim impreza pod nazwą Majowe Serce Miasta. Dziś o 15 animacje dla dzieci i duży park rozrywki, a od 19 na scenie Arek Kopaczewski i Nowator. Muzyczna majówka także w Rypinie. Dziś o 18.30 wystąpią Piotr i Paweł, zespół Eratox i Daria Negra. Jutro warto też zajrzeć do Ciechocinka. Na Deptaku Sław swoją gwiazdę odsłoni Sonia Bohosiewicz. A w samo południe otwarte spotkanie w Teatrze Letnim. O 15 z kolei koncert po słonecznej stronie ulicy, w muszli koncertowej w Parku Zdrojowym. Na koniec wracamy jeszcze do Włocławka i polecamy spotkanie z cyklu Niedziela z Kustoszem. Tym razem na wystawie Elżbieta Piwek-Białoborska Ceramika, Forma, Dekoracja. To jutro o 12 zbiorowo sztuki przyzamczej. Ta ekspozycja poświęcona jest twórczości wybitnej artystki, której działalność w obszarze ceramiki artystycznej i użytkowej łączyła nowoczesne myślenie o formie z wrażliwością na detal i dekoracje.
1: No ale musicie przyznać, to się nazywa koncert Ira, poza tym Poparzeni Kawą 3 i ich troje, no będzie absolutnie fantastycznie. Fantastyczna zabawa, doskonała balanga. No a jeżeli ich troje, to zagrajmy, powspominajmy sobie trochę, no bo przecież w końcu mamy długi weekend.
3: Zostałem Jolkę.
4: Jolka, do ciebie.
5: Słucham? Kto mówi?

everyone.

0: Wsłuchaj się w region. Propozycje dla aktywnych.
1: No, już dzisiaj się chwaliłem, że już mam ze sobą fajną trasę. Będę miał jeszcze trasę powrotną i rowerem, kiedy jak nie teraz, kiedy jest piękna pogoda, kiedy warto się cieszyć tym, że przyszła do nas wiosna, że robi się zielono, no i że mamy długi weekend, a my podpowiadamy, gdzie wybrać się, dokąd pojechać, jakie trasy w naszym regionie odwiedzić w szczególny sposób. No, naprawdę jest tego dużo i bardzo się z tego powodu cieszymy. A dzisiaj trasy rowerowe po Pałukach, no, trochę wam przedstawi Małgorzata Burchardt, a ja przypominam, że w programie Słuchaj się w region właśnie co tydzień staramy się sięgać po takie miejsca, które warto sprawdzić, także jadąc rowerem. No to bardzo proszę, gotowi, startujemy.
2: Pałuki to idealny region na rower oferujący malownicze trasy wśród jezior i wzgórz z centrum w Żninie. Popularne szlaki obejmują krótkie trasy rodzinne 17,5 km oraz dłuższe pętle, na przykład pałuckie krajobrazy 67 km, a region słynie z atrakcji takich jak Wenecja, Biskupin czy Pałac w Lubostroniu. Pałuckie krajobrazy to trasa w formie pętli idealna na całodniową wycieczkę. Objeżdżając pałuckie krajobrazy natrafimy przede wszystkim na wiele atrakcji naturalnych, lasów, rzek oraz jezior, ale nie zabraknie również interesujących atrakcji kulturowych, w tym Kościół Świętego Floriana, Muzeum Sztuki Sakralnej, Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie, budynek kuźni z początku XX wieku z Wenecji, Pałac Kurzewskich w Lubostroniu wraz z tamtejszym ogrodem, dawny cmentarz żydowski w Barcinie czy pozostałości ewangelickiego cmentarza w Wilczkowie. Licząca ponad 30 km malownicza trasa wzdłuż jezior, tak zwana trasa wodna, przebiega przez Szubin, Kowalewo, Wąsosz, Chomentowo, Wawrzynki, Redczyce i Sobiejuchy. Na plaży miejskiej w Wąsoszu można zrobić przystanek i spędzić trochę czasu nad wodą. Przy jeziorze jest bowiem molo, wypożyczalnia sprzętu wodnego, plac zabaw dla dzieci, boiska sportowe, pole namiotowe oraz kampingi. W Chomentowie z kolei znajduje się wart obejrzenia kościół pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła z 1911 roku, a w Redczycach zabytkowy park dworski z klasycystycznym pałacem. Trasa rodzinna, o której już wspominałam wcześniej, to idealny wybór dla całej rodziny, nie jest wymagająca, dzięki czemu ma charakter bardziej rekreacyjny niż typowo sportowy. To świetna okazja, by przyjemnie spędzić czas z najbliższymi, zaliczając przy tym kilka punktów na turystycznej mapie Pałuk. Przez większość kilometrów trasa rodzinna prowadzi po asfaltowym szlaku, co zdecydowanie ułatwia jazdę. Po drodze nie zabraknie jezior, pól i łąk, czyli tego, co stanowi esencję regionu Pałuk, obcowanie z naturą. Ścieżka ma swój start przy Miejskim Ośrodku Sportu w Żninie. Inne świetne opcje na rower to ponad 12-kilometrowa pętla wokół Jeziora Żnińskiego Dużego oraz szlaki w kierunku Chomiąży Szlacheckiej, w której to podziwiać możemy XIX-wieczny kościółek oraz dawny XIII-wieczny dworek, odrestaurowany i funkcjonujący obecnie jako hotel. Klasyczna, często wybierana przez rowerzystów, to urokliwa trasa rowerowa wokół Wenecji i Biskupina. Obejmuje malownicze ścieżki wzdłuż Jeziora Weneckiego oraz bezpośrednie okolice Biskupina. Łączy Żnin z zabytkową kolejką wąskotorową i wykopaliskami. Pałuki oferują również rowerowe szlaki tematyczne, takie jak trasa Kcyńska 47,5 km lub 19-kilometrowa, niemalże leśna przygoda. Jedną z imprez promujących turystykę rowerową jest organizowany w czerwcu rodzinny rajd rowerowy pod hasłem Rowerem przez Pałuki. Region oferuje wiele utwardzonych i oznaczonych ścieżek, co czyni go świetnym miejscem na rowerowy wypad, na przykład taki jak ten majowy.

0: sobotę w Polskim Radiu PIK.
1: Zwierzenia przy muzyce.
0: Usłyszysz w Polskim Radiu PIK. Przeczytasz w Ekspresie Bydgoskim.
1: Kasia Moś i Karolina Lindo, a więc dwie damy wokalistyki. Oby panie chociaż nie spotkały się w studiu nagraniowym, to postanowiły wykonać duet.
2: Nie spotkałyśmy się w studio. Karolina nagrywała najpierw, a potem nagrałam ja. Chociaż ja jestem na początku, a Karolina później, ale Karolina nagrała pierwsza, ale będziemy miały szansę zaśpiewać ten utwór już niedługo razem na żywo w telewizji.
0: Zwierzenia przy muzyce. Zaprasza Magda Jasińska. W sobotę w Polskim Radiu PIK.

0: wsłuchaj się w region i zaplanuj czas na Pomorzu i Kujawach.
1: Pamiętacie to zamieszanie z mostem kolejki wąskotorowej w Koronowie? Ta trasa rowerowa z Bydgoszczy do Koronowa i później chociażby do Pieczysk czy nad Zalew Koronowski jest bardzo popularną trasą, a okazało się, że w ramach prac przy umacnianiu skarpy ten most miał być nieczynny. Dla rowerzystów to tragedia, bo to jest przepiękne miejsce widokowe i fantastycznie tamtędy się jedzie, ale na szczęście jest czynny. Ale mamy jeszcze jedną propozycję, chociażby na długi weekend i nie tylko, no bo otwarty jest prom w Nieszawie. On wznowił kursy. Dla jednych jest to atrakcja turystyczna, dla innych znaczne skrócenie drogi do miejscowości położonych na drugim brzegu Wisły. Od wczoraj ponownie można korzystać z promu w Nieszawie w powiecie aleksandrowskim, ale o szczegółach Rafał Krajewski, sekretarz Urzędu Miasta Nieszawa.
2: W sezonie żeglugowym w 2026 roku przeprawa promowa będzie czynna przez 7 dni w tygodniu, od maja do października. Z promu mogą korzystać zarówno mieszkańcy naszego miasta, mieszkańcy powiatu, a także wszyscy podróżni, którzy mają potrzebę przeprawienia się przez rzekę Wisłę. Jest to duży skrót w porównaniu do objazdu, czy to przez Toruń, czy przez Włocławek.
1: No poza tym jest to atrakcja turystyczna, nie ukrywajmy. A przeprawa promowa

0: Wsłuchaj się w region. Propozycje dla aktywnych.
1: Ania Dąbrowska przed chwilą w głowie, ale jeżeli wy w głowie macie na przykład wypad jakiś rowerowy, krótszy czy dłuższy, no to my oczywiście zawsze o tym mówimy, polecamy różne miejsca. Polecaliśmy już Wiślaną Trasę Rowerową, to jest niesamowita trasa, a dzisiaj fragment, możecie odkryć ten fragment. Tymon Kokot z Nadwiślańskiej Organizacji Turystycznej poleca odcinek na południe od Torunia. Start ze Starówki w Toruniu, potem przejazd do Złotorii.
2: W Złotorii mamy ruiny zamku, potem jedziemy wzdłuż Wisły, jedziemy lasem przede wszystkim. Jest bardzo dobra trasa, jeżeli chodzi o jakość. Dojeżdżamy do miejscowości Osiek nad Wisłą. Tam jest taras widokowy na Łęgu Osieku. Jest możliwość przeprawiania się na rowerach do Ciechocinka. Dalej mamy chatę na Włęczu, chata Kantora, czyli przykład osadnictwa holenderskiego. Dalej mamy miejscowość Bobrowniki, która ma świetne miejsce, ma zamek krzyżacki położony w biegu rzeki, tak naprawdę jedyny w naszym kraju.
1: No i czyż nie zapowiada się pięknie, a dalej to już Włocławek, a trasę można pokonać w jeden dzień.

0: Wsłuchaj się w region.
1: Sporo uroczystości majówkowych, uroczystości i imprez tych oficjalnych i tych o charakterze rozrywkowym. To wszystko w majówkę na Pomorzu i Kujawach. Mówimy o nich w wiadomościach Polskiego Radia PIK. Powiemy też o wiadomościach najbliższych o 12. A potem zapraszamy raz na zielono. Małgorzata Burchardt już czeka, a Kamil Bzdzian, Dariusz Gross, dziękujemy i pięknego, długiego weekendu, który przecież jeszcze trwa. Życzymy do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
0: Reklama. Polskie Radio.

0: Jest 12. Uroczystości państwowe, koncerty, wystawy. Mieszkańcy regionu mogą brać udział w szeregu majowych wydarzeń. W lasach naszego województwa jest bardzo sucho, ostrzega Straż Pożarna.
1: To człowiek rozpala ognisko, człowiek rzuca niedogaszone papierosy.
0: Dwie ofiary przewrócenia się łodzi na Jeziorze Salińskim. Sternik był pod wpływem alkoholu. Sobota, 2 maja, wiadomości w Polskim Radiu PIK, Marcin Kupczyk. Uroczystości patriotyczne, koncerty, inscenizacje oraz wystawy. Wszystko to czeka na mieszkańców regionu oraz turystów w długi majowy weekend. W tej chwili w Bydgoszczy i w Toruniu rozpoczynają się obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Będzie uroczyste wciągnięcie flagi na maszt, hymn narodowy, meldunek wojskowy, a następnie odśpiewanie pieśni patriotycznych. Gdzie i jak można jeszcze świętować, sprawdzała to Monika Kaczyńska.
2: Mieszkańcy Bydgoszczy w majówkę mogą odwiedzić na przykład Muzeum Wojsk Lądowych. Tam do niedzieli między innymi prezentacje pojazdów wojskowych i inscenizacje. Nie zabraknie też oficjalnych obchodów Święta Flagi i Konstytucji 3 maja. Uroczystości odbędą się w oba dni o 12 na Starym Rynku. Do tego spacery z przewodnikiem i odkrywanie nieznanych zakątków miasta. Majówka w Toruniu to z kolei trwający do niedzieli festiwal Energa Teatry Uliczne, przejażdżki turystycznym retro tramwajem, a w Święto Flagi na Bulwarze Filadelfijskim od 12.30 prezentacja pojazdów służb mundurowych, zabytkowych i klasycznych. We Włocławku świętować można będzie na przykład w sobotę od 15 podczas wspólnego przemarszu ze 100-metrową flagą, a w niedzielę uroczystości patriotyczne, animacje i od 17.30 koncerty gwiazd na Starym Rynku. Dla wiadomości Monika Kaczyńska.
0: Dzisiaj w Dniu Flagi do szkół mundurowych trafi pierwsze 16 flag państwowych, które powiewały wcześniej na Pałacu Prezydenckim. Odbędzie się to podczas rozpoczynającej się właśnie uroczystości wręczania nominacji generalskich. Prezydent Karol Nawrocki mianował 12 oficerów Wojska Polskiego na stopnie generalskie. Długi majowy weekend i pogoda zachęcają do wypraw do lasu. Służby apelują tymczasem o zachowanie szczególnej ostrożności. W lasach od tygodni notowany jest najwyższy trzeci stopień zagrożenia pożarowego. Bądźmy uważni, bo to właśnie człowiek przynosi ogień do lasu, przypomina starsza brygadier Małgorzata Jerocka-Krzemkowska, rzeczniczka Kujawsko-Pomorskiej Komendy Straży Pożarnej.
1: To człowiek rozpala ognisko, człowiek rzuca niedogaszone papierosy, no i to człowiek wjeżdża, no muszę to powiedzieć, nieuważnie do lasu pojazdem i to rozgrzane podwozie samochodu, no niejednokrotnie właśnie inicjuje pożar. Śmiało mogę powiedzieć, że mamy w regionie do czynienia z pogodą pożarową. Brak opadów i to taki długotrwały. Niska wilgotność ściółki, silny wiatr, który nie opuszczał nas przez ostatnie dni i to są właśnie te czynniki, które powodują, że pożar z łatwością w lasach powstaje i też łatwo i bardzo szybko się rozprzestrzenia.
0: Od początku roku w nadleśnictwach naszego regionu mieliśmy 70 pożarów o łącznej powierzchni ponad 13 hektarów.
3: Wiadomości Polskiego Radia PIK. Jesteśmy w centrum wydarzeń.
0: Sternik łodzi, która wywróciła się na Jeziorze Stalińskim na Pomorzu, był pod wpływem alkoholu. Na skutek wypadku zginęły dwie osoby, kobieta i mężczyzna. O szczegółach reporter Radia Gdańsk Mateusz Czerwiński.
4: Łódka, którą podróżowało w sumie 5 osób, wywróciła się wczoraj około godziny 23. Jednej z tych osób udało się samodzielnie dopłynąć do brzegu. Dwie pozostałe zostały podjęte z wody przez służby ratunkowe podczas prowadzonej akcji i trafiły do szpitala bez zagrożenia życia. Jak przekazują strażacy, w trakcie działań odnaleziono pod powierzchnią wody nieprzytomną kobietę. Mimo prowadzonej resuscytacji życia 28-latki nie udało się uratować. W dalszej fazie akcji ratunkowej z wody wydobyto jeszcze ciało 28-letniego mężczyzny. Lekarz także potwierdził zgon. Działania na miejscu prowadzone były pod nadzorem prokuratora. 33-letni mężczyzna, który kierował łodzią, został zatrzymany. Jak informuje biuro prasowe Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, badanie wykazało, że znajdował się w stanie nietrzeźwości. Miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie.
0: Długi majowy weekend sprzyja spędzaniu czasu na rowerze lub hulajnodze. Tymczasem Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji apeluje do kierowców o szczególną uwagę na właścicieli jednośladów. Patrole policji podczas kontroli drogowych zawsze rozpoczynają się od sprawdzenia trzeźwości prowadzącego każdy pojazd. Przypomnijmy na koniec ponurą statystykę z wczorajszego dnia. 395 nietrzeźwych kierowców zatrzymała policja w pierwszym dniu majówki. Na polskich drogach doszło też do 66 wypadków. Zginęło 5 osób, a 75 zostało rannych. W długi weekend kierowcy mogą spodziewać się większej liczby kontroli drogowych. To wszystko teraz z kolejnej wiadomości u nas o 13.
5: Pogoda.
0: Ciepło i słonecznie. Taka pogoda dzisiaj w naszym regionie. Po południu termometry mogą pokazać nawet 25 stopni Celsjusza. Zachodni wiatr przez większość część dnia będzie słaby o prędkości do 20 km na godzinę. Późnym wieczorem nieco przyspieszy. Ciśnienie w ciągu dnia spada. Wieczorem wyniesie 1012 hektopaskali.
3: Reklama. Odkryj produkty z historią i odwiedź sklep Agencji Mienia Wojskowego. Bydgoszcz, ulica Trybowskiego 8. Magin Wasks Grieg. Trzy muzyczne światy, jedna poruszająca opowieść. W piątek 8 maja o 19 w Filharmonii Pomorskiej. Na estradzie orkiestra kameralna Capella Bydgoszczensis pod batutą Nicoli Diadury oraz wyjątkowy pianista Lukas Debarg. Usłysz rzadko wykonywany trzeci koncert fortepianowy Magina, kontemplacyjną muzykę Serena Wasksa oraz pełną wdzięku suite w dawnym stylu Griega. Zatrzymaj się i daj się przytulić muzyce. Wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki już 15 maja w Brześciu Kujawskim. Brzeskie Centrum Kultury Wahadło przy ulicy Kolejowej 44. Bilety do nabycia w kasie Centrum Kultury oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
5: Wojewoda Kujawsko-Pomorski zaprasza na audycję poświęconą Kujawsko-Pomorskiej Inicjatywie Senioralnej, cyklicznemu wydarzeniu wspierającemu aktywność i rozwój środowisk senioralnych w regionie. To przestrzeń spotkań, wymiany doświadczeń oraz realnego wsparcia dla osób działających na rzecz seniorów. Posłuchaj w Polskim Radiu PIK audycji Regionalny Punkt Widzenia w środę 6 maja od godziny 18 i dołącz do grona aktywnych oraz zaangażowanych. Kujawsko-Pomorska Inicjatywa Senioralna. Razem dla seniorów.
6: Uwielbiam rysowanie.
7: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen. Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Vitay, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na vitay.pl/rabaty. Orlen.
3: Reklama. Sponsorem programu jest ogrodnictwo i kwiaciarnia Hirsch w Niemczu przy ulicy Bydgoskiej 100. Producent sadzonek, kwiatów, warzyw i ziół.
8: Sponsorem programu jest hurtownia ogrodnicza Flortom, oferująca nasiona warzyw i kwiatów oraz środki ochrony roślin. Bydgoszcz Toruńska 155C.

0: Witamy serdecznie, pani Magdalena Kozioł.
1: Dzień dobry, witam
0: pan
1: państwa.
0: Karol Dąbrowski.
2: Dzień dobry
0: pan
2: państwu.
0: Pan Grzechowiak.
3: Witam
0: Kamil
3: państwa serdecznie.
0: Zdzian, Małgorzata Burchardt. Będziemy z państwem tradycyjnie do 13:00. Będziemy udzielać praktycznych rad dotyczących tego, co rośnie zielonym do góry. Ale przede wszystkim to mamy weekend majowy, przepiękny. Czegoż chcieć więcej? Świeci
1: deszczu.
0: Słońce. No tak, no tak.
2: Ja myślę, że
0: ale
2: to,
0: po weekendzie.
2: Że trzeba łapać to, co daje ten początek maja. Czyli jeszcze niektóre rośliny są w pełni kwitnienia. I tak na przykład się dzieje w Myślęcinku. Tam jest chłodniej i na przykład magnolie, które w mieście już opadają, to w Myślęcinku są w pełni kwitnienia, zwłaszcza ta najpiękniejsza, różowo-fioletowa magnolia pośrednia. No i oczywiście wiele
0: podziwiać
2: innych roślin.
0: Podziwiać, nie zrywać, tylko dodajmy, panie
2: tak,
0: Karolu.
2: Tak, tak, one są nie... do podziwienia, do podziwiania.
0: I co tam jeszcze w pełni kwitnienia
2: i widzę,
0: jest,
2: że właśnie ludzie spacerują. No w tej chwili najciekawsze są miejsca, gdzie kwitną rośliny chronione. One są oznaczone tablicami, opisane i na przykład taki bardzo rzadka jest szachownica kostkowa, która w setkach sztuk zakwitła tuż nad stawem, więc jest przepięknie oryginalne, dzwonkowate kwiaty koloru takiego ciemnofioletowego, więc no widać na tle, tak, załóżmy, zielonego takiego trawnika. Również bardzo pięknie kwitną no setki sztuk pierwiosnka lekarskiego. Też rośliny rzadkiej, chronionej, występującej tylko w takich no, kserotermicznych, ciepłych miejscach.
1: Jaki one mają kolor kwiatu? Żółty?
2: Żółte kwiaty i takie
0: lekarski,
2: plameczki w środku.
0: Czyli jakieś ma właściwości lecznicze?
2: Tak, oczywiście. Mhm. Wszystkie te rośliny są lecznicze i dlatego podlegają ochronie z uwagi na to, że kiedyś były masowo zbierane i to powodowało
0: że ich
2: jakby
0: było coraz mniej.
2: Tak, tak, zagubienie, ginięcie tych roślin.
0: Ochronić. No i
2: no, również jest czas na ogród kwitnącej wiśni i jabłoni. Wiśnie, jak to mówią, są w pełni kwitnienia, a jabłonie zaczęły. U nas są po prawej stronie, idąc w dół, to po lewej, tak cały stok, tam jest kilkadziesiąt jabłoni różnych odmian i tych wiśni nie
0: i te
2: tylko.
0: Te kwiaty tych różnych odmian to różnią się odcieniami.
2: Różnią
0: trochę
2: się od siebie odcieniami różu, czerwieni, również pokrojem głównie wiśnie, i które są i kolumnowe, i płaczące, i kuliste. Wszystkie mają swoje nazwy ciekawe, więc warto to po prostu oglądać.
0: Jak to się mówi, były maje, były bzy. Niektóre tak naprawdę zaczynają bzy kwitnieć, tak, lilaki, ale jeżeli ktoś z państwa przejeżdżał koło Technikum Mechanicznego w Bydgoszczy, to od strony tutaj centrum handlowego, tam jest widocznie jakieś zacisze, pełne na słonecznie, one są w pełni kwitnienia. Ja byłam w szoku, proszę państwa. Czyli w takich miejscach zacisznych już
2: widać kolor pełni kwitnący.
0: Jest to w pełnej krasie. No piękny ten maj. A co w świecie piszczy, czyli na kiermaszu ogrodniczym, o tym już za momencik. Ja tylko przypomnę, że można do nas oczywiście dzwonić i telefon już dzwoni, odbieram, przypomnę numery 345 50 90, druga końcówka 60. Dzień dobry, witamy.
4: Dzień dobry, witam. Sławek z Chełma.
0: Bardzo miło.
4: Wieloletni słuchacz, wiele razy państwo już mi pomogliście i być może teraz.
0: Tym razem postaramy się.
4: No ja przeważnie to ze śliwkami dzwonię. No i teraz też ze śliwką i chodzi o to, że kolega kupił działkę ze śliwką ręklodą i ta śliwka była wielka, śliwa. No i tam obcinał ją i kiedy ona była 15-letnia, ta rękloda jasna, nie? No i kiedy była taka wielka, no to piękne owoce zawsze miał, wszystko elegancko. No i jak ją poobcinał, to teraz od 4 lat bardzo słabo owocuje. No nawet mam mało kwiatków, ja już nie mówię o przemarzaniu, nie?
0: I co się stało? Pan Roman już kiwa twierdzącą głową,
3: wiem,
0: wie o co chodzi.
3: Wiecie, zwykle wiemy, że na wiosnę tam, niektóre na jesień, tniemy drzewa i krzewy owocowe. Natomiast śliwa jest takim troszkę inaczej ją musimy traktować. Specjalnie cięcia radykalnego, a tu co pan mówi, to ten kolega tam, było tam ileś letnie, no to bierzemy
0: trochę
3: się za nią.
0: Zaszalał,
3: i on tak zaszalał, więc mógł to podzielić na parę etapów. Natomiast gdy zostały bardzo mocno te pędy główne, powiedzmy, poprzycinane, tak się mogło stać. Natomiast teraz wybije pewnie mu setki wilków. I te wilki, no, w nadmiarze trzeba wyciąć, ale przyjdzie...
0: Ale z tych wilków będą owoce?
3: Nie, od razu nie. Za dwa lata mogą być. Jeżeli tych konarów jest mało teraz i byś tych wilków chciał, ten kolega tam stworzy sobie ze trzy nowe konary...
0: Czyli nową takie, koronę.
3: Nową koronę, to takie trzy czy cztery wilki należy zostawić. Resztę powycinać. Natomiast kiedy je wyciąć? Jeżeli coś tam zostało, coś tam kwitnie, coś zaowocuje, to dopiero te wilki, normalnie przy jabłoniach, gruszach tniemy to wiele szybciej wilki. Nawet w ciągu lata wycinamy. Natomiast śliwa dopiero po owocowaniu. A ona będzie miała potężną ilość wilków, bo tak właśnie śliwa reaguje. Także dla tych, co mają śliwy, na przyszłość, czy to węglowa, altana, zielona, czerwoną, to obydwie ręklody, czy każda inna śliwa, delikatne cięcie i raczej taki pokrój, taki szczelisty do góry, żeby jej za mocno nie rozprzestrzeniać i nie tworzyć z tej śliwy parasola.
4: A ona jest właśnie rozprzestrzeniona teraz.
3: No tak, no to jest dobrze. Skracamy ją.
0: Może ten kolega chciał skorygować ją mocno, tylko
3: nie, po
0: prostu.
3: To powód był istniejący, że zostało to
0: A czemu
3: mocno,
0: tak zrobił? A czemu tak zrobił? Pytał pan?
3: Żeby ładnie.
4: No niestety tym kolegą to byłem ja, który obcinał.
5: I wyszło się po zborka.
3: Wyszło jak wyszło. Na przyszłość rada dla pana i dla wszystkich innych pozostałych.
4: Dobrze, dziękuję bardzo.
0: Wszystko da się naprawić. Na pewno ręklodę.
3: Też.
0: I już się wpraszamy na te śliwki, tak? Przy tak zwanej okazji. No, pozdrawiamy
3: gorąco.
0: Ile tam stopni na termometrze?
4: 22.
0: No, czyli.
5: Ale kosztuje. No
4: ja tak czuć się. Odnośnie...
0: A miała być noc z przymrozkiem, była?
3: Nie, nie było.
0: Nie, właśnie nie.
4: Nocy nie było, wczorajszej nocy był jeden w plusie, a przedwczorajszej nocy był przymrozek, tak. Na pewno minus 4 było.
0: No tak, i tak dostałam faktycznie zdjęcia od pana Korneliusza. Masakrycznie wyglądają te drzewka.
3: Karol wspomniał.
0: Dziękujemy pięknie, pozdrawiamy. Powodzenia życzymy, trzymamy kciuki za te, oby się... Smacznego życzymy.
4: Odrodziła,
0: tak. Tak jest.
4: Dziękuję.
0: Proszę więcej nie popełniać tych błędów.
4: No, oczywiście.
0: Pozdrawiamy. No, panie Romanie.
3: No, Karol wspomniał o pięknej pogodzie. Pójdźmy do Mesiedzinka, czy gdziekolwiek. Zwiedzajmy, podziwiajmy. No, ci, którzy nie mają zajęcia w ogrodach, no to jak najbardziej. Ale ci, którzy znajdą czas w te piękne dni majowe na działkę, to tamtej pracy jak zwykle nie brakuje.
0: A ja myślałam, że na polowanie pod halę łucznika.
3: A tam, no tak, o tym, no to tak raz nawiązuję do Karola,
0: do tej pięknej pogody.
3: Natomiast dla tych wszystkich, którzy chcą się wybrać na łuczniczkę i zakupić rzeczy, które im brak, ewentualnie coś tam wymienić, bo coś tam się nie przyjęło, popsuło, zmarzło.
0: Wypadło.
3: I tak dalej. To łuczniczka jest dzisiaj przy pięknej pogodzie jest wspaniałym miejscem, żeby tych korekt, tych zakupów dokonać. Jak co roku zresztą towarów tam nie brakuje, jest roi się od tego. Pomysł był może dobry.
0: Ale to przed halą, tak? W środku?
3: Nie, w środku nie ma, że od trzech lat co najmniej, albo lepiej. Jest to wszystko przed halą, jest pięknie wyeksponowane. No i myślę, że...
0: Są to fachowcy.
3: Tak, ja zaraz powiem. Warto to miejsce odwiedzić. Jest, no ja tak sobie działami tak przeszedłem. I ci, co mają tam winogrona i borówki, ci, co mają drzewa, szczególnie starozmiany, jabłoni i grusz. I stoiska z ziołami, tymi zwykłymi, przyprawowymi ziołami leczniczymi. Ale zacznijmy od początku. Jest takie szkółkarstwo gdzieś z Gniezna, które specjalizuje się właśnie w winogronach bezpeskowych, o których państwo bardzo często pytają. I są we wszystkich kolorach różowe, fioletowe, zielone, od wyboru do koloru. Oczywiście peskowe są też. I ma ładną kolekcję odmianową też pan Borówek. amerykański. Mm-hmm. I to jest warte odnotowania, jak ktoś by nie szukał takich rzeczy, to no, pewnie są jeszcze w innych miejscach też, może mniejsze ilości na tej, przy tej hali, ale to jest warte polecenia. Jest taka następna miejscowość kółkarska, Bartoszylas, taka dziwna nazwa, koło Kościerzyny. Ale czym się to charakteryzuje? No, mięte wszyscy znamy i wiemy, o co chodzi, ale tych mięt to ja nie wszystkie wynotowałem, ale tak, typu angielska, czekoladowa, marokańska, truskawkowa, szwajcarska, limonka i wiele, wiele innych. No wszystko to jest w doniczkach, bardzo ładnie wygląda. Kto tam co lubi, to pani tam doradzi i problemu nie ma. I jeszcze to samo stoisko, właśnie z tej szkółki, ma dużą gamę rozsad pomidorów. Ale no ja wszędzie, tam nie jedne są rozsady, ale jest takie miejsce, które właśnie to, które oferuje szeroką gamę pomidorów, jak tak powiem, kolorowych. Od różnych fioletowych, takich nakrapianych, w paseczki. Jest tych odmian bardzo dużo.
0: Pytanie, czego szuka rynek?
3: Są zdjęcia.
0: Pani Magdo?
3: No. Są zdjęcia.
5: Chciałam powiedzieć, że jeszcze w przyszłym tygodniu będziemy mieli szansę zakupić, bo w przyszłym tygodniu są targi lata w Minikowie.
0: Będziemy o tym jeszcze mówić, z pewnością.
5: 9-10 maja.
3: Tak, dokończę jeszcze te zioło, te stoisko z ziołami. Jest cała gama też ziół leczniczych, stoisko szkółkarskie takie, produkcji tych ziół, które się właśnie specjalizuje, to jest z Tomaszowa Mazowieckiego. I warto takie tam stoisko odszukać i znaleźć, bardzo, bardzo ważny temat. I no oczywiście stoisko z Kostrzynia, znane rok temu też to było, te wszystkie stare odmiany, jak Antonówka, Malinówka, Kosztela, Kląselka, Renety, Szare, Złote, to również znajdziemy u pana szkółkarza z Kostrzynia.
0: I tak pana okiem dobrej jakości są to sadzonki?
3: Właśnie, dlaczego, dlaczego mówię o tych? Jest jeszcze parę innych szkółkarzy, ale materiał jest wysokiej klasy. Te drzewka są nie jak tam ołówek grubości, te pnie są rzeczywiście słusznej tak powiem, wielkości, ładne koronki już, także warto to kupić. Jest taka ciekawostka też, pan z Ostrudy ma dwie nowe odmiany lawendy. Tu Henia nie mamy, ale by się też dowiedział. Cote Blue, bardzo ciekawa zmiana, i Niko. Dwie tak, bo wiele innych jest odmian tam bez liku. Ale te dwie są nowe, przypomnę, Niko i Cote Blue. To jest pan, który tylko i wyłącznie zajmuje się lawendą, to jest pan szkółkarz.
0: A ta odmiana jakoś różni się od tych pozostałych?
3: Tak, ona jest bardzo, bardzo wytrzymała na mróz. I to myślę, że...
0: Ale kolorystycznie po prostu tam, lawenda.
3: Lawenda, tam są odcienie takie czy inne, ale tu głównie się zatrzymałem przy tym, że dlatego, że to są po prostu bardzo, bardzo znaczy odporne na mróz. Oczywiście rozsad warzyw, kwiatów bez liku. Ja tylko jeszcze wspomnę ciekawostką, bo ten czas jest taki na sadzenie poziomek, truskawek. I to, właśnie, to jest taki właściwie ostatni dzwonek już, nie? To potężna kolekcja, przepiękny materiał, w doniczka wszystko, z Gorzowa Wielkopolskiego. Na samym wstępie, jak się wchodzi na uczniczkę, to jest to po lewej stronie, to jest tych odmian naprawdę, naprawdę dużo i warto tam się...
0: A lokalni producenci? A lokalni producenci?
3: Lokalnych, powiem szczerze, tutaj... Może w Minikowie. Specjalnie z tereny Bydgoszczy, no nie każdego pytałem, ale raczej to wszystko są, czy są jakieś tam etykietki większej, tej nazwa szkółki i tak dalej. No i właśnie duża ilość przy tych truskawkach i poziomkach. Dwóch panów z tej Gorzowa jest. Jeden ma cebulę, mieczyków, całą kolekcję i lilii. Oni są obok siebie i warto też. I od tam są promocyjne sprzedaże, jak tam większą ilość, to mniej.
0: No,
3: to
0: no właśnie, panie Romanie, ceny, jak to cenowo wygląda?
3: Powiem tak, odnośnie tutaj... roku minionego, bo też byłem...
0: W górę poszło trochę?
3: Ja tak myślę, że tam czy borówka, czy tam jeżyny, czy cokolwiek, to tak o 5 zł na doniczce. No to nie jest jakiś skok taki maksymalny, że nie można tego przełknąć, ale minimalnie poszczególne.
0: Ale generalnie przystępne,
3: jest,
0: czy
3: jest. Uważam, że tak. I ważne jest, że jest to dość termin późny. Z jednej strony jest to dobrze,
0: no tak,
3: bo nie jest to wpędzone wszystko w tunelach. Bardzo, brzoskwinie bardzo ładne. Są też drzewa, można zakupić. Ale w zasadzie wszystko.
0: A pytał pan, skąd taki właśnie termin? Bo my się dziwiliśmy, bo to zawsze kwiecień tego, był, prawda?
3: Tego, oni, kwietnia... tego oni sami nie wiedzą.
0: Nie wiedzą.
3: I tak z jednej strony jest to dobrze, bo jest się w czym wszystkim pokazać, bo to już tam wszystko ładnie urosło, w tych tunelach nawet. Specjalnie nie musi być pędzone. Ale termin taki, że no nie wiadomo jak na to spojrzeć.
0: No tak jest,
3: czy wyjechali ludzie gdzieś tam w plener nad morze czy w góry i nie pójdą na kiermasz, ale ci, którzy mają tam w zanarzu działkę, jest to termin dwudniowy, dzisiaj,
0: jadą nad morze,
3: dzisiaj
0: prawda,
3: i jutro, tak. To zakupią sobie.
0: Dzwoni telefon,
3: i spędzą
0: odbieram.
3: Na
0: działkę. Dzień dobry.
6: Dobry. Dzień dobry. Małgorzata z Torunia.
0: A,
6: ja mam takie króciutkie pytania. Jadę, muszę uważać.
0: Pani Małgosiu, troszeczkę, aha, bo w samochodzie. Ale nie prowadzi pani?
6: Nie. Prowadzę.
0: A,
6: więc krótko.
0: Ale zestaw. Dobra.
6: Chciałam zapytać, czy w Toruniu będzie kiermasz to raz i kiedy?
0: Postaramy się dowiedzieć.
6: Tak. Drugie pytanie. Rzadko, ściszę to radio.
0: No. To już
6: dobra.
0: Pani Małgosia radiowiec jest, lecz. Już wie, co ma robić.
6: Teraz tak. Znaczy, ja się troszeczkę później włączyłam i chciałam zapytać, dlaczego pan uważa, że śliwa musi być strzelista? Ona wygląda wtedy jak miotła. Ja właśnie dążę, żeby nie była strzelista.
3: Ojej,
6: To dwa. I trzecie pytanie. Do żywopłotów wkradła się konwalia. Chciałam zapytać, jakim, czym to potraktować? Czy to jest liścienne, dwu, czy jest? Bo no, żywopłot tam będzie mi wyjaławiać. To takie trzy pytania.
5: Nie będzie wyjaławiać. I nie, to jest roślina dwuliścienna i jeżeli jest żywopłot z roślin dwuliściennych, to no, nie się nie zwalczy konwalii.
6: Porzeczka złocista.
5: To nie ma możliwości.
6: To znaczy?
2: Jedynie wykopywanie.
5: Tak.
6: W żywopłocie to jest niemożliwe.
2: No tak, ale to się... łopatką małą.
0: Ale co, ale może rosnąć, czy nie?
5: No ona szybko ginie tak naprawdę.
2: No, nie. Chyba, że jakiś...
0: Ale bardzo przeszkadza, czy tak...
6: Bardzo przeszkadza.
2: Bardzo.
0: No to co, kopać?
2: Nie, no w żywopłocie się nie wykopie. To jedynie małą łopatką pojedyncze sztuki wyjmować.
0: A bardzo tam wlazła?
2: No,
6: wlazła bardzo. Sąsiada mnie to wkurza, przepraszam.
3: Przecież tak, wyniszczenie. Jednego roku trochę, znów wyrośnie, bo to jest skończy, to się, to jest bardzo ekspansywna roślina konwalia.
6: Tak.
3: I trzeba
6: byłoby...
3: po prostu wyniszczać rok po roku, wyrywać, wycinać. Odnośnie pytania pierwszego, żeby nie iść skrajności w skrajność, bo to nie chodzi, żeby robić jabłoń czy gruszę wrzeczonową, 5-3 metry i gałązki pół metra w prawo czy pół metra w lewo. Natomiast śliwa ma z natury taki pokrój, nie jak jabłoń, normalna parasol. Mm-hmm. Ona jest bardziej strzelista do góry i to przyjmujemy za wzór dla śliwy, żeby nie robić z tego parasola, bo wtedy też jest niedobrze.
0: Natomiast co, podcinać jej tam boki,
3: tak,
0: ale żeby
3: boki,
0: ona tak,
3: tak ona tak, o takiej bardziej będzie miała taki kulisty, szczupły, wysoki, ale lekko kulisty kształt.
0: Taka smukła ma być.
6: Ale przepraszam, chciałam zapytać, czy ścinać tak na takie krótsze gałązki, krótkopędy? Bo
3: to znaczy,
6: to
3: tak krótko nie. Jeżeli są metr czy półtora od pnia, od głównego, no to jedną trzecią może pani skasać. I to będzie akurat dobrze, bo nie będzie to cięcie za mocne i nie będzie roślina ta śliwa szoku przeżywała. Natomiast musi pani ograniczać troszeczkę, właśnie tak mówię, jedną trzecią tych gałęzi odchodzą w prawo czy w lewo i je tak zrobić i będzie wszystko dobrze. I będzie owocowanie też dobre.
2: Ja chciałem jeszcze powiedzieć odnośnie tej konwalii. Warto by iść do sklepu, gdzie jest specjalista od środków chemicznych i spytać o kontaktowy środek odchwaszczający i potraktować każdy liść, czyli przez smarowanie. Przez smarowanie listka pojedynczego. Wtedy mamy szansę nie uszkodzić tej porzeczki złotej.
6: I pan sobie wyobraża kobietę o kuli, która czołga się pod żywopłotem.
2: I innej metody nie ma.
5: A jeśli chodzi o te kiermasz ogrodniczy, no to najbliższy mamy 9-10 w Minikowie, jeżeli tutaj pani nie da rady przyjechać do Bydgoszczy, albo kolejne to są dni otwarte drzwi w Zarzeczewie, to jest w pod Włocławkiem, to jest 30-31 maja i tam też będą targi rolno-ogrodnicze.
6: Ale
5: w Toruniu niestety na ten moment nie znalazłam informacji, żeby się
0: Staram się ogarnąć temat w ciągu tygodnia, teraz w tej chwili tego nie jestem w stanie zrobić, ale ja wiem, że zawsze w Toruniu były tydzień po Bydgoszczy, nie?
6: Jakoś zawsze tak, ale... żadne banery nie wiszą.
5: Aha, na ten moment
0: chyba, że odpuścili tam...
3: Bo u nas w roku jest wyjątkowo
5: późno. Był, w kwietniu był w Toruniu.
3: A no to
5: 18-19 kwietnia było.
3: Czyli, czyli jest po.
6: A jeszcze chciałam zapytać, czy to jest możliwe, że Kostrzewa Siwa wymarła?
2: Wymarzła albo wyschła. Tak, może tak się zdarzyć.
6: I czy Budleja podlega mrozom? Bo
2: Budleja
6: nie
2: bardzo jest
6: Budleje.
2: Wrażliwa na mrozy, jeżeli są tak nietypowe, ale powinniśmy przyciąć na pół metra, 30 centymetrów.
6: Nic nie rusza.
2: Nic nie, no niestety. No
6: to znaczy nie czekać już, tak?
2: Nie, jeszcze spróbować. Z uwagi na to, że to jest roślina ciepłolubna, późno zaczyna wegetację. Więc no, jeszcze spróbować podlać. Może tydzień, 10 dni. Jeżeli nie ruszy, niestety trzeba wymienić.
0: Nadzieja umiera ostatnia.
2: Tak.
6: Dziękuję za fachowe odpowiedzi. Pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrawiam również i czekamy na kolejne telefony.
3: A jak nie ma, to jedno zdanie odnośnie tego kiermaszu, a w ogóle głównie chodzi o winogrona. Bo tym tematem tak się bliżej chciałem zaznajomić, bo to szkółkarze są, którzy tam produkują i tak dalej. I tak pytałem, co lepiej, po posadzeniu, no po prostu przymrozki, mam nadzieję, że minęły, one są tam lekko ulistnione, wysadzamy je na miejsce stałe. I teraz pytanie podstawowe, czy one mają tam niektóre metr, czy nawet do półtora te sadzonki, co robimy z nimi po posadzeniu? Czy wysadzeniu, bo to wszystko w doniczkach jest. Mm-hmm. Czy przycinamy, czy nie tniemy? Mm-hmm. No więc ktoś, kto myśli, że ach, już mam takie duże, coś tam zakwitnie i już tam coś posmakuje. No jest to wielkim błędem. Nawet te metrowe, czy więcej, należy od podłoża na trzy oczka przyciąć. Musimy dać roślinie rozwinąć się, dobrze się rozkrzewić i wydać wiele innych, bo one są w tej chwili na jednym pędzie w tej chwili. Mm. Musimy te rośliny rozkrzewić. No mnie by też tak się wydawało. Ach, już ładnie tam,
0: może
3: niebawem kończy kwiatowe, chociaż jedno grono spróbuję. No jest to po prostu błąd.
0: Nie da się.
3: Nie da się.
0: Kolejny telefon
3: da
0: mamy,
3: się,
0: więc...
3: ze stratą na rośliny.
0: Dzień dobry.
7: Dzień dobry. Ja dzwonię w takiej sprawie. Po zimie przeszedł mój trawnik wertykulację, został nawieziony, jest podlewany, ale niestety jest w nim wiele takich miejsc, takich bardzo suchych i ta wertykulacja tego nie usunęła. I ktoś mi mówił, że to są pośniegowe jakieś takie zgnilizny, czy pośniegowe pleśni. Nie wiem, co z tym robić.
2: No jest to pleśń pośniegowa i takie plamy niestety trzeba bardziej, no jak to mówią, mocniej wygrabić, wyczesać. Czyli ta wertykulacja spowoduje, że rzeczywiście te żółte plamy zginą, ale będzie dziura w trawniku. No i
7: trzeba będzie dosiać.
2: I trzeba będzie wtedy dosiać, czyli po prostu dosypać przesianego kompostu najlepiej, zasiać nasiona, przygrabić, zawałować, czy w jakiś inny sposób ubić, no i pilnować wilgotności. No i jeżeli jest to normalna mieszanka, to rajgras w ciągu 7 dni powinien być już na wierzchu, pozostałe kostrzewy, mietlice w ciągu 14
0: dni. No chyba,
2: że
0: ptaszki wydziubią.
2: Dlatego powinno być to przysypane. Lekko przygrabione lub przysypane przesianą ziemią kompostową, żeby te nasiona nie były leciutko przykryć.
7: No tego jest okropnie dużo, więc właściwie cały trawnik jakby
2: no,
7: trzeba...
2: I to jest to, ale niestety no co, cały trawnik przekopać to jest jeszcze większa robota.
7: Więc
2: po prostu na całości rozsypać ziemię kompostową, ubijając te miejsca, jak to mówią, dziury, bo tam będzie ta gleba osiadała, więc powinna być lekko ubita, więc albo nawet cały przesypać ziemią kompostową, przewałować, wywłókować, żeby był gładki trawnik, zasiać trawę, przykryć przez leciutkie grabienie. I,
0: a te miejsca jest... dosiane włóknieną można przykryć,
5: no
0: żeby...
5: Tak,
0: no właśnie.
5: Jak można. Najbardziej, to jest właśnie to chciałam wtrącić. Jak najbardziej przykryć włókniną, szczególnie przed majowymi przymrozkami, bo nie zapominajmy, że do 15 maja przymrozki są normalne. Także tym bardziej, że mamy teraz bardzo duże niedobory wilgoci. Nawet jeżeli pani teraz zastosuje
7: pana
5: Karola i dosypie tą ziemię, to ona jest ryzyko, że będzie wszystko przesuszone. Pod tą ziemią jest przesuszone. Czy ja bym jeszcze się zastanowiła, czy najpierw nie poprawić nawilgocenia tego, co już jest pod spodem.
3: No ma pani.
2: Zawsze potem...
7: Ja mam system podlewania.
2: Wszystkie zabiegi.
0: No, pani ma system podlewania, więc...
2: Zraszania tej powierzchni, którą będzie podlegać renowacji.
5: Tak.
7: No to duża praca mnie czeka.
2: Duża praca.
5: I potem utrzymanie cały czas wilgoci, przykrywanie i co ochroni przed ptactwem, ale to musi być taka cienka włóknina letnia. Bardzo taka delikatna, która i ochroni przed ptactwem i ochroni przed nadmiernym parowaniem. Ale to, mówię, ona musi być dobrze też zamontowana, żeby nie uszkadzała stożku wzrostu trawy, czyli ona musi być nie za ściśle, luźno, ale też nie za luźno, żeby właśnie nie pracowała nadmiernie. Także no tutaj jest intensywna praca, która... ale po
0: dobrze
5: 15
0: wykonana
5: maja,
0: przyniesie pozytywny
5: efekt. I po 15 maja wtedy już można właściwie, to już jeżeli pani zrobi w ten weekend tę pracę, czy w najbliższe, czyli te dwa tygodnie będzie ona poprzykrywana i po tym 15 właściwie można tą włókninę wtedy odkryć.
7: A tak jakby ta wertykulacja, która była bardzo intensywnie zrobiona, jakby nic nie dała w tym, no nie wiem.
2: Dała, na pewno, ale te miejsca, gdzie ta pleśń pośniegowa wystąpiła, one po prostu są no wielkości dłoni nieraz i to jest...
7: Ale nie, ja mam bardzo duże, to nie dłoni.
5: Ale to może być nawet wynik już potem już suszy, bo ona jest, może być pod śniegiem, się zagotowała albo i wtedy ta pleśń wstąpiła pośniegowa, bo wtedy wstępuje, kiedy jest od góry już jest nagrzewanie, a chociaż pleśń pośniegowa nie spodziewałam się po tej zimie, która jest teraz, bo ona była bardzo przemarznięta gleba, także...
7: Ale w wielu ogrodach, to ja to widzę u sąsiadów, wiele
5: a może to jest właśnie
7: tak
5: wynik
7: wygląda.
5: Suszy już. To już może być wynik suszy tego, że przez miesiąc praktycznie deszcz nie padał i po prostu wszystkie trawniki wyglądają bardzo źle. Dobrze wyglądają te, które były z rolki.
7: To nie jest kwestia wielkości dłoni, tylko to są metr kwadratowy.
0: To możesz skorzystać z takiej trawy w tych wałkach tylko to koszta inne, nie? To właśnie pan Roman.
2: Najprostsza metoda to tak, jak tutaj była powiedziana.
7: Tak, no już wszystko wiem. Dziękuję bardzo.
5: Dziękujemy.
7: Dziękuję wszystkim, do usłyszenia. Pozdrawiamy.
3: Dopowiem tylko, że pani, wie pani, jak tam trzeba nawodnić, żeby to wzeszło, ale jeszcze dopowiem tylko tyle, że nie wystarczy, że ta trawka pięknie wzejdzie, to jeszcze i wtedy nie może pani tego podlewania przerwać, bo ona jest jeszcze bardzo, bardzo wątne korzonki ma, by bardzo szybko, jak wzeszła, ta szybko może się skończyć. Także pamiętajmy, żeby o dalszym podlewaniu, może nie tak obfitym, ale żeby
0: dostarczyć...
3: Pani
0: mówiła, że tam ma system nawodnienia, bardziej to wszystko będzie dbać. Nie? Ja tylko się zastanawiam odnośnie właśnie trawnika, bo zdania są podzielone. Rozmawialiśmy w tygodniu tutaj z kolegami z pracy. Wertykulować czy grabić trawnik? Co lepiej?
2: To jest to samo.
0: No tak, ale do wertykulacji używa się trochę innego urządzenia.
2: Tak jest,
0: tak?
2: To jest mechaniczne, a to
0: ale
2: jest...
0: działanie
2: tak,
0: to
2: tak
0: samo.
2: Tak zwane silne grabienie stalowymi grabiami, to jest jak wertykulacja. Mhm.
0: Czyli grabimy mniejsze trawniki, a wertykulujemy te
2: to
0: większe...
2: znaczy, jeżeli chcemy bardzo mocno odnowić sobie trawnik, czyli i mamy dużo masy takiej martwej, zostawionej z poprzednich lat, nie wygrabianej, to robimy głęboką wertykulację i mechanicznie to do kilku centymetrów powodujemy, że ten materiał organiczny, martwy zostanie jakby wygrabiony z tego trawnika. I to, co zostanie, może dać być jakby początek nowego trawnika, bo trawy się rozkrzewiają, te węzły krzewienia są na poziomie gruntu.
0: A tak jeszcze tak, niech pan skończy, panie Karolu, myślę.
2: No a jeżeli nie mamy sprzętu mechanicznego, albo trawnik nie wygląda aż całkiem źle, to te wygrabienie, wertykulacja grabiami też daje rezultat.
0: No właśnie, wystarczy, bo jak mniejsze, nie trzeba uzupełniać, tak, bo ona się sama

0: zamontowaną, to też jest ryzyko czasami z wertykulacją, tak, że ta, zrobimy ją za głęboko i podrzemy siatkę i wyciągniemy. To wszystko, ale.
1: A trawa z rolki jest bardziej odporna na śnieg i mróz, czy to nie ma znaczenia? To
2: nie
1: po prostu
2: znaczenia.
1: Jest tylko kwestia techniczna, tak?
3: Na brak wody może być, bo wiadomo, jest rolki, to wody musimy dostarczyć bezwarunkowo.
1: No dobrze. No i zgasły nam telefon, a nie, zaczęły się palić. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Przepraszamy, że musiała pani czekać, ale muszę czasami dopytać tutaj.
4: Nie szkodzi. Najważniejsze, że się dodzwoniłam. Chciałam zapytać o lawendę. Kupiłam sobie, nie pamiętam, jakieś 2-3 tygodnie temu w takiej małej, niewielkiej doniczce, kilkunastocentymetrową i wsadziłam do dużej donicy na balkonie i ona wypuściła no sporo takich pojedynczych, bardzo długich, nie wiem jak to się nazywa, pędów. Tak, i teraz pytanie, czy z tym coś trzeba robić, bo to tak dziwnie wygląda, bo jest taka mała kulka, a z niej pojedyncze takie bardzo długie wystają właśnie kwiatostany.
3: Tak, to są prawdopodobnie pędy kwiatowe i z tym teraz pani nic robić nie musi, poczekać, aż to pięknie, ładnie zakwitnie, bo
1: już,
3: są odmiany róży, które mają bardzo krótkie, są takie, że mają te pędy 35, nawet do 40 cm.
1: Bo ja kupiłam takie, które już kwitną, tam pojedyncze.
3: No ale jak spędzone. Pani kupiła nie kwitnące, to po to właśnie puściły te pędy kwiatostanowe, co zakwitnie. I dopiero po kwitnieniu będzie pani przycinała, a teraz nic pani z tym nie robi.
4: Aha, a jak już, rozumiem, czyli jak zakwitną, to mogę na przykład obciąć i ususzyć te kwiatki?
3: Tak, może pani.
1: Właśnie,
3: może
1: bo
3: pani.
1: O to chciałam zapytać. Dobrze.
4: Aha. A tą całą roślinę potem w jakim miesiącu powinnam tak na ile przyciąć?
1: Jak ona uschnie, nie? Później,
2: to znaczy,
1: tak,
2: jak kwiaty będą w pełni rozwinięte, to wtedy ciąć na wysokości, jak to mówią, tych pędów, czyli lis, ulistnienia. Na tej wysokości. Nawet tnąć lekko, troszkę te listki. Czyli uformować z tej lawendy taką ładną kulkę.
1: Ale obcinać te kwiatostany na bieżąco?
3: Czy całkiem zakwitną wszystkie, nie?
2: W całości.
1: Ale jak ja mam ich tam na przykład teraz tylko kilka, no to czekać, aż reszta, tak?
2: No, ale
0: pani tą lawendę będzie miała na balkonie w donicy czy w gruncie?
4: Nie, na balkonie w donicy. Taką bardzo dużą donicę kupiłam.
0: I jaką pani tam podłoże dała?
4: Specjalne do lawendy kupiłam.
0: Super. To mi chodziło, żeby... Bo jeżeli będę miała jeszcze właściwe podłoże, to będzie intensywnie kwitła i równiej może się wtedy zdarzyć.
4: Tam było napisane...
3: Kupne to tam wszystko jest, bo to podłoże wapienne, tak. Bardzo lubi lawenda.
1: Czyli nie trzeba przesadzać.
3: Jak pani tam ma podłoże kupiła gotowe, to na pewno wszystko jest dobrze. Ja tylko chciałam powiedzieć to, że jeśli pani później to przytnie, nawet z jedną tam dziesiątą, te listki, to daj pani gwarancję, że zakwitnie pani po raz drugi. I o to wchodzi w tej grze, żeby...
1: W tym sezonie? Nie.
3: W tym sezonie. Tak jest, oczywiście. To będzie pewnie koniec lata i znów pięknie się wybarwi i zakwitnie.
4: I teraz bardzo dziękuję.
0: Proszę. Tym roku wiemy, że lawendy wymarzają, bo rozmawiałam ostatnio z panem Henrykiem i prawie wszystkie lawendy mu zmarzły nawet.
2: Tak.
0: Także
2: no
0: jeżeli pani ma właśnie tą lawendę na balkonie i ma nawet w dużej donicy, to tak i tak tą donicę, jeżeli pani chce tę lawendę mieć w przyszłym roku również, to trzeba tą donicę na przykład okryć, żeby ta ziemia i ta lawenda w tej donicy nie przemarzła, jeżeli będziemy mieli przyszłą zimę również intensywną, a szczególnie mroźną. Także tutaj ta lawenda, przez to, że będzie w donicy, jest też intensywnie narażona, bo ze wszystkich stron jest ryzyko przemarznięcia.
3: Odnośnie lawendy wspomniałem na początku programu, że u tego pana tam z Ostródy na kiermaszu można kupić właśnie lawendę, która wytrzymuje do minus 30, to są dwie odmiany.
2: Pierwsza zima to skoryguje.
3: Nie, są to doniczki takie dość pokaźne.
1: Tyle chyba nie było, nie?
2: Nie było, ale wszystkie zmarzły.
3: Teoria jest taka, jaka jest, ale no to pan wie, że ma szereg odmian, a te są dwie inaczej. Tak. Są bardziej odporne jak wszystkie pozostałe i tego się trzymajmy. To są te odmiany.
2: Tak jest.
3: Kote Blue i Niko. Aby ktoś zapamiętał, to pytać o takie właśnie odmiany. I no to jako tam gwarancję

0: daje zobaczymy poczucie bezpieczeństwa, tak bym to nazwał.
1: Przy okazji pozdrawiamy panią Olę z Lawendogrodu zaprzyjaźnionego. Ciekawe, jak tam przetrwały lawendy. Mam nadzieję, że uda nam się w tym roku również
0: nie było.
2: No i pana Henryka.
1: I pana Henryka też. No czekamy na powrót pana Henryka do nas.
0: To ma pomrożone.
1: Pędzimy dalej, proszę państwa. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Ja dzwonię z takim zapytaniem. Zrobiłam sadzonki pomidorów karłowych. Na mokrej szmatce, że tak powiem, wykrojowały, wtedy przepikowałam do małych doniczek. Przepikowałam, nie wiem, 20 sadzonek, z czego połowa do dziś jest wielkości, nie wiem, może 5-6 cm, a druga połowa pięknie rośnie i ma już po 20 cm. Czym to jest spowodowane i dlaczego tak praktycznie stoją w miejscu te niektóre sadzonki?
2: Jakością nasion.
0: Bo nie, jeżeli pani tam miała wszystkie i z tego przesadziła pani do doniczek, nie wiem, czy te same odmiany, czy nie, ale dlaczego.
3: To była w jednej paczki wszystko.
0: No to jedna odmiana. Dlaczego tak się
1: wymieszane w paczce?
0: Po prostu
1: były?
0: Nie, po prostu nie. Ja myślę, że ta część, która pani tam pięknie rośnie, ma tą wysokość 20 cm, jak pani pikowała, to te korzonki przy tym pikowaniu bardzo jest...
4: Łatwo uszkodzić.
0: Łatwo. To jest tak kruche, tak jak nitka, to jest, powiedziałbym, że nitka jest gruba wręcz, powiedziałbym, do tego. I te po prostu nie wytrzymały trudów tego przesadzenia. I tylko tak się mogło stać, bo podejrzewam, że...
1: Ale one ja odbiją, 20... tak?
0: Nie, te, co tam już są takie tam, że to... mają 5 cm, to już tam z nic nie będzie, bo to będzie po prostu za późno już, nie? Mhm. Tamte, ta część, którą pani ma, to niech się pani nią zajmie, że tak powiem, bardziej czule, a tamto po prostu pójdzie na straty. Jedno, co mogę pani powiedzieć, że pomidor bardzo lubi, uwielbia pikowanie, przesadzanie i teraz w jakiej pani to donicy ma, nie wiem tam, czy średnicy 5 cm, czy 7, warto byłoby w tej chwili jeszcze przed wysadzeniem do gruntu, no będzie pani może sadzić pani 20 maja, żaden problem to jest, to spróbować z tej doniczek wybić i wstawić w doniczkę większą, przy czym pamiętając, że 1/3 tej łodygi może pani schować pod ziemię. Mhm. I ona puści, jak będzie 5 cm tej łodygi, tej nowej donicy, że tak powiem, zagłębione w tym gruncie, w tej ziemi, to z tej wysokości, która jest schowana, wybiją nowe korzenie, tak zwane przybyszowe. I ona się bardziej rozbuduje, ta roślinka, puści więcej korzeni i nie sobie w tej donicy większej, bo myślę, nie mówiła pani, jakiej pani w tej chwili ma, czy takie...
3: Teraz mam taką małą, a ja planuję ją na balkonie trzymać, więc w takich korytkach.
2: Za płytkie mogą być.
0: Tak, mogą to...
3: No w zeszłym roku świetnie mi urosło i było bardzo na bogato, że tak powiem.
0: To dobrze, ale mówię, że warto byłoby przesadzić do większej doniczki, zanim pójdą do tych korytek, żeby się to dobrze mocno ukorzeniło. I to jest tak, proszę głębiej. I to będzie próba sukcesu.
3: Dobrze, bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego i spokojnego odpoczynku.
1: Dziękuję.
3: Do widzenia.
1: Czekamy oczywiście jeszcze na telefony. Pani Magdo, skoro powiedziało się a, kiermasz w Minikowie za tydzień, co tam się będzie działo, wiadomo już kto przyjedzie, ilu wystawców, co będzie można kupić, zobaczyć, posłuchać różnych wykładów z pewnością.
2: Może przekażę to, co mamy zamieszczone najwięcej informacji na stronie internetowej, tam odeślę naszych słuchaczy, to jest strona KPODR. www.kpodr.pl, tam znajdą państwo informacje szczegółowe, a ja tak tylko wspomnę ogólnie,
1: to
2: mamy lato na wsi Minikowo, 10 hektarów powierzchni wystawienniczej, ponad 300 wystawców i zazwyczaj około 30 tysięcy odwiedzających. I w programie wydarzenia mamy.
1: I korek na dziesiątce.
2: Tak. Zazwyczaj tak.
4: Brak miejsc parkingowych.
2: Z miejscami parkingowymi zawsze jest miejsce. Zawsze jest miejsce. Tak. Dziedzictwo
1: bo w Szlesinie zaparkujesz?
2: Nie, więcej miejsc parkingowych zazwyczaj miejsc parkingowych mamy dużo. To mamy tak. Dziedzictwo kulinarne Pomorza i Kujew z prezentacją, pokazami, degustacją regionalnych specjałów i potraw od lokalnych wytwórców żywności i kół gospodyń wiejskich. Plenerowa wystawa ogrodnicza, największa w regionie. Produkty ekologiczne, gospodarstwa pasieczne, stoiska promocyjne powiatów i gmin, twórczość ludowa, informacje o odnawialnych źródłach energii, mała architektura ogrodowa, narzędzia i sprzęt ogrodniczy, doradztwo ubezpieczeniowe.
1: Czyli zrób to sam, tak?
2: Imprezy towarzyszące to będzie wojewódzki konkurs Nasze kulinarne dziedzictwo i smaki regionu, regionalna wystawa drobnego inwentarza, podsumowanie konkursu Bezpieczne gospodarstwo rolne, zabawy i konkursy dla dzieci i wiele, wiele innych atrakcji. Także serdecznie zapraszam.
1: Tak, dwa dni, dwa dni zabawy i...
0: Do tego swoje trzy grosze dołożyć. No, kto nie zdąży być dzisiaj czy jutro w Bydgoszczy na ucznicę, za tydzień, jak ty koleżanka wspomina, ma szansę jechać do Mnikowa.
2: Tak.
0: Powiem tak.
1: Trzeba wyjechać wcześniej.
0: W Mnikowie jestem tak. Jak ktoś z Bydgoszczy wyjedzie o 9:00, to gwarancję daje, tak? Że nie będzie stał 3 kilometry w korku. I miejsce parkingowe zawsze tak znajdzie. Ale ja z innej beczki. Uważam, że w ogóle cała roślinność i te wszystkie towarzyszące imprezy wokół, ale ja się tylko odniosę do roślinności, bo tak zawsze pod tym kątem jadę tam i zwiedzam to Mnikowo. Czy co roku będę, nie wiem, ale postaram się również być. Jest to, powiem tak, jest to w większym wydaniu jeszcze jak nasza tu rodzima uczniczka. Jest naprawdę, ten wybór jest no niesamowity. Niesamowity wybór jest i jest czym wybierać, czym przebierać. I oprócz tych typowych, no tak samo rozsady wszystkie, drzewa, krzewy, ozdobnych rzeczy jest, traw ozdobnych, jest to naprawdę w bardzo dużym wymiarze. Choć wszystko znajdziemy dzisiaj, jutro u nas, to tam jest to wszystko jeszcze bardziej spotęgowane i też, kto nie ma czasu teraz, a będzie miał czas za tydzień, tak, ja też również polecam, żeby tam to miejsce odwiedzić, bo naprawdę warto.
4: Ja sądzę, że to jest warte, żeby tam zobaczyć i coś kupić, zwłaszcza w odniesieniu do azalii i rododendronów. W tej chwili już wchodzą w kwitnienie, a te od ogrodników będą z kwiatami, więc mając do wyboru setki kolorów i wielkości, a przede wszystkim kolorów, no to możemy tutaj wybrać ten kolor, który...
1: Albo kupić wszystkie kolory. Z przyczepką, nie, proszę Państwa, z przyczepką Dominikową.
4: Odmian albo i więcej. I w tej chwili warto tak oglądać się, tak, no, w mieście, w parkach, bo wczesne różaneczniki już zaczęły kwitnąć. Również należy zwrócić uwagę na bardzo oryginalny krzew, drzewko, jakim jest judaszowiec. W tej chwili w mieście są takie miejsca, gdzie kwitnie no wspaniale, czyli wygląda to jak...
1: Tu w Bydgoszczy? Gdzieś pan
4: tak,
1: przyuważył?
4: Różowy,
1: gdzie on kwitnie?
4: Na Błoniu. O. Jadąc tak z górki to, co się zjeżdża.
1: Tam Szubińską, tak?
4: Światła, tu? Nie, nie. Prawo, do Nakielskiej, jakbyś chciał.
1: A, tu.
4: Mhm. Tak, tam na rogu rośnie, a po prawej jest cmentarz. Mhm. To tu na samym rogu jest w pełni kwitnienia i jest no płonący, bo to jest taka różowo-czerwony kwiat. Coś wspaniałego.
1: Judaszowiec.
4: Więc judaszowiec, tak.
1: On łatwy w uprawie?
4: No niestety jest to typowo roślina południowa Morza Śródziemnego.
1: Czyli zimę
4: tak jak
1: może
4: lawenda,
1: nie przetrzymać.
4: Może nie przetrzymać, a ten jest przy budynku, więc jest ciepły i obserwuję go od paru lat i co roku jest pięknie kwitnący.
0: Podobnie jest z glicynią, którą możemy podziwiać. O. Centrum Bydgoszczy przy Fokusie dzisiaj Karol jechaliśmy, jest w pełni kwitnienia, cała ściana i tutaj od strony ulicy, doletowa. Przepięknie.
1: W maju jak w raju.
0: Przepiękny widok, a glicyni tak, żeby mi tak tu pomieścić gdzieś tak na Podkali, to jest niezmiernie rzadko. Gdzieś tam ludzie mają, gdzieś tam w ogródkach, ale tu jest tak potężne. No. A odnośnie jeszcze Mnikowa, jak to Karol wspomniał, no to jest ta możliwość, żeby nie kupować kota w worku, bo jak ja dzisiaj słyszałem to na własne uszy, na uszydze, ktoś tam pytał o jakiś tam kolor. Tak, tak, mam ten kolor, ale no,
2: nie widać.
0: Nie widać, a tutaj nie ma takiej możliwości. Wszystko będzie, na pewno będzie w pełni kwitnienia. Te
1: a
0: wszystkie...
1: kupujemy oczami, jak mówi pani
0: no,
1: Maria.
0: Taka prawda jest, taka prawda.
4: Tak, czyli szukajmy to, co chcemy, a pytajmy głównie o mrozoodporność, bo wiele odmian, setki odmian, a niektóre też będą wrażliwe na
1: bo zapomnieliśmy
4: mroz.
1: Przez te minione zimy o mrozoodporności, ale ta zima nam o tym przypomniała
0: skutecznie. Jest piękna, ładna, a przyjdzie zima i już jej nie ma. No tak, to tak można i to, co mówi Karol, i to, co mówi ja. No, ale trzeba zawierzać pewne rzeczy. Jeśli pytamy o odmiany bardziej mrozoodporne, tak tutaj nasz Waldek wspominał, że już jest produkcja, no to może nie do końca tego się trzymajmy. To nie jest tak, że jak kupię o podwyższonej tam możliwości zmarznięcia, czy odwrotnie, że to tak się musi stać, ale jest to jakaś tam nadzieja, że te odmiany są rzeczywiście już tak produkowane, że będą bardziej odporne.
2: I niedługo też będziemy zwracać uwagę, myślę, że to jest też melodia krótkiej przyszłości, odporność na suszę. Będziemy będziemy doradzać niedługo, bardzo intensywnie. Na razie to wygląda w tym miesiącu, jeszcze nie padało to też, to oczywiście, ale jeszcze w kwietniu niestety też mieliśmy bardzo duże niedobory wody, także...
1: Pani Magdo, będzie pani w Minikowie?
2: Oczywiście.
1: Za tydzień,
2: zapraszam.
1: Czyli u nas nie, tak?
2: Zapraszam do Minikowa.
1: Pani Magdalena Kozioł.
2: Dziękuję bardzo.
0: Cały kwiecień bez deszczu, można powiedzieć.
1: Ale już mamy maj, na szczęście.
0: Minął, kwiecień minął.
1: Czekamy na ciepły majowy deszczyk, ale może po weekendzie, proszę. Pan Roman Grzechowiak, pan Karol Dąbrowski, Kamil Bzdzian, Małgorzata Burchardt. Miłego weekendu państwu życzymy. Dużo słoneczka.
5: Sponsorem programu jest ogrodnictwo i kwiaciarnia Hirsch w Niemczu przy ulicy Bydgoskiej 100. Producent sadzonek, kwiatów, warzyw i ziół. Sponsorem programu jest hurtownia ogrodnicza Flortom, oferująca nasiona warzyw i kwiatów oraz środki ochrony roślin. Bydgoszcz Toruńska 155C.

0: Reklama.
1: Odkryj produkty z historią i odwiedź sklep Agencji Mienia Wojskowego. Bydgoszcz, ulica Trybowskiego 8.
2: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
0: Reklama. Polskie Radio.

0: Jest 13. Aktywna majówka w Bydgoszczy.
1: Przede wszystkim chcemy zachęcić do aktywności.
0: W Warszawie odbyła się uroczystość podniesienia flagi państwowej na wieży zegarowej Zamku Królewskiego. Muzeum Kanału Bydgoskiego zaprasza na jutro na piknik historyczny. Więcej o tym już za kilka minut. Sobota, 2 maja, wiadomości w Polskim Radiu PIK, Marcin Kupczyk. Aktywna majówka w Bydgoszczy. 150 osób wzięło udział w wiosennym festiwalu biegowo-duatlonowym. Trasa biegowo-rowerowych zmagań wiodła ulicami Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. Najmłodszy uczestnik miał 2 lata, najstarszy 76.
2: Dawaj, dawaj, Aneta! Ciśnij!
1: Ciężka trasa, słońce świeci strasznie mocno, także dało się we znaki. Ale jest fajnie, bo ukończone.
3: Dystans na tyle krótki, że można było się fajnie pobawić. Rower był szosowy, czyli można było jechać jeden za drugim, więc tak fajnie to wyglądało jak w peletonach. No końcówka biegu już tak, że tak powiem, na zapalenie płuc. Super.
4: Paweł Ochal, organizator 7. wiosennego festiwalu biegowo-duatlonowego.
1: Przede wszystkim chcemy zachęcić do aktywności, tym bardziej aktywności wtedy, kiedy jest na to czas, czyli tak naprawdę w majówkę.
5: Uwaga!
6: Najstarsi uczestnicy, jak słyszę, biegu na 5 kilometrów.
7: 72 lata.
8: No, rok starszy jestem. W każdym wieku można zacząć, bo my, mając 60 lat, zaczęliśmy dopiero biegać.
6: I te biegi wciągnęły?
8: No, wciągnęły. No. My robiliśmy maratony, tydzień temu półmaraton, także bez tego trudno wytrzymać w domu.
0: Najmłodsi biegali na dystansie od 100 do 600 metrów. Trasa biegu głównego liczyła 5 kilometrów, a w duatlonie zawodnicy najpierw biegli 2,5 kilometra, potem 10 kilometrów pokonywali na rowerze, a na koniec zeszli z jednośladu, by ponownie przebiec tym razem 1250 metrów. Na Placu Zamkowym w Warszawie odbyła się uroczystość podniesienia flagi państwowej na wieży zegarowej Zamku Królewskiego. W uroczystości wziął udział prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką. Od 2004 roku 2 maja to Dzień Flagi. To święto ma propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych. Na Plac Zamkowy przyszli warszawiacy i turyści.
9: Przyjechaliśmy z Dolnego Śląska tutaj. No na pewno jedno, czy biały kolor to jest czystość, niewinność między innymi, a czerwony no to między innymi krew, co rodacy wylali, żeby odzyskać niepodległość w ogóle, nie?
10: Miłość do Polski, do ojczyzny. Jak się jest młodym, to trzeba umieć na pamięć hymn Polski, mieć miłość do ojczyzny, nie wyzywać nikogo, że na przykład jest z Ukrainy czy coś.
9: Trzeba szanować wszystkich, tak jak teraz w Ukrainie jest wojna, no to przecież oni też szukają lepszego życia.
11: Nie no, dreszcze przechodzą, no wiadomo. I od razu, mimo woli, to prostuje się. No na baczność.
0: Flaga łączy, napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Szef rządu spotkał się z grupą dzieci i wręczył im flagi państwowe. 2 maja obchodzony jest także Dzień Polonii i Polaków za granicą. Jest to święto około 22 milionów osób mieszkających poza granicami kraju, a przyznających się do polskich korzeni. Święto służy umacnianiu poczucia jedności rodaków i wsparciu ich w zachowaniu świadomości narodowej. Dzień Polonii i Polaków za granicą został uchwalony przez Sejm z inicjatywy Senatu w roku 2002.
12: To są wiadomości Polskiego Radia PIK.
0: Będzie można spotkać ludzi z epoki i stać się świadkiem decyzji oraz sporów, które mogły zmienić bieg wydarzeń. Muzeum Kanału Bydgoskiego zaprasza na piknik historyczny. Będzie można przenieść się do XVIII wieku, do czasów narodzin Konstytucji 3 maja. To będzie niezwykła lekcja historii, tak zapowiadają organizatorzy wydarzenia. Krzysztof Kozłowski ze Stowarzyszenia Sarmackie Dziedzictwo oraz Tomasz Izajasz z Muzeum Kanału Bydgoskiego.
13: Za pomocą rekonstruktorów, różnych scenek rodzajowych, pojedynków, obozowiska planujemy trochę przybliżyć samą konstytucję, też sytuację, w jakiej była Bydgoszcz jako nasze miasto, kiedy ta konstytucja powstawała.
14: Polacy lubią dyskutować o polityce, Polacy lubią dyskutować o problemach kraju, a tutaj przeniosą się z tymi problemami do czasów Konstytucji 3 maja, czyli jak rozprawiali o tym nasi przodkowie, bo te dyskusje wcale nie były mniej burzliwe niż dzisiaj. Te dyskusje już były kiedyś, dyskusje, które zabarwiały były również delikatnymi konfliktami. I o tym właśnie chcemy też opowiedzieć, czyli nie o samym dokumencie jako takim, tylko o właśnie takiej atmosferze konstytucji towarzyszącej.
0: Na żywą lekcję historii Muzeum Kanału Bydgoskiego zaprasza w niedzielę 3 maja od godziny 12 do 14. To wszystko teraz. Kolejne wiadomości u nas o 14.
15: Pogoda.
0: Dzisiaj w regionie dużo słońca i bardzo ciepło, temperatura nawet do 25 stopni Celsjusza. Wiatr powieje słabo z zachodu, wieczorem będzie nieco silniejszy, z prędkością do 20 km na godzinę. Ciśnienie w ciągu dnia będzie spadać, wieczorem barometry pokażą 1012 hektopaskali.
5: Reklama. Znawca diamentów jubilerskich firmy Domino zaprasza do wyceny biżuterii z brylantami. Jubiler Domino. Bydgoszcz, Błonie, Broniewskiego 1.
7: Te kolczyki dostałam od rodziców na 18 urodziny. To mój pierścionek zaręczynowy. Ten wisiorek podarował mi mąż na rocznicę ślubu. Wszystko kupione w salonie jubilerskim Domino. W Domino zaprojektowaliśmy obrączki oraz wymieniliśmy starą biżuterię na nową. Dlatego prezentów dla moich bliskich szukam w Domino na Błoniu, Broniewskiego 1.
15: Jubiler Domino. Markę tworzą ludzie.
16: Nareszcie sezon. To najlepszy moment, by wrócić do aktywnego trybu życia. Razem ze sklepami rowerowymi Almot i Giant na Fordojskiej 2 w Bydgoszczy. To dwa ogromne salony rowerowe oraz serwis w jednym miejscu. Dziesiątki rowerów miejskich MTB, szosowych, elektrycznych i dziecięcych, damskich i męskich. Do tego odzież i akcesoria dla początkujących i zaawansowanych. Za gotówkę i na raty salony rowerowe Almot i Giant. Bydgoszcz, Fordojska.
17: Odkryj produkty z historią i odwiedź sklep Agencji Mienia Wojskowego. Bydgoszcz, ulica Trybowskiego 8.
18: Bo miłość jest piękna.
19: Wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki już 15 maja w Brześciu Kujawskim. Brzeskie Centrum Kultury Wahadło przy ulicy Kolejowej 44. Bilety do nabycia w kasie Centrum Kultury oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
5: Reklama.

0: Radio Dzieciom.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: A na pewno dobry?
2: Tak.
1: Którą nogą pani wstała?
2: Prawą. Czyli tą radosną.
1: A właściwie to chyba wszystko jedno, co? Którą nogą się wstanie?
2: Tak.
1: Ale skoro prawa jest radosna, to lewa jest jaka?
2: Że jest się złym. Że się źle wstało. I że ma się dzisiaj zły humor. To jest lewa noga. Często jest przysłowia, wstałem lewą nogą.
1: Ja mam tak łóżko ustawione, że zwykle wstaję chyba lewą nogą. No dobrze, to musimy wszystko sobie uładzić. Kto ze mną dzisiaj jest?
2: Zuzanna Kania.
1: Po drugiej stronie szyby Kamil Bzdzian, Magda Jasińska, witamy i zapraszamy. Dwa numery telefonów.
2: 52 345 50 60.
1: I?
2: 52 345 50 90.
1: Zdaje się, że jestem tutaj niepotrzebna, chociaż będę po cichutku odbierać telefony, dobrze?
2: Jest pani potrzebna.
1: Jakże się cieszę, że przyszłaś. Czekamy oczywiście na dzieci, które...
2: nie ukończyły 11 lat i chcą odpowiedzieć na nasze 4 nietrudne pytania.
1: A powiedz raz, że będą trudne.
2: No dobra, trudne, ale troszeczkę. A jak będą trochę trudniejsze, to pomoże.
1: Tak jest, czekamy na dzieci.

0: Radio Dzieciom. Zagadki, pytania, spotkania z ciekawymi twórcami literatury dziecięcej. W każdą sobotę, zaraz po 13:00. Radio Dzieciom.
1: Sponsorem nagrody jest właściciel księgarni Enigma, mieszczącej się w Bydgoszczy przy ulicy Gdańskiej 9.
2: Czy to pan Jerzy się do nas dodzwonił? Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Dzień dobry.
2: A jaka pogoda u pana za oknem?
4: Słoneczna.
2: Za ciepła nawet. Takie skoki ciepła, temperatur. Bardzo. Nie wiem, czy to dobrze dla nas, ale mamy 4 zagadki i mam nadzieję, że sobie poradzisz z nimi całkiem nieźle. Pierwszą ma Zuzia. Posłuchaj.
3: Stoję w stajni koło żłobku, kopytami stukam. Smutno mi bez mamy klaczy, może jej poszukam.
2: Taki mały ko... Jak?
4: Ten.
2: No ten, to na pewno ten.
4: Źrebak? Źrebak.
3: Pięknie.
2: To teraz moja zagadka. Lubię psocić, broić i jestem uparty. Jem liście z kapusty wprost z ogródka Marty. Uparty.
4: Chyba i maki.
2: Uparty.
4: Ma
2: różki. A. Ślimaki też mają różki, ale on jest trochę większy.
4: No.
2: Ma bródkę też.
4: O.
2: I lubi psocić.
3: I mówi się, że ktoś jest uparty.
2: Jak?
4: Koziołek.
2: Świetnie. Zagadka trzecia od Zuzi.
3: Nie liść, a na łące i zielony. Nie zegar, a cyka jak szalony. Nie w stajni, a skacze wolny. Już wiem to.
4: Pasiek wolny?
2: Jeszcze raz?
4: Pasiek wolny.
2: A jak byśmy zamienili to słowo, bo też można mówić...
4: Świerszcz?
2: Świerszcz to może być też, ale jakbyś tak zrymował, już tam polny ci wyszło. Ale przed polnym co może być?
4: Konik polny.
3: Pięknie.
2: I ostatnia zagadka. Tacy groźni rycerze mają mocne pancerze. Brykają siarczyście, pożerają liście. I jest dość trudna nazwa. Na CH. Chrapią może? Nie.
3: Nie.
2: Jak? Jerzy?
4: Chrabąszcze.
2: Uff, znakomicie. Czy byś chciał kogoś pozdrawiać?
4: Całą rodzinę, przyjacielu i tym bardziej Pawła.
2: Pozdrawiamy Pawła, pozdrawiamy przyjaciół i zapraszamy po odbiór nagrody od poniedziałku.
3: Gdańska 48.
2: Będziesz pamiętać?
4: Tak.
2: Do zobaczenia. Pa, pa.
3: Pa.
2: Jestem ciekawa, czy pani Zuzia pamiętała, o czym rozmawialiśmy kilka dni temu?
3: Nie.
2: Bo to już nawet nie było wczoraj, a nawet nie przedwczoraj.
3: W środę.
2: Tak, w środę. Posłuchajmy.
5: Maja,
6: Jadzia,
7: Helena,
8: Hania,
9: Ignacy,
10: Bruno,
11: Blanka,
12: Helena,
13: Krzyś,
14: Jasiu,
15: Karol,
16: Bruno,
17: Max,
18: Marika,
19: Pola,
20: Maciek,
21: Marcelino,
22: Zuzia,
23: Kaja,
24: Zasia,
25: Ada,
26: Bernardo,
27: Janek,
28: Laura.
29: O czym będziemy dzisiaj rozmawiać?
2: O świętach, o majówce, o długim weekendzie. Czy macie jakiś pomysł, jak należy spędzać 3 dni wolne? Zuzia.
3: Na pewno z rodziną, bo to są nasze święta polskie. Na pewno, według mnie, ja słyszałam, że można wywiesić flagę polską, się powinno. Dlatego, że to są nasze święta, też narodowe. I po prostu możemy sobie wyjechać, na przykład spędzić, po prostu, jak mówiłam, czas z rodziną.
2: Ignacy?
30: No, można coś zagrać, można coś zaśpiewać. Ja gram w orkiestrze, więc będę grał 2 takie koncerty.
2: A w jakiej orkiestrze grasz?
30: W młodzieżowej orkiestrze w Koronowie i w Kcyni.
2: I jaki repertuar tam gracie?
30: Tak dokładnie to nie mogę powiedzieć, nie pamiętam.
2: Dobrze, Ada?
31: Ja na majówkę. Ogólnie my mamy 5 dni wolnych. Czwartek, piątek, sobota, niedziela. A nie, 4. No to 4 dni. Moja mama jedzie do jednej ze swoich koleżanek, jak to my mówimy, psia psi, i będziemy tam spędzać po prostu wszyscy razem czas.
2: Lubicie, jak jest dużo wolnego, Hania?
6: Ja mam bardzo dużo wolnego, no bo mamy majówkę, tak? I potem mamy jeszcze 2 dni chyba szkoły i potem tam są jakieś dni dyrektora i jeszcze jakieś wolne, nie pamiętam co dokładnie, więc ja jadę na 2 tygodnie do Hiszpanii.
2: 2 tygodnie?
6: Tak.
2: Ale rozpusta. Marika.
7: Do mnie przyjeżdża kuzynka, więc ja będę spędzała czas z kuzynką i z rodziną.
2: Maja?
8: Ja jadę do Cytniewa.
2: Pięknie. Bruno?
9: Ja jadę na przykład do, trochę dziwna miejscowość, ale to jest takie półwyspie w Polsce. Ktoś myśli, to nie jest Hel, tylko bardzo dziwna nazwa Świnoujście.
2: To 2 numery telefonów, bardzo proszę.
10: 52 3 4 5 50 60
2: i 52 3 4 5 50 90 czekamy na dzieci. No mamy nadzieję, że się doczekamy.
10: Dzwońcie!

0: 52 3 4 5 50 90 i
1: 52 3 4 5 50 60.
0: Trochę nam tutaj smutno, jak nie dzwonicie. Nawet widziałam, był przed momentem telefon, ale ktoś najwyraźniej
1: Zawstydził?
0: Nie ma się czego wstydzić.
1: Nie wiem.
0: Czekamy na telefony.
1: Dzwońcie po prostu.

0: Radio Dzieciom. W każdą sobotę, zaraz po 13:00. Radio Dzieciom.
1: Jeszcze raz dwa numery telefonów.
2: 52 345 5060
1: i 52 345 5090. Czekamy na dzieci nadal. Mamy nadzieję, że wszystkie dzieci nie wyjechały z naszego regionu, z możliwości słuchania naszego radia.
2: Ale i tak można
1: proszę
2: słuchać.
1: Bardzo. Widzisz, jak grzecznie prosimy, to od razu są telefony. Dzień dobry, witam.
3: Nie.
1: Dzień dobry. Jest pani na antenie, słuchamy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: A kto będzie mówił?
3: Tomek.
1: Tomusi, ile masz lat?
3: 10 lat.
1: 10 lat. Zuzia szuka drugiej zagadki. Jedną już ma. Ja też poszukam.
2: Mam.
1: A dzwonisz do nas z Bydgoszczy, czy z innej miejscowości?
3: Z Bydgoszczy.
1: Z Bydgoszczy. No to już dużo o tobie wiemy, że masz 10 lat. I nawet Zuzia ma dwie zagadki, tak? To Zuzia rozpoczyna.
2: Te zwierzęta jak pługami przeorały las rejkami.
1: Tak.
3: Dziki.
2: Pięknie.
1: Świetnie. To teraz moja zagadka. Krakanie, latanie, harmider szalony to swoją kolonię budują?
3: Mewy?
1: Nie, musisz raczej zrymować. Ja jeszcze raz przeczytam, dobrze? A ty spróbujesz dokończyć. Krakanie, latanie, harmider szalony to swoją kolonię budują?
3: Wrony.
1: Znakomicie. Trzecia zagadka. Zuzia.
2: Mruczy, kiedy drzemie. Lubi grzać się w słońcu. Ma k na początku, t zaś na końcu. I taki
3: kot.
2: Brawo, kotki.
1: To nie była najtrudniejsza zagadka. Może teraz będzie lepsza. Przeleciał szary ptaszek nad polem. Zaśpiewa jak dzwonek. Znają go dobrze dzieci. To jest... I znowu trzeba... Nie, znowu trzeba zrymować. Jeszcze raz czytam. Przeleciał szary ptaszek nad polem, zaśpiewa jak dzwonek, znają go dobrze dzieci, to jest...
3: Słowik. Powronek.
1: Udało się. Świetnie. Tomku, czy byś chciał kogoś pozdrawiać?
3: Pozdrawiam brzozę owocałe, moją babcią, moją babcię, tatę, mamę, siostrę i kuzynkę Kornelkę.
1: Tomku, pamiętaj, że od poniedziałku już możesz odebrać nagrodę w Polskim Radiu PIK, ulica...
2: Gdańska 48.
1: I jeszcze nie rozłączaj się z nami, żebyśmy mogli ustalić twoje nazwisko, dobrze?
3: Dobrze.
1: Pozdrawiamy serdecznie i gratulujemy. A my idziemy do szkoły.
2: Dobrze.
4: Maja, Jadzia,
5: Helena,
6: Hania,
7: Ignacy,
8: Bruno,
9: Blanka,
10: Helena,
11: Krzyś,
12: Jasiu,
13: Karol,
14: Bruno,
15: Max,
16: Marika,
17: Pola,
18: Maciek,
19: Marcelino,
7: Zuzia,
13: Kaja,
8: Zasia,
14: Ada,
17: Bernard,
5: Janek,
12: Laura.
1: Słuchajcie, a nasza rozmowa się pojawi na antenie w Dniu Flagi, czyli 2 maja. Jaką mamy flagę narodową? Janek?
18: Czerwono-białą, czyli...
1: Czerwono-białą?
18: Biało-czerwoną.
16: Nie pomylić Indonezja.
20: Nie pomylić.
18: Biało-czerwoną, bo biała to jest czystość duszy, a czerwona to jest krew walki.
1: Pola?
21: Biało-czerwona jak pani mikrofon.
1: Słuchajcie, a w jakich sytuacjach wywieszamy flagi? Ada?
22: Ja wywieszam flagę, chociaż...
1: Ale w jakich sytuacjach?
22: Na przykład na 11 listopada, który będzie w listopadzie oczywiście. I właśnie na majówkę 2 maja, czyli w święto flagi. Chociaż jeszcze nie mam tej flagi.
1: Zuzia?
23: Ja chciałam powiedzieć właśnie, jak Ada powiedziała, 11 listopada, ale można też na wszystkie 3 dni majowe, na 1 i 2, 3 maja, dlatego, że po prostu to są wszystkie nasze święta narodowe, znaczy po prostu, na wszystkie święta narodowe można wywiesić flagę.
1: A czemu wywieszamy te flagi? Słuchajcie, macie jakiś na to pomysł, Maja?
18: No nie wiem, no może żeby tą Polskę, żeby jakoś określić tą flagą.
1: Krzysiu?
24: Że jakby przypomnieć sobie o tych jakby najważniejszych świętach.
1: Helena.
25: Wywieszamy te flagi, bo no takie, to jest takie święto Polski.
24: Dlatego, żeby zrobić cześć Polski, to wywieszamy flagi.
1: Ada?
22: Żeby pokazać, że jesteśmy Polakami, że to nasza ojczyzna.
1: Krzysiu?
24: Żeby to upamiętnić.
1: Janek?
5: Żeby zawsze pamiętać o tym, że to jest nasz kraj, a nie jakiś tam...
1: Dwa numery telefonów, jak zwykle krzyczymy i mówimy, ja pierwsza. 52 3 4 5 50 60
6: i... 52 3 4 5 50 90.
1: Wspaniale, czekamy na dzieci, które do nas się dodzwonią.
6: I chcą po prostu...
1: odpowiedzieć.
6: Tak.
1: A my już wyszukamy zagadki.
6: Dobrze.
1: Dzwonią.

0: Radio Dzieciom. Zagadki, pytania, spotkania z ciekawymi twórcami literatury dziecięcej. W każdą sobotę, zaraz po 13:00. Radio Dzieciom.
1: Czy jest tam Marianka?
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Marianka.
2: Dzień dobry.
1: A ile ty masz lat, skrzacie?
2: 5.
1: 5, to znaczy, że jeszcze chodzisz do przedszkola?
2: Tak.
1: A jak było w przedszkolu w tym tygodniu?
2: Dobrze.
1: Coś narozrabiałaś?
2: Nie.
1: Nie rozrabiasz?
2: Nie.
1: Zawsze jesteś grzeczna?
2: Tak.
1: Niemożliwe. No dobrze, to mamy 4 zagadki. Już nie będziemy tego sprawdzać, czy jesteś grzeczna, czy niegrzeczna. Pierwszą zagadkę przeczyta ci Zuzia.
3: Proszą o ziarenka i o okruszyny, bo są głodne w czasie zimy.
1: Tak, tylko głośno.
2: Taki.
3: Brawo.
1: Pięknie. Druga zagadka. Lata w górze, lecz na sznurze. Kiedyś była moda na nie, teraz jest trochę chyba mniejsza, ale też widziałam.
3: Ale wiatr musi im pomóc.
2: Lata wiatr.
1: Znakomicie. Zagadka numer 3 od Zuzi.
3: Z czego można zbudować domy, mosty i wieże? Nie zepsujesz zabawki, choć na części rozbierzesz.
1: Oj, dzieci lubią.
3: U mnie w szkole w siedlicy jest.
1: Tak?
3: Mhm. I w domu też mam.
1: Z czego możemy budować domy? Znaczy my to już...
2: Klocki?
1: Tak!
3: Przepięknie nawet.
1: Przepięknie. Ostatnia zagadka. Mała deseczka na długim sznurze. Raz jesteś na dole, raz jesteś na górze. Ale bardzo trzeba...
2: Huśtawka?
1: Tak, chodzi nam o huśtawkę, ale jesteś ostrożna, jak się huśtasz.
2: Tak.
1: Znakomicie. Czy byś chciała kogoś pozdrawiać?
2: Nie.
1: Zawsze się znajdzie takie dziecko, które nie chce pozdrawiać. No i dobrze. Pozdrawiamy ciebie za to. Bardzo, bardzo serdecznie. Ściskamy mocno i dziękujemy, że zadzwoniłaś. Pa, pa. Oczywiście muszę sprawdzić. Czekaj na przesyłkę. Dobrze? Z nagrodą. Pa, pa.
2: Pa, pa.
3: Pa, pa.
1: Tak jest. No dobrze, to my o czym my rozmawialiśmy?
3: O świętach majowych. O 1 i 2, 3 maja.
1: Ale chyba nie tylko. No, posłuchajmy.
4: Maja, Jadzia,
5: Helena,
6: Hania,
7: Ignacy,
8: Bruno,
9: Blanka,
10: Helena,
11: Krzyś,
12: Jasiu,
13: Karol,
14: Bruno,
15: Max,
16: Marika,
17: Pola,
18: Maciek,
19: Marcelino,
20: Zuzia,
21: Kaja,
22: Zasia,
23: Ada,
24: Bernardo,
25: Janek,
26: Laura.
1: A czy trzeba jakoś dbać o flagę? Helena.
27: Nie.
1: Zuzia.
3: No trzeba winno ją czasami zdejmować z kija, myć kij, jeżeli da się go umyć jakoś delikatną suchą ścierką, żeby skórzył, jeżeli stoi w zakurzonym miejscu. I można wyprać też, dlatego żeby była po prostu ładna i czysta.
1: Brudnych flag nie wywieszamy,
3: no,
1: prawda?
3: Nie, bo by to był wstyd trochę.
1: Ada?
7: Trzeba dbać o naszą flagę, bo ja nie chcę życia bez flag. Co to by były? Nie będzie kolorowych ulic od biało-czerwonych.
1: Proszę, Marika.
8: Jeszcze mamy na przykład godło polskie. Mamy na przykład orła na czerwonym tle.
1: A co to jest to godło, słuchajcie? Czy ktoś mi powie? Bruno.
7: No taki jakby obrazek, który... No jak flaga, tylko że taki obrazek kraju jakby, że każdy kraj ma taki swoje godło i zwykle na nim są zwierzęta.
1: Czy w jakiś sposób my też się przystrajamy, jak są święta narodowe, Maja?
7: No na pewno, my nosimy tutaj w szkole, jak się przychodzi wcześniej do szkoły, to kotyliony sobie zawieszamy. No i zawsze się staramy ubrać się jakoś na biało-czerwono, ale no nie zawsze to wychodzi.
1: Krzysiu?
28: Jak nie na biało-czerwono, to po prostu możemy się ubrać galowo.
1: A co to jest ten strój galowy, słuchajcie? Janek?
7: No to jest taki strój, który ubieramy na jakieś eleganckie audycje lub koncerty, jakieś do teatru albo opery. No po prostu takie... Można powiedzieć, wypady.
5: Zuzia?
3: Ja wiem, że najczęściej kolory galowe to są biały, czarny i granatowy najczęściej, taki ciemny granat. No, dlatego, że po prostu takie są kolory. No, a w ogóle, jeżeli chce się na święto Polski, na przykład właśnie na 11 listopada, to najładniej będzie na biało-czerwono, dlatego, że widać, że my jesteśmy bardzo ważnymi Polakami dla siebie.
5: Marika?
8: Na przykład my, jak idziemy do teatru, albo na przykład jest 11 listopada, to na przykład do teatru nie pójdziemy w dresach, w piżamie, no tylko, tylko jakoś ładnie wypada się ubrać.
1: I po raz ostatni nawołujemy dwa numery telefonów.
3: 52 3 4 5 50 60
1: i 52 3 4 5 50 90. Czekamy na ostatniego, bądź też ostatnią odważną.
3: Dzwońcie po prostu.
1: Tak, my za was odpowiemy wszystko.
3: Będzie miło i wesoło.
1: Nie będzie zabawy, jak odpowiemy na wszystkie zagadki.
3: Nie, ale będzie miło, jeżeli będą zgadywać i myśleć.
6: Ja ci nie dam, ja ci nie dam,

0: 52, 3, 4, 5, 50, 90 i...
1: 52, 3, 4, 5, 50, 60.
0: To są ostatnie sekundy, wręcz powiedziałabym, do zatelefonowania. Potem już pociąg odjedzie.

0: Radio Dzieciom. Zagadki, pytania, spotkania z ciekawymi twórcami literatury dziecięcej. W każdą sobotę, zaraz po 13:00. Radio Dzieciom.
1: Dzień dobry, tym razem Alicja. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: A ile ty masz lat?
2: 7.
1: Niech zgadnę, pierwsza klasa?
2: Nie. Jeszcze zerówka.
3: No to za rok chyba będzie.
1: To się dopiero zacznie od września. No dobrze, mamy 4 zagadki, nie traćmy czasu. Zuzia.
3: Dumny, wspaniały kroczy swoją drogą. Wszyscy podziwiają jego piękny ogon.
1: Taki kolorowy. Tyle piórek w nich kolorowych.
2: Paw?
1: Jeszcze raz?
2: Paw?
1: Paw, usłyszałam.
3: Pięknie i bardzo dobrze.
1: To druga zagadka ode mnie. Śmiesznie skacze w dół i w górę, gdy pociągniesz go za sznurek. To jest taka babeczka, powiedziałabym. Można go powiesić na ścianie.
2: Jojo?
1: Uznam ci tą odpowiedź, chociaż nie o jojo mi chodziło. O taką postać, jak pociągniesz za sznurek, to skacze w dół i w górę. Podnosi nóżki. I często na zajęciach fizycznych, na WF-owych zajęciach. O, rewelacja.
3: Brawo.
1: Trzecia zagadka, Zuzia.
3: Kiedy utraciła swe liście zielone, zostały jej jeszcze korale czerwone.
1: Tak. Które drzewo ma korale czerwone?

0: Musisz się zdecydować na odpowiedź. Bardzo proszę, raz jeszcze.
1: Słyszałam orzeszki wcześniej.
0: No, śmiało. Orzechy, tak jest. O taką mi odpowiedź chodziło. Alicja, czy byś chciała kogoś pozdrawiać?
2: Tak.
0: To mamy, w takim razie.
2: Tatę, siostrę, koleżanki i ciocię.
0: Pozdrawiamy. Piękne pozdrowienia od Alicji. I czekaj na przesyłkę. Miłego dnia życzymy. Pa, pa.
1: Pa, pa.
2: Do widzenia.
3: Sponsorem nagrody jest właściciel księgarni Enigma, mieszczącej się w Bydgoszczy przy ulicy Gdańskiej 9.
0: Czy mamy jakieś święta, pani Zuzanno?
1: Tak.
0: To ja słucham.
1: Dziś mamy święto flagi i dzień Grilla i Harry'ego Pottera.
0: Jakbyśmy to złączyli razem, to by niezły bigot z tego wyszedł. No dobrze. Co jeszcze mamy w tym tygodniu?
1: Jutro mamy Święto Konstytucji 3 maja.
0: Tak jest.
1: Po poniedziałek Dzień Kominiarza, we wtorek Dzień...
0: Co tam jest napisane?
1: Nie widzę. A, Dzień bez makijażu. A, i Dzień Higieny Rąk. Doczytałam
0: tak jest.
1: Się.
0: Czyli myjemy ręce, ale nie tylko od święta, ale...
1: Nie, zawsze, zawsze. Przed jedzeniem, po przejściu z podwórka i wszystkie takie rzeczy.
0: Tak jest. Im więcej, tym lepiej.
1: Tak. W piątek mamy dzień bibliotek i bibliotekarzy i bibliotekarek.
0: Pięknie. A będzie pani spędzała jakieś z tych świąt szczególnie?
1: Na pewno jutro, bo jutro mój tata ma urodziny.
0: No to wszystkiego najlepszego, tacie, oczywiście, składamy. A my spotykamy się za tydzień, natomiast za parę chwil.
1: Bajkowa sobota w Polskim Radiu PIK.
0: Nie inaczej, do usłyszenia.

0: Bajkowa sobota w Polskim Radiu PIK.
1: W majówkowy weekend polecają się wspaniałe, wesołe, radosne opowiadania Renaty Piątkowskiej, Piegowate opowiadania, które od kilku tygodni czyta dla Was w bajkowej sobocie Artur Barciś. I tak jak zapowiadałam przed tygodniem, dzisiaj sprawdzać będziemy, o co chodzi z bałaganem w jednym z odcinków. Spotkamy się również z żyrafą. Zapraszam.
2: Bałagan. Jak ja nie lubię, kiedy mama zagląda do mojego pokoju i mówi: ojej, jaki ty masz tu bałagan. Marszczy przy tym czoło i podnosi wysoko brwi. Nic nie ujdzie jej uwagi. Kręci głową i narzeka: dlaczego twoje zabawki poniewierają się po podłodze? Pozbieraj te kredki, klocki i samochodziki. A ta kolejka musi leżeć pod nogami? Posprzątam potem. Obiecuję i zastanawiam się, dlaczego autka ustawione na półce to porządek, a zaparkowane na podłodze to bałagan. Ale mama niecierpliwi się zwija usta w ryjek i cmoka niezadowolona. No wiesz, Tomek, ja rozumiem, że nie chcesz sprzątać, kiedy jesteś zmęczony albo kiedy się bawisz, ale dlaczego nie możesz zabrać się do tego teraz, kiedy akurat nic nie robisz? No tak. Mama uważa, że ja nic nie robię. A przecież ja właśnie myślę. Jakby to było fajnie zamienić się w muchę i chodzić sobie po suficie do góry nogami. Albo z cichym bzyknięciem przysiąść na pączku z lukrem i mieć pod sześcioma nóżkami taką górę pyszności. Od myślenia o tych sześciu czarnych nóżkach, lukrowanych pączkach i wysokich sufitach już tylko kroczek do małej drzemki. A taka drzemka jest o wiele przyjemniejsza od zwykłego spania. Bo gdy tak drzemię, to wszystko słyszę, w buzi mam pomarańczową landrynkę, huśtam ją na języku i spokojnie czekam, aż się rozpuści. Mogę uchylić trochę oczy i przez takie szparki przyglądać się chmurkom za oknem, które wyglądają jak grube, szare smoki z ogonami na pół nieba. Albo obejrzeć od spodu puchatego dmuchawca, który cały jest zrobiony ze spadochroników, a na koniec mogę nawet w niego dmuchnąć. A jak już całkiem otworzę oczy, to mogę wyskubać ze sweterka cieniutkie wełniane niteczki i ugnieść z nich w palcach miękką kulkę i ją też mogę zdmuchnąć. Więc jak to? Ja nic nie robię? Przecież ja mam pełne ręce roboty. A na stole czeka mnie jeszcze kałuża wiśniowego soku, którą dobrze byłoby wymieszać z okruszkami herbatnika. Wtedy zrobi się przyjemne błotko, a nic lepiej od takiego mazidła nie zatka wszelkich szparek i otworków, zwłaszcza dziurek w solniczce i oczek w konewce. Jak widać, ja się wcale nie nudzę i nie mam ani chwili czasu na sprzątanie. Ale dorośli tego nie rozumieją, bo oni wiecznie tylko gdzieś pędzą i ciągle się śpieszą. Na wiśniową kałużę wybrzydzają, że się lepi i najchętniej by ją starli, a herbatnikowej papki lepiej im nawet nie pokazywać. Na dmuchawce mówią chwasty, a na niebie nie widzą szarych smoków, tylko deszczowe chmury. Sami nie potrafią chodzić po suficie, ale zamiast pogratulować tej sztuki muchom, gonią za nimi z jakąś okropną packą. Postanowiłem o tym sprzątaniu porozmawiać z tatą. Znalazłem go w małym pomieszczeniu obok garażu, o którym mówił z dumą mój warsztat. Tata siedział na środku i reperował kosiarkę. Dookoła pełno było narzędzi, puszek, śrub, gwoździ, kabli i drucików. Z boku stały nasze rowery, jakieś deski, pudła, sanki, wiadra, dziurawa rynna, narciarskie buty, wielka butla w wiklinowym koszu, skrzynki na kwiaty i całe mnóstwo różnych rzeczy, które leżały pod nogami, zwisały z półek i wysypywały się z szuflad. — Ale ty tu masz piękny bałagan, tato — powiedziałem, rozglądając się z zachwytem. — Prawda? — zgodził się tata, ale potem spojrzał na mnie i szybko dodał: oczywiście kiedyś będę musiał tu posprzątać. A ja pomyślałem, że nazwę swój pokój warsztat. I oczywiście kiedyś go posprzątam. Żyrafa. Jak ja lubię malować. mieszać mokrym pędzlem w farbie i przenosić kolorowe krople na papier, a potem pięknie je rozmazywać. Może z tego wyjść ośmiornica, mały szczurek albo moja siostra. Zresztą cokolwiek namaluje, babcia zawsze jest zachwycona. Wczoraj specjalnie dla niej narysowałem sikorkę z żółtym brzuszkiem. Sikorka stała po kolana w trawie i ćwierkała. Babcia powiesiła obrazek na drzwiach lodówki i powiedziała: z ciebie to prawdziwy artysta, Tomeczku. Ale skąd ci przyszedł do głowy pomysł, żeby namalować jajko sadzone? A to zielone u dołu to pewnie szpinak? Spytała. A ja pomyślałem, że dorośli w ogóle nie znają się na obrazach. Za to ja znam się doskonale. Dzisiaj namalowałem naszą rodzinę na plaży. W rogu kartki świeciło słońce, a my wszyscy leżeliśmy plackiem na kocu w strojach kąpielowych i ciemnych okularach. Wszyscy, czyli ja, mama, tata, babcia, Agnieszka i kot Mruk. Mruk oczywiście bez majtek i okularów. Powiesiłem kartkę na ścianie i sam się zdziwiłem, że tak ładnie wyglądamy. Zaraz potem namalowałem drugi obrazek, a na nim psa, którego nie mam, i wszystkie ślimaki, pomrowiki, które chodzą powoli w naszym ogrodzie. Ten obrazek też przypiąłem pineską do ściany. Cofnąłem się kilka kroków i podziwiałem moje dzieła z daleka. Malarze zawsze tak robią, a potem gryzą pędzel, przekrzywiają głowę i coś tam jeszcze poprawiają. Ja postanowiłem poprawić słońce, to w rogu kartki. Właśnie chciałem domalować mu promyczki, gdy wielka kropla żółtej farby spadła z pędzla wprost na białą ścianę. Spłynęła w dół, aż do podłogi. Nie udało się jej zetrzeć rękawem, a kiedy spróbowałem skarpetką, to zamiast zniknąć, jeszcze bardziej się rozmazała. W tej sytuacji mogłem zrobić tylko jedno. Namalowałem na ścianie żyrafę. Ta długa, żółta smuga nadawała się w sam raz na szyję. U góry domalowałem głowę, a dużo niżej centkowany brzuch i krótki ogonek. Potem nogi i tuż nad podłogą cztery kopytka. Wyszła z tego całkiem spora żyrafa. Żeby miała co jeść, namalowałem obok duże drzewo. Musiałem nawet przysunąć sobie do ściany krzesełko, bo niektóre gałęzie rosły tak wysoko, że nie mogłem do nich dosięgnąć. Na same liście zużyłem trzy tubki farby. Pod drzewem było trochę miejsca, więc żeby się żyrafie nie nudziło, domalowałem krokodyla. Niestety zabrakło mi zielonej farby, wobec tego krokodyl musiał być fioletowy. Wystarczyło kilka machnięć pędzlem i już dwa winniczki i trzy pomrowiki siedziały na krokodylu. No i znowu musiałem wejść na krzesło, żeby wysoko na ścianie namalować słońce, a przy okazji na nosie żyrafy ciemne okulary. Pomyślałem też o mrówkach. Wiadomo, że mrówki najlepiej rysuje się czarnym flamastrem. Kończyłem właśnie robić rządek mróweczek tuż przy podłodze, gdy do pokoju weszła mama. Wielkie nieba! Szepnęła, podnosząc głowę wysoko tam, gdzie kończyło się drzewo. Stałem dumny jak paw, z pędzlem w jednej, a flamastrem w drugiej ręce. Jak chcesz, mogę jeszcze domalować papugę i ze dwie małpy, powiedziałem, a mama zbladła, pewnie ze szczęścia. Czekając, aż ochłonie, napisałem w rogu Tomek, żeby było jasne, kto stworzył to dzieło. Co ci strzeliło do głowy, żeby malować po ścianie? Przecież od tego są kartki. Mama wreszcie odzyskała głos i dla odmiany zrobiła się czerwona. Próbowałem jej wytłumaczyć, że szyja żyrafy właściwie namalowała się sama. Ja tylko do niej dorysowałem głowę, brzuch i kopytka. Drzewo to już zrobiłem tak z rozpędu, a krokodyl, owszem, jest trochę dziwny, ale to nie moja wina, że skończyła się zielona farba. Ale mama nie chciała słuchać, złościła się i musiałem jej obiecać, że już nigdy nie będę malował po ścianach. Szkoda, bo żyrafa wyszła mi świetnie. Stała pod drzewem jak żywa i nawet lekko się do mnie uśmiechała. Pewnie była wdzięczna za te okulary. Ale dorośli tego nie zrozumieją.
1: Piegowate opowiadania Renaty Piątkowskiej. Ciąg dalszy w Bajkowej Sobocie oczywiście nastąpi. Czytał Artur Barciś. Więcej na www.wydawnictwobis.com.pl.

0: Reklama.
1: Jesteśmy stąd, z Nakła, i właśnie tak chcemy być postrzegani. Do tej pory znaliście nas jako Bank Spółdzielczy w Nakle nad Notecią, ale teraz mamy nową, krótszą nazwę – Bank Nakielski. Nasz nowy logotyp to konik, średniowieczna zabawka odkryta podczas wykopalisk na Placu Zamkowym. To znak naszej tożsamości, przywiązania do lokalnych tradycji, ale też symbol dynamiki i rozwoju. Bo choć czerpiemy z przeszłości, patrzymy w przyszłość. Bank Nakielski. Twój bank stąd. Zapraszamy do oddziałów banków w Bydgoszczy przy Abrahama 8, w Nakle przy Sądowej 10 i w Sadkach przy Strażackiej 1B.
0: Reklama.
2: Polskie Radio.

0: Jest 14. Uroczystości z okazji święta flagi w Bydgoszczy i Toruniu.
1: Górny biały pas flagi oznacza orła białego, a dolny czerwony oznacza kolor tarczy herbowej.
0: Historyczny spacer ulicami Włocławka.
2: Kwestie związane i z wczesnym średniowieczem i dlaczego to miasto jest nad Wisłą.
0: Prezydent Karol Nawrocki wręczył nominacje generalskie 12 oficerom Wojska Polskiego. Sobota 2 maja, wiadomości w Polskim Radiu PIK, Marcin Kupczyk. Bydgoszczanie pamiętają o dniu flagi. Stary Rynek stał się dziś miejscem nie tylko wspólnego świętowania, ale także refleksji nad najważniejszymi symbolami narodowymi.
1: Górny biały pas flagi oznacza orła białego, a dolny czerwony oznacza kolor tarczy herbowej. Orzeł i kolory biało-czerwone były na polskich tarczach, chorągwiach i umundurowaniu już od XIII wieku.
3: Jesteśmy harcerzami, bierzemy udział w uroczystościach z okazji właśnie święta flagi, żeby celebrować nasze symbole narodowe.
4: Biało-czerwona flaga, orzeł biały,
5: flaga, godło, hymn.

0: Po oficjalnej części rozpoczął się rajd rowerowy pod biało-czerwoną flagą w kierunku starego Fordonu. Bydgoskie obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja rozpoczną się jutro o 12:00, także na Starym Rynku. Podobna uroczystość w Toruniu. Biało-czerwona flaga ma ogromną moc, podkreślał prezydent Torunia Paweł Gulewski.
1: Biało-czerwona flaga to skromny na pozór niewielki kawałek materiału w dwóch kolorach, który potrafi wyciskać łzy z oczu, budzić dumę, radość, entuzjazm, zagrzewać do walki, sprawiać, że bez względu na czas i miejsce na świecie czujemy się Polakami.
2: O zabranie głosu proszę sekretarza województwa kujawsko-pomorskiego, pana Marka Smoczyka.
3: Gromadzimy się dziś, by oddać hołd symbolowi, który od stuleci towarzyszy Polakom w chwilach triumfu i w chwilach próby, w radości i w bólu. Biało-czerwona flaga to nie tylko barwy naszego państwa, to żywa opowieść o nas samych, o tym, kim jesteśmy i skąd pochodzimy.
2: Teraz zapraszam państwa do wysłuchania pieśni reprezentacyjnej Wojska Polskiego.
0: Imprezą towarzyszącą jest prezentacja na bulwarze filadelfijskim pojazdów, służb mundurowych, zabytkowych oraz klasycznych. Był także uroczysty przejazd pomiędzy mostem drogowym a mostem kolejowym. Świętować można na różne sposoby. Rola Wisły w historii Włocławka to temat spaceru po włocławskiej Starówce. Imprezę zorganizowało Muzeum Historii Włocławka, zaś grupę turystów i mieszkańców oprowadzał szef muzeum Tomasz Wąsik.
4: Spacerki są formą fajnego spędzenia czasu, jednocześnie miłego i pożytecznego zarazem. Spaceruje sobie w pięknych okolicznościach przyrody po najstarszych miejscach naszego miasta, a z drugiej strony poznajemy jego właśnie historię. Precyzyjnie od ujścia z Głowiączki do Muzeum Historii Włocławka. Opowieść snuta nie tyle w układzie chronologicznym, co topograficznym. Kwestie związane i z wczesnym średniowieczem i dlaczego to miasto jest nad Wisłą i właśnie jaką rolę ta Wisła odegrała w dziejach Włocławka. Rolę nie do przecenienia.
0: Dodajmy, że to Wisła jako naturalny wodny szlak handlowy i komunikacyjny decydowała o powstaniu miasta.
5: To są wiadomości Polskiego Radia PIK.
0: Kilkunastu oficerów Wojska Polskiego odebrało z rąk prezydenta generalskie awanse. Karol Nawrocki mianował 12 oficerów na stopnie generalskie i jeden stopień admiralski. Uroczystość odbyła się na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego.
6: Prezydent powiedział, że te nominacje są wyrazem głębokiego szacunku wobec drogi, którą generałowie przeszli i ich profesjonalizmu. Zaznaczył, że kilka osób zna osobiście, kilku oficerów poznał dzięki analizie życiorysów. Mówił o swoich oczekiwaniach wobec generałów, w tym między innymi o umacnianiu Sojuszu Północnoatlantyckiego.
7: Od tego są polscy generałowie, ale przede wszystkim od tego są polscy politycy, żeby szanować sojusze, w których jesteśmy, a nie je bezmyślnie podważać.
6: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że te nominacje to wyraz współpracy między różnymi ośrodkami władzy.
8: I to współdziałanie, jak widzicie, pomimo różnych wydarzeń, słów, które często padają, jest możliwe. Dowodem jest 12 nominacji na stanowiska generałów i kontradmirała.
6: Prezydent wręczył też flagi przedstawicielom szkół i klas wojskowych. Flagi te powiewały wcześniej na Pałacu Prezydenckim. Sylwia Białek, Polskie Radio.
0: To wszystko teraz. Kolejne wiadomości w Polskim Radiu PIK o 15:00. Jeszcze dziś po południu temperatura może wzrosnąć w naszym regionie do 25 stopni Celsjusza. Zachodni wiatr przez większość dnia będzie słaby o prędkości do 15-18 km na godzinę. Dopiero wieczorem powieje z umiarkowaną prędkością. Ciśnienie w ciągu dnia spada. Wieczorem wyniesie 1012 hektopaskali.
9: Reklama. Odkryj produkty z historią i odwiedź sklep Agencji Mienia Wojskowego. Bydgoszcz, ulica Trybowskiego 8.
10: Gotowi na majówkę?
11: Tak!
10: Hamak?
11: Jest!
10: Grill?
11: Jest!
10: Zdrapki i gry Lotto?
11: Są!
9: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
13: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
9: Reklama. Zabawa i rekreacja. Nasze pasje i podróże. Odkrywanie tajemnic i lokalnych historii. Wspólne zdrowe gotowanie. A to wszystko w rodzinnym gronie na pikniku w Polskim Radiu PIK. Zaprasza Iwona Muszytowska-Rzeszotek.

0: Rodzinny piknik, czyli radiowy sposób na udany weekend.
1: Takiej majówki dawno nie przeżywaliśmy. Pogoda nas dosłownie rozpieszcza. Jak spędzają Państwo czas i z jakiej oferty można skorzystać w weekend? Opowiemy o tym w naszym programie. Już za chwilę relacja z Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy. Pomówimy o bezpiecznym wypoczynku i poszukamy w Toruniu małego Kopernika. Zapraszamy serdecznie Sławek Nowak, który dziś realizuje nasze radiowe spotkanie, i Iwona Muszytowska, Rzeszotek.

0: Rodzinny piknik, czyli trochę historii, zabawy, kultury i jedzenia.
1: No, w tym miejscu historii na pewno nie zabraknie. Patriotyczna majówka w oddziale Muzeum Wojsk Lądowych na Osowej Górze w Bydgoszczy. Są pojazdy, sprzęt wojskowy, wszystko można zobaczyć z bliska, a nawet się przejechać. Do niedzieli oglądać można m.in. czołgi, armaty. Organizowane są także pokazy grup rekonstrukcyjnych. A że za mundurem panny sznurem, to wybrała się na to wydarzenie także Tatiana Adonis.
2: To jest wyjątkowa okazja w ciągu roku. Odwiedzamy tą placówkę regularnie, bo drzwi otwarte są raz w miesiącu i na noc muzeów zawsze przyjeżdżamy. A tu jest naprawdę wielkie święto dzisiaj uszykowane dla wszystkich odwiedzających. Ilość służb, która tu jest, mundurowych, i ilość sprzętu jest dużo większa niż na co dzień, więc nie mogliśmy odpuścić takiej okazji. Na pewno te wozy, którymi można się przejechać, to jest gratka niesamowita, bo na co dzień to się nie zdarza.
3: Kolejne osoby ruszają w trasę.
4: Tak, jak widać.
3: Przejażdżka była?
5: Przednio, ubawiliśmy się, troszkę poskakaliśmy, prawda?
6: No, trochę mocno.
5: Trochę mocno poskakaliśmy.
6: No, ja prawie spadłem.
3: Trochę rzuca rzeczywiście?
5: Bardzo. Bardzo. Szczerze bardzo mówiąc, mocno. Wolałabym nawet usiąść na podłodze niż tam na tych bocznych ławeczkach, ale rewelacja, polecam. Świetna jazda, świetna w ogóle atmosfera.
7: Jestem żołnierzem na emeryturze, służyłem w siłach powietrznych, patrzę na chłopaków z wojsk lądowych. Ciekawy sprzęt, warto zobaczyć. Dla mnie to jak dla mnie, ale przyjść z dzieciakami i ich nauczyć historii.
8: Bronie, ciekawe pojazdy, fajni ludzie.
3: A skąd u dziesięciolatka takie zainteresowania wojskowością?
8: Tata zainspirował trochę.
3: Bo znasz jakieś pojazdy?
8: Kras, tam z tyłu stoi. Ciężarówka sowiecka z lat 60. Nie do zajechania. 6x6, nie da rady tego zakopać. Tutaj, ta 7-2.
9: Marek Zwiewka, dyrektor Muzeum Lądowych w Bydgoszczy. Czołg T-72 na stanie naszego muzeum. To są czołgi używane jeszcze dzisiaj, aktualnie sprawdzają się albo nie w wojnie na Ukrainie.
3: 3 dni u Państwa można spędzić.
9: Tak, jak najbardziej, codziennie niespodzianki, codziennie coś ciekawego do pokazania. Prezentują się z nami nasi partnerzy, goście, jak Pani zauważyła. Główny partner organizacji Kujawski, który organizuje atrakcje na zewnątrz muzeum. W środku mamy stoiska wojskowe, Brygada Logistyczna, Brygada Obrony Terytorialnej z Bydgoszczy. Zaproszeni nasi partnerzy, jest łączność, można posłuchać, jak pracuje radiostacja. Można sobie zobaczyć pracę ratowników medycznych. Harcerze pokazują obozowisko, ogniska, jak się rozpala w ciągu dnia i w nocy. Więc moc atrakcji, każdy znajdzie sobie siebie, można u nas spędzić sobie miło czas.
3: Powiedzmy sobie jeszcze właśnie, jaki sprzęt tutaj można oglądać. Co ciekawego?
9: No oprócz właśnie tutaj czołgu T-72, który jest w pełni sprawny, mamy też kilka sprawnych haubic, pojazdów kołowych, które będziemy Państwu stopniowo przez całe te 3 dni prezentować, tak żeby każdy mógł zobaczyć jakiś wybrany sobie pojazd ulubiony, a może i kilka naraz uda się zobaczyć.
10: W tej chwili wjeżdża Star. Możemy usłyszeć brzmienie jego silnika, poczuć zapach spalin, drżenie ziemi, wibracje, więc no jest to zupełnie coś innego niż taka klasyczna, statyczna wystawa.
11: Sebastian Chyska, garnizon kujawski. Te 3 dni przygotowaliśmy majówkę pod hasłem Patriotyczna Majówka. Razem z Muzeum Wojsk Lądowych zorganizowaliśmy tutaj pokazy sprzętu wojskowego, wystawę broni, przejażdżki sprzętem militarnym, pokazy, inscenizacje historyczne.
12: Nosz turbo!
7: Atrakcja super, nie? Atrakcja super.
5: Bardzo cieszymy się, że trafiliśmy na ten piknik militarny. Ta inscenizacja była dosyć ciekawa i oprócz tego cały sprzęt. No, synowi bardzo podobało się nadawanie alfabetem Morsa.
13: Co prawda kod Morsa już nie jest używany powszechnie, bo w tej chwili tylko wyłącznie wojsko jako zapasowy sposób łączności, ale krótkofalowcy, my jesteśmy krótkofalowcami. Szerzymy tą wiedzę, bo chcemy, żeby następne pokolenia też się bawiły.
14: A już byliśmy w Muzeum Wojsk Lądowych, ale w mieście. No i zobaczyliśmy, że w majówkę jest też możliwość obejrzenia na żywo i na dworku, i piękna pogoda przypasowała, więc bardzo dobry pomysł na wyjście z rodziną. Nadawaliśmy imię Amelki alfabetem Morsa. Bardzo fajna atrakcja, zwłaszcza, że nie mieliśmy jeszcze możliwości. A 5-latka to już w ogóle dla niej atrakcja była. Najpierw napisaliśmy, jak klikać, a potem klikaliśmy, prawda? Podobało Ci się, Amela?
13: Teraz nadajesz to, co jest napisane, tak? Czyli krótki, długi, długi. Daje to wielką satysfakcję, bo jest możliwość rozwoju zarówno technicznego, jak i intelektualnego, w sensie nauka języków, znajomość świata, gdzie, jakie państwa się znajdują. Poza tym nawiązywanie przyjaźni poprzez radio, później nawet kontakty osobiste. No, jednym słowem jest to naprawdę źródło potężnej wiedzy.
4: Bardzo lubię właśnie takie tematy. Właśnie przed chwilą widzieliśmy czołgi, tutaj właśnie chodziliśmy, dużo tutaj zwiedzamy.
12: Wybraliśmy się tutaj, żeby właśnie spędzić trochę czasu razem. Przed chwilą był odpalany czołg T-72, bardzo fajny efekt. Przejechał się tutaj, no ciekawe doświadczenie, dużo hałasu, fajnie było to zobaczyć. Tutaj też dużo się dowiedzieliśmy właśnie tego czołgu, właśnie niby te czołgi tutaj stąd pojechały na Ukrainę właśnie, nie? Te modele tutaj, które tutaj stoją. Bardzo fajnie też. Ponad syna i pokazać, jak to wygląda trochę od zaplecza, jak te sprzęty wyglądają.
3: Czyli trochę historii, trochę zabawy.
12: Tak, jak najbardziej. No i też wspólnie spędzony czas, nie?
15: Znaczy, no chłopacy, jak to chłopacy. Wiadomo, czołgi, transportery opancerzone, jazda ciężarówką.
16: Chcieliśmy właśnie zobaczyć, pokazać tutaj dzieciom z bliska. Zawsze jeździmy dookoła tego tutaj muzeum, widzimy to za płotu. Dzisiaj chcieliśmy zobaczyć to na żywo tutaj z bliska.
9: Otwieramy okazjonalnie oddział, ponieważ on nie jest przystosowany ciągle jeszcze do zwiedzania ciągłego. Mamy nadzieję zakończyć tutaj remont części obiektów w tym roku i być może od nowego roku uda nam się otworzyć ten oddział tak jak każde muzeum, czyli z dostępem takim cotygodniowym.
1: W majówkę oddział Muzeum Wojsk Lądowych na Osowej Górze w Bydgoszczy można odwiedzać w godzinach od 10 do 16. Kto nie może dotrzeć sam, może skorzystać z przejazdu specjalnym autobusem, który odjeżdża sprzed siedziby muzeum przy ulicy Czerkaskiej. A relację przygotowała Tatiana Adonis.

W sobotę w Polskim Radiu PIK. Po 17:00 Radiowy Klub Rodzica. W audycji rozmowa o muzyce w życiu dzieci. Powiemy o zajęciach gordonowskich. Czym są, jak działają i czy przynoszą skutki. Wrócimy do obecności dzieci w mediach społecznościowych. Mówić będziemy też o akcji Fundacji Dzieci Niczyje, o stosowaniu kar cielesnych. Po 19:00 w Salonie Klasycznym. Relacja z inauguracji 32. Bydgoskiego Festiwalu Operowego i premiery Flisaka na Operowym Forum Młodych. Nasza lista przebojów dziś od 20:00. Pierwszego miejsca broni Bruno Mars i I Just Might. O tym dziś w Polskim Radiu PIK.

0: odkrywamy, wspólnie poznajemy, wspólnie wspominamy. Rodzinny piknik w Polskim Radiu PIK.
1: Spływy kajakowe, rajdy rowerowe, nawet biwaki nad jeziorem z takiej oferty majówkowej. Przy takiej pogodzie korzystamy bardzo chętnie, ale odpoczynek z głową apelują służby z regionu. Majówka, czas wolny, ładna pogoda sprzyjają choćby wyprawom do lasu. Ważne jednak, by pamiętać o kilku zasadach, aby pobyt na łonie natury był po prostu bezpieczny. Przypominają o tym rzeczniczka Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu Honorata Galczewska i rzeczniczka kujawsko-pomorskich strażaków Małgorzata Jarocka-Krzymkowska.
2: Zaplanujmy to, dokąd się wybieramy, niekoniecznie całą trasę, ale jakiego rodzaju to jest teren i sprawdźmy, jakie są prognozy pogodowe. To są dwie kluczowe informacje, od których będą zależeć pozostałe nasze przygotowania, mianowicie odzież, w tym okrycie głowy, koniecznie czapka, w terenie takim jak tutaj nawet się znajdujemy leśnym. Nawet jeżeli przemieszczamy się pomiędzy drzewami, nie wchodzimy w jakieś zakrzewienia, to pamiętajmy, że kleszcze są obecne w wielu miejscach i bardzo chętnie również przedostają się na nasze ubranie. Czasami mogą wpaść gdzieś, zsunąć się nam również na głowę. Pamiętajmy również o obuwiu odpowiednim i tu oczywiście wielu, kiedy nadejdą cieplejsze dni, zmieni półbuty, to obuwie na sandały, ale na pewno nie rekomendujemy takiego obuwia do lasu. Chociażby ze względu na ewentualną możliwość skręcenia kostki stawu skokowego, ale także ze względu na obecność żmij. I to nie jest mit, bo mamy w naszym terenie również takie piękne okazy, które teraz, na przykład wiosną, podczas spaceru już można też spotkać. One dopiero zaczynają swoją aktywność. Jeszcze jest dla nich za chłodno, żeby przez całą dobę były bardzo aktywne, natomiast zaczynają wygrzewać się w słońcu, więc gdzieś na kamieniu, na otwartej przestrzeni można taką spotkać. Rekomenduję, żeby patrzeć, gdzie stawiamy stopę i patrzeć, gdzie sięgamy dłonią, jeżeli coś nam upadnie. Mi się zdarzyło, akurat nie w okresie wiosennym, ale jesiennym, podczas grzybobrania, naprawdę dzieliło moją dłoń i żmiję niewiele, a sięgałam po borowika. Więc naprawdę proszę uważać i o obuwie również dbamy. Warto także zabrać, szczególnie jeżeli planujemy wyjść na dłużej, to zabrać ze sobą coś do picia, najlepiej wodę, i zabrać oczywiście coś do jedzenia. Jedzenie, pamiętajmy, żeby było zapakowane w szczelne opakowanie i to opakowanie zabieramy ze sobą, nie zostawiamy nigdzie w lesie, parku. Oczywiście zabieramy z sobą telefon. Telefon powinien być naładowany, z naładowaną baterią. Dobrze, jeżeli na dłuższy czas idziemy, to mieć ze sobą powerbank, a w telefonie zachęcam do ściągnięcia darmowej aplikacji turystycznej, którą przygotowali leśnicy z naszego regionu. Aplikacja nazywa się Lasy Kujaw i Pomorze.
3: Śmiało mogę powiedzieć, że mamy w regionie do czynienia z pogodą pożarową, bo zestawienie tych czynników atmosferycznych, a mam tutaj przede wszystkim na myśli to brak opadów, prawda? Brak opadów i to taki długotrwały, niska wilgotność ściółki, silny wiatr, który nie opuszczał nas przez ostatnie dni i to są właśnie te czynniki, które powodują, że pożar z łatwością w lasach powstaje i też łatwo i bardzo szybko się rozprzestrzenia. Możecie Państwo pytać o przyczynę, ale ja powiem jedno słowo – człowiek. Człowiek. Chociaż oczywiście możemy mówić też o przyczynach takich naturalnych, jak wyładowania atmosferyczne. Możemy mówić o przyczynach technicznych, jak zwarcie linii energetycznej. Natomiast takie sytuacje zdarzają się bardzo, bardzo rzadko, a główną przyczyną pożaru w lesie jest niestety człowiek. To człowiek przynosi ogień do lasu, to człowiek rozpala ognisko, człowiek rzuca niedogaszone papierosy. No i to człowiek wjeżdża też, no muszę to powiedzieć, nieuważnie do lasu pojazdem i to rozgrzane podwozie samochodu, no niejednokrotnie właśnie inicjuje sytuację pożarową, inicjuje pożar. I właśnie przed tym chciałabym przestrzegać. Nie straszyć, ale przestrzegać. I jeśli nam się wszystkim wydaje, że to są sytuacje oczywiste, to rzeczywiście tak jest, bo co roku, z roku na rok w zasadzie je powtarzamy. Ale jest jedna rzecz, o której chciałabym wspomnieć, bo o tym chyba mowy jeszcze nie było. Wzrosły sankcje za igranie z ogniem. Od stycznia 2026 roku, czyli stosunkowo niedawno, obowiązują przepisy, które właściwie wywracają do góry nogami drogami cały cennik mandatów, jeśli chodzi właśnie o bezpieczeństwo pożarowe, o to igranie z ogniem. Zgodnie z tymi nowymi przepisami mandat karny, który kiedyś wynosił 500 zł, sięga dziś 5000 zł, więc wzrosła ta wartość 10-krotnie. Jeśli sprawa oczywiście trafi do sądu, to grzywna za sprowadzenie zagrożenia pożarowego może wynieść nawet 30000 zł. Było 5000, wzrosło 6-krotnie. Zniesiono absolutnie karę nagany. Uznano ją, że to jest kara zupełnie nieedukacyjna, zupełnie niewychowawcza. I to z kolei też świadczy o tym, że nawet takie stwierdzone wypalanie traw może skończyć się karą aresztu bądź grzywny.
1: Oczywiście o tych zasadach pamiętajmy nie tylko w czasie majówki, ale każdego dnia. Materiał przygotowała Monika Kaczyńska.

0: pasja, zabawa, hobby, czyli rodzinny piknik w Polskim Radiu PIK.
1: Kopernik, oblicza nieznane, to kolejna produkcja realizowana przez Unisławskie Towarzystwo Historyczne. W poniedziałek w domu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbył się casting na członków rodziny Kopernika, Mikołaja, Andrzeja, Barbary i Katarzyny. Jak zapowiada reżyser Sebastian Bartkowski, będzie to dokument fabularyzowany, realizowany z udziałem historyków, statystów oraz aktorów. Dziś już wiemy, że Kopernika zagra Mariusz Drężek, a Annę Schling Aleksandra Popławska. A kto zagra małego Kopernika? Może któryś z chłopców z castingu, który właśnie odbył się w Toruniu.

0: Dzień dobry, Maria Waszczak.
1: I przyjechała pani z synem?
0: Z synem Tymonem.
1: Tymon, kogo chcesz zagrać?
2: Kopernika młodego, no tego młodszego, tak?
1: Co wiesz o Koperniku?
2: No, wstrzymał słońce, ruszył ziemię.
1: Jak wyobrażasz sobie pracę na planie?
2: Nie wiem, będą jakieś światła, kamera, dużo osób.
1: A lubisz występować na scenie?
2: A raczej lubię. Nie jakoś bardzo, żebym chciał do końca życia na niej stać, ale nie czuję jakiejś bardzo dużej tremy. Znaczy wiadomo, jakaś mała jest, ale nie, że jakaś bardzo duża. Dostałam się dalej...
0: W pewnym castingu. Filmowym. I chodzisz do szkoły muzycznej, więc scena nie jest ci obca. Występujesz regularnie.
1: Syn zdolny.
0: Bardzo zdolny. W sumie występowałeś już w Baju Pomorskim. Przecież zdobyłeś pierwszą nagrodę w konkursie recytatorskim, również w Domu Harcerza Wiersz Oklepka. Mamy dwie nagrody Grand Prix. Także do tej pory to była scena muzyczna, trochę taneczna, hip-hop, teatralna i recytatorska. A z filmem dopiero zaczynamy przygodę.
1: Tymon, to ty już masz menadżerkę świetną.
2: Może, kto wie.
1: O, proszę bardzo, nie wiadomo, czy panią zaangażuje.
0: Jak to dziecko, jak to syn? Mnie zależało, nie ukrywam, ale chyba bardziej synowi. Ja kocham kino, kocham teatr, kocham muzykę, kochamy sztukę, ale myślę, że te geny przeszły jeszcze lepsze, większe na syna. Kocha scenę, kocha muzykę, kocha światło, robi sam skywaye w domu i na ogrodzie. Sztuka to jego drugie imię.
3: Joanna Olszańska, mama Antka Pniewskiego.
1: No to Antek, dlaczego chcesz zagrać Kopernika?
4: Chciałbym zagrać Kopernika z powodu, że nigdy nie grałem, a chciałbym zobaczyć, jak to wygląda.
1: No i w zasadzie włosy już masz odpowiedniej długości.
4: Tak.
1: A za co lubisz Kopernika?
4: Za to, że odkrył, że Ziemia krąży wokół Słońca i że był bardzo mądry.
1: Jak pani widzi przyszłość filmową syna?
3: No zobaczymy, to będzie taka nasza pierwsza próba tak naprawdę. O castingu dowiedzieliśmy się na zajęciach z rysunku ze szkoły małego artysty, także trzymam kciuki i mam nadzieję, że pójdzie wszystko dobrze.
1: A nawet jeżeli nie, no to tak no, czy tak. Inaczej jest to przygoda,
3: tak,
1: prawda?
3: Dokładnie, to jest pewnego rodzaju przygoda, także to też będą jakieś wspomnienia i doświadczenie na przyszłość dla syna, także bardzo chętnie weźmiemy udział.
1: Antek, a jak sobie wyobrażasz pracę na planie filmowym?
4: Czy jakoś mnie przebiorą, no w jakiś strój.
5: Dzień dobry, Wiśniewska Ewelina z tej strony i syn Kacperek.
1: Może przyszły mały Kopernik?
2: Nie, ja idę grać jako brat Mikołaja Kopernika, dlatego, bo akurat miałam wtedy zapuszczone włosy, ale byłem u fryzjera po prostu. Ale może potem mi odrosną i będę tym, akurat mi się nada na brata Mikołaja Kopernika. Długie włosy, no i może jakieś tam fajne koszulka. Po prostu fajne jakieś ubranie i długie włosy.
1: No na razie widzę, że jesteś przebrany za Spidermana.
2: No tak, takie akurat mam. Dzisiaj akurat tak poszłam.
1: Kto chciał bardziej przyjść do filmu, syn czy mama?
5: Myślę, że razem, bo my tutaj razem działamy, że tak powiem artystycznie. Jestem też w zespole Młody Toruń, śpiewa i tańczy, więc tutaj sceną jest za pan brat, więc zobaczymy, jak mu dzisiaj pójdzie.
1: Jakiś stresik?
5: No, nie wiem. Syn chyba mniej, bardziej jak rodzice, bo wiadomo, jakaś odpowiedzialność. Ale, że tak powiem, damy radę. Umiemy sobie już ze stresem radzić.
6: Paulina Szymańska.
1: I syn?
7: Leon Szymański.
1: Leon, a ty kogo chcesz zagrać?
7: Mikołaja Kopernika jako dziecko.
1: No to trzeba byłoby ci chyba włosy pofarbować, co?
7: To nie jest problem. No wiem, że miał tatę, który też się tak samo nazywał. Wiem, że no miał dosyć chyba sporą rodzinę, bo miał siostrę Barbarę. Matki imię nie pamiętam, ale tata na pewno się nazywał Mikołaj Kopernik. Wiem, że Mikołaj Kopernik powiedział wszystkim prawdę, że Ziemia krąży wokół Słońca, a nie Słońce wokół Ziemi.
1: A jak wyobrażasz sobie pracę na planie?
7: 3 godziny dziennie może, nie wiem.
1: A już wcześniej gdzieś grałeś, występowałeś?
7: No, w szkolnych przedstawieniach w Teatrze Baj Pomorskim, w Maurycy i Kolędnicy, Wędrownicy,
1: w Teatrze Muzycznym.
7: Tak.
1: Czyli co, artystyczny talent w waszym domu?
8: Na to wygląda. Wszystko z własnej inicjatywy. Trzeba będzie się z tym pogodzić jakoś i na pewno będziemy otwierać przed nim każde drzwi, które sobie tylko wymarzy.
1: No, a ty jak się nazywasz?
9: Stanisław Mikiciuk.
1: I ty już jesteś po castingu, po przesłuchaniach. O co pytał reżyser?
9: Jak się o tym zainteresowałem. No i w ogóle takie luźne zadania aktorskie.
1: I co zagrałeś przed kamerą?
9: Jeszcze nie grałem, ale były typu takie, żeby pokazać, na przykład jak się złościsz, no i bieganie takie, tam skąd dokądś. Aha. I takie właśnie zadania były.
1: Jak synkowi poszło, mamusiu?
10: Nie widziałam, aczkolwiek ufam, że na pewno wspaniale.
1: Czyli rodzicom nie wolno wchodzić.
10: Tak, wszystko było owiane lekką tajemnicą, żeby no nie peszyć chyba młodych adeptów.
11: Pierwsze zdjęcia do filmu z udziałem historyków startują w maju w Krakowie. W Toruniu filmowcy pracować będą w domu Mikołaja Kopernika w lipcu. Zdjęcia realizowane będą także we Fromborku, Lubawie, Olsztynie, Lidzbarku Warmińskim, także w Uppsali i Strasburgu. Premiera planowana jest na 19 lutego przyszłego roku, oczywiście w dniu urodzin Mikołaja Kopernika, więc za ten projekt trzymamy kciuki. I to tyle w pierwszej godzinie rodzinnego pikniku w Polskim Radiu PIK, ale... z Państwem jesteśmy oczywiście do godziny 17, więc wracam po wiadomościach.

0: Reklama.
1: Odkryj produkty z historią i odwiedź sklep Agencji Mienia Wojskowego. Bydgoszcz, ulica Trybowskiego 8.
2: Magin Wasks Grieg. Trzy muzyczne światy, jedna poruszająca opowieść. W piątek 8 maja o 19 w Filharmonii Pomorskiej. Na estradzie orkiestra kameralna Capella Bydgoszczensis pod batutą Mykoli Diadury oraz wyjątkowy pianista Lukas Debarg. Usłysz rzadko wykonywany trzeci koncert fortepianowy Magina, kontemplacyjną muzykę Serena Wasksa oraz pełną wdzięku suite w dawnym stylu Griega. Zatrzymaj się i daj się przytulić muzyce.
3: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
0: Reklama.

0: Minęła 15. Region biało-czerwony.
1: Nie no, dreszcze przechodzą, no wiadomo.
0: Wybuch gazu w Łódzkiem, nie żyje nastolatka i pocałować żabę w Toruniu.
2: Kto odważny, może pan. Jeden mały całusek, zobaczymy co się stanie.
0: Sobota, 2 maja, wiadomości w Polskim Radiu PIK, Sława Skibińska-Dmitruk. Wojskowe uroczystości, patriotyczne majówki i biało-czerwone rajdy. Region świętuje Dzień Flagi.
1: Nie no, dreszcze przechodzą, no wiadomo.
3: No na pewno jedno, czy biały kolor to jest czystość, niewinność między innymi, a czerwony no to między innymi krew, co rodacy wylali, żeby odzyskać niepodległość w ogóle, nie?
4: Miłość do Polski, do ojczyzny.
0: Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej został ustanowiony w 2004 roku, a dziś centralne uroczystości odbyły się w Warszawie.
5: Rano prezydent wręczył odznaczenia przedstawicielom Polonii.
6: Polska nie jest tylko miejscem na mapie, ale jest właśnie wspólnotą ludzi rozsianych po całym świecie.
5: Przed południem w asyście wojskowej podniesiono flagę narodową.
7: Spójrzmy na maszt wieży zegrowej Zamku Królewskiego.
8: W okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej flagę państwową podnieść.
5: Na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego Karol Nawrocki wręczył 12 nominacji generalskich. Mówił o oczekiwaniach.
9: Od tego są polscy generałowie, ale przede wszystkim od tego są polscy politycy, żeby szanować sojusze, w których jesteśmy, a nie je bezmyślnie podważać.
5: Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że nominacje oficerskie są wynikiem współdziałania.
10: I to współdziałanie, jak widzicie, pomimo różnych wydarzeń, słów, które często padają, jest możliwe.
5: 16 reprezentacji szkół mundurowych z kraju otrzymało flagi państwowe, które przez tydzień powiewały na Pałacu Prezydenckim. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
0: A za pół godziny we Włocławku ruszy spacer ze 100-metrową flagą. Będziemy na miejscu. Relacje na naszej antenie.
11: Wiadomości Polskiego Radia PIK. Jesteśmy w centrum wydarzeń.
0: Jedna osoba zginęła, a kolejna doznała ciężkich poparzeń. Wybuch gazu w powiecie wieluńskim w Łódzkiem. Ofiara śmiertelna to nastolatka.
12: Przed południem w miejscowości Anielin, niedaleko Konopnicy w powiecie wieluńskim, doszło do wybuchu gazu w jednym z budynków mieszkalnych. Jak informują strażacy, powodem eksplozji była nieszczelność węża, w którym przepływał gaz. Na miejscu zginęła dziewczynka w wieku 15 lat. Ciężko poparzona została 40-letnia kobieta przebywająca w tym czasie w budynku. Bez dolegliwości medycznych wybuch przeżyła jedna osoba, którą ewakuowali strażacy.
0: Informacje w tej sprawie zebrał Adam Łużyński. Tragedia na Podkarpaciu. Zginął 17-latek, który obsługiwał ciągnik rolniczy. Na razie nie są znane okoliczności. Na miejscu pracują śledczy i policjanci. Wracamy do regionu. Toruńska Starówka, jak wielka scena, a to za sprawą festiwalu Energa Teatry Uliczne. Są spektakle, warsztaty, miasteczko cyrkowe i kataryniarz. Nasza reporterka obejrzała przedstawienie teatru A3 z Hajnówki. Był taniec, śpiew i całowanie żaby.
2: Kto odważny, może pan. Jeden mały całusek, zobaczymy co się stanie. Ale pszczółko to się dziecko całuje. Nie. Tu w tę mordę, gdzie ta woda leci, no.
13: Podziękuję.
2: Nie?
13: Nie, nie jestem tak odważny.
2: To aż tak odważny nie.
14: Staramy się być tutaj co roku. Bardzo lubimy te właśnie teatry uliczne.
15: Na co czekacie? Jakiś spektakl konkretny?
16: To co jest, to chcemy zobaczyć. Trochę nie wiemy o co chodzi, nie wiem czego się spodziewać. Totalnie jak to będzie wyglądało te zmysły tutaj, ale podoba nam się.
0: Usłyszała Monika Kaczyńska, a festiwal potrwa do jutra. Były to wiadomości kolejne o 16. Wiosna jak lato, dziś 25 stopni Celsjusza, niemal bezchmurne niebo, jutro nadal pogodna majówka, na termometrach nawet 26 kresek.
17: Reklama. Znawca diamentów jubilerskich firmy Domino zaprasza do wyceny biżuterii z brylantami. Jubiler Domino. Bydgoszcz, Błonie, Broniewskiego 1.
18: Te kolczyki dostałam od rodziców na 18 urodziny. To mój pierścionek zaręczynowy. Ten wisiorek podarował mi mąż na rocznicę ślubu. Wszystko kupione w salonie jubilerskim Domino. Domino zaprojektowaliśmy obrączki oraz wymieniliśmy starą biżuterię na nową. Dlatego prezentów dla moich bliskich szukam w Domino na Błoniu, Broniewskiego 1.
19: Jubiler Domino. Markę tworzą ludzie. Wojewoda kujawsko-pomorski zaprasza na audycję poświęconą Kujawsko-Pomorskiej Inicjatywie Senioralnej, cyklicznemu wydarzeniu wspierającemu aktywność i rozwój środowisk senioralnych w regionie. To przestrzeń spotkań, wymiany doświadczeń oraz realnego wsparcia dla osób działających na rzecz seniorów. Posłuchaj w Polskim Radiu PIK audycji Regionalny Punkt Widzenia w środę 6 maja od godziny 18 i dołącz do grona aktywnych oraz zaangażowanych. Kujawsko-Pomorska Inicjatywa Senioralna. Razem dla seniorów.
20: Bo miłość jest piękna.
17: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki już 16 maja w Bydgoszczy. Teatr Adria przy ulicy Toruńskiej 30. Bilety do nabycia w kasie teatru oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
21: Reklama.

i jak wspólnie spędzić czas. Czego warto się nauczyć? Rekreacja, odkrywanie tajemnic, czyli rodzinny piknik w Polskim Radiu PIK. Zaprasza Iwona Muszytowska-Rzeszotek.

0: Rodzinny piknik, czyli weekend z Polskim Radiem PIK.
1: Walki rycerskie, turniej łuczniczy, będziemy na zamku, na urodzinach i to jakich, a także spotkamy się z najlepszymi w Polsce młodymi strażakami. Ale będzie także konkurs, dlatego już teraz podaję nasz adres piknik@radiopik.pl. Dziś do wygrania podwójne zaproszenie, uwaga, na koncert muzyki etnicznej, który odbędzie się w Bydgoszczy w przyszłym tygodniu, ale będzie i wystąpi właśnie tam zespół Zapal. piknik@radiopik.pl. Iwona Muszytowska-Rzeszotek, Sławek Nowak, serdeczne. Dzień dobry.

0: Rodzinny piknik. Kuchnia, historia i wspólne przygody.
1: Walki rycerskie, turniej łuczniczy, średniowieczne gry i zabawy to największe atrakcje rozpoczęcia sezonu turystycznego na Zamku Krzyżackim w Radzyniu Chełmińskim. Wczoraj był tam nasz reporter Marcin Doliński i ledwo uszedł z życiem, bo spotkał m.in. średniowiecznego kata.
2: Zacni mieszkańcy Radzenia, a ludu z ziemi chełmińskiej i z tej strony Wisły, i z tamtej strony, i zacni turyści, co to nawet zapewne z Mazowsza, z Pomorza, z Kujaw i z dalekich ziem dawnych Prusów tutaj do nas przybyli, aby otworzyć jakże szczęśliwie po raz 13 sezon w tym magicznym miejscu, a powiem, że i filmowym, jak sobie obejrzycie przygody pewnego pana samochodzika z templariuszami. Aby podnieść jakość, dostojność i głośność tego wydarzenia, będziemy wystrzelać z naszych armat.
3: Patrycja Piłat-Wyrwińska, dzierżawca zamku w Radzyniu Chełmińskim. Rozpoczęliśmy dzisiejsze spotkanie od wystrzałów artyleryjskich. Za chwileczkę na dziedzińcu będą pokazy rycerskie w wykonaniu zaciężnych chorągwi ziemi kujawskiej. Będzie turniej łuczniczy dla turystów, już o 8 puchar zamkowy. Będą warsztaty, zwiedzanie z przewodnikiem, zabawy, różne konkursy. Dzień pełen atrakcji.
4: Dobrze, to powiedzmy, co będzie się działo w lipcu, bo nasze radio ma patronat. 4 lipca wielkie święto rycerskie. Właśnie w Radzyniu.
3: Tak, 4 lipca w placu przed zamkiem odbędzie się rycerski festiwal tradycji, czyli 25 lat działalności Bractwa Rycerskiego Zamku Radzyńskiego. I to będzie festyn otwarty dla wszystkich. Już dzisiaj serdecznie zapraszamy od rana do wieczora kulturalnie, artystycznie i historycznie.
5: Justyna Malewska-Sempołowicz, członek Bractwa Rycerskiego Zamku Radzyńskiego i przewodnik turystyczny PTTK.
4: Ty oprócz tego, że jesteś panną tego zamku, jesteś także przewodnikiem. Powiedz, jaką wartość historyczną ma ta budowla?
5: No jeżeli chodzi o wartość historyczną tego zamku, to jest to nieoceniona tak naprawdę, bo jest to zabytek bardzo wysokiej klasy, o bardzo ciekawej, długiej historii. Jeden z najstarszych zamków na ziemi chełmińskiej, jeden z najważniejszych zamków w dawnym państwie zakonu krzyżackiego, więc tutaj potęga zakonu jest widoczna na każdym tak naprawdę kroku.
4: Czuć tutaj tego ducha średniowiecza.
5: Jeżeli chodzi o sam zamek, zachowane oprócz piwnic, właśnie kaplicy, zachrystii, są też obie wieże dostępne do zwiedzania, także zamek kryje w sobie wiele tajemnic i mimo tego, że jest to ruina, bardzo zamek został zniszczony podczas potopu szwedzkiego, później poddawany rozbiórce, ale dalej pokazuje tą potęgę zakonu krzyżackiego i robi imponujące wrażenie.
4: Dążę do tego, że jest tutaj naprawdę dużo elementów, które zostały, prawda, z średniowiecza. Jest wiele budowli z tamtych lat, które zostały odbudowane i to w naprawdę wielu, wielu procentach i tego ducha średniowiecza jest tam mało, a tutaj naprawdę krążą tutaj ci komturowie.
5: No historia jest tutaj na wyciągnięcie ręki. Wszystko, co możemy tu oglądać, jest jak najbardziej autentyczne, więc budzi tego ducha. No i mieszkańcy, lokatorzy zamku czasami się pojawiają.
6: Postrzelać, poćwiczyć, pobawić się.
7: Piękny ten strzał był.
8: Pierwszy chyba mój.
7: Trafiony.
8: Trafiony, udało się.
7: Chorągiew zaciężna ziemi kujawskiej.
4: Ile to kilogramów na rycerzu spoczywa?
7: No ja akurat jestem też słusznych gabarytów, także tej blachy trzeba było trochę więcej, ale około 30-32 kilogramów więcej będzie.
4: A co pani tu robi?
9: To jest właśnie przyrząd robienia sznurka. Można robić sznurek na czterech oczkach. Cztery oczka, bardzo silny wychodzi ten sznurek. Można robić sznurki na lucecie, można robić na kółeczku. Także to są takie rzeczy, które się właśnie robi. Na lucecie to sznurek jest bez końca. Można go robić tak długo, jak długo starczy wełny. Wychodzi taki kwadratowy. Na tej koronie wychodzi okrągły sznureczek. I płaskie sznurki, które można robić w rękach i na palcach, i na szydełku.
10: Brygada RR, która szuka czarownic, osądza je, a potem wydaje w ręce sprawiedliwości. Ja jestem Piotr Pustelnik, a ten silny i potężny mężczyzna to jest Piotr Plugawy Kat.
4: tutaj ktoś już wpadł w pana ręce.
11: Tak, wpadł w ręce, to musiał przejść drogę hańby.
10: Szukając czarownic, trzeba było z nich wydobyć wiadomości, dlaczego, gdzie i z jakiego powodu przeszły na stronę czarta, a te wszystkie wiadomości wydobywa się fizycznie. Oj boli, panie Piotrze.
12: Boli.
10: Oj boli, boli.
12: Wielki topór widzę.
11: Tak, jest to główne narzędzie kata, kojarzone głównie z katem. Toporek do ucinania ręki, toporek do ucinania nogi, do batów publicznych.
12: Bardzo sympatyczne narzędzia.
11: No i stare łańcuchy.
12: Bardzo sympatyczne.
11: No i oczywiście najprostsze narzędzia, które były najczęściej w średniowieczu używane, czyli młot, sierp, topór.
1: Sezon na zamku w Radzuniu Chomińskim, jak państwo słyszeli, pełen atrakcji. Oficjalnie już otwarty, zamek zwiedzać można teraz do 30 września w godzinach od 10 do 18. Także można sobie zaplanować dłuższy pobyt, bo na dziedzińcu przygotowanych jest wiele atrakcji dla dzieci. A w Radzuniu Chomińskim był Marcin Doliński.

0: To w sobotę w Polskim Radiu PIK.
1: Zwierzenia przy muzyce.
0: Usłyszysz w Polskim Radiu PIK. Przeczytasz w Ekspresie Bydgoskim.
1: Kasia Moś i Karolina Lindo, a więc dwie damy wokalistyki. Oby panie chociaż nie spotkały się w studiu nagraniowym, to postanowiły wykonać duet.
2: Nie spotkałyśmy się w studio. Karolina nagrywała najpierw, a potem nagrałam ja. Chociaż ja nie jestem na początku, a Karolina później, ale Karolina nagrała pierwsza. Ale będziemy miały szansę zaśpiewać ten utwór już niedługo razem na żywo w telewizji.
0: Zwierzenia przy muzyce. Zaprasza Magda Jasińska. W sobotę w Polskim Radiu PIK.

0: Wspólnie odkrywamy, wspólnie poznajemy, wspólnie wspominamy. Rodzinny piknik w Polskim Radiu PIK.
1: Teraz wracamy do niezwykłego jubileuszu. Dokładnie 24 kwietnia mieszkanka regionu, pani Urszula Tauer, obchodziła swoje 105. urodziny. Została też mianowana na stopień pułkownika, bo pani Urszula była żołnierzem Armii Krajowej i uczestniczką Powstania Warszawskiego. W dniu jej święta odwiedziła ją Monika Kaczyńska, która była świadkiem niezwykłej uroczystości, no i miała okazję przekonać się, w jak świetnej formie jest pani Urszula.
2: Niżej wymienioną. Z okazji Święta Narodowego 3 maja mianuję na stopień pułkownika, podpułkownik Tauer Urszula.
3: Jak ja mogę odbierać? Najwyżej się cieszyć, proszę panią radować, że zdążono jeszcze mnie taki medal przekazać. To jest dla mnie bardzo ważne. Trzeba dalej żyć pogodnie i nie narzekać. Więc taka jest moja dewiza. Przeżyłam oficjalnie bardzo bogate życie. Bardzo bogate. I 39 rok. I Powstanie Warszawskie. Jestem ranna, mam przestrzał i płuca, i nogę dwukrotnie. Także to mi nie przeszkadza absolutnie. To są takie rzeczy, które się zdarzają. Ale do końca mojej działalności, do końca właściwie Powstania Warszawskiego, dużo osób nie wiedziało, że ja pracuję. Sądzi, a to taka osoba, która bywa tu i tam, ale żeby angażowała się tak mocno, różne sprawy. To były różne sprawy, i mniejsze, i większe, ale w każdym razie zawsze musiałam coś zdziałać dla dobra.
4: Narażała pani swoje życie, no.
3: Nie, no to tam to się na to nie zwracało uwagi. Zawsze był ktoś bardziej potrzebujący, i niekoniecznie finansowo, ale i pociechy, i wsparcia. Szczególnie te sprawy były bardzo takie dla mnie ważne. Kiedy człowiek miał chwilę czasu i siedział na kamieniu i myślał sobie, co dalej robić, to wie pani, przypominam sobie. Zawsze się podrywałam i pomyślałam, jak to? Jesteś samotna, nie masz nikogo, kto by ciebie koniecznie potrzebował. Ile możesz, tyle pomagać, bo ten drugi już jest też potrzebujący. Więc zawsze te sprawy były bardzo takie bliskie, ale usiłowałam jak najwięcej pomóc różnym ludziom. Także moja praca całe życie, wie pani, mimo że wyszłam za mąż, wychowałam 3 dzieci. I naprawdę synu wykształciłam. Jeden jest prawnik, drugi jest bankowcem, córka malarką. Więc proszę pani, niełatwo nam było pokonywać zawody, bo nie chodzi o to materialne sprawy. Nie, to nie było ważne. Ważne było osiągnąć jakiś cel w życiu, coś pokonać. To jest najważniejsze.
5: To są 105. urodziny mojej mamy, więc data jest w ogóle niesamowita. Mało kto dożywa takich lat. Trochę zmęczona jest życiem, no ale oczywiście bardzo się cieszy. Świetnie wygląda. Też świetnie ma wyniki. Jak miała złamane żebro 2 lata temu, w szpitalu prosiłam o badania i pytam się do lekarza, panie doktorze, jak tam wyniki? Mówi, proszę panią, ma lepsze ode mnie. Matka nie zażywa żadnych tabletek, żadnych lekarstw, po prostu taką witaminki dajemy jej w zimie. Więc to jest to ewenement, mimo że jest mocno, że tak powiem, ma płuca przestrzelone, a to nie jest tak, że ona w życiu no, była bardzo poszkodowana i fizycznie. A potem to życie miała trudne, ciężkie.
4: Ale chyba pogoda ducha jej nie opuszcza.
5: No przede wszystkim to są bardzo silne osoby. Zawsze sobie radziła w życiu z różnymi trudnościami. Takie usposobienie jest. A potem jest taka, zawsze ją życie interesowało. zawsze to była taka chęć zobaczenia, co będzie dalej. Więc to też bardzo tak człowieka nakręca. A w życiu nie zawsze jest łatwo, no ale to trzeba o tym wiedzieć, że trzeba to pokonywać trudności. I chyba dlatego, chociaż ja sama nigdy nie przypuszczałam, że matka tyle będzie żyła i że będzie w takiej formie. Ona do dzisiaj się nie poddaje, stara się wstawać, jakoś tak nigdy nie leży przecież w łóżku, nie w ciągu dnia, broń Boże. Chociaż też tam się złości, że już nie może tyle czytać. Moja matka była jednak dużo czytała. Była czynna, chodziła do teatru, no, była taka nawet kulturalnie, lubiła wystawy. Gorzej chodzi, gorzej widzi i gorzej no, słyszy, ale tak to jest, no, na swój wiek to jest ewenement, naprawdę.
1: Mówiła córka pani Urszuli Marzena Tauer-Konecka, a na 105. urodzinach jej mamy była Monika Kaczyńska.

0: Pasja, zabawa, hobby, czyli rodzinny piknik w Polskim Radiu PIK.
1: Młodzieżowa drużyna pożarnicza OSP z Woli Wapowskiej w gminie Kruszwica osiągnęła ogromny sukces, zdobywając tytuł Mistrza Polski. Tytuł został wywalczony podczas ogólnopolskich halowych młodzieżowych zawodów sportowo-pożarniczych w Kęcierzynie-Koźlu. Z zawodnikami, trenerem i oczywiście dumnymi rodzicami rozmawiał Marcin Glapiek.
2: Powiedz, jak to jest? Jak się zostaje mistrzem Polski drużynowym w pożarnictwie?
3: Jestem Filip Jasiński. No na pewno przez dużą ilość treningu, przez determinację, no i zaangażowanie całej ekipy. Tutaj cała ekipa ma rolę do tego, żeby wygrać zawody po prostu.
2: Na czym polegają takie zawody?
3: Zawody są podzielone na kilka przeszkód. Pierwszą z nich jest na przykład położenie gaśnicy w ograniczonym polu, złączenie trzech pary węży, położenie węża, zrobienie węzła, przejście pod płotkiem i złączenie linii gaśniczej.
2: Trudno opanować te wszystkie konkurencje, bo tutaj rzeczywiście liczy się sprawność, szybkość.
4: Liczy się sprawność i szybkość, jednak to trzeba opanować do perfekcji wszystko.
2: Jak wyglądają wasze treningi na co dzień?
4: Ćwiczymy na przykład pojedyncze rzeczy i dopiero potem zaczynamy biegać cały tor, który ćwiczymy i ćwiczymy aż do bólu.
2: Długo się przygotowujesz z pożarnictwa?
4: Ja akurat bardzo krótko, bo koledzy tutaj dłużej. Ja 2 lata już, prawie 3.
2: I tutaj ty ile?
4: No około 7.
2: O, to już kawał czasu, 7 lat. I jak myślisz, twoim zdaniem, co jest kluczem do zwycięstwa? Jak się wygrywa Mistrzostwo Polski?
4: No, na pewno kluczem to jest determinacja. Trzeba się bardzo starać, żeby jednak wygrać, zdobyć takie osiągnięcie. No i cała drużyna tutaj musi dobrze pobiec. Nie?
5: Według mnie ta konkurencja nie ma w sumie najtrudniejszej. Najważniejsze jest, żeby się skupić i nie popełnić błędów.
2: Tutaj mamy, tak? No to gratulacje, bo to mamy, widzę, dumne, bo trzeba być dumnym.
6: Oczywiście.
2: Jak długo już syn bierze udział w tych przygotowaniach?
6: Mój syn w wieku 7 lat zaczynał, a dzisiaj ma 16.
2: Mama wspiera?
6: Tak.
2: Jak pani myśli, co daje mu uczestnictwo w tych zawodach pożarniczych?
6: Na pewno to, że takie dzieci na wsi siedzą i się nudzą, a tu dzięki pani Marysi, pani Krzysztofowi mają zaszczepioną energię do sportu.
2: Kolejna mama dumna.
7: Tak, oczywiście. No na pewno satysfakcja, tak? Na pewno dzieciaki też mają satysfakcję z tego, że no, zostali mistrzami, tak? Ich treningi, ich wysiłek i wszystko nie poszło na marne, tak? Więc...
2: Też zdobywają cechy, które przydadzą mi się w przyszłości.
7: No, myślę, że tak. Myślę, że na pewno. I w pożarnictwie, i w pomocy, i byciu takim też dobrym dla innych ludzi, tak? Więc na pewno tego się uczą.
2: I tutaj mamy, zapyta, mama dumna, uśmiechnięta.
7: Tak, oczywiście.
2: Super sprawa.
7: Pewnie. Tym bardziej, że syn jeszcze uczestniczył w konkursie w teorii.
2: To wielokrotnie było podkreślane, że to między innymi państwa zasługa. Proszę się przedstawić.
8: Krzysztof Wiśniewski.
2: Jaką pan pełni funkcję?
8: Prezes zarządu Woli Wapowskiej OSP.
2: Gratulacje, bo to jest wielki sukces dla was, prawda?
8: No dziękujemy serdecznie. No wielki sukces, ale i wielka praca, bo przygotować tak drużynę do zawodów to nie jest tak zupełnie prościutko. Zaznaczyć trzeba, że w Polsce na 2024 rok w Polsce działało 8903 drużyny młodzieżowe. To jest ponad 120 tysięcy zawodników. I Michał nasz, Lasecki, pokonał wszystkich, można powiedzieć.
2: Indywidualne zdobył
8: Mistrzostwo Polski, drużynowe Mistrzostwo Polski zdobyliśmy i rekord Polski, bo czas 89 sekund 45 setnych. To jest najlepszy rekord w Polsce właśnie w halowych zawodach sportowo-pożarniczych. W zeszłym roku zajęliśmy 3. miejsce. No tam akurat podczas biegu przewróciła się gaśnica. Musiał zawodnik to poprawić. No stracił 2 sekundy i spadliśmy z 1. na 3. miejsce. Także tutaj chciałbym też rodzicom podziękować za to, a zwłaszcza mamom, że urodziły nas tych zawodników, bo żeby nie to, to byśmy nie mieli tego sukcesu.
9: Maria Pańka, jestem sekretarzem. Ciężka praca, dużo czasu potrzeba, trening i jeszcze raz trening.

0: No ale dzieci przyjeżdżają na trening i angażują się, walczą jeszcze między sobą. To jest najfajniejsze, że jeden przez drugiego chce być lepszy od drugiego i to jest wtedy daje wynik całej drużyny.
1: I to jest właśnie zdrowa rywalizacja. To była relacja Marcina Glapiaka. U nas już za chwilę konkurs, szansa na wygranie podwójnego zaproszenia na koncert zespołu etnicznego Zapal, który 10 maja odbędzie się w Bydgoszczy i tu przyda się Państwu nasz adres piknik@radiopik.pl. Dosłownie za chwilę.

0: Rodzinny piknik w Polskim Radiu PIK. W każdą sobotę i niedzielę. Od 14 do 17.
1: I to jest ten moment. Piknik @radiopik.pl. Mamy dla Państwa podwójne zaproszenie na koncert muzyki etnicznej w wykonaniu zespołu Zapal. To wydarzenie odbędzie się 10 maja w Bydgoszczy w Kinoteatrze Adria przy ulicy Toruńskiej 30. Początek godzina 17. A zespół Zapal to wyjątkowy projekt muzyczny, który łączy brzmienia etniczne z nowoczesną wrażliwością. Artyści sięgają po nietypowe instrumenty, tworzą oryginalne, pełne energii aranżacje. W ich wykonaniu znane utwory z pogranicza popu, rocka, folku oraz muzyki filmowej zyskują zupełnie nowe etniczne oblicze. I już teraz do wygrania podwójne zaproszenie właśnie na to, myślę, atrakcyjne muzyczne spotkanie. Mamy pytanie konkursowe. Uwaga, dotyczy nieużywanych już słówek. Proszę nam napisać, co oznacza dawne nieużywane już słowo fidrygałki. Co oznacza słowo fidrygałki? Piknik @radiopik.pl.

0: niedzielę w Polskim Radiu PIK.
1: Mama zawsze opowiadała, że ojcowie Paulini wynieśli obraz do zakrystii. Rodzice obejrzeli cudowny obraz i ojciec mój powiedział wtedy, że to jest ponad jego siły, że on nie ma takiego talentu, żeby wykonać kopię tej ikony, że twarz jest jak żywa, po prostu portretem. I gdyby nie moja mama, to prawdopodobnie by się z tego wycofał.
2: Ikona Królowej Polski.
1: Całe piękno tych kopii, zresztą tak jak i obrazu oryginalnego, polega na tym, że to nie jest olejna blacha, tylko to są warstwy, które się przenikają i które dają wrażenie jakby światła, które idzie od środka. To jest bardzo trudne do konserwacji. Jak już nic nie można zrobić, to się przywozi do mnie. Pani Aniu, proszę to uratować. No, robię co mogę. Nie wszystko się da uratować.
2: Pierwszy dzień tygodnia, 7:05, powtórka o 23:00. Ewa Dąbrowska, zapraszam.
0: W niedzielę w Polskim Radiu PIK.

0: Minęła 16. Region na półmetku majówki.
1: Przyjechaliśmy pozwiedzać sobie tutaj. Tak leci.
2: Pogoda jest fajna, jest ciepło.
0: Dzień Polonii z nową radą.
3: Fakt, że 1/3 polskiego narodu pozostaje poza granicami Polski, nie jest faktem obciążającym.
0: I uliczniaki na balkonie. Sobota, 2 maja, wiadomości w Polskim Radiu PIK, Sławaskie-Bińska-Dmitruk. Region na półmetku majówki to symboliczne rozpoczęcie sezonu turystycznego. Jak spędzają Państwo czas wolny, pytała Natasza Trzebuchowska.
1: Aktywnie.
4: I tak jak najbardziej lubimy, czyli na rowerze.
1: Przyjechaliśmy pozwiedzać sobie tutaj, tak leci.
2: Wczoraj byłem na grillu z kolegami, pogoda jest fajna, jest ciepło.
5: No wszędzie można na rower chodzić.
6: Wczoraj zrobiliśmy 120 km podążając trasami od Aleksandrowa Kujawskiego po Ciechocinek aż do Włocławka.
0: Synoptycy obiecują, że jutro pogoda także dopisze, prognoza po wiadomościach.
7: Wiadomości Polskiego Radia PIK. Jesteśmy w centrum wydarzeń.
0: Tragedia pod Łodzią. 15-latka zginęła w wyniku wybuchu gazu. Do zdarzenia doszło w domu w miejscowości Anielin. Do szpitala trafiły 40-latka z licznymi poparzeniami i 20-latka w szoku. Strażacy ewakuowali z budynku także osobę na wózku inwalidzkim. Nie doznała ona obrażeń. Już wiadomo, że przyczyną tragedii był niesprawny wężek gazowy. Polska chce lepiej wykorzystać potencjał Polonii i zacieśnić współpracę z rodakami za granicą. W Dniu Polonii i Polaków za granicą w Pałacu Prezydenckim powołano Radę do spraw Polonii i wręczono odznaczenia jej członkom.
8: Prezydent Karol Nawrocki podkreślał, że Polacy poza krajem to ważna część wspólnoty narodowej.
3: Fakt, że 1/3 polskiego narodu pozostaje poza granicami Polski, nie jest faktem obciążającym. Jest naszym wielkim walorem, który wspólnie chcemy móc wykorzystać.
8: Nowa Rada ma być zapleczem eksperckim i pomagać w budowaniu polityki wobec Polonii. Jak zaznacza ministra w kancelarii prezydenta Agnieszka Jędrzak, jej celem będą konkretne działania.
9: Zamierzamy wypracowywać realne ustawodawcze inicjatywy i rozwiązania dla Polaków za granicą, ale również zamierzamy wspierać tych Polaków za granicą, żeby tworzyli mosty pomiędzy Polską, pomiędzy macierzą, a pomiędzy poszczególnymi krajami.
8: W skład Rady wchodzą przedstawiciele Polonii i eksperci z różnych krajów i dziedzin. Gremium ma pracować w zespołach tematycznych i spotykać się kilka razy w roku, także zdalnie. Jan Olencki, Polskie Radio.
0: Zmieniamy temat. Modelarze kolejowi z całej Polski ściągają do Włoszakowic w Wielkopolsce. Podziwiają wielką makietę, która ma uświetnić 130. urodziny linii Leszno-Wolsztyn.
10: Mamy łącznie 180 metrów bieżących makiety. Stacji jest 11, a jeżdżących maszynistów na makiecie jest obecnie 17 osób. Ona jedzie zgodnie z rozkładem jazdy. Idziemy według zegara, który jest przyspieszony 4-krotnie do czasu rzeczywistego. Mówiąc krótko, w nasze 15 minut rzeczywiste mija godzina na makiecie.
11: Dzieciństwo się przypomina, bo ja kiedyś miałem Piko i zachwycony jestem jakością montażu. Gdybym miał, to nadal bym się tym cieszył, ale w okresie młodości po prostu to sprzedałem niepotrzebnie.
0: A dodajmy, że wielka makieta zajmuje całą halę sportową. Wracamy do regionu. We Włocławku oczy w górę ruszają balkonowe koncerty. Dziś w kamienicy przy 3 maja 18 wystąpiła formacja Uliczniaki.
12: Szanowni Państwo, dzisiejszy koncert jest zorganizowany po to, by pokazać wdzięki polskiej muzyki patriotycznej, ale nie tylko, bo oprócz tego będziemy grali muzykę uliczną, muzykę, która towarzyszyła wszystkim ludziom, którzy świętowali na drodze, na ulicy, na podwórkach, po to, żeby się cieszyć się tym świętem, cieszyć się wolną Polską, cieszyć się bielą i czerwienią.
0: Fundacja Kultura Ulicy zapowiada, że koncerty balkonowe będą organizowane cyklicznie. Teraz to wszystkie informacje, kolejne o 17. Jutro nieco więcej chmur, ale nadal sucho i bardzo ciepło. Termometry pokażą 27 stopni. Noc dość ciepła, o świcie ponad 10 stopni.
13: Reklama.
14: Wojewoda kujawsko-pomorski zaprasza na audycję poświęconą kujawsko-pomorskiej inicjatywie senioralnej. Cyklicznemu wydarzeniu wspierającemu aktywność i rozwój środowisk senioralnych w regionie. To przestrzeń spotkań, wymiany doświadczeń oraz realnego wsparcia dla osób działających na rzecz seniorów. Posłuchaj w Polskim Radiu PIK audycji Regionalny Punkt Widzenia w środę 6 maja od godziny 18 i dołącz do grona aktywnych oraz zaangażowanych. Kujawsko-pomorska inicjatywa senioralna. Razem dla seniorów. Reklama. Polskie Radio PIK. Zabawa i rekreacja. Nasze pasje i podróże. Odkrywanie tajemnic i lokalnych historii. Wspólne zdrowe gotowanie. A to wszystko w rodzinnym gronie na pikniku w Polskim Radiu PIK. Zaprasza Iwona Muszytowska-Rzeszotek.

0: Rodzinny piknik, czyli radiowy sposób na udany weekend.
1: Iwona Mszytowska-Rzeszotek w duecie ze Sławkiem Nowakiem, który dziś realizuje program. Witamy ponownie jeszcze do godziny 17. Rodzinny majówkowy piknik. Już za chwilę spotkamy się na sprzątaniu toruńskiego fortu. Będzie zdrowe gotowanie i bynajmniej nie będzie to grill, ale wybierzemy się także nad Wisłę. Zapraszamy.

0: odkrywamy, poznajemy, wspominamy. Rodzinny piknik w Polskim Radiu PIK.
1: Święto pracy, część mieszkańców Torunia, ale też gości spoza miasta spędziło rzeczywiście bardzo pracowicie, bo wyposażeni w rękawice, worki na śmieci sprzątali fort Świętego Jakuba. Porządkowali, oglądali obiekt w środku, ale też podczas akcji prezydent Torunia Paweł Gulewski ogłosił, że na 2 lata fort przekazuje w ręce społeczników z Fundacji Kosmos.
2: Przede wszystkim obiekt trzeba posprzątać, udostępnić. No i dobrze by było, żeby wszyscy mieszkańcy już za kilka miesięcy wiedzieli, że tu można przyjść i coś fajnego porobić. Dajemy sobie 2 lata czasu na to, żeby spróbować zaprojektować w tym miejscu fajne, bezpieczne przestrzenie dla realizacji projektów historycznych, kulturalnych, społecznych. Nie wiem, który klucz jest do czego, ale...
3: Też nie wiem, ale się okaże.
2: Ale mam nadzieję, że będą pasować. Nie. Słuchajcie, szanowni państwo, przekazuję te klucze Ani Fundacji Kosmos.
4: Jak mogę, sekundę. Bardzo, bardzo dziękuję. W ogóle dziękuję za zaufanie. I powiem szczerze, że
2: nie miałem
4: sama...
2: Nie innego wyboru.
4: To też prawda, to też prawda. Ale powiem wam szczerze, że sama nigdy w życiu się tego nie podjęła. Ale zobaczcie, jaka to jest ekipa. Nie? Jaka to jest ekipa, zobaczcie tych ludzi. Naprawdę jest co robić, a na razie sprzątamy tylko na zewnątrz. W środku są niewyobrażalne ilości śmieci, gruzu. No, samo wejście dzisiaj widzieliście, tak? Trzeba było odgruzować sobie wejście. Więc w pierwszej kolejności będziemy sprzątać. Myślę, że we wrześniu zrobimy taką konferencję, na którą zjadą się ludzie, specjaliści z całej Polski, ale też jakby taka strona społeczna i będziemy bardzo intensywnie myśleć nad możliwościami zaadoptowania tego obiektu tak konkretnie. Na pewno na dzień dobry otwieramy tutaj ścieżkę przewodnicką i też 2 takie muzea, wiecie, bo mamy dużo zaprzyjaźnionych organizacji, która ma bardzo dużo różnych rzeczy. Ten obiekt się do tego idealnie nadaje, bo to jest fort, ale jednocześnie dzięki temu, że on jest taki właśnie koszarowy tak naprawdę i że tutaj były mieszkania, to on jest suchy, wiecie, jakby nie ma tych problemów, które najczęściej są w forcie, więc to jest niesamowity plus. Więc no już wiemy na dzień dobry, że będziemy mieli dość dużą kolekcję takich różnych przedmiotów znalezionych gdzieś dookoła Torunia w ziemi. No i też na pewno muzeum poświęcone, myślimy, takiej tej pogranicznej historii Torunia. I chcemy od tego zacząć. Święto Twierdzy Toruń to jest moment, 6-7 czerwca przy okazji zapowiem, kiedy zaczynamy już trasy turystyczne. I chcemy przez ten sezon letni, słuchajcie, co weekend na pewno ludzi wpuszczać.
5: To jest wyjątkowy obiekt na mapie Torunia, prawda?
4: To jest na mapie świata tak naprawdę wyjątkowy obiekt, dlatego że tego typu fortu to był kiedyś ogromny fort. I on później w ramach przebudowy tak naprawdę z takiego ogromnego fortu redditowego została w zasadzie sama reddita i kawałek tylko stoku. Ale w takiej formie taki obiekt to naprawdę to bardzo mało ich się zachowało. Dlatego, że raz, że one były w ogóle rzadziej budowane, to nie były takie te typowe pierścieniowe forty, to były faktycznie bardziej indywidualne projekty. No i w Polsce, tak uczciwie mówiąc, tego właśnie początku tak naprawdę XIX wieku, te forty tego rodzaju, właściwie się nie zachowały pruskie. Mamy owszem innych różnych zaborców, ale takie, wiecie, typowo pruskie, no to jest na skalę, myślę, krakowskiego na przykład fortu Kościuszki.
5: Dzień dobry. Dlaczego pan się tutaj dzisiaj wybrał? Posprzątać czy obejrzeć fort?
6: Wybrałem się posprzątać, przy okazji obejrzeć, bo już w sumie od harcerstwa, od jeszcze podstawówki też uczestniczyłem w sprzątaniu innych fortów i jestem zafascynowany fortyfikacjami toruńskimi. No i że akurat była taka akcja i sprzątania, zrobienia czegoś dobrego, spędzenia miło czasu i przy okazji zobaczenia, że tak powiem, w warunkach takich cywilizowanych tego fortu, to duży plus właśnie i z rodzinką przyszliśmy. Właśnie czekam jeszcze na żonę i dziecko, żeby sobie zobaczyć ten obiekt. Synka też zaraziliśmy tą pasją fortami i tak wspólnie jeździmy i zwiedzamy.
5: To jak na razie wrażenia? Ten fort na tle innych jak wypada?
6: Dobrze, no jest to coś innego w Toruniu, no jest jedyny taki w sumie w Toruniu, to jest no, fort typu cytadeli redditowy, gdzie cytadelę najbliższą mamy w Grudziądzu, a później podobną i coś podobnego redditowego mamy w Poznaniu tak naprawdę, więc warto przyjść, zobaczyć.
7: Jestem z Inowrocławia w ogóle, więc przyjechałam tu, bo była taka akcja do sprzątania, byłem pierwszy raz w ogóle sprzątam forty, a druga sprawa, nie widziałam tego fortu jeszcze. Więc mówię przy okazji.
5: Jest okazja, żeby tu wejść i od środka go obejrzeć. Tak. Przyszliście tutaj tak nietypowo chyba trochę spędzić majówkę na porządkach.
8: Tak, tutaj mieszkaliśmy.
5: Tu w tym forcie? Czyli tak trochę z sentymentu?
8: Tak.
5: Ile tutaj jest śmieci? Dużo zebrałeś?
9: No bardzo dużo. Butelki, puszki, szkło.
10: W środku jeszcze nie byliśmy, więc zobaczymy za chwilę, ale z zewnątrz wygląda ładnie. Się zdziwiłem, że ktoś tu mieszkał w ogóle wcześniej.
5: A pani tutaj przyjechała z? Przyszła?
11: Przyszłam z wnusiem. Jesteśmy tu po raz trzeci, także uczestniczymy w tych akcjach od samego początku. No i tyle, no.
5: Interesuje się pani historią, fortami?
11: Może ja się interesuję, ale najbardziej interesuje się mój wnusiu.
5: Ale on tutaj ze mną nie za bardzo chce rozmawiać, a ta miłość do historii, do fortów, tak. To przez kogo zaszczepiona?
11: Chyba trochę przez dziadka, nie?
5: No. A pani towarzyszy, tak?
11: A ja towarzyszę, tak.
5: No
11: tak.
5: I jak te forty robią wrażenie? Ten
11: robią
5: tutaj
11: wrażenie,
5: dzisiaj?
11: Robią wrażenie. No ten robi wrażenie takie, no w sensie tym, że dobrze by było, jakby był odrestaurowany, nie? Jakby coś z nim się można było zrobić, nie?
5: Jest potencjał.
11: Jest.
5: Ale zaśmiecony jest okrutnie, prawda?
11: Proszę panią, w pierwszym roku to była katastrofa. W tej chwili jest, powiedzmy, ciut lepiej. No.
5: No to świetnie, że pani majówkę też chciała spędzić, tak, na takiej robocie ciężkiej.
11: Tak.
1: I tak kolejny fort w Toruniu znalazł swojego gospodarza, a przy okazji zapraszamy państwa na zwiedzanie innego fortu, fortu piątego w Toruniu. To już jutro, w niedzielę, początek spaceru, godzina 11:00. Obowiązują wcześniej opłacone cegiełki jako bilet wstępu, a w forcie świętego Jakuba na sprzątaniu była Monika Kaczyńska.

W sobotę w Polskim Radiu PIK. Po 17 radiowy klub rodzica. W audycji rozmowa o muzyce w życiu dzieci. Powiemy o zajęciach gordonowskich. Czym są, jak działają i czy przynoszą skutki. Wrócimy do obecności dzieci w mediach społecznościowych. Mówić będziemy też o akcji Fundacji Dzieci Niczyje, o stosowaniu kar cielesnych. Po 19 w Salonie Klasycznym. Relacja z inauguracji 32. Bydgoskiego Festiwalu Operowego i premiery Flisaka na Operowym Forum Młodych. Nasza lista przebojów dziś od 20. Pierwszego miejsca broni Bruno Mars i I Just Might. O tym dziś w Polskim Radiu PIK.

0: zdrowe i smaczne gotowanie w Polskim Radiu PIK.
1: Majówka kulinarnie kojarzy nam się przede wszystkim z grillowaniem, ale my niczego na ruszcie układać dzisiaj nie będziemy, bo jeśli mają Państwo już dosyć tego grillowanego jedzenia, które podczas majówki najczęściej przecież króluje na naszych stołach, to Adrianna Andrzejewska-Kuras ma przepis na pyszny obiad, inspirowany tym razem kuchnią azjatycką, a w kuchni pomaga jej oczywiście Stefanek.
2: Stefcio, a co my dzisiaj będziemy gotować?
3: Kary.
2: Krewetkami, no właśnie. Kary z krewetkami, bardzo smaczna potrawa i nietrudna do zrobienia, co ważne.
3: Potrawa nietrudna do zrobienia.
2: No bo takie przepisy są najfajniejsze, nie natrudzisz się w kuchni, a smakują. Ty się lubisz natrudzić?
3: Lubię.
2: Lubisz? No ja nie właśnie, dlatego staram się znajdować takie przepisy, w których się nie natrudzę. Bo trzeba sobie ułatwiać życie, a nie utrudniać. No dobrze, ale dosyć filozofii, Stefcio, i gotujemy. Zaczynamy od pokrojenia cebuli szalotki. Obieramy ją i kroimy ją w kostkę. Dobra, małą. Będzie się lepiej jadło, nie?
3: Małą mówię do radio.
2: Mówisz do radio, że małą? I będziemy ją podsmażać na patelni. Na oliwie podsmażamy tę szalotkę. A kiedy się zeszkli, dodajemy 400 g pomidorów z puszki. Rozdrabniamy drewnianą łyżką większe kawałki pomidorów. Doprowadzamy do brzenia. A gdy już się ponownie zagotuje, zmniejszamy ogień. Przykrywamy pokrywką i gotujemy tak przez 10 minut. W tym czasie rozmrażamy krewetki, wkładając je do gorącej wody. Po 10 minutach dorzucamy mleko kokosowe. Tak, całą puszkę. No bo tyle akurat nam się przyda. Dodajemy przyprawy. Kurkuma, właśnie. Pół łyżeczki. Do tego curry, łyżeczka. Pół łyżeczki imbiru. Pół łyżeczki kolendry. I łyżeczka słodkiej czerwonej papryki. Mieszamy. Sos doprowadzamy do brzenia. A gdy zacznie bulgotać, zmniejszamy ogień i przez 10 minut gotujemy bez przykrycia tym razem, żeby też wszystkie smaki się przegryzły. Czerwoną paprykę kroimy w kostkę. Wrzucamy tę paprykę do sosu i gotujemy razem z sosem przez 10 minut na niewielkim ogniu, bez przykrycia. Obieramy czosnek, przeciskamy go przez praskę, zajmujemy się krewetkami. Łyżkę masła rozgrzewamy na patelni. Krewetki myjemy pod bieżącą wodą. Jeżeli mają ogonki, to się ich pozbywamy i wrzucamy je na patelnię. Podsmażamy je z obu stron na niewielkim ogniu wraz z przeciśniętym przez praskę czosnkiem. Dorzucamy też na patelnię natkę pietruszki i łyżkę soku z cytryny. Przez kilka minut podsmażamy te krewetki, przekładając je po pewnym czasie na drugą stronę, żeby równomiernie się zrobiły. Wystarczą 3-4 minuty na jedną stronę.
3: A co tak ładnie pachnie?
2: Co tak ładnie pachnie? Krewetki. Możemy na tej patelni krewetki podzielić na połowy. Jak już się trochę podgrzeją, będzie się łatwiej jadło. I kiedy krewetki już się podsmażą, są gotowe, dorzucamy je z tym całym sosem, który się wytworzył. Bardzo głodny jesteś? To zaraz będzie gotowe. Dorzucamy je z tym całym sosem, który się wytworzył z masła, z soku z cytryny, z czosnku do naszego sosu curry. I jeszcze chwilę razem gotujemy. Solimy, no i podajemy z ryżem.
1: Kolejna kulinarna propozycja Adrianny Andrzejewskiej-Kuras i jej synka Stefana oczywiście już jutro w rodzinnym pikniku.

0: Wspólnie odkrywamy, wspólnie poznajemy, wspólnie wspominamy. Rodzinny piknik w Polskim Radiu PIK.
1: Ale kontynuujemy także kulinarne tematy, no i piknikowe, bo piknik z rybami i rybitwami pod tytułem Wisła Łączy trwa po obu stronach naszej królowej rzek. Podczas tego wydarzenia promującego Wisłę odbywa się konkurs kulinarny na zupę rybną, przyrządzoną w opalonym kociołku.
2: Widać, że Wisła łączy nie tylko pokolenia, ale także tych wszystkich, którzy kochają wodę, przyrodę i naszą piękną dolinę.
3: Jarosław Pająkowski, zawodowo dyrektor Zespołu Parków Krebezowych nad Dolną Wisłą. Ponieważ po drugiej stronie Wisły, tu vis-a-vis Topolna, jest miejscowość Borówna i tam jest bardzo aktywna lokalna społeczność, więc się zrodził pomysł, to dobrze, to jak gdyby robimy taki trochę crazy piknik po obu stronach Wisły.
4: Będziemy do nich krzyczeć?
3: Nie, no wszystko wskazuje na to, że będziemy pływali też łodziami. Co prawda większość się łudzi, że najlepiej ze strażakami albo z nami. Nie, są ściągnięte dwie specjalne te łodzie, które w Bydgoszczy świadczą usługi komercyjne, turystyczne i co pół godziny naprzemiennie mają przewozić w jedną i drugą stronę, oczywiście za połowicznym biletem, tak? Bo trzeba pamiętać, że silniki nie chodzą na wodę, a szczególnie na wodę wiślaną.
2: Udowadniacie dzisiaj, że Wisła to jest fantastyczna rzeka i że w Wiśle pływają fantastyczne ryby.
3: Rzeczywiście ta formuła trochę się rozrosła i oprócz rybitw i tak dalej, od rana, od godziny tam przed szóstą było kilkunastu wędkarzy po obu stronach Wisły. Co prawda ze względu na jakby nurt i lepsze warunki wędkarskie po tamtej stronie jest dużo lepsza frekwencja, no się okazuje, że jeden z zawodników złowił tak zwaną, no umownie flądrę, stornię, tak? I ja kojarzę z końcówki lat 90., tak? Jak jeszcze trochę zasolonej wody płynęło z kopalń. Myśleliśmy, że już tego nie ma, ale się okazuje, że jednak ten gatunek jeszcze sporadycznie, ale występuje, tak? No i taki boleń 4 kg, 4,5 nie robił wrażenia na łowiących, tak? Podobnie brzana, 3-kilogramowa brzana też nie zrobiła wrażenia, czyli te duże ryby na szczęście są jeszcze w Wiśle i na szczęście są chyba czasami trochę sprytniejsze od wędkarzy. O to chodzi. Bo wędkarze jak nie złowią dużej ryby, to jej nie ma. Nie, na szczęście ryby czasami są sprytniejsze.
2: No ale muszą się bardzo postarać, bo koła gospodyń wiejskich dzisiaj gotują zupy właśnie z ryb.
3: Przy współpracy z profesorem Dumanowskim wyselekcjonowaliśmy 10 jakby zdaniem profesora najciekawszych przepisów z województwa tu kujawsko-pomorskiego, z tych wszystkich różnych dziwnych książek kulinarnych.
5: Koła gospodyń Gruczno.
2: Dobrze, co dzisiaj przygotowujecie?
5: Zupę rybną.
2: Jak będzie wyglądać właśnie ta zupa?
5: No zupa na wywarze, do której dodamy później ryby. Wszystko przesadzimy, dodamy dodatki takie jak powiedzmy tam liść, ziele, pieprz. Będzie z koperkiem, zaciągnięta śmietaną.
6: Elżbieta Kwiatkowska, mieszkanka Chrystkowa.
2: Wisła łączy i o to chodzi, prawda?
6: Wisła łączy i w tej chwili ta impreza integruje dwa brzegi mieszkańców Topolna, okolic i Borówna. To jest impreza, gdzie mamy tutaj walory i krajoznawcze, i kulturowe, bo mamy i zawody wędkarskie, mamy koła gospodyń wiejskich, które gotują zupę rybną. Fajnie, że ten ruch na Wiśle się ożywia, będą tutaj transporty mieszkańców z jednej strony na drugą łodzią.
7: Koło gospodyń wiejskiej Biechówko.
2: No i co tutaj się dzieje? Widzę, że ziemniaki obrane w wodzie, tutaj kociołek już nagrzany.
7: Tak, już się gotuje, mamy wstawiony wywar, mamy rybkę certę, kręba, wzdęgę i szczupaka i głowy karpia i okonki też i to robimy z tego wywar. No potem dodamy ziemniaka, damy jeszcze marchewkę i przyprawę i będzie okej. Okay.
2: Super, że te wszystkie ryby to są stąd.
7: Tak, stąd, z Wisły. Wszystkie z Wisły.
2: Wiktoria z Ukrainy.
8: Z Ukrainy, tak. Luhańska oblast.
2: Dobrze.
8: Wschód Ukrainy.
2: Co wy dzisiaj gotujecie? Też ryby?
8: Tak, zupa rybna nazywa się Aha Ajdarska, bo mam rzekę Ajdar. I ryby z Wisły oczywiście.
2: Ale przyprawy i sposób przyrządzenia z Ukrainy.
8: Tak, mam swój przepis, tak jak gotowali nasze tam dziadki, nie wiem.

0: No.
1: Kozaki, ale mamy jeszcze pierożki.
0: A, mogę zobaczyć?
1: To taka bułka do uchy.
0: Ale to na słodko czy na słono?
1: Nie, na słono, do uchy na słono.
0: To taka wasza też regionalna potrawa.
1: Tak.
0: I to bardzo fajnie, że troszeczkę Ukrainy pokazujecie tutaj. My możemy się, wy się uczycie trochę naszych przepisów, a my się uczymy waszych.
1: Tak. Żeby my smakowali waszymi potrawami, a wy naszymi.
0: No i o to chodzi, żeby ta kuchnia była taka urozmaicona.
1: Tak. No po troszkę, żeby my coś takiego do siebie tak
0: uczyli,
1: coś się podobali.
2: No to były dzisiaj już i krewetki, i ryby. Zobaczymy, jakie smaki pojawią się w rodzinnym pikniku jutro. A piknik pod tytułem Wisła Łączy odbywa się równocześnie, zresztą jak Państwo słyszeli, ale przypomnę, w Borównie w powiecie chełmińskim i Topolno w powiecie świeckim. Relację przygotował Marcin Doliński.

0: Rodzinny piknik w Polskim Radiu PIK. W każdą sobotę i niedzielę. Od 14 do 17.
1: A że zbliża się godzina 17, to nasze spotkanie w sobotę też powoli dobiega końca w tym majówkowym rodzinnym pikniku. Oczywiście jeszcze rozwiązanie konkursu. Przypomnę, że pytałam o to, co oznacza słowo fidrygałki. Oznacza błahostki, drobiazgi. Zaproszenie na koncert zespołu Zapal otrzymuje pani Irena. Ona najszybciej do nas napisała poprawną odpowiedź. A przypomnę, koncert muzyki etnicznej w wykonaniu zespołu Zapal 10 maja w Kinoteatrze Adria w Bydgoszczy o godzinie 17. Jutro kolejna szansa oczywiście na wygranie takiego podwójnego zaproszenia. Zapraszam w imieniu Agnieszki Marszał na rodzinny piknik. Także jutro w programie relacja z festiwalu Energa Teatru Liczne, bo to aktualnie najważniejsze majówkowe wydarzenie w Toruniu. W programie spektakle, warsztaty, miasteczko cyrkowe. To wszystko na bulwarze, rynku staromiejskim, rynku nowomiejskim, ulicy Szerokiej. Także polecamy teatr do niedzieli, a jutro, tak jak mówiłam, spotka się z Państwem Agnieszka Marszał. Dziś po 17 z kolei zapraszam na audycję Radiowy Klub Rodzica. Dziękuję za uwagę. Wspólną majówkę. Iwona Muszytowska-Rzeszotek.

0: sobotę w Polskim Radiu PIK.
1: Zwierzenia przy muzyce.
0: Usłyszysz w Polskim Radiu PIK. Przeczytasz w Ekspresie Bydgoskim.
1: Kasia Moś i Karolina Lindo, a więc dwie damy wokalistyki. Oby panie chociaż nie spotkały się w studiu nagraniowym, to postanowiły wykonać duet.
2: Nie spotkałyśmy się w studio. Karolina nagrywała najpierw, a potem nagrałam ja. Chociaż ja nie jestem na początku, a Karolina później, ale Karolina nagrała pierwsza. Ale będziemy miały szansę zaśpiewać ten utwór już niedługo razem na żywo w telewizji.
0: Zwierzenia przy muzyce. Zaprasza Magda Jasińska. W sobotę w Polskim Radiu PIK.

0: Reklama.
1: Bo miłość jest piękna.
2: Wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki już 15 maja w Brześciu Kujawskim. Brzeskie Centrum Kultury Wahadło przy ulicy Kolejowej 44. Bilety do nabycia w kasie Centrum Kultury oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
0: Reklama.
3: Polskie Radio. PIK.
4: Minęła 17. Zarzut usiłowania zabójstwa dla 19-latka.
5: Mężczyzna w trakcie przesłuchania częściowo przyznał się do stawianych mu zarzutów oraz złożył szerokie wyjaśnienia.
4: Gmina Raciążek żegna wójta.
6: Najpierw był człowiekiem, potem dopiero był szefem.
7: Pracodawcą bardzo dobrym był. Szkoda, że tak za szybko odszedł.
4: I już są pierwsze polskie truskawki.
8: Uważam, że co nasze, to jest najlepsze.
4: Sobota, 2 maja. Wiadomości w Polskim Radiu PIK. Sława Skibińska-Dmitruk. 19-latek z zarzutami. Najpoważniejszy to próba zabójstwa. Mężczyzna miał zaatakować 64-letnią kobietę. Do zdarzenia doszło w Nowej Wsi pod Grudziądzem. W piątkową noc policja zatrzymała tam dwóch mężczyzn. Zarzuty usłyszał młodszy, informuje aspirant Łukasz Kowalczyk.
5: Zebrany na tym etapie materiał dowodowy pozwolił w dniu dzisiejszym na postawienie temu młodszemu, 19-letniemu mężczyźnie zarzutu usiłowania zabójstwa 64-letniej kobiety oraz dwóch zarzutów uszkodzenia ciała 51-latka, który na tym etapie uzyskał status osoby poszkodowanej. Mężczyzna w trakcie przesłuchania częściowo przyznał się do stawianych mu zarzutów oraz złożył szerokie wyjaśnienia. Za zarzucane mu czyny grozi mu kara pozbawienia wolności od lat 10 do dożywocia.
4: Dodajmy, że starszy mężczyzna to konkubent kobiety. Mężczyźni byli trzeźwi. Stan poszkodowanej jest ciężki. Zmieniamy temat. Gmina Raciążek w powiecie aleksandrowskim żegna wójta. Piotr Zabłocki spoczął na lokalnym cmentarzu. Urząd gminy wystawił księgę kondolencyjną, a przed budynkiem zawisły flagi państwowe przepasane kirem.
9: W tym dwuletnim czasie służby dałeś się nam poznać jako nie tylko dobry człowiek, ale też jako dobry gospodarz. Panie wójcie, dziękujemy.
6: Jestem pracownikiem Urzędu Gminy. Dobro, które w sobie miał, było niesamowicie ujmujące, więc uznałam, że wpis należy zamieścić.
10: Jakim szefem był wójt?
6: Był przede wszystkim bardzo dobrym człowiekiem. Najpierw był człowiekiem, potem dopiero był szefem.
7: Rodakiem tutaj praktycznie był. Ile on tu pracował? O, za 30 lat. Pracodawcą bardzo dobrym był.
11: Dużo inwestycji zaczął.
7: Jego plany i zamiary były bardzo duże. Drogi?
11: Drogi rozpoczęte, kompleks sportowy.
7: Szkoda, że tak za szybko odszedł.
4: Piotr Zabłocki urząd wójta objął 2 lata temu. Wcześniej przez wiele lat pracował w miejskim przedsiębiorstwie wodociągów i kanalizacji w Ciechocinku. Miał 60 lat.
12: Wiadomości Polskiego Radia PIK. Jesteśmy w centrum wydarzeń.
4: Policja bada przyczynę wybuchu gazu w Anielinie w województwie łódzkim. Na miejscu zginęła 19-letnia dziewczynka. Jej matka trafiła do szpitala. Ma poparzenia 3. stopnia. Do tragedii doszło w jednym z budynków mieszkalnych. Przyczyną była nieszczelność instalacji gazowej. Jedna osoba nie żyje, druga jest ranna po zdarzeniu samochodu osobowego z wozem strażackim. Do tragedii doszło pod Kościerzyną na Pomorzu. Już wiadomo, że sprawcą był kierowca osobówki.
13: Kierujący Volkswagenem, 21-latek, mieszkaniec powiatu gdańskiego, jadąc samochodem Volkswagen Passat, zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z prawidłowo jadącym samochodem marki Scania. W wyniku tego zderzenia kierujący Passatem był zakleszczony. Strażacy od razu udzielili mu pomocy przedmedycznej. Niestety, pomimo reanimacji, ten 22-latek zmarł.
4: Mówił aspirant sztabowy Piotr Kwidziński. Zmieniamy temat. Są pierwsze polskie truskawki. Pojawiły się na targowiskach. Na razie to owoce szklarniowe. Na te z pola trzeba jeszcze poczekać. Ale co państwo na to?
8: Uważam, że co nasze, to jest najlepsze.
14: Oczywiście, że polskie to najlepsze. A truskawki czekam. No ale to będzie początek czerwca chyba.
15: Polskie truskawki. Najbardziej to czekam i polskie jabłka, owoce. Rolnictwo nasze musi się rozwijać, a nie cofać.
16: Już są truskawki. W zależności od rynku, w granicach chyba 35-50 zł, w zależności od okolicy. Sezonowo myślę w granicach 10 zł kilogram, 20, w zależności od tego, czy będzie dużo słońca, czy będzie ciepło.
17: Pojawiają się na razie polskie truskawki, ale to jest wszystko ze szklarni. No,
0: ceny są bardzo wysokie jeszcze, więc my tutaj jako handlujący jeszcze nie zakupujemy tego, ponieważ ona jest dużo droższa jak truskawka z zagranicy.
4: Truskawki są młodym gatunkiem owoców. Powstały w XIX wieku poprzez skrzyżowanie dwóch odmian poziomek. Były to wiadomości kolejne o 18:00. Najbliższa noc niemal bezchmurna, o świcie 10 stopni Celsjusza. Niedziela nadal pogodna i sucha, na termometrach 27 kresek, a po finale majówki lekkie ochłodzenie.
10: Reklama.
2: Magin Wasks Grieg. Trzy muzyczne światy, jedna poruszająca opowieść. W piątek 8 maja o 19 w Filharmonii Pomorskiej. Na estradzie orkiestra kameralna Capella Bydgoszczensis pod batutą Mykoli Diadury oraz wyjątkowy pianista Lukasz Debarg. Usłysz rzadko wykonywany trzeci koncert fortepianowy Magina, kontemplacyjną muzykę Serena Wasksa oraz pełną wdzięku suite w dawnym stylu Griega. Zatrzymaj się i daj się przytulić muzyce.
10: Reklama.

0: Radiowy Klub Rodzica w Polskim Radiu PIK.
1: Dzisiaj w audycji rozmowa o muzyce w życiu dzieci. Powiemy o zajęciach gordonowskich. Wrócimy do obecności dzieci w mediach społecznościowych i cyberprzemocy. Mówić będziemy także o akcji dotyczącej stosowania kar cielesnych. Nie zabraknie cyklu Tacy Sami. Tomasz Kaźmierski, zapraszam.

0: Radiowy Klub Rodzica w Polskim Radiu PIK. Rozpoczynamy cykl rozmów o muzyce w życiu. Także dzieci, ale nie tylko, bo przecież również rodziców. O tych wszystkich zawiłościach muzycznych mówić nam będzie pedagog, muzyk, dyrygent Marta Trudzińska, właścicielka firmy Kreaktywni. Pani Marto, to ja od początku pytam o takie trudne rzeczy. Na przykład, czy dziecko jak jest w brzuchu, to już coś słyszy?
1: Tak, już od 17 tygodnia życia naukowcy udowodnili, że dzieci słyszą dźwięki świata i można już na tym etapie stymulować, ale oczywiście najpiękniejszym głosem dla dziecka jest głos mamy.
0: Głos mamy, ale właśnie to dziecko w tym brzuchu, czego ona słucha? Wszystko to, co otacza mamę i gdzie się ona znajdzie?
1: Tak, trzewie, na przykład bicie serca. Jeśli mama trawi swój pokarm, to też dziecko to słyszy, ale oczywiście do mówników, więc ja zachęcam, żeby od 17 tygodnia już z dzieckiem rozmawiać i odtwarzać różnorodną muzykę.
0: A jak mama pójdzie na głośny metalowy koncert w ciąży, to jest jakiś problem?
1: Nie, nie. Spokojnie, dziecku nic się nie stanie. Będzie miało też jeszcze te dodatkowe takie pozytywne wibracje.
0: Czyli w pewnym sensie to, jak dziecko pojawi się na pierwszych takich wczesnych zajęciach u pani, nie jest dla niego szokiem, bo gdzieś tam w tej głowie już ma te wszystkie dźwięki, które cały czas zbierało.
1: Tak, tak. Moje dzieci od początku były stymulowane. Ja w każdej ciąży słuchałam dużo muzyki i śpiewałam już od pierwszych dni i zauważyłam, że kiedy śpiewałam dzieciom moim, one od razu się uspokajały, więc uspokajało ich to, co już wcześniej słyszały.
0: Czyli kołysanki, tak? Znane.
1: Czyli kołysanki, różnorodne melodie. Starałam się właśnie różnicować ten mój domowy repertuar i teraz bardzo się cieszę, bo po tylu latach mogę śmiało powiedzieć, że wykorzystałam te wszystkie momenty na 100%, ponieważ mam trójkę dzieci i każdy z nich gra na instrumentach.
0: I jeżdżąc po regionie, przygotowując materiały do audycji Regionalny Dom Kultury, spotykam się właśnie z przedstawicielami tych placówek i coraz częściej słyszę, kiedyś to było tylko w dużych miastach, że właśnie pojawiają się zajęcia typu Gordonowskiego. Wytłumaczmy, skąd ta nazwa i co to jest.
1: Nazwa pochodzi od Edwina Eliasa Gordona. My w Polsce troszeczkę uprościliśmy tą nazwę i mówimy potocznie Gordonki. Ja wolę używać nazwy zajęcia gordonowskie. Edwin Elias Gordon był to muzyk, pedagog, kontrabasista, który ponad 40 lat badał, w jaki sposób muzyka wpływa na rozwój dziecka. I zauważył, że dzieci na pewnym etapie zaczynają w większości wydawać takie dźwięki na samogłoskach typu a-o i stwierdził, że ten moment to jest idealny moment, żeby pociągnąć w cudzysłowie tą myśl dziecka. Gordon zakłada, że dzieci uczą się rozumienia muzyki tak samo jak języka ojczystego. I tak samo przechodzą przez etapy. Pierwszy etap to jest absorpcja, czyli dziecko wchłania dźwięki z otoczenia. Później zaczyna w tym języku gaworzyć, później celowo wchodzić w pewne zbitki głosowe, następnie imitować, a później składać proste zdania i na końcu zdania wielokrotnie złożone. I to samo się dzieje u mnie na zajęciach. Dzieci przechodzą przez te same etapy, dzięki temu w naturalny sposób zaczynają rozumieć język muzyki. Czyli nie używamy słów, tylko używamy zbitek głosowych.
0: Skoro dla dzieciaków dźwięki już nie są obce od czasu płodowego, to rozumiem, że w jakim wieku one się mogą na tego typu zajęciach gordonowskich pojawić?
1: Ja zalecam taki okres, żeby przez te pierwsze 8 tygodni popracować z dzieckiem w domu, ale po pierwszych już szczepieniach, w tym takim ochronnym czasie, gdzie dziecko już jest zaszczepione, od 8 tygodnia można przyjść. Wiadomo, że to jest taki idealny moment, ponieważ my przecież do naszych dzieci już mówimy od razu po porodzie. Więc tak samo powinniśmy od razu przedstawić im drugi język, czyli język muzyki.
0: Te pierwsze zajęcia zazwyczaj polegają na czym?
1: Zawsze jak przychodzi nowy rodzic, opowiadam tak w skrócie, jak tutaj o teorii Edwina Eliasa Gordona. Mówię, że na zajęciach z dziećmi też nie rozmawiamy. Dlaczego? Dlatego, że po każdej ekspozycji rytmu i melodii następuje cisza, gdzie dziecko może wsłuchać się w ten materiał, który przed chwilą usłyszało i zareagować. Zareagować w różny sposób, bo są dzieci, które na początku słuchają i po prostu potrzebują tej przestrzeni i czasu, żeby sobie ten materiał uporządkować, ale są dzieci, które już czują się pewnie i zaczynają ze mną wchodzić w konwersację. I ja muszę mieć też czas i przestrzeń na to, żeby wysłyszeć te reakcje, podejść do dziecka, spojrzeć głęboko w oczy i zacząć naszą rozmowę. Też mówię o tym, że na zajęciach poruszamy się z dzieckiem, a nie dzieckiem, bo to jest taki błąd, że rodzice na przykład biorą dziecko za ręce i zaczynają nim manewrować. Pomyślmy, jak my byśmy się czuli. To jest bardzo krępujące. A nam chodzi o to, żeby też ruch na zajęciach był naturalny. I są momenty, kiedy też odpowiadają rodzice, więc najpierw pokazuję na siebie. Może teraz zademonstruję. Załóżmy. Pam, pam. Pokazuję rodzicom teraz gest i oni pam, pam, zaczynają powtarzać. Są też momenty, kiedy tańczymy i co też jest tak bardzo ciekawe, to raz w miesiącu zapraszam instrumentalistów, którzy grają na instrumentach, więc mamy raz w miesiącu taki mini koncert, o którym też rodzice się dowiadują na pierwszych zajęciach i co miesiąc jest to inny muzyk, który pokazuje brzmienie instrumentu i gra dzieciom oczywiście na żywo.
0: Myślę, że w pierwszym spotkaniu sporo już powiedzieliśmy o tym, o czym będziemy rozmawiać podczas kolejnych, a przypomnę, że w studiu gościłem Martę Trudzińską, muzyka, pedagoga oraz dyrygenta i właścicielkę firmy Kreaktywni. Let's go, girls.

0: Radiowy Klub Rodzica w Polskim Radiu PIK.
1: Informator Radiowego Klubu Rodzica. 1/3 Polaków wciąż stosuje kary cielesne wobec dzieci, alarmuje Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. W piątek obchodziliśmy Światowy Dzień Sprzeciwu wobec bicia dzieci. Rzeczniczka prasowa Fundacji Wiktoria Kinik przypomina, że od 2010 roku w Polsce obowiązuje zakaz stosowania tzw. kar fizycznych, cielesnych w stosunku do dzieci.
2: Pamiętajmy, że naszym prawnym obowiązkiem jest reagować także na przemoc wobec dziecka, więc wszystkich Państwa szczególnie zachęcam do tego, żeby przysłuchiwać i obserwować, co się dzieje z dziećmi dookoła naszego właśnie środowiska. 1/3 Polaków nadal stosuje przemoc fizyczną w stosunku do dzieci.
1: Nazywane jest to czasami metodą wychowawczą, jednak klaps czy jakakolwiek inna forma przemocy nie jest żadną metodą, podkreśla Wiktoria Kinik. Sytuacja dzieci w Polsce jednak powoli się poprawia, co widać w badaniu Fundacji Barometr Postaw Polaków wobec bicia dzieci.
2: Jeszcze kilka lat temu to nawet było, że 2/3 Polaków uważało, że przemoc wobec dzieci fizyczna jest czymś akceptowalnym czy taką codzienną metodą wychowawczą. Chciałabym zachęcić do tego, żeby rozwijać swoje kompetencje rodzicielskie. Bardzo często powtarzamy schematy, które wynieśliśmy z domu. Wobec mnie był stosowany klaps i żyje i normalnie funkcjonuje.
1: Eksperci Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę ostrzegają, że każda forma przemocy wobec dzieci ma wpływ na ich dobrostan i późniejsze życie. Światowy Dzień Sprzeciwu wobec bicia dzieci został zainicjowany w 2006 roku przez amerykańską organizację End Physical Punishment of Children w celu zwrócenia uwagi na problem stosowania kar fizycznych wobec dzieci. Ponad 1,5 miliona dzieci w wieku od 7 do 12 lat w Polsce korzysta z mediów społecznościowych i komunikatorów, mimo że formalnie dostęp do takich platform jest możliwy dopiero od 13 roku życia, wynika z raportu Internet Dzieci 2025 przygotowanego przez Gemius PBI. To pokazuje, że już dziś obowiązujące regulacje nie są skutecznie egzekwowane. Może to także oznaczać, że podniesienie minimalnej granicy wieku, choć zdaniem ekspertów jest wskazane ze względu na bezpieczeństwo najmłodszych, nie przyniesie żadnych efektów. Agata Łoczyńska, prezes Fundacji Szkoła z Klasą.
3: W Polsce dostęp do mediów społecznościowych jest od 13 roku życia i wynika to z przepisów związanych z RODO i ochroną danych osobowych. Czy ten wiek powinien być podniesiony? Tak, uważamy w Fundacji Szkoła z Klasą, że jak najbardziej. Młodzi ludzie nie są zawsze gotowi do tego, żeby radzić sobie z trudnymi sytuacjami, żeby korzystać z tych mediów społecznościowych w sposób, który dba i wspiera dbanie o higienę cyfrową. Ten wiek potrzebujemy podnieść, natomiast sposób, w jaki to jest robione, niekoniecznie sprzyja temu celowi. Australia do tego projektu podniesienia wieku korzystania z mediów społecznościowych przygotowywała się przez wiele lat. Przygotowywała się także pod kątem regulacji, także pod kątem wdrożenia rozwiązań instytucjonalnych, które wspierają egzekwowanie tego zakazu. W Polsce jest to zrobione bardzo na szybko. Duże platformy społecznościowe mają weryfikować wiek dzieci. W praktyce bardzo często rodzice zakładają konta swoim dzieciom, a sposób weryfikacji nie jest bardzo skuteczny. Wiemy, że coraz więcej dzieci już w wieku 7 do 9 lat media społecznościowe ma i korzysta z nich regularnie. Wiemy o tym także, ponieważ reklamy na tych mediach społecznościowych są targetowane, są kierowane także do tych grup wiekowych. Więc wiemy, że te zakazy są obchodzone na różny sposób. Czyja to jest wina? Trochę wszystkich, to znaczy nawet najlepsze regulacje, kiedy rodzic udostępni swoje konto YouTube'owe, Facebook'owe, TikTok'owe, Instagram'owe i każde inne dziecku, nie będą miały żadnej racji bytu. Ministerstwo Cyfryzacji i Edukacji muszą razem pracować, żeby zasady nie tylko wdrożyć, ale żeby dać też nauczycielom, szkołom sankcje i możliwość egzekwowania tych sankcji, jeśli zakazy związane z korzystaniem z mediów społecznościowych będą łamane. Widzimy teraz, że bardzo często dla wygody szkoły wdrażają chociażby grupy WhatsAppowe czy grupy messengerowe do kontaktu z dziećmi bądź też rodzicami. I nie wynika to ze złej woli albo z chęci łamania tego zakazu, tylko po prostu z tego, że nie mamy innych alternatywnych, wygodniejszych metod, które komunikację taką klasową czy grupową zapewniają.
0: Radiowy Klub Rodzica w Polskim Radiu PIK.

0: Według badań HSBC co szósty nastolatek na świecie padł ofiarą cyberprzemocy, informuje Europejskie Biuro Regionalne Światowej Organizacji Zdrowia. W Polsce jest pod tym względem dużo gorzej. Nawet jedno na pięcioro dzieci mogło doświadczyć przemocy w sieci, alarmują naukowcy. Grupą najbardziej narażoną na cyberprzemoc są trzynastolatki. Porównanie danych z obecnej i poprzedniej edycji badania wskazuje, że dotychczasowe programy przeciwdziałania przemocy są nieskuteczne, mówi dr Marta Malinowska-Cieślak, adiunkt z Instytutu Zdrowia Publicznego.
1: W marcu, dokładnie 27 marca tego roku, Regionalne Biuro dla Europy Światowej Organizacji Zdrowia wraz z Międzynarodową Siecią Badań Zachowań Zdrowotnych Młodzieży Szkolnej opublikowało wyniki dotyczące przemocy w szkole i cyberprzemocy rówieśniczej. I dane te pochodzą z badań przeprowadzonych w 2002 roku w 44 krajach od prawie 280 tysięcy uczniów, w tym oczywiście również z Polski. W Polsce uczestniczyło około 5 tysięcy uczniów w wieku 11, 13 i 15 lat. Raport wskazuje na zmiany w komunikowaniu się, w stylu życia, w interakcjach społecznych nastolatków. I to są oczywiście zmiany nieodwracalne, to co obserwujemy również w naszym życiu, czyli to, że coraz częściej funkcjonujemy w cyberprzestrzeni. Te dane między innymi właśnie prezentują w raporcie poświęconym właśnie przemocy rówieśniczej, prezentują dane z międzynarodowych badań z tych 44 krajów i osobno też raport dotyczący badań przeprowadzonych w Polsce właśnie w 2022 roku ukaże się niebawem, dotyczący nastolatków w Polsce. Jeśli chodzi o przedostatnie badania, 2018 rok i te ostatnie w 2022 roku, to w przypadku bullyingu, czyli takiej przemocy szkolnej face to face, nie zaobserwowaliśmy zmian, ani wzrostu, ani spadku, co też nie jest powodem do zadowolenia, bo wiemy, że szkoły mają ofertę i korzystają z różnych programów przeciwdziałania przemocy rówieśniczej w szkole. A jeśli chodzi o cyberbullying, czyli cyberprzemoc rówieśniczą, tutaj zaobserwowaliśmy wzrost w Polsce i w tych krajach europejskich, tych, które biorą udział w badaniach HBSC w 44 krajach, tutaj jeszcze Kanada też uczestniczy w tym badaniu, co nie zaskoczeniem, bo narażenie młodzieży i nas wszystkich się zwiększa z tego powodu, że coraz bardziej korzystamy z cyberprzestrzeni, z komunikatorów online, z mediów społecznościowych. Aczkolwiek też są programy, które są poświęcone przeciwdziałaniu cyberprzemocy. No i tutaj też nie widać jakiegoś skutku. Jeśli chodzi o tą przemoc rówieśniczą, szkolną, ten bullying, tutaj 11% nastolatków, badanych nastolatków, to jeszcze wspomnę, że badaliśmy grupy 11-latków, 13-latków i 15-latków, doświadczyło przemocy, czyli można tak uogólnić, że 1 na 10 nastolatków doświadczył takiej przemocy. I w Polsce jest podobnie, też taki odsetek uczniów, badanych uczniów doświadczyło takiej przemocy rówieśniczej w szkole. Natomiast jeśli chodzi o sprawców, o tych, którzy przejawiają taką przemoc, to było to średnio 6% nastolatków w tych badaniach międzynarodowych, czyli taka średnia europejska, to tak nazwijmy, a w Polsce 7,5%, więc jest podobnie. Aczkolwiek jeśli chodzi o Polskę na tle tych międzynarodowych badań, czy średniej tej europejskiej, tutaj jest duża różnica, dużo większa różnica między chłopcami a dziewczętami. Dużo więcej chłopców doświadcza i przejawia tej agresji szkolnej, przemocy szkolnej w stosunku do dziewcząt. A jeśli chodzi o cyberprzemoc, i to chyba też wszystkich jeszcze bardziej interesuje, to doświadczyło cyberprzemocy 15% nastolatków tych z badań HBSC, czyli 1 na 6 nastolatków. W Polsce natomiast uczestniczących to było około 1 na 5 nastolatków, czyli 20%, to jest duża różnica. W cyberprzemocy mamy dużo wyższy odsetek młodzieży uczestniczącej w cyberprzemocy w stosunku do tej średniej krajów z badań HBSC. I to nas wyróżnia. I również to, że jest duża różnica między chłopcami i dziewczętami w stosunku do krajów tej średniej europejskiej. Także tutaj Polska no niestety niechlubnie w tych statystykach, jeśli chodzi o cyberbullying, czyli tą przemoc rówieśniczą w cyberprzestrzeni.
0: Czy znamy przyczynę tej różnicy?
1: Badania HBSC, które wskazują na to, że na przykład normy kulturowe, czy taka nierówność ze względu na płeć, wskaźniki w takich krajach dotyczących właśnie wskaźników nierówności ze względu na płeć. W tych krajach, gdzie są wyższe te wskaźniki, ta przemoc ze strony nastolatków jest częstsza w porównaniu z krajami, gdzie wskaźniki, które dotyczą nierówności ze względu na płeć, są niższe. I to może być jedną z przyczyn. Oczywiście też najwięcej tutaj przyczyn upatruje się w skuteczności programów przeciwdziałania przemocy, w korzystaniu przez poszczególne szkoły z takich programów, które są dobrymi praktykami, czyli takie programy, takie działania, których skuteczność została udowodniona, a jest ich coraz więcej i są dostępne chociażby w Ośrodku Rozwoju Edukacji, w bazie wiedzy. Również Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę też ma taką bazę wiedzy z programami dla szkół w przeciwdziałaniu przemocy rówieśniczej. Natomiast nie mamy danych, ile szkół tak naprawdę korzysta z tego typu programów i robi ewaluację skuteczności tych programów.
0: Co zaskakuje w tych wynikach badań?
1: Generalnie to, co jest zaskakujące, to to, że bullying się monitoruje, czyli tą przemoc szkolną, rówieśniczą, taką bezpośrednią, monitoruje się już od dawna. Natomiast tutaj w porównaniu z 2018 rokiem nic się nie zmieniło. I dodając do tego jeszcze wzrost cyberbullyingu w Polsce i w innych krajach europejskich, no sumarycznie możemy stwierdzić, że tej przemocy rówieśniczej, czy face to face, czy online, czy w cyberprzestrzeni mamy więcej. Zaskakujące jest może to właśnie, że pojawia się coraz więcej ofert i programów dostępnych do wykorzystania w zakresie przeciwdziałania przemocy, cyberprzemocy. Natomiast no, wynika z tego, że ta skuteczność jest niewielka, czy nie są one wdrażane z wielu względów, czy ze względu na brak przeszkolonej kadry, czy po prostu brak odpowiedniego czasu i innych zasobów na przeprowadzanie takich programów. Natomiast mało jest tych kampanii, które pokazują, jak się chronić, jak stawiać granice, takich zachowań prewencyjnych, ale też takich właśnie związanych z tym ochronnym zachowaniem właśnie w interakcjach i w podejmowaniu relacji z drugim człowiekiem, czy właśnie szczególnie online.

0: Tacy Sami. Program poświęcony problemom osób z niepełnosprawnościami. W Polskim Radiu PIK. Przydatne informacje, porady prawne, historie ludzi z niepełnosprawnościami, ich opiekunów. Tacy Sami.
1: Karol Żywicki spod Torunia choruje na ciężką, nieuleczalną chorobę mięśni. Jego ciało z dnia na dzień słabnie, ale on nie poddaje się. Każdego dnia walczy o sprawność i samodzielność. W codziennych trudach pomagają mu wiara w Boga oraz kochająca rodzina, żona i dwie córeczki, które są dla niego największą motywacją do działania. W internecie została utworzona też zbiórka na leczenie pana Karola.
2: W wieku 6 lat wykryto u mnie dystrofię mięśniową, to jest zanik mięśni wolnopostępujący Beckera. Działo się to tak, że po prostu do tego okresu, zanim skończyłem 6 lat, rodzice zaczęli zauważać, że jestem słabszy niż inne dzieci, że szybciej się męczę, że bardzo często narzekam, że bolą mnie nogi, że nie mam takiej siły. Biorąc to pod uwagę, rodzice zaczęli się zastanawiać, co się ze mną dzieje. Gdy pojechaliśmy do poradni chorób mięśni w Warszawie na badania, pobrano mi wycinek z uda i dzięki temu rodzice dowiedzieli się, że jest to genetyczna choroba.
3: Bardzo lubię swojego taty, nie zmieniłabym go na innego. Jest on dla mnie bardzo ważny w życiu. Jeśli chodzi o tą chorobę taty, to nieraz myślałam, jakbym mogła jakoś zarobić pieniążki, żeby pomóc też finansowo trochę. Bardzo chciałabym pomóc tacie w jakiś sposób. Tata jest takim dla mnie bohaterem. Doradza mi bardzo często i pokazuje mi różne rzeczy, tematy.
4: No a ja jestem młodszą siostrą.
3: Bardzo lubimy razem grać w planszówki.
4: Nawet czekam na sesję RPG. No i czujemy się miło, jak gramy w planszówki. No jest najciekawsze, że możemy na przykład współpracować.
2: To się tak wydaje, patrząc z boku, że

0: osoby niepełnosprawne mają tyle wsparcia, tyle różnych zapomóg, a w rzeczywistości to wcale tak nie wygląda kolorowo, bo wielu pracodawców nie chce zatrudniać takich osób. No też ja byłem młodym chłopakiem, skończyłem liceum, więc tak naprawdę bardzo szybko poszedłem do pracy. Moją pierwszą pracą była bardzo ciężka praca fizycznie. Pracowałem, malowałem profile. W Grębocinie dostałem swoją pierwszą pracę i bardzo fajny pracodawca, bo dał mi w tamtym okresie bardzo dobre pieniądze, ale po prostu ja wracając do domu nie dawałem rady fizycznie. Później pojawiły się infolinie, natomiast kompletnie nie nadaje się do infolinii. Mam za słabą psychikę. No i później pracowałem w handlu, próbowałem się w tym odnaleźć, no ale też poruszanie się, czy też udawanie się od klienta do klienta, no to też było coś, co jakby odbierało mi możliwość, a też z biegiem lat mój stan zdrowia zaczął się coraz bardziej pogarszać. No i zacząłem jeździć na taksówce, natomiast znowu coraz więcej godzin. I kiedy w grudniu wróciłem do domu i nie mogłem wyjść z auta, a po schodach się wdrapywałem, to żona powiedziała, że to już czas, żeby zawiesić działalność.
1: Tak, obserwując z dnia na rok, jak mąż coraz gorzej się czuje, coraz więcej. Tak naprawdę spadało też obowiązków domowych na mnie, ale jakby nie to jest dla mnie najtrudniejszą rzeczą, najcięższą w obecnej chwili, ale najtrudniejsze jest patrzeć na zmagania męża w życiu codziennym, na to, że ja wiem, że on wiele rzeczy chce zrobić, wiele rzeczy chciałby mi pomóc, chciałby wesprzeć mnie, natomiast jest to niemożliwe. I tak naprawdę pomimo wszelkich trudności, czy takich fizycznych, które trzeba zrobić gdzieś, czy naokoło domu, czy gdzieś jechać, coś załatwić, to w porównaniu do tego, jak patrzę, jak też mężowi jest ciężko, to jest najtrudniejsza kwestia, która gdzieś tam w obecnej chwili targa moim sercem.
0: Och, stoję.
2: Cicho!
0: No, dziękuję, dziecko.
1: Pomimo tych trudnych chwil, mimo wszystko gdzieś tam zachowuję swoją wewnętrzną wiarę w to, że jednak będzie lepiej, że też to zdrowie nie pójdzie w gorszym kierunku. Wierzymy w to, że może wydarzyć się cud, że mąż też nagle wyzdrowieje, że znajdzie się lek, który wspomoże tutaj męża w tym działaniu też codziennym, że uda się odwrócić to, co jest rzekomo nieodwracalne. Mimo wszystko trzymamy się tej nadziei, że będzie lepiej, że będziemy mogli znowu gdzieś pójść pospacerować dłużej, że będziemy mogli pójść na marzący mi się kiedyś kursy tańca, że będziemy mogli gdzieś tam razem spędzać po prostu czas, żeby było po prostu bez barier takich dla męża, takich trudnych, też tych architektonicznych, ale przede wszystkim, żeby to wszystko nas też zespajało razem.
3: O sile, nadziei i determinacji można usłyszeć w reportażu pod tytułem Siła rodziny, który jest na stronie Radia PIK. Michał Zaremba, do usłyszenia.
4: Tacy sami. Program poświęcony problemom osób z niepełnosprawnościami. W Polskim Radiu PIK. Przydatne informacje, porady prawne, historie ludzi z niepełnosprawnościami, ich opiekunów. Tacy sami.

0: niedzielę w Polskim Radiu PIK.
1: Mama zawsze opowiadała, że ojcowie Paulini wynieśli obraz do zakrystii. Rodzice obejrzeli cudowny obraz i ojciec mój powiedział wtedy, że to jest ponad jego siły, że on nie ma takiego talentu, żeby wykonać kopię tej ikony, że twarz jest jak żywa, po prostu portretem. I gdyby nie moja mama, to prawdopodobnie by się z tego wycofał.
2: Ikona Królowej Polski.
1: Całe piękno tych kopii, zresztą tak jak i obrazu oryginalnego, polega na tym, że to nie jest olejna blacha, tylko to są warstwy, które się przenikają i które dają wrażenie jakby światła, które idzie od środka. To jest bardzo trudne do konserwacji. Jak już nic nie można zrobić, to się przywozi do mnie. Pani Aniu, proszę to uratować. No robię co mogę. Nie wszystko się da uratować.
2: Pierwszy dzień tygodnia, 7:05, powtórka o 23:00. Ewa Dąbrowska, zapraszam.
0: W niedzielę w Polskim Radiu PIK.

0: Minęła 18. Wzrastanie demokratyczne i patriotyczne.
1: Im jestem starsza, tym większa atencja dla tego dnia, dla tej biało-czerwonej.
0: Pentagon zapowiada wycofanie z Niemiec 5000 żołnierzy i zupa, która łączy.
2: Mamy rybkę certę, kręba, wzdęgę i szczupaka i głowy karpia.
0: Sobota, 2 maja. Wiadomości w Polskim Radiu PIK. Sława Skibińska-Dmitruk. Symboliczny moment we Włocławku. Kilkaset osób niosło 100-metrową biało-czerwoną. Taki pochód to już włocławska tradycja Dnia Flagi.
1: Im jestem starsza, tym większa atencja dla tego dnia, dla tej biało-czerwonej w bardzo różnych aspektach. I tych moich takich bardzo prywatnych i tych dla dzieci, które są za granicą bardzo daleko w Sydney i też wiem, że będą czciły ten dzień.
3: Przywiodły mnie tu uroczystości patriotyczne ku czci flagi, naszego najważniejszego symbolu, no, który świadczy o tożsamości narodowej.
1: Chyba coraz większą wagę przykładamy do tego święta. I to jest piękne, bo wzrastamy demokratycznie, ale i patriotycznie. To jest ten punkt.
0: Atrakcją tegorocznego marszu z flagą był przelot awionetki. Maszyna leciała nisko nad rzeką i holowała swoją kilkunastometrową białą czerwoną.
4: Wiadomości Polskiego Radia PIK. Jesteśmy w centrum wydarzeń.
0: Wiemy więcej o tragedii na Pomorzu. Doszło do śmiertelnego wypadku. Samochód osobowy zjechał ze swojego pasa i czołowo zderzył się z wozem strażackim. Zginął 22-letni kierowca osobówki, 20-letni pasażer jest w szpitalu. Wóz strażacki nie jechał na akcję, nie miał włączonych sygnałów, kierowca był trzeźwy. Ogromny pożar w Halinowie na Mazowszu. 100 strażaków gasi dach sklepu. Budynek ma wymiary 20 na 30 metrów. Dach częściowo się zawalił. NATO musi stać się bardziej europejskie. Tak minister obrony Niemiec komentuje zapowiedź wycofania z jego kraju 5000 amerykańskich żołnierzy. Boris Pistorius krytykuje przy tym decyzję Pentagonu.
5: Szef resortu obrony uważa, że decyzja zaszkodzi zarówno Niemcom, jak i Stanom Zjednoczonym. Boris Pistorius przypomniał też, że rząd w Berlinie zwiększa liczebność i uzbrojenie niemieckiej armii oraz zacieśnia współpracę z sojusznikami w grupie E5 z Wielką Brytanią, Włochami, Francją i Polską. Premier Landu nadrenia Palatynat, w którym leży Ramstein z największą amerykańską bazą wojskową poza USA, wyraził zaniepokojenie decyzją Białego Domu. Aleksander Schweitzer przypomniał, że wraz z szefem MSW w swoim rządzie pół roku temu promował za Atlantykiem nadrenie Palatynat jako bazę dla Pentagonu i nic nie zapowiadało zmian. Zapowiedź wycofania z Niemiec amerykańskich żołnierzy budzi zdziwienie także w dowództwie Bundeswehry. Generał Karsten Breuer w tym tygodniu prezentował w Waszyngtonie pierwszą po wojnie strategię militarną Niemiec. Spotkał się z dobrym przyjęciem, ale w trakcie rozmów niemieccy i amerykańscy wojskowi z zaskoczeniem przeczytali internetowe wpisy Donalda Trumpa zapowiadające redukcję liczby żołnierzy USA w Niemczech. Decyzja jest odpowiedzią na poniedziałkowe słowa kanclerza Friedricha Merca o tym, że Waszyngton nie ma strategii i nie odnosi sukcesów w wojnie przeciw Iranowi. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
0: A my wracamy do regionu. Wisła łączy, to hasło niecodziennego pikniku. Rzeka dosłownie połączyła dwie miejscowości po obu stronach, Borówno w powiecie chełmińskim i Topolno w powiecie świeckim. A wśród atrakcji pikniku konkurs na zupę rybną.
6: Jeden z zawodników złowił tak zwaną, no umownie, flądrę, stornię, tak? No i taki boleń 4 kg, 4,5 nie robił wrażenia na łowiących, tak? Podobnie brzana, 3-kilogramowa brzana też nie zrobiła wrażenia.
7: No zupa na wywarze, do której dodamy później ryby.
8: Wisła łączy i w tej chwili ta impreza integruje dwa brzegi mieszkańców Topolna, okolic i Borówna.
2: Mamy rybkę certę, kręba, wzdęgę i szczupaka i głowy karpia i okonki też. I to robimy z tego wywar.
0: Wydarzenie potrwa do wieczora, a kolejne wiadomości u nas o 19. Majówka jak wakacje, pełne słońce i gorączka. Dziś 26 stopni, jutro 27. Lekkie ochłodzenie w poniedziałek, we wtorek możliwe opady.
9: Autopromocja. Dziennikarze Polskiego Radia PIK każdego dnia są blisko spraw regionu i jego mieszkańców. Na naszej antenie są rozmowy, reportaże i programy publicystyczne. Mówimy o wydarzeniach w regionie, o gospodarce i rolnictwie, zdrowiu, kulturze i codziennym życiu mieszkańców Kujaw i Pomorza. Rozmawiamy z ekspertami, Pytamy o sprawy ważne dla ludzi i sprawdzamy fakty. Tu najważniejsza jest odpowiedzialność za słowo. Polskie Radio PIK. Rzetelne i wiarygodne dziennikarstwo. Mówimy to publicznie. Autopromocja.
10: Zwierzenia przy muzyce.
11: Usłyszysz w Polskim Radiu PIK. Przeczytasz w Ekspresie Bydgoskim.
10: Kasia Moś i Karolina Lindo, a więc dwie damy wokalistyki. Oby panie chociaż nie spotkały się w studiu nagraniowym, to postanowiły wykonać duet.
12: Nie spotkałyśmy się w studio. Karolina nagrywała najpierw, a potem nagrałam ja. Chociaż ja nie jestem na początku, a Karolina później, ale Karolina nagrała pierwsza. Ale będziemy miały szansę zaśpiewać ten utwór już niedługo razem na żywo w telewizji.
11: Zwierzenia przy muzyce. Zaprasza Magda Jasińska.

0: polskim radiu PIK.
1: Zwierzenia przy muzyce.
2: Kasia Moś, Karolina Lendo i bohater, mam nadzieję, że tylko drugiego planu, Amadeusz. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: On jest w reżyserce z ciocią Kasią, także...
2: Uff. Czyli może dojść do pełnej rozmowy.
3: Może.
2: Ale jak w ogóle doszło do waszego duetu?
3: Do duetu doszło tak, że parokrotnie Karolinę widziałam na social mediach, dlatego że Karolina... Później się okazało, że lubi moją muzykę i lubi mnie. I na jakimś koncercie widziałam, że Karolina śpiewała utwór Zapomnij z Adamem Sztabą. I wtedy pomyślałam sobie, ale śpiewa ta dziewczyna. Parę lat później na co dzień współpracuję z Mateuszem Krautwurstem i zadzwoniłam do Mateusza. I akurat tak się złożyło, że była u niego Karolina w studio, która też zaczęła z nim pracować i mnie pozdrawiała. Ja pozdrawiałam Karolinę. Potem przyjechałam do Mateusza do studia. Okazało się, że nagrali piosenkę. Mati mi ją włączył. Ja mówię, ale super, ale piękna piosenka. Mówię, może Karolina chciałaby ten utwór odsprzedać. Zadzwoniliśmy, Karolina powiedziała, że w życiu, że to jest dla niej tak ważna piosenka. I mówimy, no to duet. To Karolina, no pewnie. I zrobiłyśmy duet. I tak to wyszło.
2: Muzykę napisał Mateusz, tak?
3: I Karolina. I tekst tak samo.
2: O matko. A twoja współpraca, Karolina, z Mateuszem, jak się rozpoczęła?
4: No to właśnie jak wrzuciłam po występie z Adamem Sztabą jakąś tam część utworu, który wtedy dostałam, Zapomnij, ja wrzuciłam ten filmik na swoje social media.
2: Ale to było jeszcze podczas orkiestry For
4: tak,
2: Young, tak?
4: Tak, tak, tak, tak, tak, zgadza się. I wtedy Mateusz też zauważył ten filmik, tą rolkę moją i udostępnił też na swoich socialach i wtedy w ten sam dzień się odezwał do mnie, że dziewczyno, masz piękny kawał głosu, jak coś piszesz sama, to wpadaj do mnie do studia, mam pyszną kawę, porozmawiamy sobie i coś razem napiszemy. A jak nic nie piszesz, to ja jestem w stanie napisać dla ciebie utwór od zera. No i później na tym jakbym zaczęliśmy pisać, ustalać termin, ale później u Mateusza urodziła się córka, u mnie doszły problemy zdrowotne i nasza rozłąka trwała z rok czasu. No i później ja się odważyłam napisać, bo tak też się wahałam, czy wspomni, bo i tak wie pani, zaprasowany, ale się odezwałam do jego i on, tak, oczywiście, czekam, wpadaj. No i ustaliliśmy już tam dogodny termin, no i przyjechałam i że tak to się wszystko potoczy, to dla mnie do tej pory to jakiś sen.
2: A jak się w ogóle współpracowało przy tworzeniu czegoś nowego z Mateuszem? Ile jest procent twoich pomysłów, a ile Mateusza? Czy to trudno tak w ogóle?
4: No to trudno ocenić, bo jakbym oboje jesteśmy współautorami tego arcydzieła, ale dla mnie to było też trudne, bo ja do tej pory pisałam też swoje rzeczy autorskie, tworzyłam, ale to było kompletnie w innym języku. A tutaj totalna nowa odsłona mnie, nowy etap w mojej karierze zawodowej i też do końca nie wiedziałam, czego tak naprawdę oczekiwać, bo do tej pory ja w ogóle nigdy w życiu nie pisałam niczego po polsku, więc tutaj dopiero takie początki, ale współpraca z Mateuszem to naprawdę coś pięknego. Między nami była ta taka chemia muzyczna, bardzo dobrze jeden jednego rozumiałyśmy, nawzajem zamieniałyśmy różnymi twórczymi pomysłami, więc naprawdę do tej pory wspominam to bardzo dobrze i mam nadzieję, że dalej będziemy aktywnie pisać, bo myślę jeszcze nie wszystko zostało wypowiedziane.
3: Na pewno nie. To dopiero początek, Karolina.
2: Ale czy też możemy liczyć na więcej niż jedną piosenkę w duecie waszym?
3: A to zobaczymy. Ja właśnie Karolina się pytała mnie, czy ja usłyszałam kolejną piosenkę, którą z Mateuszem piszę, ale jakoś Mateusz nic mi nie pokazał, więc pewnie się boi, że znowu będę chciała duet zaśpiewać. Może teraz on będzie chciał zaśpiewać spryciarz i nie chce mi pokazać, Karolina. Albo komuś innemu pokaże. Ja to jest niewykluczone, że po dzisiejszych wywiadach ja tam do niego pojadę i mu każę włączyć pod jakimś przymusem.
4: Dobrze.
2: Jeszcze nie posłuchają państwo duetu Półprawda w wykonaniu Kasi Moś i Karoliny Lendo. Do tego momentu jeszcze dojdzie. To na sam koniec, niczym ta wisienka na torcie. A my słuchamy piosenek w wykonaniu Kasi Moś.

0: Kasia Moś, Karolina Lendo. Wracamy do naszej rozmowy.
1: Słuchajcie, w ogóle świetnie brzmicie, we dwie.
2: Dziękujemy. To prawda, też tak uważam.
0: Świetnie brzmicie. Jest problem pewien z odróżnieniem, który fragment śpiewa.
2: Tak, aż tak?
0: Tak.
2: No to super, to bardzo się cieszymy. To bardzo dziękuję. To znaczy, że taki duet właśnie kobiecy jest fajny i ważny, bo uważam, że to właśnie trochę tak jak w rodzinie. Ja na przykład z moim bratem też bardzo dobrze w tych naszych głosach, jak śpiewamy na dwa głosy, brzmimy, się uzupełniamy. To jest jakiś taki rodzaj właśnie podobny barwy i tutaj tak samo,
3: się.
2: Dopełniania, więc świetnie. Zresztą dzisiaj też rozmawiałyśmy o tym, że ja będę miała swoje koncerty na jesieni tego roku, jeszcze z trasą Wszystko to, czego nie da się powiedzieć i na pewno będziemy półprawdę, myślę, że na pewno na jakimś jednym koncercie chociaż zaśpiewamy i Karolina będzie też moim gościem na tym koncercie.
0: Kasiu, a ty jesteś takim niespokojnym duchem. Lubisz takie różne duety różnych artystów zapraszać.
2: Ja lubię bardzo zdolnych ludzi.
0: I nie boisz się tego, prawda?
2: I lubię wspierać zdolnych ludzi młodych, bo uważam, że wciąż za mało tych właśnie świeżych głosów, zdolnych głosów, świeżych twarzy na naszym rynku. Bo jakoś tak jest, że większość artystów, którzy mają już jakieś tam, powiedzmy, utwory na swoim koncie, jakiś dorobek artystyczny, woli jednak poruszać się w tym świecie znajomych, którzy są już na jakimś tam, powiedzmy, etapie tej kariery. Rzadko kiedy, oczywiście zdarza się to, zaglądają do i poszukują wśród tych młodych i w jakiś tam sposób chcą może trochę tym młodym ludziom, przynajmniej miałam też taką chęć. Oczywiście piosenka jest rewelacyjna, Karolina śpiewa genialnie, ta piosenka jest no naprawdę, zresztą państwo usłyszycie i uważam, że to coś rewelacyjnego, ale też tak sobie pomyślałam, że to będzie fajne, że chociaż w taki sposób też takiemu zdolnemu człowiekowi jak Karolina będę mogła odrobinę chociaż pomóc. Mam nadzieję, że tak będzie, a nie, że zaszkodzę.
0: Wokale nagrywałyście się na setkę, we dwie? Spotkałyście się w studiu, czy...
2: Nie spotkałyśmy się w studio. Karolina nagrywała najpierw, a potem nagrałam ja, chociaż ja nagrywam początek. Jestem na początku, a Karolina później, ale Karolina nagrała pierwsza, ale będziemy miały szansę zaśpiewać ten utwór już niedługo razem na żywo w telewizji.
0: A to też wielkie brawa, bo słychać jakby ta energia płynęła z tego nagrania, jakbyście się spotkały.
2: Myślę, że to jest jednak też coś takiego, że ja myślę, że każdy z nas muzyków w większości potrafi jakoś te emocje odebrać. Ja też jakby byłam w stanie gdzieś ten tekst odebrać tak, żeby go zrozumieć oczywiście na swój sposób, na swoje doświadczenia, na swoje życiowe przejścia, ale wydaje mi się, że w ogóle tak jest, że jeżeli my słuchamy piosenki i ona do nas przemawia od razu, jeżeli czujemy, że to jest coś takiego właśnie wartościowego, w sensie, jeżeli od razu odbieramy, że ten utwór nam się po prostu podoba i jest świetny, to mam wrażenie, że właśnie dlatego całe ciało, cały organizm nam podpowiada, że to jest też coś dla nas, co będziemy w stanie zaśpiewać, do czego będziemy w stanie się jakby wokalnie ustosunkować tak, żeby to było kompatybilne z tym, co jest w tym jakby całym tworze.
0: W Polskim Radiu PIK, Zwierzenia przy muzyce. Za moment wrócimy do naszej rozmowy, a teraz, żeby państwu udowodnić, że Kasia Moś lubi różnych młodych i nie tylko młodych wykonawców, z którymi dzieli się swoim talentem, to kolejny duet, tym razem z Jareckim.

0: Polskim Radiu PIW, Zwierzenia przy muzyce, a dzisiaj zwierzają się, a właściwie obwieszczają współpracę. Karolina Lendo, studentka Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w klasie wokalu jazzowego Joanny Zagdańskiej i Kasia Moś. Nasi słuchacze już Karolinę dobrze znają, ponieważ Karolina, ty zakończyłaś już studia, tak?
1: Jeszcze mi zostało kilka miesięcy i będę już miała stopień magistra. No a później już będę się skupiała oczywiście, będę się starała więcej pisać, też planować, robić swoje własne koncerty, bo teraz też byłam przez 2 tygodnie na Litwie, bo robiłam swój własny, pierwszy w końcu biletowany koncert, Tribute to Adele. Więc jestem też bardzo wzruszona, bardzo dużo emocji, bardzo dużo teraz w ostatnim czasie się dzieje.
0: Gdzie na Litwie śpiewałaś?
1: Tak, i na Litwie, i w Polsce, wszędzie się dzieje. Bardzo dużo to i też i stresu, i takich bardzo dużo i pozytywnych emocji, ale oczywiście też trzeba teraz bardzo, bardzo planować swój czas, bo to jest teraz bardzo, bardzo ważne, żeby wszystko zrobić i załatwić w terminie.
0: Kiedy ty przyjechałaś?
2: Mówisz o studiach?
1: O wszystkim.
0: O wszystkim. Kiedy przyjechałaś z Litwy do Polski, do Bydgoszczy?
1: W 2021 roku.
0: Czyli już tu trochę jesteś.
1: Tak, już 5 lat. Ale nie chce mi się stąd wyjeżdżać, taka jest prawda. Bardzo się zakochałam w Bydgoszczy, ogólnie w kulturze polskiej. Nie wiem, jak to nawet wyrazić, ale jak jestem na Litwie w domu rodzinnym, to ja tęsknię za Bydgoszczą, a jak jestem w Bydgoszczy, to ja tęsknię za swoimi rodzicami, za bratem, ale za każdym razem coś mi ciągnie, żeby wrócić tu. Więc powróciłam.
0: Czy Ślązaczka z Warszawy to słyszy?
2: Ślązaczka z Warszawy to słyszy i Ślązaczka z Warszawy dokładnie zna te emocje i te uczucia, więc tak jest, Karolina, i to tak będzie, niestety.
0: A czy łatwo jest, Karolina, w ogóle jakoś zabłyszczeć i pokazać siebie samą bez żadnych dróg na skróty całemu światu?
1: No, moja ta podróż artystyczna nie była taka łatwa, bo ja wszystko do tej pory robię sama. W sensie i piszę i tekst, i muzykę. Staram się sama wszystko promować tak, jak to rozumiem i tak, jak tego się nauczyłam. Wiadomo, może też popełniam błędy, tak jak każdy artysta na początku swojej drogi zawodowej, ale ja się nie poddaję, bo ja po prostu kocham ten zawód, kocham muzykę i nawet też sobie czasami zadaję pytanie, a co ja jeszcze mogę robić oprócz muzyki? Chyba nic. Jedyne, co mogę, to być sobą i pozostawać tym dobrym człowiekiem, niezależnie jaką będę napotykała sytuację życiową. Więc może i też w swojej twórczości zawieram te takie głębokie tematy bycia sobą, tą prawdę, bo ja szanuję swojego słuchacza, wiadomo, jeszcze ono z każdym czasem się powiększa, jeszcze nie mam takich stałych fanów, ale mam nadzieję, że w przyszłości one będą, ale ja zawsze jestem za bycie tym, bycie sobą, nie bać się mówić głęboko, nie bać się swoich emocji, tylko po prostu pokazywać to, bo muzyka zarówno emocje zarówno muzykę i zarówno życie, więc jak któraś z tych części odpada, to moim zdaniem wtedy sama muzyka traci sens.
0: Kasiu, co byś doradziła Karolinie? Bo to nie jest wcale takie proste być sobą, prawda?
2: Znaczy nie jest proste, ale to jest moim zdaniem jedyne rozwiązanie, jedyna droga słuszna i właściwa. Ja nie wierzę w żadną inną drogę. Można ją zrobić na chwilę, ale jeżeli chce się być, mam wrażenie, osobą, która będzie w tym świecie funkcjonować długo, to trzeba jednak słuchać tego wewnętrznego głosu i nie iść na skróty, nie iść na jakieś ustępstwa. To znaczy wiadomo, że zależy, na czym nam zależy, ale z tego, co Karolina mówi, to jednak zależy chyba jej na tym, żeby właśnie słuchać siebie, słuchać swojego serca, słuchać tego, co nam podpowiada ta muzyczna intuicja. I ja uważam, że to jest naprawdę właściwa droga. Dzisiaj dużo młodych ludzi może wybiera inną opcję, ale wierzę w to głęboko, że właśnie takie myślenie spowoduje, że ci ludzie, którzy wybierają tak jak Karolina, że będą po prostu w tym świecie funkcjonować Wierzę w to głęboko długo.
0: Szybki sukces nie daje gwarancji, że on będzie długo trwał, prawda?
2: Absolutnie nie. Nie daje też gwarancji satysfakcji, bo pytanie, jak potem będzie wyglądało to nasze życie i oczywiście czasem tak jest, że najbardziej na czym nam zależy, to na tym, żeby osiągnąć sukces w ten taki, w sensie, żeby być rozpoznawalnym, żeby na chwilę chociaż poczuć się jak gwiazda i mieć u stóp cały świat, ale mam wrażenie, że to oczywiście może się zdarzyć też, jeżeli podąża się tą właśnie swoją drogą i tak dalej, ale mam jakieś wrażenie, że dzisiaj właśnie często są młode osoby, które na chwilę tylko pojawiają się, bo robią coś, można powiedzieć, bardziej pod publikę i pod to, co jest dzisiaj w danym, nie wiem, trendzie, albo ktoś im
1: narzuca
2: z góry, że mają być tacy, a nie inni. I to też moim zdaniem to nie jest oczywiście też nic złego, jeżeli ktoś tak chce. Ale jeżeli miałabym Karolinie doradzać, to uważam, że Karolina z tym swoim głosem, z tym też, no jak mam wrażenie, dojrzale, tak, z tego, co mówiłaś, jaka jesteś, podchodzisz do muzyki, no to ty musisz, niestety, będzie to trudniejsza droga.
1: Tak.
2: Ale mam wrażenie, że no, która pozwoli ci być w tym świecie, jeżeli będziesz tylko się solidnie przykładać i będziesz wydawać dużo piosenek, to myślę, że zagościsz na polskim, nie tylko polskim rynku na długo.
0: Kasia, ty wiesz, o czym mówisz, chociaż ty miałaś pewne zaplecze w postaci rodziny, która też dobrze zna ten rynek.
2: Właśnie, szczerze powiedziawszy, czy oni dobrze znają rynek? Tata mój, myślę, że o tym rynku tak naprawdę rozrywki to nie wiedział i nic. Teraz trochę więcej wie, bo widzi, jak to wygląda, dlatego że ja do tego gdzieś tam świata małymi krokami wkraczałam i jestem w jakimś tam stopniu w nim od paru lat ładnych, ale myślę, że on niewiele wiedział. Zresztą to raczej taki człowiek, który zamknięty jest w tym świecie klasyki od lat, aczkolwiek oczywiście orkiestra współpracuje z artystami z różnych jednak gatunków muzycznych. No ale wiadomo, przychodzą, coś tam sobie poopowiadają, pograją, ale myślę, że też aż tak bardzo pewnie o kulisach tego wszystkiego się nie rozmawia przed koncertem, czy na próbach, czy w trakcie koncertu, więc myślę, że dużo więcej wie od momentu, kiedy ja i mój brat jesteśmy w tym świecie.
0: A odradzał ci, żebyś szła tą drogą?
2: Nie, nigdy absolutnie. Odradza tylko dróg na skróty, odradza też tego, aby, a raczej podpowiada, żeby się właśnie nie frustrować i nie przejmować, no bo wiadomo, ta moja droga, to ja zawsze powtarzam, że to dwa kroki do przodu, jeden do tyłu i to też kręte ścieżki. Ale zawsze jednak mówił, że jeżeli będziemy właśnie działać w zgodzie z sobą, jeżeli będziemy pracować dużo, jeżeli będziemy wypuszczać dużo utworów, to w którymś momencie to zaprocentuje i w którymś momencie znajdą się ludzie, którzy będą chcieli tej muzyki słuchać. I tak też się stało, bo w tym roku ja po raz pierwszy śpiewam już, Boże, 25 lat i w tym roku mieliśmy po raz pierwszy swoją trasę, taką pełnoprawną, pełnowartościową z moim zespołem i graliśmy w paru miastach w Polsce i też tak naprawdę agencja, która te koncerty nam zorganizowała, nie wiedziała, czego się spodziewać. Jakby zdecydowali się na to tak trochę ze znakiem zapytania, zobaczymy jak będzie, ale też świetne jest to, że te koncerty się nam posprzedawały, że ludzie byli zadowoleni, że nawet właśnie pan, który był na tych koncertach, pan organizator, na pierwszym naszym koncercie, to też jakoś bardzo mu się to spodobało i no, tą trasę będziemy kontynuować i zobaczymy, jak będzie dalej. Więc to dla mnie osobiście największa wartość i tylko to pokazuje, że właśnie no, nie zawsze to, że nawet to, że nie grają nas rozgłośnie radiowe, te mainstreamowe, wielkie, nie jesteśmy co chwilę jakby prezentowani w rozgłośniach radiowych, tylko od czasu do czasu gdzieś tam można nas usłyszeć, ale to bardzo rzadko. To jednak tak czy tak to właśnie, że podąża się w zgodzie ze sobą, to pokazuje, że ludzie są tym zainteresowani, że ludzie mają ochotę przyjść, kupić bilet, zapłacić, wydać swoje ciężko zarobione pieniądze, żeby siąść z nami przez te półtora godziny i po prostu z nami być, nas słuchać, z nami rozmawiać, bo te nasze koncerty mają bardzo taką otwartą formę i są takie trochę, można powiedzieć, stand-upo koncerty, bo my dużo mówimy do publiczności, rozmawiamy ze sobą na scenie, z moimi muzykami, ale też z państwem, którzy przychodzą i na każdym koncercie podkreślam, jak to jest dla nas ważne, wyjątkowe i jak niesamowite i że tego nie biorę za coś takiego, jak nie spoczywam na laurach, nie biorę tego za taki pewnik, tylko jest to dla mnie wciąż jakby kiedy to się dzieje, to moje serce się raduje i jestem taka, nie dowierzam wciąż cały czas tak naprawdę, że tyle osób jest chętnych na to, żeby wydać swoje pieniądze na nasz koncert.
0: Ja bym wydała.
1: Ja też.
2: Zapraszamy.
0: To teraz posłuchajmy, jak Karolina Lendo występowała wraz z orkiestrą For Young pod dyrekcją Adama Sztaby.
3: Karolina Lendo.

0: Karolina Lindo.
1: Karolina, czy tobie proponowano taką drogę na skróty? Bo brałaś udział i w programach telewizyjnych, tak? Z tego, co pamiętam, i w różnych konkursach. No i tam pewnie są jakieś propozycje, żeby szybko zrobić gotowy produkt w postaci.
2: Nie, właśnie, może zaskoczę kogoś swoją odpowiedzią, ale ja nie.

0: bardziej się skoncentrować na swoich autorskich rzeczach, bo w pewnym momencie mi na tym bardzo zależało. Ale oczywiście nie mówię, że te projekty telewizyjne nic mi nie dały. Dali przede wszystkim gronę odbiorców. Ja mogłam pokazać szerszej publiczności swój talent, kim ja jestem. I też dostałam propozycji typu koncertów, tam gdzieś jakieś tam prywatne wydarzenia podczas festiwali, więc w sumie to te momenty akurat wspominam bardzo dobrze, bo ja lubię występować na żywo przed publicznością, bo jest kompletnie inna energia i ty też widzisz te emocje, co ten słuchacz czuje i jak... I podczas tych koncertów śpiewałam różne utwory. Czasami były zawarte nawet o brzmienia rockowe, czasami o baladę, więc ludzie po prostu po tym koncercie podchodziły i mówiły, że pani Karolino, ja nie chciałam stąd wyjść. Dziękuję za to. Pani po prostu otworzyła inny świat i ja poczułam odpowiedź, którą tak długo szukałam i czekałam. I dla mnie właśnie w takich momentach to jest dla mnie dowód, że moja droga, chociaż i jest ciężka w niektórych momentach, ale ona jest piękna, bo to, co robię, to wszystko jedno trafia do ludzi i oni to słyszą, oni to czują i oni to lubią. Więc dla mnie moje ludzie, którzy do mnie przychodzą, dla mnie są bardzo, bardzo, zajmują bardzo ważną rolę w moim życiu. Ja po prostu nie wyobrażam siebie bez nich.
1: Za moment usłyszą nasi słuchacze piosenkę Półprawda autorstwa Karoliny Lindo i Mateusza Krautwursta. Dobrze powiedziałam, Kasia?
2: Bardzo, bardzo, Krautwurst, tak.
1: Tak. Zawsze sobie łamię język na jego nazwisku. O czym jest ta piosenka? Tak w skrócie. Karolina.
0: Nie wiem, czy mi da się w skrócie to powiedzieć, ale ja się postaram. Dla mnie, jak ja pisałam ten utwór, to ja przede wszystkim też myślałam, co ja napotkałam w tak młodym wieku, mając 24 lata, ale ja na co dzień odgrywałam mnóstwo takich ról i zawsze robiłam coś, co mi było narzucano z góry. I starałam się robić właśnie to dla tych osób, na których mnie bardzo, bardzo zależało, bo ja po prostu kochałam całym swoim sercem i po prostu zależało. Jak to robiłam, ja nie myślałam o jakichś tam bardzo strasznych rzeczach, tylko po prostu zależało bycie słyszalnym, kochanym i żeby po prostu cię akceptowali, ale komuś po prostu to było niewygodnie i zaczęłam po prostu tracić siebie. Tracić siebie w różnych kolorach i ten powrót do samej siebie później był bardzo, bardzo, bardzo bolesny. Więc o tym jest ten utwór, że pomimo tych wszystkich sytuacji, których napotykamy w swoim życiu, nigdy nie trzeba tracić siebie, słuchać swego serca, bo prawda, ta bardzo ważna prawda, która momentami bywa bardzo krucha i ją tak ciężko rozpoznać, czy to jest fałsz jednak, czy to jest prawda, ale starać się jednak trzymać się swoich zasad i po prostu być sobą i później już decydować, czy ja to chcę zrobić, czy nie.
1: Kasiu, ty powiedziałaś przed momentem, że śpiewasz od 25 lat?
2: Tak.
1: To zaczynałaś od przedszkola do Opola?
2: Dziękuję bardzo.
1: Od tego momentu liczysz?
2: Dokładnie, dokładnie. Od przedszkola do Opola. Nie od przedszkola do Opola. No tak, ale to będzie, może od 20, no powiedzmy.
1: Nieźle.
2: Ale to kawał czasu, naprawdę.
1: Dwa pokolenia, ale jakie piękne. No drodzy państwo, muszą państwo tego posłuchać. No i czekamy na jeszcze. Kasia Moś, Karolina Lindo.
2: Dziękujemy bardzo.
0: Bardzo
2: ściskamy,
0: dziękuję,
2: i pozdrawiamy
0: ściskamy
2: cały Bydgoszcz. I dbajcie tam o Karolinę.
1: No właśnie, wracaj.
0: Wrócę, się odezwie tam do pani na priv, jak będę, dobra?
1: Już nie mogę się doczekać. Bardzo
0: Całuski
1: wam dziękuję. Pa!
2: Pa!
3: Mam cię na końcu języka jak niewypowiedzianą treść.

0: 19. Czy będzie areszt dla agresora z Nowej Wsi? Odpowiedź jutro. Niecodzienne gniazdo w Bydgoszczy.
1: Pracujemy tutaj jak nad zbrojeniem przy budowie domu.
2: A my już kolejny okrąg robimy.
0: I czytanie konstytucji w sztafecie.
3: Warto znać, warto dokształcać się i warto słuchać, tak jak my dzisiaj mamy okazję przeczytać ją od początku do końca.
0: Sobota, 2 maja. Wiadomości w Polskim Radiu PIK. Sława Skibińska-Dmitruk. Nawet dożywocie grozi 19-latkowi, który próbował zabić 64-letnią kobietę. Jutro dowiemy się, czy zostanie aresztowany. Do zdarzenia doszło w Nowej Wsi pod Grudziądzem w piątkową noc. Policjanci zatrzymali tam dwóch mężczyzn, 19-latka i 51-latka. Starszy mężczyzna był konkubentem pokrzywdzonej, także został raniony. Policja nie podaje okoliczności, wiadomo jedynie, że kobieta jest w szpitalu, walczy o życie. Jest kula, będzie gniazdo. Kolejna wiklinowa rzeźba stanie w podbydgoskim Ostromecku. Instalacja pochłonie 5 ton wikliny, będzie miała średnicę 8 metrów. Będzie można do niej wejść. Autorem pracy jest Piotr Tołoczko z Politechniki Bydgoskiej.
2: I tak jest dobrze. Po drugiej stronie też może być tak samo, nie?
4: Dobra.
2: Skręcisz.
5: To jest wiklina techniczna i składają się na nią też trochę grubsze pędy i one są już starsze. Natomiast do samego wyplatania mamy wiklinę młodą, świeżą, która jest jeszcze zielona.
2: Ta zewnętrzna forma będzie przypominała trochę kulę taką ściętą, ale do środka będzie można wejść.
1: Pracujemy tutaj jak nad zbrojeniem przy budowie domu.
2: Dobrze. Kładziemy i część może zostać dokończyć wyplatanie lewej strony, nie? A my już kolejny okrąg robimy.
0: Budowa gniazda ruszyła wczoraj i potrwa 10 dni.
6: Wiadomości Polskiego Radia PIK. Jesteśmy w centrum wydarzeń.
0: Jutro 235. rocznica uchwalenia Konstytucji. W całej Polsce zaplanowano uroczystości, pikniki, inscenizacje historyczne, a już dziś z tej okazji padł rekord w Międzyzdrojach. Konstytucję przeczytało 126 osób, a było to czytanie w sztafecie.
7: Konstytucja Rzeczpospolitej Polski z dnia 2 kwietnia 1997 roku. W trosce o byt i przyszłość naszej ojczyzny.
8: Państwo na samym końcu kolejki do czytania Konstytucji. Warto tutaj być?
9: Warto. Zawsze warto być patriotą.
8: Warto stać, czekać w takim upale?
10: No pewnie, że tak. Dlaczego? Bo nie. Ładna pogoda, trochę przeczytamy i potem pójdziemy, wrócimy na plażę.
8: Niecodziennie się czyta Konstytucję, to nie jest codzienna lektura.
4: No nie, nie.
3: Ale warto ją znać. Warto znać, warto dokształcać się i warto słuchać, tak jak my dzisiaj mamy okazję przeczytać ją od początku do końca.
4: I warto ją przestrzegać.
0: Międzyzdroje systematycznie biją rekordy. Poza najdłuższą flagą w 2023 roku, rok temu w kurorcie rozłożono największe godło Polski. Teraz świat. Amerykanie redukują liczebność swoich wojsk w Europie. Pentagon zapowiada wycofanie 5000 żołnierzy z Niemiec. Wojska amerykańskie stacjonują w kilkunastu krajach europejskich. Najwięcej żołnierzy USA jest w Niemczech, Włoszech i Wielkiej Brytanii.
11: Ustawa uchwalona przez Kongres w zeszłym roku przewiduje, że Departament Obrony nie może zredukować liczebności sił amerykańskich w Europie poniżej poziomu 76 tysięcy żołnierzy. Europejskie dowództwo USA nadzoruje amerykańskie operacje wojskowe w całej Europie we współpracy z sojusznikami NATO. Były ambasador USA przy NATO Kurt Volker powiedział, że choć decyzja ta jest demonstracją sygnału niezadowolenia z Niemiec, to może ona nie zmienić rzeczywistych zdolności wojskowych Stanów Zjednoczonych w Europie. Obie strony mają interes w utrzymaniu zdolnej do działania amerykańskiej obecności wojskowej w Niemczech, powiedział stacji BBC. Wszyscy przetrwamy erę Trumpa i mam nadzieję, że NATO również ją przetrwa, dodał Volker. Amerykańska stacja NBC poprosiła o komentarz Michała Matlaka, analityka w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim i dyrektora Instytutu Innowacji i Technologii w Warszawie. Biorąc pod uwagę liczebność amerykańskiego kontyngentu w Europie, wycofanie 5000 żołnierzy nie stanowi krytycznej różnicy dla operacji USA na Starym Kontynencie w perspektywie bezpieczeństwa, stwierdził Matlak. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Teraz naukowa sensacja. Amerykańscy badacze stworzyli ekoplastik. Powstał na bazie konopi. Materiał jest przeźroczysty, nietoksyczny, przy tym bardzo rozciągliwy i odporny. Ma też inną zaletę. Pozostaje suchy i trwały w kontakcie z wrzącą wodą. Prace nad wdrożeniem materiału są na zaawansowanym poziomie. Teraz to wszystko. Kolejne wiadomości o 20:00. Pogoda. majówkowa pogoda, a na szóstkę do jutra słońce, dużo ciepła i ani kropli deszczu. Dziś 26 stopni Celsjusza, jutro 27, parasol w pogotowiu od wtorku.

0: Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
1: W dzisiejszym magazynie będziemy w operze i to podczas całej godziny. Najpierw relacja z przygotowań do inauguracji 32. Festiwalu Operowego, a więc Łucja z Lammermoor, Gaetano Donizettiego w reżyserii Tadeusza Strasbergera. Za pulpitem dyrygenckim stanął Tomasz Tokarczyk, a w partii Łucji usłyszeliśmy zjawiskową Julię Zasimową.
2: Witam Państwa bardzo serdecznie na inauguracji 32. Bydgoskiego Festiwalu Operowego. Mamy nadzieję, że tegoroczny festiwal przyniesie Państwu wiele wspaniałych wrażeń. Dziękuję bardzo.
3: Przyszli Państwo do Teatru Operowego na spektakl Łucji z Lammermooru. Kompozytor Gaetano Donizetti urodził się w Bergamo w 1797 roku. Nie żył bardzo długo, bo do roku 1848, ale za to bardzo intensywnie, jeśli idzie o pracę, bo skomponował około 70 oper. Prapremiera Łucji z Lammermooru odbyła się w Teatro San Carlo w Neapolu 26 września 1835 roku. Piękna, choć krwawa i smutna historia miłosna, by to tak streścić w jednym zdaniu. Życzę Państwu wspaniałych wrażeń.

0: Dzień dobry, jestem Julia Zasimowa, jestem sopranem z Ukrainy i dzisiaj śpiewam Łucję.
1: To jest pani pierwsza Łucja?
0: Tak, to jest mój debiut tutaj, tak.
1: Jak się podoba ta realizacja?
0: Naprawdę jestem zachwycona tej produkcją i bardzo się cieszę, że tutaj jest taka możliwość zaśpiewać Łucję, bo to naprawdę jest super opera.
1: Ale niezwykle ciężka partia do śpiewania, ale też przede wszystkim gra na emocjach.
0: Tak, najpierw to ciężko, bo to ciężko zaśpiewać i wymaga od wykonawcy dobrze techniki. Właśnie pracowałam na tej partii ze swoją pianistką i to było naprawdę ciężko dla nas, ale jeszcze raz chcę mówić o tym, że to naprawdę piękna muzyka. Łucja jest najpierw samotną kobietą, która pragnie miłości i ona jest taka...
1: Niezdecydowana?
0: Niezdecydowana, może tak. Ona kocha Edgardo, oczywiście, bo ona kocha tenora właśnie. I to naprawdę taka miłość podobna do Romeo i Julietty. Tak.
1: No tutaj mamy takie fragmenty, które można porównać, prawda, jeśli chodzi nawet o akcję.
0: Tak, to jest prawda, tak.
1: Długo się przygotowuje taką partię już scenicznie, bo już nie mówię o rozczytaniu tego dzieła.
0: No naprawdę to musi być może pół roku, żeby to śpiewać, a już potem robić reżyserię, ale nie miałam tego czasu i to właśnie pracuję nad tej partią od grudnia, od stycznia nawet, tak.
1: Widzę, że jest pani bardzo skupiona na tym, co robi.
0: Jestem bardzo szczęśliwa, że mam możliwość to zaśpiewać tutaj.
1: I to nie jest pierwsza pani bardzo poważna rola w naszym teatrze.
0: Tak, już śpiewałam Roxanę tutaj w Królu Rogerze.
1: Czyli podoba się pani w naszym teatrze?
0: Bardzo mi się tutaj podoba, tak.
1: Czego można życzyć na 2 dni przed premierą? Ma pani jakieś takie rytuały już w dniu premiery? Jest pani niemiła do otoczenia? Nie rozmawia z nikim?
0: Niemiła do rodziny. Nie, naprawdę nie mam tego, że mam rytuały. Po prostu staram się, żeby nie było takiego napięcia w ciele i staram się po prostu odpoczynąć, dobrze odpoczynąć przed premierą.
1: Czyli kolorowych snów życzę z piątku na sobotę, a widzimy się w sobotę.
0: Tak.
1: A pani nie dziękuję. Dzięki wielkie.

0: Dzień dobry, Szymon Rona, solista opery Nowa w Bydgoszczy.
1: W tym przedstawieniu Edgar?
0: Tak jest, Edgar.
1: Jaka to postać w tej realizacji?
0: Troszkę inna niż ją znam. Jest na pewno trochę łagodniejszy. Jest nieco porywczy, ale nie aż tak bardzo jak na przykład w pierwowzorze literackim. Tutaj myślę, że reżyser go troszkę ułagodził też, jakby podkreśla to jego wejście na scenę pierwsze, kiedy nagle z zimy robi się wiosna, także jakby wnosi tą wiosnę na scenę i wnosi ją do życia i do serca Łucji.
1: Tam jest dość sporo do śpiewania, prawda?
0: Tak, jest to jedna z najtrudniejszych lirycznych partii tenorowych, muszę powiedzieć.
1: Długo pan nad nią pracował?
0: Dosyć długo, ale ja mam to szczęście, że już zdążyłem zaśpiewać ją wcześniej w dwóch teatrach, także w przeciwieństwie do kolegów mam to gdzieś tam już w głosie. Głos to jest ta nasza podstawa, ta nasza baza i teraz w zależności już od naszej wrażliwości, elastyczności zależy jak tę wizję reżyserską spełnimy. Ja nie mam z tym problemu, bardzo lubię nawet takie wyzwania, że za każdym razem niby ta sama partia, a gdzieś tam jest inaczej.
1: Dobrze się współpracuje z Tadeuszem Strasbergerem?
0: Tak, bardzo dobrze. Jest to bardzo, bardzo taki pozytywny człowiek, taka amerykańska otwartość i uśmiech i to nam wszystkim bardzo ułatwia i dodaje nam skrzydeł.
1: Czyli na te dwa dni przed premierą pełen luz i spokój?
0: No, zawsze jest jakieś napięcie towarzyszące premierze, zwłaszcza jeżeli jest to rzeczywiście jedna z głównych partii. No i sama otoczka premiery jest dodatkowo taki dreszczyk wywołuje u wszystkich.
1: Ma pan taki rytuał premierowy w dniu premiery?
0: Nie, raczej to jest taki rytuał zwyczajny, jak przy wszystkich spektaklach. Staram się mniej więcej mieć taką powtarzalność.
1: Czyli wyspać się, nie rozmawiać z nikim.
0: Nie, aż tak nie. To zawsze jednak ten głos od rana trzeba troszkę obudzić, żeby później już nie zostawiać tego na sam wieczór, a no, na pewno wyspać się chociaż z pieskiem i dwójką dzieci nie zawsze jest to możliwe.
1: A głos tenorowy lubi być kapryśny, tak?
0: Oj tak, lubi. Wysokie głosy mają gorzej. Krócej śpiewają, krótsze mają kariery, a zawsze gdzieś tam, że tak powiem, są na widelcu.
1: Czego się życzy przed pójściem w górę kurtyny?
0: Już tak standardowo może być połamania nóg.
1: Dosłownie tego panu nie życzę. Do zobaczenia. Dzięki.

0: Bartłomiej Głos, Enrico. Enrico Ashton.
1: Czyli brat.
0: Tak, brat, postać na pewno przebiegła, na pewno okrutna, mająca na celu tylko zaspokojenie swoich potrzeb kosztem innych, nie liczy się z nikim. Ma cel w głowie, jego celem jest objęcie władzy, a jak ją obejmuje, okropne to rzeczy są, aczkolwiek grać postać tego rodzaju jest to dla mnie na pewno jakaś nowość. Przeważnie usadzany w takich postaciach buffo, pierwszy raz mierzę się z postacią, gdzie rzeczywiście trzeba wydobyć te swoje pokłady gdzieś tam cynizmu, takiego aktorskiego krucieństwa. Niemniej jednak bardzo, bardzo mi się to podoba.
1: Na co dzień się pan nie utożsamia z tą postacią?
0: Absolutnie nie. Potrzeba dużych nakładów, by doprowadzić mnie do stanów w prawdziwym życiu, jakich tutaj ta moja postać doświadcza. Na co dzień pani redaktor mnie zna, więc wie, że jestem dosyć łagodnym i pogodnym człowiekiem.
1: Trzeba było się przyłożyć trochę nad tą rolą.
0: Tak, na pewno było to wyzwanie, było to wymagające, aczkolwiek zarówno warstwa muzyczna, jak i scenografia, kostiumy i cała otoczka bardzo pomaga. Jest dużo łatwiej, jak już założy się te wszystkie, że tak powiem, futra, gadżety, bierze spluwę w broń, bierze broń do ręki i idzie robić swoje. Ale tak, to było wyzwanie.
1: Patrzę na wasze stroje, no jak będzie ciepło, to nie będą sprzyjały niczemu.
0: To prawda, pani redaktor, kostiumy są dosyć ciepłe, aczkolwiek szykujemy dla państwa tak gorącą atmosferę na scenie, że mam nadzieję,
1: poczujemy,
0: że i państwo troszeczkę się skapnie tego ciepła.
1: W ogóle barytony macie, no dobrze, bo gracie zwykle takie dość charakterystyczne role. Nie takie mdłe jak tenorzy.
0: To prawda, rzadziej osadza się nas w partiach
1: amantów,
0: lovelasów. My właśnie stworzeni do tego, żeby być jacyś i niekoniecznie uwodzić piękne damy na scenie. Aczkolwiek nie do końca tu się zgodzę, bo kilka barytonowych partii również wymaga właśnie tego flirtu i tej miłości, rozkochania na scenie. Chociaż zgodzę się tu z panią jak najbardziej, że w tym wypadku Enrico Ashton, baryton, jest typową rolą charakterystyczną i to z takim charakterem, no, nietuzinkowym. Ale z więcej nie zdradzam, bo to trzeba przyjść i zobaczyć.
1: Jak się pracowało z anglojęzycznym reżyserem?
0: Jak dla mnie nie było żadnego problemu, gdyż władam angielskim dosyć biegle. Kilka takich barier językowych w samym procesie produkcji było, aczkolwiek ja jakoś zawsze skupiony na tym, co mówi bezpośrednio Tadeusz, udawało mi się odczytywać jego intencje, jego zamiary, więc radziłem sobie nieźle. No, tutaj trzeba wspomnieć o tym też amerykańskim stylu, prawda? Coś nowego, coś innego, aczkolwiek...
1: To się przyda.
0: Na pewno. Ale bardzo sobie cenię pracę i ten miesiąc, ponad miesiąc, który spędziliśmy na tych próbach. Jakość przyszła z czasem oczywiście, a absolutnie ten angielski język nie był dla mnie żadną przeszkodą.
1: Czego życzyć?
0: Połamania nóg.
1: Co by z tymi łamaniem nóg?
0: Pani, no taki nasz teatrowy zabobon.

0: Dzień dobry, Janusz Żyrak. W Łucji z Lamer Muru wykonuje partię Rajmonda.
1: Charakteryzacja szczególna.
0: Tak, przybyło mi troszeczkę lat dzięki tej charakteryzacji i doświadczenia życiowego. Mam nadzieję, że będzie widać właśnie jakąś powagę majestatu, którą postaram się do tej postaci wprowadzić. Rajmondo jest kapłanem, kimś w rodzaju celtyckiego druida. Stara się wprowadzić troszeczkę ładu tam, gdzie tego ładu brakuje. No i też pełni taką funkcję ojcowskiej figury dla Łucji, bo Łucja nie ma rodziców w tej operze i ja pełnię taką funkcję.
1: Ma pan tam co śpiewać?
0: Tak, jest to piękna belkantowa partia z jednym wyjątkowo pięknym fragmentem stowarzyszeniem chóru.
1: Niezwidowanym.
0: Niezwidowanym, nie.
1: Jak się współpracowało z Tadeuszem Strasbergerem?
0: Oj, bardzo dobrze. Wymiana wielu pomysłów, bardzo plastyczna, atrakcyjna wizja. Tak, no, zdecydowanie bardzo dobrze się pracowało.
1: Spokój, opanowanie, bez nerwów?
0: Tak, mogę powiedzieć, że czuję się, na pewno ja w swoim imieniu mogę tak powiedzieć, ale wydaje mi się, że generalnie czujemy się tacy zaopiekowani, jeśli chodzi o te postaci. Od pierwszej próby wiemy, jaka była jego wizja i tak.
1: W każdym razie. Tak. Kostiumy dobrze się nosi?
0: Tak, kostiumy nie dość, że ładnie wyglądają, to sprawiają troszeczkę kłopotów, bo poruszamy się po wzgórzach szkockich, ale jak już nauczyliśmy się przeskakiwać przez te pagórki, to już wszystko jest na dobrej drodze.
1: Czyli zapraszamy.
0: Oj, zapraszamy bardzo, jeżeli są Państwo głodni widowiska, pięknej muzyki i takiej opery przez wielkie O.
2: Dzień dobry, witam Państwa, Katarzyna Nowak-Stańczyk. Dumna, szczęśliwa, że i do Bydgoszczy zawitał ten tytuł. Wspaniała rzecz.
1: Jaką postać pani kreuje?
2: Postać Alisy. Alisa jest bardzo szczególną postacią w tym przedstawieniu. Rozbudowana rola bardzo. Właściwie śpiewania tam nie ma za dużo, ale jest bardzo dużo do zagrania i do przekazania emocji. Ja to bardzo lubię, bardzo, bardzo. I cieszę się, że spodobały się moje propozycje reżyserowi, że zechciał z nich skorzystać i rozbudował tak tę rolę.
1: Jak się współpracuje z tym reżyserem o polsko brzmiącym imieniu?
2: Kapitalnie się pracuje bardzo. Znaczy, to jest reżyser, który pracuje na emocjach. On nas inspiruje, dodaje skrzydeł temu, kto go rozumie i bo jest wymagającym twórcą. Proszę Państwa, to będzie takie widowisko, którego tutaj, a już w tym tytule to już w ogóle nie spodziewałam się, bo zawsze było tak, powiedzmy, po Bożemu. Pałac, ogród, fontanna, a tutaj jest tyle głębi, tyle inspiracji nawet dla widza.
1: Ja nawet patrzę jednym okiem, dwojgiem oczu, na kostiumy, które są zrobione, uszyte z materiałów przewiewnych, wygodnych, wygodnie się je nosi.
2: Niewygodnie. Kostium jest kilkuwarstwowy. Jest bardzo, generalnie jest to chyba najpiękniejszy.
1: Trochę kosmiczne są te stroje.
2: Ale piękne. No, prawdziwe kilty zobaczymy. Jechały do nas ze Szkocji. A mój kostium jest wielowarstwowy i bardzo się czepia skał, po których chodzę, i mchów, i gałęzi. Więc muszę bardzo uważać, ale mam bardzo wygodne skórze buty, więc staram się, żeby nie przeszkodzić nikomu i pomykam po tych górach.
1: Panie profesor, czy to jest smutek w głębi duszy, że to jest piąta realizacja i nie Łucja?
2: Nie, to nie jest smutek, to jest wielka radość, że mogę jeszcze występować z młodymi ludźmi na scenie. Ja mam to szczęście, że partneruję młodym dziewczynom i mogę służyć im swoją wiedzą. Cieszę się, że chcą czerpać z tego. Stary człowiek w teatrze na scenie jest bardzo potrzebny. To nie tak, że my się kończymy i idźcie sobie artyści starzy do domu. Młodzi najlepiej uczą się, tak jak i dziecko, uczy się przez patrzenie, przez słuchanie na żywca, nie przez czytanie książek o działaniu. Młody śpiewak, gdy obserwuje śpiewaka starego, no, jeśli jest inteligentny i mądry, za takich uważam tutaj naszych solistów, no bardzo dużo są w stanie się nauczyć.
1: Ale przecież nie czuje się pani starą śpiewaczką.
2: Jestem starą śpiewaczką, ale nie jestem starą kobietą. 38 lat na scenie. Jestem szczęśliwa, że występuję.

0: Na pewno wszystkich Państwa interesuje, mówię o gościach, bo już mnie wszyscy w przerwie pytali, kto to stworzył. Tak, Tadeusz Strasberger.
1: Tadeusz Strasberger.
2: Jak doszło w ogóle do współpracy z Opera Nova?
3: Mam kolegę w Instytucie Adama Mickiewicza w Warszawie, który skontaktował mnie z panem Maciejem Figasem w Bydgoszczy.
2: To jest pana pierwsza współpraca w Polsce z teatrem operowym? Tak jest i bardzo się cieszę, że jestem w Polsce, bo tu jest bogata tradycja teatralna i wspaniali muzycy. Mogę uczyć się nowych metod pracy i poznawać wielu nowych ludzi, aby tworzyć to samo, co próbujemy tworzyć wszędzie, na całym świecie, ale zawsze wychodzi inaczej.
4: Lucja z Lammermoor, opera, która nigdy nie była wystawiana w tym teatrze. Czy można mówić o jakimś uniwersum w tym tytule?
3: Zawsze
2: chciałem wyreżyserować Lucję z Lammermoor, ponieważ jest w niej coś, co sprawia, że wszyscy możemy się utożsamić z główną bohaterką tego dzieła. Jest pod ogromną presją ze strony rodziny, otaczającej ją religii, czy też tych wszystkich oczekiwań i po prostu nie może tego znieść. Ona się wręcz rozpada, ona się łamie i ona znika. I myślę, że wszyscy w pewnym momencie naszego życia czujemy to samo.
4: A jak się panu współpracuje w ogóle w Bydgoszczy?
2: Uwielbiam to miasto, bo można po nim chodzić pieszo. Mam wielkie szczęście, że mieszkam w wyjątkowym miejscu, w samym sercu Starego Miasta. Mogę więc codziennie chodzić do pracy kanałami, mijając piękne place, kościoły i zabytkowe budynki. To taki miły sposób na drogę z domu do teatru. Poza tym jest piękny, nowoczesny gmach opery, który działa bardzo sprawnie, ma dobrą technologię i dobrą obsługę. A ludzie pracujący tu od strony muzycznej są naprawdę utalentowani. Uwielbiam pracę na przykład z chórem.
4: Tomasz Tokarczyk, kierownik muzyczny Lucji z Lammermoor. To jest pana pierwsza Lucja?
5: Zgadza się. Pomimo...
4: Kiedyś to musiało nastąpić.
5: Tak jest. No, tytułów, z którymi miałem do czynienia, jest sporo, ale faktycznie Donizetti i Lucja z Lammermoor po raz pierwszy.
4: Unikał pan jak ognia tego tytułu?
5: W żadnym wypadku. Wręcz przeciwnie. Byłem bardzo zainteresowany. Zresztą wiele fragmentów z tej opery mam już w swoim dorobku w wykonaniach, ale oczywiście koncertowych. Natomiast jako całość jest to faktycznie po raz pierwszy, z czego się niezmiernie cieszę, ponieważ każde spotkanie z Donizetti, w ogóle z Belcanto, to jest święto.
4: Jak się panu współpracuje z obywatelem świata, czyli z amerykańskim reżyserem o polskim imieniu Tadeusz?
5: Tadeusz jest przede wszystkim świetnym profesjonalistą. Oczywiście podejście ma takie bardzo amerykańskie. Tak się nawet, no, rozmawiamy dużo z wiadomych względów i tak mówi, że tak mnie pyta, ale to tak, to nie wiem, nie podoba się to wam, co ja robię, nie czujecie się komfortowo, dlatego że nikt mu nie mówi amazing, wonderful, beautiful, prawda? Brakuje cały czas tego podkreślenia, podbicia amerykańskiego i dzisiaj po próbie porannej, jak zobaczyłem faktycznie dekor, kostiumy, już światła, które się pojawiają, no muszę przyznać, że to będzie jedna chyba z piękniejszych produkcji, jaką mam w swoim życiu do poprowadzenia, jeśli chodzi o wizualną stronę, bo naprawdę dba tutaj o każdy detal. Wiadomo, jest autorem scenografii, kostiumów też, oprócz tego, że reżyseruje. No wszystko to wygląda prawie jak w filmie i właśnie pozwoliłem sobie na przerwę powiedzieć, Tadeusz, to jest naprawdę piękne.
0: Włoch, Anglik, Amerykanin, Indianin. Ono tak o sobie mówi. Tadeusz to jest reżyseria, scenografia i kostiumy. Coś, co spowodowało, że ja miałem palpitację serca pół roku temu, ale wszystko wyszło szczęśliwie na prostą. Tak, to rzadko się zdarza, żeby w jednej osobie widzieć te wszystkie role i te wszystkie funkcje.
2: Dyrektor wspomniał o moim włoskim pochodzeniu. Jestem obywatelem brytyjskim, rdzennym Amerykaninem. To bardzo ważne w tym świecie, w którym żyjemy, który jest często bardzo rozdrobniony i podzielony według regionów, krajów, przez tak wiele różnych rzeczy. Opera jest tym, co nas łączy. Więc nawet jeśli mamy problemy z przywiezieniem kostiumów z Indii, malarstwa z Włoch, poczucia winy ze Szkocji, to co nas łączy, to nasza wspólna pasja do tej muzyki, do
3: piękna poezji, którego potrzebuje świat i każdy na tej sali przyczynił się do tego, że to się stało dziś wieczorem. Powiedziałeś, że zrobiłem to, ponieważ to zaprojektowałem. Daję tylko wskazówki, wszyscy inni to robią, więc chcę powiedzieć dziękuję wam wszystkim za wniesienie swojej pasji, poświęcenia, talentu i kreatywności, aby ten wieczór był sukcesem.

Tak było podczas przygotowań do Łucji z Lammermuir, która otworzyła 32. Bydgoski Festiwal Operowy. Mocno trzymamy kciuki za ten tytuł, aby był częściej grywany, bo emocjonalne przedstawienie na pewno bardzo spodoba się nie tylko bydgoskiej publiczności. A już za chwilę, po fragmencie z Łucji z Lammermuir, usłyszą Państwo przygotowania do Flisa. To w ramach Operowego Forum Młodych, czyli imprezie towarzyszącej Bydgoskiemu Festiwalowi Operowemu.

0: Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
1: Jesteśmy w kampusie Akademii Muzycznej. Tutaj trwają gorączkowe przygotowania do Flisa. No i wyjątkowa specjalistka od Moniuszki, pani Natalia Babińska, która tym razem z opery przeniosła się do Akademii Muzycznej.
2: Tak, tak, wyszło bardzo. Dziękuję za zaproszenie Wydziałowi Wokalnemu i za to, że możemy tu wspólnie realizować Flisa w nowym kampusie, więc to fajne doświadczenie dla nas wszystkich.
1: A panią Flis jeszcze w jakiś sposób inspiruje do tworzenia? Trochę to zgrzebna opera.
2: Rzeczywiście, Flis jest wyjątkowym wyzwaniem, jak to zrobić dzisiaj, ponieważ wiem, że są próby uwspółcześniania tego, moim zdaniem zupełnie to się nie sprawdza, nie pasuje do muzyki Moniuszki i starałam się w jednocześnie nowej odsłonie to pokazać, żeby już nie nazywać po imieniu różnych takich obyczajowych spraw, żeby to zrobić trochę ponadczasowo, ale jednak, żeby wszystko wpisywało się w tę stylistykę kompozytora. Dzisiaj dla reżysera wyzwaniem jest, jak zrobić Flisa tak, żeby właśnie wybrzmiał pięknie, a nie zgrzebnie.
1: A co my możemy powiedzieć współczesnemu widzowi? O czym jest ta opera?
2: Opera jest o tym, że jest z nami jakiś wyższy porządek, jest jakiś los, który nad nami jednak czuwa. Jest optymistyczne przesłanie, które daje nam nadzieję, że warto zaufać. Jakoś, że to zaufanie jednak popłaca, a poza tym, że jest coś takie jak mądrość ludu, mądrość wspólnoty i ci ludzie jednak swoją ciepłą, tą pozytywną stroną mogą nam pomóc jakoś. Wiedzą, co jest dobre, co jest złe, że mamy naturalny kompas. Czy to jest ogólnie prawda? No można polemizować socjologicznie, analizując człowieka, no to mamy swoje jasne i ciemne strony, ale w tej operze pokazujemy trochę taką wyidealizowaną wersję, to znaczy to, jak chcielibyśmy widzieć. No, trochę zresztą jak w Strasznym Dworze. No.
1: Jak się pani pracuje w jeszcze pachnącej świeżością sali?
2: Pewne tutaj osiągnięcia są na pewno niesamowite i w ogóle obiekt robi ogromne wrażenie. Z drugiej strony, jak coś pachnie nowością, no to pewne mechanizmy muszą się przecierać i pewne sytuacje mogą nas zaskakiwać. Właśnie, że zwłaszcza uczelnia, która jest jednak muzyczna, a nie teatralna, może nie być przygotowana na różne must have teatralne, więc pewne rzeczy się docierają, no i staramy się do końca jakoś z tym radzić. No, dopasowanie w ogóle kalendarza, ta konieczność kolejnych prób i te próby generalne dla jednej, dla drugiej obsady, okazuje się, że to jest wyzwanie, żeby wszystkich zebrać razem, no ale myślę, że po prostu każde doświadczenie daje nam sporo do myślenia i mam nadzieję, że również tutaj na uczelni będą wyciągać z tego wnioski.
1: Jakiś taki wyjątkowy spokój bije od pani?
2: Ja myślę, że to przychodzi z wiekiem. Mnie już chyba nic nie zaskoczy, naprawdę. Już zrobiłam tyle rzeczy, że no cóż, no, na pewne rzeczy jak mamy wpływ, to robimy, a jak nie mamy wpływu, no to nie ma co się denerwować.
1: Ale do kompletu Moniuszkowskiego jeszcze brakuje.
2: No tak, brakuje tych chyba pomniejszych jednak tytułów. No jeszcze Hrabiny brakuje, Verbu Nobile, ale
1: wszystko przed panią.
2: No tak.
3: Dzień dobry, jestem Ola Gąsiorowska i mam przyjemność wykonać partię Zosi.
4: Dzień dobry, nazywam się Emilian Ciapała i jutro będę wykonywał rolę Antoniego.
5: Ja nazywam się Julian Iwański i jutro będę wykonywał partię Jakuba.
1: Słuchajcie, to jest dobry tytuł, tak, dla was studentów, jak sądzicie, czy to już jest taka trochę chnąca starocią ramota?
5: Uważam, że to jest dobry tytuł z kilku powodów i dla odbiorcy, i dla wykonawcy. Dobry jest dla studenta, ponieważ jest to bardzo treściwe dzieło, ale jednoaktowe, co daje nam

0: Ja gram rolę Zosi, jestem córką Antoniego, jestem do szału zakochana we Franku, tylko że mój ojciec nie chce pozwolić na ten ślub, ponieważ Franek jest zwykłym flisakiem, ale Jakub jest już takim, no, fajnym człowiekiem z Warszawy i po prostu mój ojciec chciałby, żebym ja miała dobre życie. Nie wiem, czy mogę tutaj mówić już o końcu, może jednak zostawię dla widza, żeby się sami przekonali.
1: Antoni jest to postać z jednej strony, ma dobre serce, ale został oczarowany fryzjerem z miasta. No jest oczarowany, może się to zmieni, może nie. I myślę, że w Antonim zobaczymy kontrast z początku, środka i końca spektaklu.
2: Jakub jest pewną taką kontrą do całego spektaklu tak naprawdę, gdzie mamy tutaj przedstawioną wiejską sielankę w sposób nawet taki trochę obrazkowy, trochę naturalistyczny i nagle pojawia się zupełnie przerysowany, cudaczny Jakub w blichtrze i w szałowym makijażu i włosach i we wszystkim, który stanowi zagrożenie dosłowne i symboliczne dla tej wiejskiej idylii i też jest pewnym symbolem, tak jak ta wioska i ci flisacy są pewnym symbolem narodu, tak flisak też jest jego częścią i jest tutaj celowo zastosowany ten kontrast, także na pewno trochę porozrabia.
3: Słuchajcie, zwykło się mówić, że Moniuszko tak nie pisał specjalnie głosowo dobrze dla śpiewaków. Jak wam się śpiewa? Wygodnie?
0: Jeśli chodzi o moją partię, to uważam, że ogólnie to dzieło jak na poziom studencki jest bardzo dobre, bo nie jest za długie, ale jest już też w miarę wymagające i dzięki temu możemy się dużo nauczyć. Jeśli chodzi o partię Zosi, jest to dzieło na głos sopran, jaki ja akurat mam, bardzo dobre, jest w miarę wygodne, można w nim też bardzo dużo pokazać i emocjonalnie, i technicznie.
1: Oczywiście, że są ciężkie fragmenty, ale będziemy mogli pokazać swój warsztat i na pewno i w partiach naszych solowych, w zbiorowych i w churalnych. Publiczność będzie mogła usłyszeć piękne harmonie, piękny śpiew, piękną muzyki Moniuszki.
3: Wygodna partia?
2: Bardzo ciekawa partia. O Jakubie powiedziałbym, że jest to partia, rola typu charakterystyczna, gdzie nie mamy do czynienia jak w innych postaciach z lirycznym śpiewaniem, dramatycznym, na poważnie. Nagle pojawia się Jakub i jego śpiewanie jest dostosowane do charakteru. Jest bardzo skoczne, jest bardzo wesołe i wymaga to trochę innego podejścia do śpiewania, bardzo podyktowane tekstem i rolą i aktorstwem.
3: Butów nie macie?
0: No, tak jakoś wyszło, że no niestety nie.
3: A tak będzie też na...
0: Zamysł ogólnie jest taki, że faktycznie duża część obsady będzie boso, albo będzie w takich, powiedzmy to, półbutach, baletkach, w celu, żeby jak najbardziej odwzorować właśnie ten wiejski charakter.
1: Antoni, nasz wioskowy pan, pojawi się w butach.
2: No zależy kiedy. Nasz zespół generalnie jako na flisaków przystało, pracujących ciężko w wodzie, faktycznie będzie się poruszał boso po scenie. Natomiast oczywiście Jakub, będąc największym bon vivant po tej stronie Wisły, no musi mieć jakieś eleganckie obuwie.
3: Dyrektor muzyczny Flisa, profesor Piotr Wajrak, prodziekan Wydziału Wokalno-Aktorskiego. Panie profesorze, burza w sali.
4: Flisacy płyną po Wiśle od Sandomierza, no i uciekają przed burzą. Franek chce zdążyć do swojej ukochanej Zosi.
3: To jest dobry tytuł chyba jak dla studentów. Trochę zgrzebna jest ta opera.
4: Ona jest zgrzebna tylko w takim rozumieniu Moniuszki jako skansenu polskiej muzyki. Muzyka Moniuszki broni się cały czas, jest atrakcyjna, zawiera w sobie liczne motywy polskiej muzyki ludowej, poloneza, krakowiaka, także polki, która nie jest polskim tańcem, ale na pewno była obecna w kulturze szeroko rozumianej Europy tamtego czasu. Właśnie trwają próby akustyczne różnych efektów burzy, deszczu, które będą wykorzystane w przedstawieniu. Historia, oczywiście, że w trakcie jednoaktowej opery trudno rozwinąć wszystkie wątki, trudno zachować dramaturgię współczesnego filmu sensacyjnego, ale libretto niesie ze sobą motyw tęsknoty za szczęściem, motyw miłości, wreszcie motyw miłości braterskiej, gdzie brat odstępuje, można powiedzieć, od swoich praw do narzeczonej, odstępuje bratu odnalezionemu cudownie. Także opera w swojej wymowie

0: wie, również może być aktualna i nieść jak najlepsze emocje.
1: I znowu w duecie z Natalią Babińską, tak? Specjaliści od Moniuszki.
0: Dla mnie to kolejna realizacja z Natalią Babińską, ale bardzo cieszę się, że ta reżyserka znalazła czas, żeby pracować z naszą młodzieżą. Jakość, poziom tej pracy, rozumiany jako profesjonalizm, jako wartości dydaktyczne, jest bezcenny dla naszych studentów. Natalia Babińska jest wziętą reżyserką operową, która realizuje swoje produkcje w różnych teatrach operowych, ma też za sobą doświadczenia w pracy ze studentami, zatem łącząc te wszystkie doświadczenia, może przekazać naszej młodzieży bardzo wiele tajemnic teatru operowego, a o to nam chodzi w Akademii Muzycznej.
1: Sobie młodzi ludzie poradzili?
0: Jesteśmy w trakcie próby generalnej. Jak sobie poradzili, powiemy za 2-3 dni. Na pewno wiele skorzystali. Zawsze widać ten skokowy wzrost umiejętności, który się przekłada potem na ich zachowania, także w przesłuchaniach, choćby do przedstawień z panem dyrektorem Maciejem Figasem, do przedstawień w Operze Nowa. Oni potem mogą wziąć udział w przedstawieniach profesjonalnych. Wiele zyskują na takiej pracy, kiedy wystawiamy pełnowymiarowy spektakl operowy.
1: Ile spektakli zagracie, Lisa?
0: W tej chwili gramy 2 spektakle. Trochę to symetria do Bydgoskiego Festiwalu Operowego, bo przypomnę, że Operowe Forum Młodych jest imprezą towarzyszącą Bydgoskiemu Festiwalowi Operowemu. Tam są 2 spektakle Łucji z Lamermuru. W teatrze przy ulicy Fosza są 2 spektakle Łucji z Lamermuru, a w teatrze studenckim przy ulicy Godziszewskiego 2 spektakle Flisa.
1: Czy ta głębokość, duża głębokość orkiestronu nie wpływa na jakość dźwięku?
0: Orkiestron niewątpliwie zaprojektowany został jako zbyt głęboki i ciągle patrzymy, jak nowy kampus Akademii Muzycznej przyzwyczaja się do wymagań muzyki, w tym przypadku do wymagań techniczno-realizacyjnych teatru operowego. No i jeszcze wiele ta scena musi przyjąć tych rozwiązań, żeby stała się rzeczywiście sceną operową.
1: Dziekan Wydziału Wokalno-Aktorskiego, profesor Małgorzata Grela, tym razem Flis. No i chyba na świetnych realizatorów pani profesor, pani dziekan postawiła.
2: Tak, bardzo się cieszę, że reżyser Natalia Babińska przyjęła nasze zaproszenie i pracuje ze studentami. To jest takie dla mnie zakręcenie koła, ponieważ w 2015 roku wprowadziłam właśnie grudniowe przedstawienie jako drugie przedstawienie na wydziału i to był właśnie wtedy Flis. I teraz ten Flis jest zupełnie inaczej zrobiony niż ten Flis, który był w 2015 roku, więc to też świadczy o tym, że wizja reżysera po prostu może zupełnie obrócić przedstawienie w zupełnie drugą stronę.
1: Się mogło wydawać, że to takie zgrzewne, zgrzewna opera, prawda?
2: Tak, ale to jest dokładnie to samo, że jest na przykład Traviata, Violetta jedna, Violetta druga, powoduje, że te spektakle są zupełnie inne. I tutaj ta reżyseria, myślę, że taka bardzo też stonowana, ale bardzo wyraziście też podkreślająca wszystkie postacie. Młodzież zaangażowaniem wykonuje wszystkie partie. Fajnie, że po Into the Woods, które nas mocno wykończyło, jeżeli chodzi o pracę i 3-godzinny spektakl, że ten Flis teraz godzina 15 sprawia już po prostu nam przyjemność, że to jest taka kropka nad i na zakończenie tego naszego też sezonu artystycznego w Akademii Muzycznej.
1: Kropka nad i, ale wcale nie łatwe dzieło.
2: Nie. Moniuszko jest generalnie trudnym kompozytorem do śpiewania. Ja akurat lubię śpiewać Stanisława Moniuszki i pieśni i też opery, ale dla młodzieży jest to trudny materiał, więc się muszą zmagać z pewnymi trudnościami, które kompozytor gdzieś tam ukrył w partyturze, ale myślę, że wychodzi im to całkiem fajnie.
1: Czy to, że Natalia Babińska w tej chwili przygotowuje Flisa, oznacza, że być może ta współpraca będzie częstsza?
2: Tak, ja myślę, że na pewno tak. No my staramy się urozmaicać, żeby co jakiś czas tych reżyserów rzeczywiście wymieniać, ale bierzemy reżyserów operowych, którzy naprawdę w operze realizują dzieła
1: Znaczących.
2: Znaczących. Zresztą, no co tu dużo mówić, ja przecież tydzień temu debiutowałam jako Cześnikowa w Strasznym Dworze w reżyserii właśnie właśnie Natalii Babińskiej u nas w Operze Nowa, więc reżyserka bardzo znana, bardzo, bardzo przygotowana do realizacji każdego dzieła. Naprawdę jest niesamowicie przygotowana, ma swoją koncepcję, którą naprawdę bardzo, bardzo tak dobrze potrafi przełożyć na studentów.
1: Na razie tylko dwa spektakle, ale to oznacza, że być może odkurzycie potem.
2: Tak, są jakieś tam już wstępne zamówienia, że być może w następnym roku w Ciechocinku otworzymy festiwal właśnie Flisem, ale czy dojdzie do skutku, to zobaczymy, co będzie za rok. Ale w tym roku na przykład Czardaszka jest w Ciechocinku, w tamtym roku pokazaliśmy fragmenty, tak się spodobało, że w tym roku została Czardaszka zaproszona, więc ja liczę, że Flis też będzie zaproszony w następnym roku.
3: Tak, przygotowano Flisa Stanisława Moniuszki. No, musiało być dobrze, skoro za reżyserię wzięła się specjalistka od Moniuszki, czyli Natalia Babińska. Za pulpitem dyrygenckim, to już Państwo usłyszeli, stanął Piotr Wajrak, a my również rozmawialiśmy z solistami tego jednoaktowego spektaklu. Szkoda, że Flis był tylko dwukrotnie grany. Może uda się przedstawić kolejną, trzecią obsadę, bo przypominam, że trzy obsady przygotowywały Flisa. Dzisiaj w magazynie to już wszystko. Za uwagę dziękuję, Magda Jasińska. Zapraszamy do Opery Nowa, bo festiwal w samym środeczku.

0: niedzielę w Polskim Radiu PIK.
1: Mama zawsze opowiadała, że ojcowie Paulini wynieśli obraz do zakrystii. Rodzice obejrzeli cudowny obraz i ojciec mój powiedział wtedy, że to jest ponad jego siły, że on nie ma takiego talentu, żeby wykonać kopię tej ikony, że twarz jest jak żywa, po prostu portretem. I gdyby nie moja mama, to prawdopodobnie by się z tego wycofał.
2: Ikona Królowej Polski.
1: Całe piękno tych kopii, zresztą tak jak i obrazu oryginalnego, polega na tym, że to nie jest olejna blacha, tylko to są warstwy, które się przenikają i które dają wrażenie jakby światła, które idzie od środka. To jest bardzo trudne do konserwacji. Jak już nic nie można zrobić, to się przywozi do mnie. Pani Aniu, proszę to uratować. No robię co mogę, nie wszystko się da uratować.
2: Pierwszy dzień tygodnia, 7:05, powtórka o 23:00. Ewa Dąbrowska, zapraszam.
0: W niedzielę w Polskim Radiu PIK.

0: Minęła 20. Bieg, a potem badanie.
1: Pogoda dopisała. Lubię słoneczko.
2: Piękne, ani chmureczki, ale do leżenia na trawie, nie do biegania. Po górkach.
0: Czechy godzą się na przelot Roberta Ficy. Słowacka delegacja leci do Moskwy. I dyskusje przodków o konstytucji.
3: Jak rozprawiali o tym nasi przodkowie? Bo te dyskusje wcale nie były mniej burzliwe niż dzisiaj.
0: Sobota, 2 maja, wiadomości w Polskim Radiu PIK, Sława Skibińska-Dmitruk. 52 km biegu dla celów badawczych. Tak wyglądały zawody Ultra Cross w bydgoskim Myślęcinku. Naukowcy sprawdzają, jak wysiłek po długim biegu wpływa na organizm. Mówi o tym dr Jan Mieszkowski.
4: Z pewnością żadne biegi o takiej charakterystyce. Nie są to biegi zdrowe i żaden taki wysiłek, trzeba sobie powiedzieć jasno, dla organizmu nie pozostaje bez znaczenia. Stąd też staramy się w tym projekcie ukazać, czy są jakieś metody, dzięki którym możemy ochronić nasz organizm, realizując tak wymagające wyzwania biegowe.
5: Trasa była wymagająca, a pogoda dopełniła jeszcze.
6: No ciężko było, ciężko.
7: Specyfika to jest głównie las, 1300 przewyższenia.
5: Tu jest w ogóle bardzo pięknie, jestem zafascynowany Myślęcinkiem.
8: Bardzo wymagająca trasa, szczególnie, że to jest 8 pętli. Temperatura dała w kość też.
1: Biegło się rewelacyjnie, pogoda dopisała, lubię słoneczko.
2: Piękne, ani chmureczki, ale do leżenia na trawie, nie do biegania, po górkach.
0: Usłyszała Natasza Trzebuchowska, a w biegu wzięło udział 80 osób.
9: Wiadomości Polskiego Radia PIK. Jesteśmy w centrum wydarzeń.
0: Znamy okoliczności tragedii w Kamionce na Podkarpaciu. Zginął tam 17-latek. Prowadził ciągnik rolniczy. Śledczy ustalili, że chłopak wypadł z maszyny. Na razie nie wiadomo dlaczego. Pożar supermarketu w Halinowie na Mazowszu opanowany. Ruszyło śledztwo. Odpowie na pytanie o przyczyny zdarzenia. Ogień pojawił się po 15. Pracownicy sklepu ewakuowali klientów. Płonęło około 600 metrów kwadratowych. W czasie akcji runął dach sklepu. Teraz świat. Czechy zgodziły się na przelot Roberta Fice w drodze do Moskwy, poinformował resort dyplomacji, odnosząc się do relacji rosyjskich mediów. Szef słowackiego rządu ma uczcić w rosyjskiej stolicy Dzień Zwycięstwa. Nie planuje jednak udziału w paradzie wojskowej na Placu Czerwonym.
10: Dziennik moskowski Komsomolec napisał, że niektóre kraje europejskie odmówiły słowackiej delegacji możliwości przelotu nad swoim terytorium, wskazując Czechy i Polskę. Na te doniesienia zareagowało czeskie MSZ, podkreślając, że zgoda na wykorzystanie przestrzeni powietrznej została wydana niezwłocznie po otrzymaniu wniosku ze strony słowackiej. Wcześniej na przelot słowackiego samolotu rządowego nie zgodziły się kraje bałtyckie. Wniosek rozpatrywała też Polska, jednak jak stwierdził w poniedziałek szef MSZ Radosław Sikorski, problem przestał istnieć. Wkrótce potem wiceprzewodniczący słowackiego parlamentu zasugerował alternatywną trasę nad Czechami, Niemcami, Szwecją i Finlandią. Jeszcze przed wizytą w Moskwie Robert Fico spotka się z prezydentem Ukrainy. Zapowiedział to po dzisiejszej rozmowie telefonicznej z Wołodymyrem Zełenskim. Do spotkania ma dojść w poniedziałek podczas szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Erywaniu. Planowane są też wizyty Zełenskiego w Bratysławie oraz Ficy w Kijowie. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio.
0: A my wracamy do regionu. Zobaczyć czas narodzin Konstytucji. To możliwe. Jutro w Bydgoszczy niezwykła lekcja historii. Zapowiadają ją organizatorzy widowiska, szef Muzeum Kanału Bydgoskiego Tomasz Izajasz i Krzysztof Kozłowski ze Stowarzyszenia Sarmackie Dziedzictwo.
11: Planujemy trochę przybliżyć samą Konstytucję, też sytuację, w jakiej była Bydgoszcz jako nasze miasto, kiedy ta Konstytucja powstawała.
3: Polacy lubią dyskutować o polityce, Polacy lubią dyskutować o problemach kraju, a tutaj przeniosą się z tymi problemami do czasów Konstytucji 3 maja, czyli jak rozprawiali o tym nasi przodkowie, bo te dyskusje wcale nie były mniej burzliwe niż dzisiaj. Te dyskusje już były kiedyś, dyskusje, które zabarwiane były również delikatnymi konfliktami. I o tym właśnie chcemy też opowiedzieć, czyli nie o samym dokumencie jako takim, tylko o właśnie takiej atmosferze Konstytucji towarzyszącej.
0: Jutro kolejna rocznica uchwalenia Konstytucji, a inscenizacja w Muzeum Kanału Bydgoskiego o 12. To wszystko. Teraz kolejne wiadomości o 21.
12: Pogoda.
0: Noc pogodna i sucha, o świcie 10 stopni Celsjusza, w ciągu dnia nawet 27. Słońce w przewadze, a parasole w domach.
13: Autopromocja. Dziennikarze Polskiego Radia PIK każdego dnia są tam, gdzie rozgrywają się kluczowe sprawy regionu. Na ulicach dużych miast, w małych miejscowościach, blisko ludzi. Tam, gdzie zapadają ważne decyzje i tam, gdzie rodzą się trudne pytania. Docieramy do źródeł, oddzielamy fakty od opinii. Bo radio to nie tylko dźwięk, to odpowiedzialność za słowo. Polskie Radio PIK. Rzetelne i wiarygodne dziennikarstwo. Mówimy to publicznie. Autopromocja.

0: 3 2 1 Zapraszamy do listów przebojów.
1: Dżem, dobry wieczór. Witamy w pierwszy dzień lata tej wiosny. Się porobiło, co? Ewa Li, Sławek, no i Piotr ma cieszyć się z tego wszystkiego razem z wami. No bo przecież te 25, 26 nawet stopni dziś na termometrze. To było coś. Antropowtórka. Ech, piękna ta majówka. Taka zupełnie inna niż te w poprzednich latach. Może to jest jakaś dobra wróżba na cały maj i na kolejne miesiące, żeby właśnie takie wakacje były, jak ta majówka. To byłoby pięknie. No dobrze, w tak pięknych okolicznościach przyrody zapowiadamy 1859 notowanie listy przebojów Radia Piki. Oczywiście zapraszamy was do wspólnej zabawy, do głosowania przede wszystkim na wasze ulubione piosenki. Najszybciej można to zrobić pod Emilkiem, lista@radiopik.pl albo drogą SMS-ową 7148, to jest numer, pod który wysyłacie SMS-a o treści PIK, a potem po PIK-u piszecie tytuły waszych ulubionych piosenek i oczywiście zostawiacie nam wasze dane teleadresowe, byśmy wiedzieli, komu wysyłać nagrody, kto będzie aktywny, kto nie tylko na przykład będzie głosował, ale również pozdrawiał, no i oczywiście brał udział w naszych konkursach. Zatem SMS-ki, maile w pogotowiu. Jest też do waszej dyspozycji karta do głosowania, która odpali się punktualnie o 22:00 w witrynie www.radiopik.pl w naszym portalu. Na stronie listy przebojów ma się rozumieć. No i pamiętajcie też o adresie na Piechotę Gdańska 48 85 006 Bydgoszcz, Polskie Radio Pik z dopiskiem lista przebojów. No to lecimy!
2: 30. Nowość na liście.
1: I to z naszego podwórka nie ostatnia, pierwsza, ale nie ostatnia. Z Piernikowa będzie, czyli z Grodu Kopernika. Muzyka spod Piernika czasami w wykonaniu zespołu Half-Life i tak jest właśnie teraz. Słyszymy już wstęp do piosenki Rdzawy.

0: Rdzawy Half-Light na miejscu 31 z czterech nowości w 1859 notowaniu listy w polskim Radiu Pik.
1: 29. Nowość na liście.
0: Charakterystyczny riff i od razu wiemy, że gra The Edge, a to oznacza, że za chwilę dołączy Bono i U2 będą mieli nową piosenkę w zestawieniu waszej ulubionej trzydziestki w polskim Radiu Pik. A ja przypominam o pierwszej trójce, co na pierwszych trzech miejscach. Są zmiany w obrębie pierwszej trójki. Odgadujcie, lista @radiopik.pl albo SMS 7148, treść zaczynacie hasłem Pik. In Life, U2.

0: In a Life, w życiu bywa, YouTube. Bywa tak, że YouTube wchodzi na listę w polskim Radiu Peak i debiutuje na 29.
1: 28. Spada.
0: I to jak? O 9 oczek z 19. Perfekt i Łukasz Drapała. Liczba 5 dzisiaj nie przyniosła im szczęścia. Po raz 11 w zestawieniu waszej ulubionej 30 w polskim Radiu Peak. www.radiopeak.pl, lista małpa radiopeak.pl. Głosujemy.

0: Perfektnie, Łukasz Drapała, liczba pi dzisiaj z 19 aż na 28 po raz 11 z nami.
1: 27. Spada.
0: Jak tak dobrze liczę, to jest chyba największy spadek dzisiaj w zestawieniu w ogóle. Tyler Show.

0: Run to You, Tyler Show. Co za niespodzianka i minus oczywiście, i to na minus 11 nawet. Run to You, przypomnę, z 16 na 27 od 6 tygodni na liście w polskim Radiu Peak.
1: 26 spada.
0: Coś się wyrabia. Cleo maluje kolory lata, dzień jak malowanie, a piosenka leci z 17 na 26.

0: Liberian Girl, czyli Cleo. Kolory lata nie sprawdziły się na liście, za to za oknem. Haha! Pierwszy dzień lata tej wiosny, a jutro będzie drugi i w poniedziałek być może nawet zdarzy się trzeci. A dzisiaj z 17 na 26 Cleo, 4 tygodnie na liście.
1: 25. Do góry.
0: Z 29, czyli całkiem solidny awans, notuje Krzysztof Zalewski. Lepiej już było, a może dopiero będzie. Po raz 7 z nami.

0: pozdrowieniami i głosami od Dawida z Bydgoszczy. Patrzę w tej chwili na zestaw głosowania. Krzysztof Zalewski, lepiej już było dziś na 25.
1: 24. Nowość na liście.
0: Trzecia, przedostatnia, ale do przewidzenia.

0: Nareszcie. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino, czyli Męskie Granie Orkiestra 2026, szykuje się kolejny przebój lata. Dziś na 24. po raz pierwszy.
1: 23. Do góry.
0: Niczym rakieta, bo o 7 w górę leci Paris Paloma.

0: Miyazaki i Paris Paloma w poczekalni ostro w górę z 30 na 23 po raz drugi z nami, a ja sprawdzam waszą trójkę, co na pierwszych trzech miejscach. No, na razie nikomu się nie udało. Powiedziałem, że są zmiany w obrębie całej trójki i niczego więcej nie podpowiem. Nie, tutaj też na razie jeszcze nie mogę zdradzić, może bliżej 21, bo do tej pory właśnie macie czas na odgadywanie pierwszej trójki, a przy okazji pamiętajcie o głosowaniu na listę. Lista @radiopik.pl i SMS 7148, w treść wpisujecie hasło PIK. Paris Paloma, przypomnę, na 23.
1: 22.
0: Dwa oczka w górę z 24, także jak Paris Paloma, dwa razy na liście Louis Capaldi, Stay Love.

0: Stay Love i Louis Capaldi z 24 awansuje na 22 w 1859 notowaniu listy przebojów Radia Peak.
1: 21.
0: Pozycji broni zażarcie Kajoa.

0: Kajoa, Antypody z 21 na 21, 15 tygodni na liście. Jesteśmy gotowi na podsumowanie poczekalni. Na 30 Half-Light Rdzawy, też z Torunia, nowość. Na 29 YouTube in a Life premiera. 28 Perfect i Łukasz Drapała, Liczba Pi. Na 27 Tyler Show Run to You. 26 Cleo, Kolory Lata. Na 25 Krzysztof Zalewski, Lepiej Już Było. 24 to trzecia nowość, męskie granie orkiestra w składzie Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino, nareszcie. 23 Paris Paloma, Miyazaki. Na 22 Luis Capaldi, Stay Love. I na 21 Kajoa, Antypody. Patrzę do waszej korespondencji. Lista małpa radiopik.pl. Pierwsza trójka, raz, dwa, trzy, jedna trzecia się zgadza, Dawidzie. No ale jest już jakiś punkt zaczepienia. Dawid raz jeszcze pozdrawia serdecznie. I we wrześniu wybrałem się do warszawskiego klubu Niebo na koncert Paris Palomy i bardzo się cieszę z jej dzisiejszego awansu. No pewnie, Paris Paloma dzisiaj ostro w górę, przypomnę, na 23 z 30. Jeśli chodzi o pierwszą trójkę, to oprócz adresu lista@radiopik.pl możecie słać również wasze odpowiedzi SMS-owo 7148, treść rozpoczynając hasłem PIK, i to do godziny 21. Zestaw nagród to niespodzianki, ale Dario G na pewno coś dobrego dla was przygotował, a ja przygotowałem jeszcze statystykę. 4 nowości, 11 do góry, 13 z pana, 2 utwory bronią pozycji sprzed tygodnia, a w meczu Polska za granicą przegrywamy 12 do 18.
1: Listy przebojów Radia PIK, notowanie
0: 1859.
1: 20. Nowość na liście.
0: Teraz wszyscy bierzemy głębszy wdech, bo po pierwsze, to było do przewidzenia, a po drugie, za chwilę odezwie się Maja i wszyscy już wiedzą, o kogo i o co chodzi.
2: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
3: No to co, Maja? Jedziemy z nim?
2: Jedziemy.
3: To jedziemy.

0: Było już dwa razy po toruńsku, a teraz jest raz po bydgoszku. Raz, a dobrze, i prawie za 300 milionów złotych. Cały świat już zna ten utwór. Ciągle tutaj jestem w podtytule Dis na raka. BDOS 2115, Maja Mecan i Fundacja Cancer Fighters. Dziś po raz pierwszy na liście, od razu na 20.
1: 19.
0: Z 22. Tak, tak, to oni wrócili na listę. Dzisiaj notują 30 tydzień i jeszcze w górę o 3 oczka. Miley Cyrus, Lindsey Buckingham i Mick Fleetwood. Secrets.

0: Piotr i Paweł z Grudziądza życzą sobie i słuchaczom listy zdrowia, szczęścia, pomyślności, słodyczy i 100 lat życia. A gdzie Iza? Pozdrawiamy, wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy Grudziądz, a tymczasem zza wielkiej wody Miley Cyrus, Lindsay Buckingham i Mick Fleetwood. W górę z 22 na 19 w 30 tygodniu na liście, to jedna z tych piosenek, które z nami najdłużej w 1859 notowaniu z polskiego Radia Peak.
1: 18.
0: Leonie i Calum Scott Stay z 15, czyli spadek, 6 tygodni z nami. Przypominam o pierwszej trójce, lista @radiopik.pl albo SMS 7148, treść zaczynacie hasłem PIK. Co mamy dziś na pierwszych trzech miejscach?

0: Leon i Calum Scott z 15 na 18 od 6 tygodni na liście w polskim radiu Peak.
1: 17 spada.
0: A to miało być, że są głosy i pozdrawiam wszystkich jego fanów. Widzimy się pojutrze na koncertach w Polsce. Tak napisał Dawid pod adresem magazyn... Lista małpa.

0: Jeszcze jedne głosiki, tym razem z Holandii, z dalekiej Holandii, pisze Viola. Głosy nie tylko na Michaela Patricka Kelly, ale także Disna Raka. No właśnie, dzisiaj przypomnę, najwyższa premiera na miejscu 20. A Viola dopisuje: do zobaczenia w poniedziałek i wtorek na Michaelowych koncertach w Gliwicach i Warszawie. Tymczasem dzisiaj Michael Patrick Kelly do usłyszenia w liście przebojów Radio Peak. Run Free z 11 na 17, 33 tygodnie na liście, to jest dzisiejszy rekord.
1: 16. Spada.
0: Z 6. Po raz 23 z nami Ania Karwan.

piosenki Ani Karwan, która dzisiaj spada i to dotkliwie, bo z 6 aż na 16, czyli minus 10 w statystykach i 23 tygodnie na liście, prawie pół roku. No to jest całkiem nieźle. 15. Zdążą jeszcze dziewczyny z formacji Lord Jetlag, dzisiaj oczko w dół z 14. 11 tygodni w zestawieniu waszej ulubionej 30 w polskim Radiu Peak. W 1859 notowaniu w Radio Peak wracamy po serwisie.

Lore i Jetlag. Byłbym zapomniał o pierwszej trójce, że nie odgadliście, więc dam wam bonusowe parę minut na serwisie i podpowiem, że dziś na pierwszych trzech miejscach są dwie piosenki jednego wykonawcy. I już więcej nic nie powiem. Kombinujcie. Lista @radiopik.pl albo SMS 7148, treść, startujecie hasłem PIK. 1859 notowanie listy przebojów w polskim Radiu PIK. Wrócimy, tak jak powiedziałem, po serwisie.

0: Minęła 21. Sobota, 2 maja. Wiadomości w Polskim Radiu PIK. Sława Skibińska-Dmitruk. Region dziś biało-czerwony. W dniu flagi w miastach i miasteczkach organizowano uroczystości, pikniki i koncerty.
1: Biało-czerwona flaga to skromny na pozór niewielki kawałek materiału w dwóch kolorach, który potrafi wyciskać łzy z oczu, budzić dumę, radość, entuzjazm, zagrzewać do walki, sprawiać, że bez względu na czas i miejsce na świecie czujemy się Polakami.
0: Mówił prezydent Torunia Paweł Gulewski. W Bydgoszczy po uroczystościach ruszył biało-czerwony rajd rowerowy, a we Włocławku był pochód ze 100-metrową flagą.
2: Wiadomości Polskiego Radia PIK. Jesteśmy w centrum wydarzeń.
0: Andrzej Poczobut odbierze z rąk prezydenta Order Orła Białego, poinformował szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Uroczystość odbędzie się jutro podczas obchodów Święta Narodowego 3 maja na Zamku Królewskim w Warszawie.
3: Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker przypomniał, że Karol Nawrocki odznaczył Andrzeja Poczobuta 11 listopada ubiegłego roku. Przyznając odznaczenie, prezydent zwrócił uwagę na niezłomność opozycjonisty, który mimo represji nie opuścił Białorusi, wybierając więzienie w imię obrony swoich wartości. Andrzej Poczobut został wypuszczony z białoruskiego więzienia we wtorek w ramach wymiany więźniów pomiędzy Polską a Białorusią. Obecnie przebywa w Warszawie. W negocjacje były zaangażowane również Stany Zjednoczone, Rumunia i Mołdawia. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
0: Policja bada okoliczności wybuchu gazu w Anielinie pod Łodzią. Na miejscu zginęła nastolatka, a jej matka trafiła do szpitala. Kobieta ma rozległe poparzenia. Według wstępnych ustaleń przyczyną wybuchu był uszkodzony wężek gazowy. Wracamy do regionu. Jutro finał majówki. Jak spędzamy czas wolny?
4: Aktywnie.
5: I tak jak najbardziej lubimy, czyli na rowerze.
4: Przyjechaliśmy pozwiedzać sobie tutaj, tak leci.
6: Wczoraj byłem na grillu z kolegami, pogoda jest fajna, jest ciepło.
7: No wszędzie można na rower chodzić.
8: Wczoraj zrobiliśmy 120 km podążając trasami od Aleksandrowa Kujawskiego po Ciechocinek aż do Włocławka.
0: Tak mówili mieszkańcy regionu, jutro nadal pogodnie, zapowiadają synoptycy. Tymczasem policja już w gotowości, ostatni dzień majówki to czas powrotów z wypoczynku. Drogówka apeluje o ostrożną jazdę. Były to wiadomości, kolejne o 22.
2: Pogoda.
0: Jutro nieco więcej chmur, przy tym cieplej, na termometrach nawet 27 stopni. W poniedziałek napłynie chłodniejsze powietrze, a we wtorek możliwe opady.

0: Wiadomości sportowe. Wiktor Sobociński. Zapraszam serdecznie. Koszykarze Astorii Bydgoszcz pokonali SKS Starogard Gdański 101-78 w pierwszym meczu półfinału pierwszej ligi mężczyzn. Rzucający obrońca bydgoskiej drużyny Karol Kamiński jest zadowolony z postawy swojej drużyny w drugiej połowie spotkania.
1: Drużyna ze Starogardu nie bez przyczyny dostała się do tych półfinałów. Są fizyczną drużyną, jest tam jakość, ale jesteśmy pewni swoich umiejętności. Mieliśmy wytyczone odpowiednie założenia na ten mecz i one z biegiem czasu zaczęły po prostu procentować. Byliśmy przygotowani na to, że na początku trzeciej kwarty oni rzucą wszystko, co mają. Aczkolwiek przytrzymaliśmy to i tak naprawdę to my zaczęliśmy budować swoją przewagę zamiast drużyny ze Starogardu.
0: Pochodzący z Chełmna, a reprezentujący barwy SKS-u Damian Jeszka podkreśla, że przyjezdni nie wytrzymali tempa tego spotkania.
2: Główną przyczyną były straty. W pierwszej połowie mieliśmy 4 straty, w drugiej mieliśmy ich 13, z czego zdobyli, z tego już nie pamiętam dokładnie, ale chyba z 18 łatwych punktów szybkiego ataku. Daliśmy się na początku meczu otworzyć Kimbru. Wstrzelił się, a wiedzieliśmy, że to jest taki zawodnik, że jeżeli się otworzy, to będzie trafiał później. I tak było, nieważne jak go broniliśmy, trafiał i zabili nas fizycznością i zrobili sobie łatwą przewagę.
0: Dodam, że wspomniany Martis Kimbrough zdobył 34 punkty. W serii do 3 zwycięstw Astoria prowadzi 1-0. Kolejne starcie jutro o 18:00 w Bydgoszczy. Sobota była również udana dla siatkarzy Aniołów. Torunianie wyrównali stan rywalizacji o brązowy medal pierwszej ligi. W drugim meczu serii pokonali na wyjeździe KKS Mickiewicz Kluczbork 3-2. O losach medalu zadecyduje więc trzecie spotkanie, które zostanie rozegrane w Toruniu. Swój ostatni mecz wyjazdowy w tym sezonie Orlen Basket Ligi rozgrywają właśnie koszykarze z Torunia. Twarde pierniki mierzą się z GTK Gliwice. Trwa czwarta kwarta. Gliwiczanie prowadzą 94-82. Reprezentacja Polski kobiet w koszykówce 3x3 przegrała z USA 20-21 w półfinale zawodów Women's Series w chińskim Chengdu. Amerykanki zostały ostatecznie zwyciężczynami turnieju po pokonaniu w finale Niemek 20-18. Warto zaznaczyć, że w składzie Polski występowała zawodniczka Artego Bydgoszcz, Anna Pawłowska. Zmieniamy temat. Piłkarze Górnika Zabrze zdobyli Puchar Polski. W finale na Stadionie Narodowym w Warszawie pokonali Raków Częstochowa 2-0. Najlepszym zawodnikiem meczu został wybrany czeski pomocnik Górnika Patryk Helebrant.
3: Teraz jest bezpośrednio po meczu, no to doceniamy bardzo tego, bo chcieliśmy taki wynik, chcieliśmy wygrać ten puchar, no i jestem bardzo szczęśliwy za wszystkich, że udało się.
0: Dla Górnika to 7 Puchar Polski w historii, poprzednio po to trofeum sięgnęli w 1972 roku. Przypomnę, że to właśnie Górnik zakończył piękną przygodę bydgoskiego Zawiszy w tegorocznym pucharze. A w Landsku trwa pierwszy turniej z cyklu żużlowego Grand Prix. Trwa 5. i ostatnia seria startów i wszystko wskazuje na to, że w barażach o finał zobaczymy wszystkich 4 Polaków, czyli Bartosza Zmarzlika, Patryka Dudka, Dominika Kuberę i Kacpra Worynę. Kolejne wiadomości sportowe jutro po godzinie 8:00. Zapraszam w imieniu Patryka Głowackiego. Sport także w naszej radiowej aplikacji.

0: To jest 1859 notowanie listy w polskim Radiu PIK.
1: 14. Spada.
0: Policzmy o ile oczek? O 6. Nie tak dobrze, ale nie tak źle. Z 8 na 14. Give me something, One Republic, po raz 13.

0: I co? I to koniec? Ja chciałem jeszcze z nimi trochę pograć, pośpiewać, a tu nagle urywają. One Republic, Give Me Something z 8 na 14, 13 tygodni na liście, ale się porobiło z pierwszą trójką, bo jak tylko dałem wam podpowiedź i 5 ekstra minut, to się posypały różne warianty, a wśród nich 2 prawidłowe. Pierwsza dobra odpowiedź należy do Moniki z Bydgoszczy, z bydgoskiego Fordonu konkretnie. Gratulujemy, pozdrawiamy. Monika już wie, kto wygra, a wy musicie poczekać do 22.
1: 13.
0: Sasha Onofre, I Call You z 12 na 13, czyli nieznaczny spadek. 8 tygodni w zestawieniu waszej ulubionej 30 w polskim Radiu Peak. Dziś słuchamy 1859 notowania.

0: Sasha Onofre, I Call You. Dzisiaj z 12 na 13, 8 tygodni na liście.
1: 12. Spada.
0: No to już spadek poważniejszy, bo aż o 8 oczek. Czwarte miejsce, czyli o krok od pierwszej trójki, był przed tygodniem, a dzisiaj jest poza pierwszą dziesiątką. Dermot Kennedy, Refuge, po raz 8 w zestawieniu waszej ulubionej trzydziestki w polskim radiu Peak.

0: make it. At least we can say we died trying.
1: Dramatyczny apel Dermota Kennedy. Między innymi ogłosy dzisiaj spada z 4 aż na 12 Refuge.
2: 11 spada.
1: Spada, ale jest kochana i to przez kolegę małżonka. I takiego SMS-a tu dostałem. Pozdrawiam swoją cudowną żonę Dorotę Doris Berendt i proszę, powiedz, że kochasz. Dzisiaj na 11. Trochę.

0: Dorota Berendt, powiedz, że kochasz dzisiaj 20 tygodni na liście zalicza. Kolejna dwójka z przodu, ależ nam się narodziła gwiazda listy i tak już jest od wielu, wielu tygodni. Tym razem z piosenką powiedz, że kochasz dzisiaj z 7 na 11.
1: Z archiwum listy.
0: Lista przebojów pomorskiej rozgłośni Polskiego Radia w Bydgoszczy w notowaniu 89. To już wiecie, że sięgamy w bardzo odległe rewiry naszej historii, rok 91. Ale taka lista, jaka za chwilę popłynie, to zdarza się raz na 100, może i mniej notowań. No bo tak, na 24, wtedy mieliśmy po 25 piosenek. To może nawet od 25 zacznę, bo tu też byli wielcy, czyli Depeche Mode, Death Door. Na 24 Tears in Heaven, Eric Clapton. Na 22 na ten przykład Come As You Are, Nirwany. Na 20 Weather With You, Crowded House. Tak jest, a ta pozycja była dzielona przez Nowozelandczyków z Kazikiem, jeszcze Polska. Co tam dalej? Dwie piosenki Army of Lovers na przykład mieliśmy. Na 18 My Army of Lovers, a na 17 Obsession. Dwie piosenki Kazika, no bo na 16 Dziewczyny. A potem to tak. Na 15 To Be With You, Mr. Big. Na 14 Don't Cry, Guns N' Roses. Black or White, Michaela Jacksona. Na 13 I'll Cry For You, Europa. Na 12. Na 11 Unforgiven, Metallica. Żywe Cienie, Bajmu. Na 10 For Your Baby, Simply Red, to miejsce 9. Na 8 Michael Jackson, Remember the Time. Na 7 I Love Your Smile, piosenka Shanice. Na 6 Guns N' Roses, November Rain. Na 5 New Kids on the Block, Baby I Believe in You. Na 4 Please Don't Leave Me, Pretty Maids. Na 3 Stay, Shakespeare's Sister. Na 2 Ten Sharp, You. A na 1 If You Go Away i New Kids on the Block. I co powiecie? No był killer. To było 89. notowanie listy, wtedy jeszcze pomorskiej rozgłośni Polskiego Radia w Bydgoszczy. A naczelny archiwista Paweł Gawle podesłał nam właśnie to zestawienie. Bardzo dziękujemy, Pawle. Pozdrawiamy.
1: Listy przebojów Radia PIK. Notowanie
0: 1859.
1: 10.
0: Ach, jak ona pięknie śpiewa. Nazywa się Olivia Dean.

0: Pięknie śpiewa, a jak śpiewa, tak wygląda. Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, 10. pozycja obroniona, szczypta smooth jazzu w 1859 notowaniu listy przebojów Radia Peak. Nie posiadam się z radości. Od 3 tygodni z nami jest ta piosenka, chociaż tak naprawdę na radiowych antenach to już ho, ho, ho, ho, wiele, wiele miesięcy. Ale dobre i to. Lecimy dalej.
1: 9. Do góry.
0: Tym bardziej, że jest co świętować w przypadku Taylor Swift, bo ona z 20 na 9, czyli do pierwszej dziesiątki powraca w 16 tygodniu.

0: To się nazywa awans z 20 na 9. Opolite. 16 tygodni w zestawieniu waszej ulubionej 30 na liście w polskim Radiu Peak notuje Taylor Swift.
1: 8. Spada.
0: O 5 oczek tym razem wypadając z pierwszej trójki, zarazem Michael Patrick Kelly, Wineflower, po raz 28, czyli grubo ponad pół roku u nas.

0: 28 tygodni, no to prawie te 33 od Run Free, Wildflower, Michael Patrick Kelly, a na oba Michaela i BDOS-a głosuje Monika z bydgoskiego Fordonu, która pozdrawia fajterki, snajperki, wszystkich wspierających, a także szanowną redakcję. Szczególne pozdrowienia dla wybierających się na koncerty Michaela w moje imieniny w Gliwicach, to będzie w poniedziałek i dzień później w Warszawie. A fanklub oczywiście nie odpuści swojego idola na krok i będzie na obu imprezach i będą jak zwykle dziewczyny w pierwszym rzędzie i będą różne banery, transparenty i hasła i tak dalej, a potem wszystko będzie można zobaczyć w internecie.
1: Siódme. Do góry.
0: Z 13, czyli przed tygodniem była szczęśliwa 13, a dzisiaj jest szczęśliwa 7. Po raz 4 na liście Kajoa. Kocham kwiecień. Zdarza się to nawet w maju.

0: Tegoroczny kwiecień był, można by rzec, taki trudny do kochania, ale muzyka? Oczywiście, prima sort. Tę piosenkę my też kochamy. Kajoas, 13 na 7, 4 tygodnie w zestawieniu listy przebojów Radia Pik. Dzisiaj gramy, przypomnę, po raz 1859.
1: Szóste. Do góry.
0: I to będzie największy skok na liście dzisiaj. Aż o 19 oczek i po raz drugi meldują się The Colors, Rolling Stones.

0: Grazie mille, mamma mia. Gdy grali dla nas Rolling Stones, The Colors spod znaku Tricolores, Italo Disco. Już wiecie, o co chodzi. Fenomen tego gatunku muzyki i samego zespołu The Colors przechodzi chyba nasze najśmielsze oczekiwania. W przypadku piosenki Rolling Stones jest dokładnie tak, bo z pominięciem drugiej dziesiątki od razu z poczekalni, czyli z 25 na 6, 19 w górę, The Colors, Rolling Stones, 2 tygodnie w zestawieniu.
1: Piąte. Do góry.
0: Też 13 do góry, czyli szczęśliwa 13. Tym razem dla zespołu Jam idzie lepsze z 18 na 5, po raz 8 na liście w polskim Radiu Pi.

0: Początek i koniec tego utworu to jest absolutny światowy top. Idzie lepsze. Tak sobie patrzyłem dzisiaj przez okno przy robocie, układając dzisiejsze notowanie i gdzieś tam po drodze mi chodziła ta piosenka. Idzie lepsze, idzie lepsze. I żeby już tak zostało to słoneczko i żeby tak pięknie było. Jam z 18 na 5 dzisiaj 8 tygodni w zestawieniu listy przebojów Radia Peak.
1: Czwarte.
0: Z 5, czyli też w górę. Po raz 8. Joe, End of Beginning.

0: to by było na tyle, jeśli chodzi o Joe. A właściwie to wiecie, że on nazywa się Joseph David Keery i że jest aktorem bardziej niż muzykiem. Natomiast całkiem nieźle i gra, i śpiewa. I to wychodzi w wynikach notowania dzisiejszego 1859 w polskim Radiu Pix. 5 na 4 Joe End of Beginning, 8 tygodni na liście.
1: Trzecie. Do góry.
0: Dziewczyny, chusteczki w dłoń, bo będzie powód, żeby uronić łezkę.

0: Mars, Whiskey Doll i Wszystko Jasne z 9 na 3, 7 tygodni na liście.
1: Drugie.
0: I Just Might. Bruno Mars z pierwszego na drugie, ale zalicza dwie piosenki w trójce.

0: pierwsze.
1: Alex Warren, Fever Dream z drugiego, po raz ósmy na liście. 1859 notowanie w polskim Radio Peak przechodzi do historii.

0: Minęła 22. Sobota, 2 maja. Wiadomości w Polskim Radiu PIK. Sława Skibińska-Dmitruk. Jutro aresztowe posiedzenie sądu. Chodzi o sprawę 19-latka. Mężczyzna dziś usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa 64-latki. Kobieta jest w szpitalu, walczy o życie. Poszkodowany jest także jej konkubent. Do zdarzenia doszło w piątek w Nowej Wsi pod Grudziądzem.
1: Mężczyzna w trakcie przesłuchania częściowo przyznał się do stawianych mu zarzutów oraz złożył szerokie wyjaśnienia. Za zarzucane mu czyny grozi mu kara pozbawienia wolności od lat 10 do dożywocia.
0: Mówił aspirant Łukasz Kowalczyk, a jutro dowiemy się, czy napastnik poczeka na proces w areszcie.
2: Wiadomości Polskiego Radia PIK. Jesteśmy w centrum wydarzeń.
0: W ciągu kilkudziesięciu godzin rząd podpisze z Komisją Europejską umowę pożyczkową SAFE, poinformowała pełnomocniczka rządu do spraw programu Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Dodała, że Polska otrzyma od razu 15% zaliczki. Jutro Andrzej Poczobut odbierze z rąk prezydenta Order Orła Białego. Uroczystość odbędzie się na Zamku Królewskim w Warszawie. Karol Nawrocki odznaczył Andrzeja Poczobuta 11 listopada 2025 roku, gdy dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi był w białoruskim więzieniu o zaostrzonym rygorze. Przypomnijmy słowa Karola Nawrockiego.
3: Wierzę, drodzy Państwo, że będę miał okazję wręczyć orderu Orła Białego Andrzejowi Poczobutowi osobiście i będziemy ubiegać się o to, aby odzyskał wolność. Andrzej Poczobut to symbol niezłomności i trwałości przy ważnych dla niego wartościach.
0: We wtorek Andrzej Poczobut został wypuszczony z białoruskiego więzienia w ramach wymiany więźniów. Wstrzymany jest ruch kolejowy na linii Berlin-Poznań. Powodem jest usterka trakcji. Doszło do niej między miejscowościami Palędzie a Buk. Naprawa potrwa do jutra. W tej chwili zamiast pociągów na trasie kursują autobusy. Zmieniamy temat. Przyrodnicy mówią o sukcesie. Wieloryb Timi wypuszczony do Morza Północnego. Transportowany od wtorku humbak przez 2 miesiące krążył i utykał na płyciznach przy niemieckich brzegach Bałtyku.
4: Organizatorzy akcji ratunkowej dla Timiego przekazali, że wieloryb wypłynął do morza. Miał się w nim zanurzyć, wypłynąć na powierzchnię i fontannami wody pokazać, że oddycha. 4 ostatnie dni humbak spędził na pokładzie barki, w której był zanurzony w wodzie i dokarmiany. Zanim we wtorek ruszył w drogę powrotną z Bałtyku do morza, w którym panuje odpowiednie dla niego wyższe zasolenie i gdzie występuje więcej pokarmu, leżał na mieliźnie zatoki wyspy Puel niedaleko miasta Wismar. W sumie spędził 2 miesiące u bałtyckiego wybrzeża Niemiec. Początkowo był widziany, gdy zaplątywał się w sieci rybackie, potem utykał na płciznach. Pierwsze reakcje ssaka po uwolnieniu w Morzu Północnym ratownicy oceniają jako oznakę sukcesu akcji. Zwierzę jest wciąż obserwowane z drona. Prywatna akcja kosztowała 1,5 miliona euro, czyli ponad 6 milionów złotych. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
0: Tak, kończymy wiadomości. Jutro serwisy informacyjne od 6. Jutro 235. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. W regionie ruszą uroczystości, pikniki patriotyczne, żywe lekcje historii i koncerty, a wydarzenia będziemy dla Państwa relacjonować i przypominać jednocześnie o ostrożnej jeździe. Jutro finał majówki, powroty do domu. Do usłyszenia, teraz życzę Państwu dobrej nocy. Jutro cieplej niż dziś, do 27 stopni, parasole nadal w szafach, mogą się przydać we wtorek. Nadchodząca noc pogodna, o świcie plus 10.

0: Od 22 do północy, w każdą sobotę, gramy z Wami w Polskim Radiu PIK.
1: Czy może w tej chwili jesteście przy wieczornym grillu, czy może po prostu imprezujecie, albo odpoczywacie i cieszycie się nic nie robieniem, no to jedno jest pewne. Mamy środek długiego weekendu, mamy sobotni wieczór, no i gramy z Wami w Polskim Radiu PIK. Gramy do północy. Postaram się, żeby muzyka, którą zaprezentuję Wam, nie przeszkadzała, zachęcała do imprezowania, no a poza tym wywołała uśmiech na twarzy i aby to było takie fantastyczne, muzyczne dopełnienie sobotniego wieczoru. Dariusz Gross, jeszcze raz zapraszam. W tym programie zajrzę także do muzycznego kalendarza. Pojawi się cykl 3 do 1. No i zachęcam Was do tego, abyście Wy też coś swojego wybrali. Gramy z Wami @radiopik.pl, to jest mój adres mailowy. Piszcie do mnie, a ja po Wasze muzyczne propozycje sięgnę za tydzień. I przypominam jeszcze numer SMS-owy 602 728 028. No to jak wygląda Wasz poziom lenistwa? To już jest tak zwany next level? A nie jesteście jeszcze do końca zmęczeni odpoczywaniem? To pięknie. Gramy z Wami w Polskim Radiu PIK. A gramy tanecznie, imprezowo i weekendowo.

Dźwięki, które nie śpią. Od 22 do północy gramy z wami w Polskim Radiu PIK.

0: Od 22 do północy, w każdą sobotę, gramy z Wami w Polskim Radiu PIK.
1: Nieważne, jakie macie plany na ten długi weekend, czy imprezujecie, czy odpoczywacie, czy jecie, śpicie, nie musicie za nic przepraszać. To jest czas wolny, to jest czas, który warto wykorzystać i to jest czas, który mam nadzieję spędzicie do północy z Polskim Radiem PIK. Gramy z Wami, czyli jak słyszycie, hity lat 80., 90., hity najnowsze, po prostu muzyka, która mam nadzieję poprawi Wam humory w ten sobotni wieczór. A zresztą czemu ma poprawiać? Humory mogą być trochę gorsze jutro, przed poniedziałkiem, ale jeszcze nie teraz. Cieszmy się majowym weekendem, a my gramy z Wami do północy.

0: Od 22 do północy, w każdą sobotę, gramy z Wami w Polskim Radiu PIK.
1: 3 do 1 to jest cykl, po który sięgam w tym właśnie programie. Gramy z Wami. 3 do 1, czyli 3 utwory należące do jednego wykonawcy. No on od lat jest jednym z najpopularniejszych raperów świata. W niesamowity sposób potrafi połączyć swoją charyzmę z przebojowością, no i występuje z największymi artystami. Nie ma się co dziwić, że te dwa ubiegłoroczne koncerty w Polsce, w Krakowie, zostały totalnie wyprzedane i nie ma się co dziwić, że on powraca do Polski. On, czyli Pitbull. Tak jest, on jest dzisiaj bohaterem cyklu 3 do 1. Pitbull wystąpi 23 lipca na PGE Narodowym, ale chyba tak spodobało mu się w Polsce, było takie zainteresowanie, że ogłosił jeszcze dwa koncerty. 27 listopada zagra w Łodzi w Atlas Arenie, a 3 grudnia na granicy Gdańska i Sopotu, czyli w Ergo Arenie. No to jeżeli Pitbull tyle razy w Polsce, jeżeli mamy sobotni wieczór i środek długiego majowego weekendu, no to muszę sięgnąć po jego aż 3 utwory. Pitbull w różnych odsłonach, z różnymi gośćmi, u nas już teraz.
2: J-Lo!

0: Eso es tremenda. Descarga.
1: Dźwięki, które nie zasypiają. Gramy z wami w Polskim Radiu PIK.
2: Dzisiaj bohaterem cyklu 3 do 1, czyli 3 utwory należące do jednego wykonawcy, był on, czyli Pitbull. On aż trzykrotnie zagra w tym roku w Polsce. W lipcu 23 na PGE Narodowym w Warszawie, potem 27 listopada w Łodzi i 3 grudnia w Gdańsku. No to będą na pewno niezapomniane muzyczne, szalone imprezy. A tak a propos imprez, no to dużo imprezowego grania dzisiaj w programie Gramy z wami do północy.

0: Gramy z Wami z muzycznego kalendarza.
1: Od czasu do czasu, także w programie Gramy z Wami, zaglądam do muzycznego kalendarza. No i teraz zagram Wam niesamowity utwór. No a wczoraj 73. urodziny obchodził niejaki Ray Parker Jr. No muzyk, którego byśmy nie znali, gdyby nie to, że nagrał utwór tytułowy do filmu Ghostbusters. Film z 1984 roku był mega przebojem, doczekał się kolejnych części, no a Ray Parker Jr. przeszedł do historii muzyki dzięki tej piosence. No to gramy. Gramy z Wami.

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no

0: Twoje hity, nasza antena. Gramy z wami w Polskim Radiu PIK.
1: Tak właśnie gramy w sobotni wieczór, przebojowo, tanecznie, no bo w końcu mamy środek długiego weekendu. Ale przypominam, że sięgam także po waszą muzykę. Piszcie do mnie. Gramy z wami @radiopik.pl. No i jeszcze podam numer SMS-owy 602-728-028.
2: To ja może powtórzę, wolno i wyraźnie. 602-728-028.
1: No to co, gotowi na kolejną porcję weekendowego grania?

sobota, noc, muzyka. Gramy z wami w Polskim Radiu PIK.

0: Gramy z Wami z muzycznego kalendarza.
1: Po raz kolejny zaglądam do muzycznego kalendarza i z prawdziwą przyjemnością zagram jeden z jego wielkich hitów. No bo właśnie dzisiaj swoje urodziny obchodzi niejaki Norbert Dudziuk. Nie znacie? Znacie doskonale, bo to Norbi. Norbi urodził się 2 maja w roku 1972. Norbi występował w ubiegłym roku podczas naszej wakacyjnej, letniej trasy koncertowej. Pojawiał się kilkakrotnie, no i to były fantastyczne koncerty, to była niesamowita zabawa. Przypominam, lato w rytmie pika także w tym roku, ale na razie więcej szczegółów nie zdradzę. Za to zapraszam Was na spotkanie z dzisiejszym, no chciałem powiedzieć, jubilatem. No skądże, on urodził się 2 maja w roku 1972. U nas Norbi.

0: Spokojniej, ale dalej razem gramy z wami w Polskim Radiu PIK.
1: Tak właśnie gramy. Gramy z wami w ten sobotni, weekendowy wieczór. To jest absolutny środek długiego weekendu i cokolwiek robicie w tej chwili, no to pamiętajcie, że w długi weekend budzik ma wolne. Jutro jeszcze czas odpoczynku, a przed nami sobotnia noc, która jeszcze się nie kończy. A ja, mam nadzieję, pogram tak, że zostaniecie ze mną do północy. Jak sami słyszycie, muzyka bardzo różnorodna, ale muzyka przebojowa. No i dzisiaj mocno roztańczona. No bo kiedy jak nie teraz korzystać z uroków długiego weekendu?

0: obecny klimat. Gramy z wami w Polskim Radiu PIK.
1: Tak właśnie gramy. Gramy z wami w każdą sobotę od 22 do północy, a dzisiaj dużo weekendowego grania, dużo radosnej muzyki, muzyki roztańczonej. No ale kiedy, jak nie w długi weekend? Ja jednak przypomnę, że nawet jak ten weekend się skończy, w poniedziałek wrócicie do szkoły czy do pracy, to pamiętajcie, Polskie Radio PIK jest z wami przez cały tydzień, 24 godziny na dobę, a w sobotę po 22 zapraszam na kolejną porcję weekendowej muzyki. Gramy z wami od 22 do północy. Za dzisiejsze spotkanie dziękuję. Dariusz Gross, życzę pięknej niedzieli, fantastycznego tygodnia i jeszcze raz zapraszam za tydzień. Do usłyszenia.

sen. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

Słuchają Państwo Polskiego Radia PIK. Minęła druga. Do szóstej w Polskim Radiu PIK. Nuty i minuty.